0: pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Oglądaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, pyku.
0: Kacha dorzuci.

0: To jest Melo Radio Kraków.
1: Dame tu mano! I venga conmigo!

0: Melo Radia Kraków.
1: Magazyn To jest tydzień. Kuba Kusy, zapraszam. Zarząd Transportu Publicznego, MPK i krakowski magistrat szukają nowych lektorów zapowiadających w tramwajach nazwy przystanków. To w ramach konkursu Przystanek Dzień Dziecka. O szczegółach opowiada Maciej Piotrkowski z ZTP.
2: Co słychać w Krakowie?
3: Będzie kursował 31 maja z okazji obchodów krakowskich Dnia Dziecka specjalny tramwaj. Ten tramwaj będzie oczywiście zatrzymywał się na konkretnych przystankach. I teraz chodzi o to, że nasi konkursowicze muszą wybrać sobie 5 przystanków spośród listy, która jest dostępna u nas na stronie internetowej i po prostu nagrać ich nazwę i nam przesłać w osobnych plikach. Bo to jest o tyle ważne, że chcielibyśmy, żeby każdy miał co najmniej przez to 5 szans. To znaczy każdy przystanek na trasie będzie rozpatrywany osobno. Więc każde z dzieci, które prześle nam, no załóżmy, że wszystkie 5 nazw przystanków, będzie miało co najmniej 5 szans na to, że to akurat jego głos zabrzmi na danym przystanku jako zapowieść tego przystanku. I 5 tak właśnie nagranych plików dźwiękowych należy przesłać do nas na konkurs konkurs@zttpkraków.pl. No i tutaj tymi nagraniami przesłanymi zajmie się już jury. Jury składające się z przedstawicieli organizatorów tego konkursu, czyli Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie, Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego i Urzędu Miasta Krakowa, i to jury właśnie, analizując jakość czy walory artystyczne każdego takiego pojedynczego nagrania, wybierze listę tych najlepszych nagrań i to one właśnie będą emitowane na tej linii z okazji Dnia Dziecka, która będzie kursowała w takiej pętli między Borsuczą Broska, Filharmonią, Wawelem, Teatrem Słowackiego, Teatrem Bagatela, przez Rondo Matecznego, Rondo Grunwaldzkie, czy też pod Pocztą Główną. Pliki trzeba przesłać nam do 17 maja i liczymy na to, że może jakieś kolejne gwiazdy polskiego lektoringu, może w ten sposób się również narodzą.
1: Więcej na stronie ZTP, a my zmieniamy temat. Za mniej więcej tydzień Ośrodek Kultury imienia Norwida zaprasza na kolejną już odsłonę Nowa Huta Retro Fest. Wydarzenie to prawdziwy wehikuł czasu, który tym razem przeniesie nas do lat 90.
2: Co jest grane w Krakowie?
4: Julia Figura z Arcony Ośrodka Kultury Norwida.
1: Skąd w ogóle wzięła się idea Nowa Huta Retro Fest? Bo to już 5. odsłona przed nami. Dlaczego akurat taka forma zabawy? Taki skok w tunel czasoprzestrzenny i wyskakujemy w różnych miejscach czasoprzestrzeni, czy w różnych obszarach czasoprzestrzeni.
4: Przyuważyłam podobne, może niekoniecznie podobne, ale historyczne festiwale w Małopolsce i zastanawiałam się, jak można by to było stworzyć u nas. Stąd zaczęliśmy właśnie latami 50. Ponad 5 lat temu, kiedy jednak właśnie w latach 50. 49. huta powstawała i tak co roku szliśmy tymi dekadami, aby można było czerpać jak najbardziej kreatywnie z tego, co już u nas było, co mogliśmy skojarzyć i co było fajne, kreatywne.
1: Nowa Huta też sprzyja, bo Nowa Huta to nie tylko ten socrealistyczny sznyt, ale też zmieniała się na przestrzeni właśnie dekad, bo inaczej wyglądała w latach 60. i w 70. i w 80. no i lata 90. no to już sobie zostawimy na później. Ale chyba pomaga Huta sama z siebie jako taka organizować takie przedsięwzięcie.
4: Każdy róg, każdy blok ma swoją historię i to wszystko pomaga stworzyć jakąś taką właśnie tajemnicę i przesunąć się właśnie w jakimś takim odtworzeniu tego, co było kiedyś, odnalezieniu tych mikrohistorii. zamknięciu oczy, rozmarzeniu się i wyobrażeniu sobie, jak żyli nasi dziadkowie, ciocie, wujkowie i przybliżyć nas do tych historii.
1: To w takim razie przechodzimy do wydarzeń. Ty mi opowiesz bardziej ogólnie o tym, co nas czeka, a tutaj cała jest norwidowa ekipa, która poopowiada w szczegółach o tym, co zaplanowaliście. No to zaczynamy 19 maja, bo 19 maja startuje Nowa Huta Retro Fest. Co się będzie działo?
4: Akurat trafiłeś, ja wtedy poprowadzę warsztaty psychodeliczne tie-dye. Zastanawiałam się, co się może jeszcze kojarzyć z takimi latami 90. Trochę grunge'u, więc stąd takie kreatywne koszulki, trochę takie toksyczne, z różnymi wzorami takimi wirowymi, które będziemy odtwarzać tutaj na t-shirtach.
1: 23 maja, bo Nowa Huta Retro Fest potrwa ponad tydzień. W ubiegłym roku była nieco krótsza edycja, chyba tylko weekendowa. No teraz mamy ile? 8 dni w sumie.
4: Dokładnie tak, wtedy mieliśmy skróconą wersję. Teraz możemy sobie pozwolić na pełnoprawny festiwal przez od wtorku do środy, gdzie tego 23 odbędą się aż 3 wydarzenia taneczne, 2 warsztaty, na które obowiązują zapisy, a pod wieczór odbędzie się dyskoteka, na którą szczególnie zapraszam, bo myślę, że każdy będzie się mógł tam odnaleźć, od seniorów po najmłodszych. Zapraszamy gorąco.
1: A warsztaty jakie?
4: Hip-hop. No jednak tamte czasy pozwalały na to, żeby rozkręcać sobie trochę tymi biodrami i trochę tego vibe'u przekazywano w latach 90. Ale również step disco, taki klasyczny, który poprowadzi Agata Toporek. Trzeba by rozgrzać się troszeczkę, więc stąd najpierw warsztaty i dla tych najbardziej wytrwałych wieczorem właśnie będzie dyskoteka.
1: Przechodzimy 26-27.
4: Odbędzie się 26 graffiti. Stworzymy graffiti na streczach rozciągniętych w naszej przestrzeni na polu w ogrodzie. Będzie to super możliwość w ogóle zrobienia tego legalnie, graffiti i spróbowania tego właśnie zgodnie z prawem. 27 odbędzie się wieczorynka z Kasią Kobylarczyk. Kasia poprowadzi nas przez lata 90. w Nowej Hucie, pokaże nam niesamowite historie, które tam się działy i myślę, że to będzie kompletne już zwieńczenie tego i wprowadzenie mentalne do tych lat 90.
0: Monika Fiołek, Ośrodek Kultury Norwida.
1: Warsztaty czekają nas 23, aż 2 edycje. I tak jak Julia wcześniej powiedziała, mamy i hip-hop, i disco, czyli no, można chyba powiedzieć, no disco już trochę mniej, ale hip-hop jak najbardziej, kwintesencja lat 90. Co nas czeka podczas tych warsztatów?
0: Moda na lata 90. wraca i to widać także w ubiorze. Wystarczy popatrzeć na ulicę, na młodych ludzi, jak oni się ubierają. I niektórym rodzicom może przypomnieć się, że no my przecież wyglądaliśmy tak samo. I chcę zwrócić uwagę, że zarówno warsztaty Viva Hip Hop, jak i warsztaty graffiti są przeznaczone też dla młodzieży, dla ludzi od 16 roku życia. Niech przyjdą, niech spróbują tak zatańczyć, jak tańczyli ich rodzice, czy wujkowie i ciocie, albo też spróbują właśnie, jak wykonać prawidłowe graffiti, bo niektórzy przychodzą na ulicę Nowej Huty i podziwiają te kolorowe rysunki, a mogą spróbować zrobić to sami. Natomiast jeśli chodzi o disco stepmanie, warsztaty taneczne z Agatą Toporek są niesamowite, z energią, z vibe'em. Kto był na Nowa Huta Retrofest lata 80. mógł się przekonać, jak fantastycznie prowadzone były te zajęcia, jaką wniosły energię i teraz na pewno będzie tak samo i kto przyjdzie, nie pożałuje.
5: Mateusz Pasek, Ośrodek Kultury Norwida.
1: Graffiti, sztuka tworzenia malunków na murach, tym razem nie na murach, ale na pewnie jakichś takich wielkich płachtach. No, lata 90. to początek w zasadzie sztuki graficiarskiej, takiej sensu stricte, jak za granicą naszą, zachodnią.
5: Dokładnie, graffiti oczywiście zyskało popularność w latach 90. To jest jeden z 4 filarów hip-hopu. My właśnie tej kulturze hip-hopowej będziemy się zdecydowanie przyglądać na Nowa Huta Retro Fest. No, graffiti to jest zdecydowanie warsztaty, to są warsztaty, na które zdecydowanie ja najbardziej czekam. Będzie prowadził je Marcin Rajewski, artysta z stażem już 14-letnim w tworzeniu graffiti, więc naprawdę myślę, będziemy mogli nauczyć się od najlepszych. Zdecydowanie kwestia taka dyskusyjna przy tym rodzaju sztuki jest to, czy to jest sztuka, czy wandalizm. No my oczywiście będziemy tworzyć to u nas, na naszym terenie, więc o żadnym wandalizmie nie będzie mowy.
1: A czy wiadą też na przykład szablony? No bo lata 90., jeszcze wcześniej nawet 80. wraz z kulturą punkową, anarchistyczną wjechały właśnie szablony gdzieś w obszar street artu. Czy też na szablonach będziemy pracować, czy nie? Czy tylko sprayem malujemy?
5: To zależy od kreatywności uczestników. My nie będziemy narzucać niczego. Chcemy, żeby te warsztaty były też możliwością ekspresji siebie, realizacji własnych pomysłów, więc taka idea będzie nam przyświecać.
0: Katarzyna Kobylarczyk, Nowochódzkie Laboratorium Dziedzictwa.
1: Kasiu, ty zabierzesz nas na wycieczkę po Nowej Hucie. Wycieczka przez lata 90. i przestrzenie nowochódzkie z lat 90. Dres, transformacja i kasety wideo. Chyba w tych trzech sformułowaniach skupia się cała idea twoich spacerów.
0: No może troszkę, tak. To jest w ogóle spacer, który robimy trochę na życzenie naszych uczestników i uczestniczek, ponieważ kiedy prowadziliśmy wieczorynki poświęcone zbrodni nowochódzkiej, to zawsze padały pytania o to lata 90., które osiedla, na które, gdzie było najbardziej niebezpiecznie, a gdzie byli skinheadzi, a gdzie były punki. No, takich pytań mieliśmy sporo, no więc troszkę próbujemy odpowiedzieć na to zapotrzebowanie. Do końca tej plemiennej geografii Nowej Huty z lat 90. nie odtworzymy, ale opowiemy o różnych aspektach. Przejdziemy się takim najbardziej chyba 90. 90-sowym szlakiem, to znaczy zaczniemy oczywiście na Tomeksie. Prześledzimy trochę tych pierwszych dziko kapitalistycznych miejsc. Zobaczymy, gdzie handlowano, czym handlowano.
1: I jak handlowano, czyli szczęki, łóżka polowe, krzesełka takie wędkarskie.
0: Obiecuję, że pokażę, gdzie kupiłam moją pierwszą koszulę w kratę. Ale pokażę też jeszcze coś lepszego, bo ten spacer na początku miał mieć trochę inny tytuł, ale musieliśmy go zmienić, no bo niestety social media mają swoje wymagania. Pokażę Państwu, gdzie był pierwszy nowochódzki sex shop, obiecuję.
1: O, to jest ciekawe, to jest ciekawe. Czy to się będzie też łączyło pewnie z kasetami wideo? No bo to wypożyczalnie no też były, uginały się całe półki od filmów dla dorosłych.
0: Filmów dla dorosłych w tym czasie nie oglądałam, ponieważ jestem młoda. Natomiast o wypożyczalniach kaset wideo i w ogóle o wideo wiem wszystko, ponieważ jestem córką właściciela wypożyczalni kaset.
1: I nigdy ci się nie trafiło, że nie wiem, kupowałaś, pożyczałaś jakiś horror i się okazało, że był horror, ale w wydaniu niemieckim?
0: Nie. Tata pilnował, co brałam. Ja mam tylko taki dojrzały głos, proszę Państwa. Ja jestem młoda duchem. Więc nie. Natomiast wszystkie te hity, po które inni ustawiali się w kolejce, myśmy z tatą oglądali jako pierwsi, więc wszystkie absolutnie przeboje wideo lat 90. mam w małym paluszku i potem będę o tym mówić.
1: Odwiedzimy też Łąki Nowochódzkie.
0: To idziemy na Łąki, ponieważ lata 90. to jest ten moment, kiedy Łąki się stają dostrzeżone. To znaczy one z takiej bezimiennej zupełnie Łąki, jakiegoś ugody, gdzie każdy może robić wszystko, co chce, nagle stają się użytkiem ekologicznym. To znaczy, zaczynamy dostrzegać, że ta przyroda wokół nas wymaga ochrony. Lata 90. to są w ogóle narodziny ruchów ekologicznych, także w Nowej Hucie. I o tym też chcę opowiedzieć, żeby pokazać, że to właśnie wtedy się to wszystko zaczęło. Te pierwsze manifestacje na Dzień Ziemi, kiedy młodzież się zaczynała interesować tym, co się dzieje z planetą. To jest słynna kwestia, że mamy dziurę ozonową, prawda? I nie można używać dezodorantów.
1: I lodówki, freony, tak.
0: Tak, tak, więc takie rzeczy. Natomiast w pobliżu Łąk Nowochódzkich jest też jeszcze, no nie ma, ale jest ślad po. I też wiem dobrze, gdzie to jest, po fliperach. Tam była budka z fliperami. Ja wszystko opowiem, co to były flipery, tylko proszę się zapisać na wieczorynkę. I znam nawet mistrza nowochódzkich fliperów. Też Państwu o nim opowiem.
6: Szczegóły na stronie Norwida. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków. A teraz dobra wiadomość dla rodziców. Mniejsze oddziały w przedszkolach mają rozwiązać problem niżu demograficznego. Miasto zapowiedziało zmniejszenie liczebności grupy z 25 do 22 maluchów. Mówią wiceprezydent Maria Klaman i radna Anna Bałdyga.
2: Istotne dla Krakowa.
7: Nie planujemy wygaszania przedszkoli. Ten zabieg właśnie pozwala nam na to, żeby utrzymać w całym Krakowie tę samą liczbę oddziałów. Oczywiście może tak być, że gdzieś w jednym przedszkolu ten oddział, były powiedzmy 5 oddziałów, będzie 4, ponieważ zostaną 4 maluszki i wtedy będziemy zapraszali ich do przedszkola w tej dzielnicy jak najbliżej. Natomiast całościowo nie zmieni to nam po prostu liczby oddziałów, nie zmieni to nam także w związku z tym, nie wpłynie to także negatywnie na kadrę przedszkola.
8: Ja jako radna miasta, przewodnicząca Komisji Edukacji, ale też mama jeszcze do niedawna 2 przedszkolaków, bardzo cenię sobie to rozwiązanie i nie ukrywam, że też w gronie i dyrektorów, i rodziców czekaliśmy na takie rozwiązanie, które pozwoli zmniejszyć liczbę dzieci w grupie, tak aby ten nauczyciel miał szansę poznać dziecko, miał szansę nawiązać z nim lepszy kontakt i ten okres przedszkolny, który jest tak niesamowicie istotny dla dziecka, dla jego późniejszego rozwoju, jak najpełniej wykorzystać. Dlatego chciałam tutaj powiedzieć o kolejnych rozwiązaniach, które dają komfort rodzicom, bo w centrum naszej edukacji stoją dzieci i dzieci są najważniejsze, ale tymi dziećmi zawiadują na co dzień rodzice i jeśli oni mają bezpieczeństwo i komfort tego, że dzieci są dobrze zaopiekowane, mogą lepiej funkcjonować, a przede wszystkim też planować swoje działania.
7: Rekrutacja jest prowadzona w kilku etapach. Pierwszy jest etap, w którym rodzice zapisują dzieci w systemie naszym elektronicznym. My widzimy wtedy, ile jest rzeczywiście tych dzieci, jak to się przekłada na liczbę oddziałów i wtedy, oświata potrzebuje być zarządzana. I wtedy z Wydziałem Edukacji analizujemy sytuację i z dyrektorami rozmawiamy, na ile oni mają kadry, żeby rzeczywiście ten dodatkowy oddział otworzyć lub nie i jaka jest też sytuacja, żeby też ilość oddziałów nie wpływała negatywnie na jakość kształcenia dzieci.
9: Zmiany, które są przygotowywane, są bardzo dobrym rozwiązaniem przede wszystkim dla wszystkich dzieci.
10: Anna Stocka, dyrektor przedszkola 76 w Krakowie.
9: I oczywiście cała struktura organizacyjna przedszkoli też bardzo na tym zyskuje. Nauczyciele, którzy dotychczas, jak Państwo wiecie, w grupach 25-osobowych mają prawo też dostać dziecko, które przeżywa różnego rodzaju trudności, ma orzeczenie. Czasami zdarzają się grupy, w których jest 4 dzieci na przykład z orzeczeniem, prawda, i 20 dzieci innych, które też potrzebują tej opieki. To jest naprawdę bardzo duże wyzwanie. Ja nazywam moich nauczycieli kolekcją limitowaną. To są już nauczyciele, którzy naprawdę zdobywali i zdobywają cały czas niesamowite umiejętności i nauczyciele wychowania przedszkolnego są w tym naprawdę wyjątkowi. Posiadają bardzo duże kwalifikacje, dodatkowe studia, cały czas chodzą na kursy, szkolenia i oni dają siebie wszystko, starają się jak mogą, ale są pewne właśnie takie elementy, na które nie mają wpływu, czyli właśnie ilość dzieci. Dla nas organizacyjnie, dla nauczycieli będzie to wspaniałe rozwiązanie. Myślę też, że rodzice chętnie zapiszą do naszych przedszkoli. Oferta przedszkoli samorządowych już od dłuższego czasu jest wspaniałą ofertą. Tak naprawdę oferujemy, tak jak już pani tu prezydent wspomniała, specjalistów. Na terenie każdego przedszkola jest zatrudniony psycholog, pedagog specjalny, logopedę. Ja w tym roku na przykład zatrudniam jeszcze fizjoterapeutę, bo akurat dziecko potrzebuje takiego wsparcia i w tym momencie uzyskaliśmy zgodę, prawda, urzędu i mamy dodatkowych specjalistów. Naprawdę każde dziecko, które trafia do przedszkola, jest bardzo dobrze zaopiekowane. To, że będzie mniej, pozwoli na taką większą indywidualizację pracy z dzieckiem. Pozwoli na to, że pochylimy się nad potrzebami każdego dziecka. Natomiast oferta przedszkoli jest wspaniała, ale też za chwilę pojawia się nowa podstawa programowa, w której mamy jeszcze więcej możliwości. Już z dyrektorami pochylamy się, zastanawiamy się też nad tym, w jaki sposób wzbogacić, w jakiś sposób podjąć pewne działania, żeby te kompetencje przyszłości, które dzieci powinny już kształtować w wieku przedszkolnym, żeby one się faktycznie zadziały. Więc mamy bardzo dużo pomysłów, mamy dużo bardzo ciekawych rozwiązań w związku z nową podstawą programową, która wchodzi od 1 września tego roku. Pierwszym takim elementem jest to, że po raz pierwszy uruchamiamy rekrutację dla 2,5-latków już 16 maja. Otwieramy ją dla systemu. W tej chwili jeszcze nie można ich rejestrować, ale od 16 maja każdy rodzic będzie mógł swoje 2,5-roczne dziecko już zarejestrować w systemie i zgłosić do takiej rekrutacji przedszkolnej. Te dzieci na jesień będą miały 3 lata, będą w pełni ukształtowane, gotowe i świadome, aby ze swoimi starszymi kolegami funkcjonować w przedszkolach, a dla rodziców jest to znów, tak jak mówiłam, komfort, że mogą wiele miesięcy wcześniej zaplanować, do jakiej placówki i gdzie konkretnie od dziecko będzie uczęszczało. Więc jest to pierwsza dobra wiadomość, ale nie ostatnia. Druga to taka, że również w tym roku po raz pierwszy wprowadzamy elektroniczny system rezerwacji dyżuru wakacyjnego. Do tej pory wyglądało to tak, że rodzice sami dowiadywali się, jaki przedszkolek w którym miesiącu ma dyżur. Odsiewali te, które mają dyżur w innym momencie niż im pasuje, a następnie w formie papierowej, mailowej, dzwoniąc też telefonicznie, dopytywali, sprawdzali, rejestrowali dziecko w 3-4 miejscach. Finalnie oczywiście też nie zawsze zwalniali te miejsca po podjęciu ostatecznej decyzji, do którego przedszkola dziecko wyślą, co powodowało także chaos po stronie zarządzających przedszkolami. To powodowało, że wielu nauczycieli, którzy mają prawo też do swojego wakacyjnego odpoczynku, nie mogło wziąć urlopu w wakacje, ponieważ byli dedykowani do pilnowania dzieci, których finalnie w tych przedszkolach nie było. A więc liczymy, że ten elektroniczny system uporządkuje sytuację, pozwoli na szybszy przepływ informacji, gdzie są miejsca, w jakich miesiącach w przedszkolach. Wiele przedszkoli zaczęło prowadzić rekrutacje na tygodnie wakacyjne. Wcale nie trzeba się deklarować na cały miesiąc, a możemy się rejestrować na dyżury wakacyjne, aby tam precyzyjnie określić, w jakich momentach faktycznie Państwo tej opieki dla dzieci potrzebują, a pozostałą część wakacji oczywiście mam nadzieję, że spędzą Państwo wspólnie rodzinnie na wyjazdach lub na lecie w mieście.
11: To, co też wprowadziłam do Wydziału Edukacji, to jest po prostu zarządzanie oświatą. Zarządzanie w taki sposób, żeby na pierwszym miejscu zawsze położyć jakość edukacji, dziecko, ucznia, w kolejnym pracowniku, czyli nauczycieli, dyrektorów, kadrę administracji obsługi i oczywiście w trzecim pewna racjonalność tutaj też finansowa. Natomiast nam budżetowo będziemy musieli przy minimalizacji, to jest zmniejszeniu liczby oddziałów, pewnie jakąś kwotę mamy wyliczyć, że będzie trzeba z budżetu dopłacić, natomiast nie jest ona, na tyle takiej wysokości, że jesteśmy w stanie to spokojnie udźwignąć. Nawet powiem szczerze, zdziwiło mnie to, że tę analitykę, o którą poprosiłam, że to nie są tak wysokie kwoty. I oczywiście my dzisiaj także pracujemy. To, dlaczego ja współpracuję i chcę i działam tak, żeby dyrektorzy przedszkoli, szkół podstawowych, ponadpodstawowych ze sobą współpracowali, znali się. Mamy sieci dyrektorów właśnie po to, żeby także oni na swoim poziomie wiedzieli, co u kogo się, że tak powiem, dzieje, żebyśmy mogli wtedy także w sposób efektywny dla wszystkich tak zarządzić oświatą, żeby na końcu po prostu mieć to, o czym mówiłam, czyli wysoką jakość edukacji, bezpieczeństwo dzieci i uczniów i zadowolonych też rodziców.
9: Kolejną trzecią rzeczą jest to, że mamy takie przedszkola, które się remontują. Radni miejscy Koalicji Obywatelskiej Nowej Lewicy od 2 lat bardzo intensywnie poprawkami wspierają, czasem wręcz podwajają budżet remontowy dla placówek edukacyjnych. One mają w zasadzie tylko czas wakacyjny, żeby poważne remonty dachów, remonty podbudówek czy inne wewnętrzne sanitariaty, instalacje elektryczne, tylko wtedy można przeprowadzić. A więc te placówki, które w tym roku zdarzy się, że będą miały 2-miesięczną przerwę, chcemy i staramy się, aby miały możliwość przekierować dzieci do szkół podstawowych, najbliżej położonych i skorzystać z ich sal świetlicowych, z ich sal początkowego nauczania i
8: gościnnie te dzieci zaopiekować, tak aby móc swój dyżur wakacyjny zrealizować w sąsiedniej lokalizacji, co również ułatwi rodzicom tą wakacyjną logistykę, organizację swojego czasu pracy i też opieki nad tym, co mają najcenniejszego. I wreszcie ostatni krok już, może nie typowo wakacyjny, ale całoroczny, natomiast mający bardzo ważny wydźwięk dla rodziców, to wprowadzenie systemu mikropłatności. Systematycznie od września wprowadzamy mikropłatności, czyli indywidualne rachunki dzieci do przedszkoli. Są w tej chwili już prowadzone we wszystkich przedszkolach samorządowych. Każdy rodzic ma swój indywidualny rachunek i nawet jak zapomni napisać, za który miesiąc płaci, albo nie napisze imienia dziecka, to wiadomo od razu, że to jest jego rachunek i te pieniądze nie są w tym wielkim worku poszukiwane, analizowane i przez wiele osób dopytywane. Do tej pory wyglądało to tak, że jedna osoba czy kilka musiało dopasować płatność z głównego konta do konkretnego dziecka. I chociaż dla jednej osoby, jak dowiedziałam się z mojej interpelacji, trwało to zaledwie kilkanaście sekund, to jeśli przemnożymy to przez blisko 20 tysięcy dzieci, robi się to kilkadziesiąt godzin takiej trochę niepotrzebnej pracy w miesiącu, w XXI wieku. Możemy naszych pracowników, też taki najcenniejszy zasób organizacji, znacznie lepiej dedykować do bardziej ambitnych zadań i bardzo się cieszę, że te mikropłatności są, one bardzo dobrze się sprawdzają i będą funkcjonować w kolejnych latach. A zatem reasumując i wychodząc naprzeciw rodzicom i opiece nad dziećmi, patrząc też jak mamy dobrze wyremontowane, ale też wyposażone, a przede wszystkim zaopatrzone w najlepszej jakości kadrę przedszkola, nie pozostaje nam nic innego jak brać udział w rekrutacji, do czego też serdecznie bardzo zachęcam. Cały czas trwa rekrutacja uzupełniająca, będzie jeszcze jedna rekrutacja wrześniowa, tak więc aż do połowy września jest szansa wybierać, decydować się na przedszkola. A w gronie tych przedszkoli, przedszkola samorządowe naprawdę prezentują wysoką klasę.
12: Średnio wiemy, że w naszych samorządowych przedszkolach, tak, mamy o 1000 dzieci mniej. Na razie nie jesteśmy w stanie tego powiedzieć z rekrutacji, bo tylko część, niewielki procent przedszkoli niesamorządowych bierze udział w naszej rekrutacji elektronicznej. I tam także wiemy, że co najmniej 1000 dzieci im brakuje. W ilu jednostkach. Na razie nie mogę podać tych danych, ponieważ zakończył się dopiero pierwszy etap rekrutacji. 16 maja będziemy otwierali drugą, uzupełniającą rekrutację. Jeszcze i tak jest tak, że w ciągu wakacji ktoś dokonuje, jakiś rodzic dokonuje jakieś zmiany, są przejścia, ale pewnie myślę, że rzeczywiście po tej analizie naszej na koniec czerwca będziemy już wiedzieli, jak to generalnie wygląda. Natomiast to, co powiedziałam, dbamy o to, że samo to zmniejszenie do średnio 20 dzieci w oddziale, 20 dzieci w oddziale pozwoli na to, żeby liczba oddziałów się nie zmieniła i także w konsekwencji w konkretnych przedszkolach tych oddziałów nie będzie jakoś dużo mniej. Ale no, wiemy na przykład i to znamy tę sytuację od zawsze, że no w Śródmieściu zawsze mamy mniej dzieci, ponieważ no Śródmieście jest przed etapem takim naszym strategicznym miasta do tego, żeby pracować i wprowadzić takie strategiczne działania, które nam pozwolą przywrócić czy zbalansować trochę liczbę mieszkańców Krakowa pomiędzy a turystów czy wynajmem Airbnb, w czym nam bardzo dobrze i bardzo mocno, zresztą to pan prezydent Miszalski zapowiadał, pomoże nowe rozporządzenie i ustawa Ministerstwa Sportu, która ogranicza też możliwość otwierania Airbnb w mieście i daje większy wpływ w końcu samorządom właśnie na to, żebyśmy mogli jakoś współdecydować i wspólnie z biznesem rozmawiać o tym, gdzie my mamy potrzeby, żeby zadbać o tkankę miejską od mieszkańców, a gdzie oni mają potrzeby, żeby rozwijać swój biznes.
6: Więcej na stronie magistratu.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
6: Magazyn To jest tydzień. Kuba Kusy zaprasza. magazyn To jest tydzień. Kuba Kusy, zapraszam. Muzea łączą. To hasło tegorocznej edycji Nocy Muzeów. To wydarzenie już w piątkową noc, a na uczestniczki i uczestników czekają nie tylko ekspozycje, te stałe i czasowe, ale także cała masa warsztatów i pokazów.
2: Muzea w Krakowie.
13: Od 22 lat Noc Muzeów w jakiś sposób organizuje ten majowe wieczory w Krakowie. Paweł Szczepanik, pełnomocnik prezydenta miasta Krakowa do spraw kultury. Muzea łączą rzeczywiście, to jest chyba dobry punkt wyjścia do tego, żeby powiedzieć co szczególnego. Po pierwsze, ponad pół setki instytucji, ale nie tylko instytucji, ale też organizacji czy prywatnych muzeów, które dołączyły do tej inicjatywy. Niezwykła mnogość wydarzeń dla najmłodszych odbiorców. Wydaje się, że w ogóle ta działalność edukacyjna sfery muzealnej jest nie tylko bardzo mocna, ale także i bardzo ważna. Było, nie było, to mamy nadzieję przyszła publiczność czy odbiorcy kultury. No i wreszcie to, co istotne, część wydarzeń odbędzie się także pod auspicjami czy w związku z trwającym rokiem Andrzeja Wajdy. Myślę tu choćby o inicjatywie Muzeum Etnograficznego i spotkaniu z Krystyną Zachwatowicz-Wajdą.
6: Powiedział pan, że do inicjatywy, do Nocy Muzeów dołączył też szereg mniejszych placówek, mniej znanych. Ja mam z nimi często taki problem, że w zasadzie nie wiem, czy jest to placówka muzealna, czy bardziej jakiś taki muzealny park rozrywki. Gdzieś ta granica zaczęła się chyba powoli zacierać.
13: Być może tak jest, że w dobie wszechobecnego epatowania popkulturą niektóre firmy czy organizacje podejmują taką decyzję, ale akurat tutaj chyba nie mam wyrzutu sumienia w stosunku do tych, którzy dołączyli do Nocy Muzeów. No bo choćby Muzeum Zabawek, które działa na terenie Apteki Designu, czyli w dzielnicy Wesoła, to z jednej strony echo absolutnie imponującej kolekcji artefaktów związanych z wczesnym dzieciństwem, a z drugiej też rzecz w skali Krakowa zupełnie unikatowa. Kolejnym podmiotem, o którym myślę, jest Żydowskie Muzeum Galicja. W zasadzie nie jest na jakichś takich utartych ścieżkach muzealnych. Tak zwykle myślimy o muzeach w kategoriach raczej tych dużych instytucji, które mają imponujące kolekcje, które mają w swoich zbiorach arcydzieła, a tymczasem okazuje się, że taka instytucja, która cały czas działa w jakiś sposób z żydowskim dziedzictwem miasta, też zajmuje na tej mapie bardzo ważne miejsce.
6: No i wszystko teraz jest immersyjne. To mnie drażni powoli.
13: Och, no oczywiście, że jest immersyjne, bo uwielbiamy odbierać wszystko wszystkimi zmysłami, ale pytanie, czy rzeczywiście nie jest tak, że kiedy idziemy do muzeów, to jednak oczekujemy pewnej tradycjonalności. Czym innym jest eksponowanie dzieł w niesprzyjającym świetle i rzeczywiście poprawa na tym polu jest gigantyczna, a czym innym jest epatowanie tak naprawdę nie dziełami sztuki wtedy, pamiętajmy o tym, tylko raczej wrażeniem. Pytanie, na ile to wrażenie rzeczywiście intensywnie w nas pozostaje. Ja muszę przyznać, że stoję po tej stronie tradycjonalistycznej. Nie ukrywam tego i prawdę powiedziawszy, nie trzeba nic więcej, aniżeli dobre dzieło sztuki, żeby rzeczywiście odczuć całą paletę emocji, zainspirować się, mieć punkt wyjścia do dyskusji. Dlatego też myślę, że najlepiej do muzeów wchodzić z kimś.
6: No i właśnie, ściana, dzieło sztuki i odpowiednio dobrane światło. To chyba wystarcza, tak jak pan powiedział.
13: Ja uważam, że nie trzeba nic więcej, ewentualnie potem jeszcze partner albo partnerka do tego, żeby porozmawiać o tym, co nas rozdrażniło, co nam się wyjątkowo podobało, a wobec czego pozostaliśmy zupełnie obojętni, bo uważam też, że sztuka, która nie budzi emocji, to żadna sztuka.
14: Andrzej Betlej, przewodniczący Forum Muzeów Krakowa, dyrektor Zamku Królewskiego na Wawelu.
6: No to nie wiadomo, o co pytać. Czy pytać o to, co będzie się działo na Wawelu podczas Nocy Muzeów, czy o ocenę Nocy Muzeów jako takiej? To nie, to może przejdziemy do drugiej z funkcji. Wawel, co państwo przygotowali dla swoich odwiedzających, bo pewnie tłumów można się będzie spodziewać?
14: Zobaczymy. Natomiast myślę, że wyjątkową atrakcją dla wszystkich uczestniczących w Nocy Muzeum na Wawelu będzie możliwość zobaczenia stałych ekspozycji, przede wszystkim prywatnych apartamentów królewskich z gabinetem porcelanowym, ale również, co jest istotne, pokazujemy wystawy czasowe, w tym niedawno otwartą wystawę arcydzieła kolekcji Lanskorońskich Sztuka Antyku z bardzo nietypową i zachwycającą scenografią. A ponieważ na Zamku Królewskim już na dobre zadomowiła się sztuka współczesna, myślę, że instalacja, przepraszam za bałagan, również przyciągnie tych, którzy poszukują właśnie sztuki współczesnej na nocy w muzeach. Całość wieczoru uprzyjemni występ Krakowi Dancy, a przy okazji będzie można zobaczyć również ogrody królewskie z wystawą Joanny Rajkowskiej.
1: Oby tylko pogoda nam dopisywała. Wawel otworzy miejsca też na co dzień niedostępne dla zwiedzających, czy raczej ograniczamy się i do wystaw stałych, i do wystaw czasowych?
14: W tym roku, czy generalnie, Wawel pokazuje wystawy stałe. Pamiętajmy bowiem, że na Wawel przychodzi kilkanaście tysięcy osób, co jest dużym wyzwaniem logistycznym, więc myślę, że zwiedzanie zakamarków to byłoby zbyt trudne dla tak masowego wydarzenia, jakim jest Noc Muzeów.
1: Inaczej odbiera się sztukę nocą, a inaczej odbiera się sztukę za dnia. Wawel inaczej pachnie, inaczej oddziałuje na nas w dzień i w nocy?
14: No, myślę, że na pewno. Myślę, że w nocy, w tych godzinach pomiędzy 19 a 1, Wawel jest miejscem podwójnie magicznym. Rzeczywiście atmosfera jest niesamowita, a przy pięknej pogodzie, miejmy nadzieję, wówczas zamek staje się miejscem wspólnym. I o to chodzi w całej Nocy Muzeów, o to, aby być razem. Tegoroczne hasło Muzea Łączą właśnie wskazuje na ten aspekt, że nie tylko jest to przestrzeń podziwiania artefaktów, co oczywiście Zamek Królewski zapewnia, ale jest to miejsce niesamowite, miejsce, w którym przeżywa się kontakt z historią, sztuką, dziedzictwem.
1: No to teraz przechodzimy właśnie do hasła tegorocznej Nocy Muzeów. Muzea łączą.
14: Muzea łączą. Hasło powstało w relacji z wciąż dyskutowaną nową definicją muzeów. Myślę, że ten wymiar wspólnotowy instytucji muzealnych, gdzie podkreśla się bardzo pozytywny przekaz, jaki płynie z muzeów, jest tutaj autentycznie uniwersalnym przekazem. To muzea tworzą ludzie. Myślę, że jeżeli byśmy tylko skupiali się na artefaktach, byśmy mówili o zwiedzaniu magazynów muzealnych, a tak naprawdę chodzi o to, aby być w muzeum, aby to muzeum przeżyć.
15: Muzeum Narodowe w Krakowie jest tą instytucją, która 22 lata temu rozpoczęła tę bardzo ciekawą i miłą tradycję w Krakowie. Tomasz Ostrowski, Muzeum Narodowe w Krakowie. Proszę koniecznie nas odwiedzić. Jesteśmy otwarci od godziny 19 do 24. Do gmachu głównego proszę przyjść na wspaniałe wystawy Gotyk w Karpatach, Młodopolska Grupa 5 i Szapocznikow osobiście. W każdym z naszych oddziałów przygotowaliśmy coś specjalnego. Można potańczyć u Wyspiańskiego, zwiedzić pracownię ikonografii Krakowa i zobaczyć, jak bada się dawne widoki Krakowa w sukiennicach oraz posłuchać muzyki w Szołajskich i w Ciołku. Wszystko na naszej stronie internetowej. Bardzo zapraszamy.
1: Czy Noc Muzeów w jakiś sposób dezorganizuje Państwa pracę? To jest takie duże wyzwanie dla muzealniczek i muzealników?
15: No, na pewno wiąże się to z przygotowaniem nowej oferty, ale wszyscy jesteśmy do tego przyzwyczajeni i z dużą sympatią podchodzimy do tej miłej tradycji. Czujemy się tego częścią, jesteśmy tego inicjatorami. Więc z roku na rok mieszkańcy i miłośnicy kultury mogą na Muzeum Narodowe w Krakowie liczyć.
1: No i kolejki się ustawiają chyba przed gmachem głównym.
15: Ustawiają się, ale lubimy kolejki. To też jest atmosfera. Zresztą nie trwa to tyle, żeby było to niemożliwe do przejścia. Wszystko jest dobrze zorganizowane, zwiedzać można w miłej atmosferze. Tak więc nie bójmy się kolejek, tylko przejdźmy do Muzeum Narodowego w Krakowie.
1: Noc jest trochę innym sposobem odczuwania sztuki w muzeach?
15: Jesteśmy zwierzętami dziennymi, ale działamy również nocą. Na pewno wpływa to na odbiór sztuki, ale noc muzeów jest też po to, żebyśmy się spotkali, zobaczyli i cieszyli, bo tak naprawdę jest to święto miasta i mieszkańców.
0: Izabela Rak, rzeczniczka prasowa Muzeum Narodowego w Krakowie.
1: Przy okazji nocy muzeów, Muzeum Narodowe zadba także o zdrowie pań, które być może wybiorą się na te nocy muzeów. Akcja niecodzienna i ja nie pamiętam, żeby przy okazji właśnie tego wydarzenia coś takiego się działo. O czym mówimy?
0: W sobotę, dzień po nocy muzeów, zapraszamy wszystkie panie do gmachu głównego. Tam przed gmachem głównym właśnie w sobotę 16 maja stanie Mammobus. Jest to akcja towarzysząca wystawie Szapocznikow osobista. Artystka Alina Szapocznikow to wyjątkowa osoba. W swojej biografii, w swojej twórczości podejmowała takie tematy jak kruchość ciała, kruchość życia i przede wszystkim doświadczenia swojej choroby nowotworowej. Chorowała na raka piersi. Dzisiaj ta choroba jest już całkowicie diagnozowana i perspektywa wyleczenia i diagnozowania tej choroby jest o wiele dalej posunięta. Także uczcimy tą setną rocznicę urodzin Aliny Szapocznikow. Zapraszamy wszystkie kobiety od 45 roku życia do 74 na bezpłatne badania mammograficzne od 10 do 18.
16: Alicja Szymska, dział komunikacji i publiczności MUFO.
17: Marek Sica, dyrektor MUFO.
1: Przed nami noc muzeów, no i co czeka na uczestników tego wydarzenia właśnie w Muzeum Fotografii w Krakowie.
16: MUFO Rachkowicka zapraszamy na oprowadzania, także pokaz w czytelni wyjątkowych fotobooków, które już są niedostępne na rynku wydawniczym. Zapraszamy również na wyjątkową akcję fotograficzną, gdzie będzie można sobie zrobić portret aparatem wielkoformatowym i zabrać go od razu ze sobą do domu. Także doświadczenie retro. Zapraszamy też na MUFO Józefitów, gdzie będzie można zobaczyć przestrzenie na co dzień niedostępne, magazyny, pracownie, posłuchać wyjątkowych wykładów o technice polskiej fotografii, a także wziąć udział w warsztatach dla rodzin i dla dzieci z animacji poklatkowej i monotypii.
1: Noc muzeów, kolejna już odsłona. No i co to dla MUFO oznacza? Czy to jest kolejna szansa na pokazanie się, że tak, że jesteście, że istniejecie, że działacie i to działacie bardzo prężnie, czy być może jeszcze coś innego?
17: Na pewno noce muzeów są dla każdej instytucji muzealnej wielkim świętem i dlatego tak wielką wagę przykładamy do tego, żeby program nocy muzeów był bardzo atrakcyjny, bo przecież jesteśmy otwarci na co dzień, a chcemy, żeby właśnie w ten jeden wieczór to była wizyta trochę nadzwyczajna, żeby się działo coś nieco innego niż zwykle można się spodziewać po wizycie w muzeum. Ja zachęcam, mimo że prognozy na razie są nam niepomyślne, żeby skorzystać z takiego faktu, że przy MUFO Rachkowicka mamy piękne przestrzenie zielone, że działa kawiarnia, pojawiły się rzeźby Kingi Nowak, które przewieźliśmy ze Strzelnicy. To są atrakcje, które mam nadzieję zagrają przy lepszej pogodzie. Jak nie będzie pogody, mamy pawilon, będzie na pewno miło, będzie przyjemnie. Zapraszamy serdecznie do MUFO.
1: Bo MUFO jest wciąż, pomimo iż działa od bardzo wielu lat, takim miejscem nie do końca odkrytym. Już ta teza zawarła się w moim poprzednim pytaniu.
16: Tak, ale to może właśnie idealna okazja, żeby je odkryć. Noc w muzeum, czy jest coś wspanialszego?
17: Zapraszamy, bo wiemy, że przez tego typu wydarzenia rozchodzą się informacje o wielu placówkach muzealnych, bo my ten problem przekuwamy na sukces i myślę, że wiele jest placówek, które żyją w cieniu Wawelu, Muzeum Narodowego, które właśnie w tym wyjątkowym wydarzeniu uczestnicząc pokazują się miastu i światu, że jesteśmy fajni, jesteśmy fancy. Chodźcie do nas nie tylko raz w Noc Muzeów.
1: A po krótkiej przerwie wracamy do tego tematu.
18: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
19: tym roku będziemy udostępniać dwie przestrzenie. W głównym gmachu Krykoteki przy ulicy Nadwiślańskiej będzie można zwiedzać dwie wystawy. Małgorzata Paluch-Cyburska, kierownik Muzeum Tadeusza Kantora w Krykotece w Krakowie. Jedna wystawa poświęcona będzie twórczości Tadeusza Kantora i jest to wystawa zatytułowana Tadeusz Kantor Terapię Widzeń, gdzie tym razem Tadeusz Kantor nie występuje solo, czyli tutaj możemy mówić o odejściu od muzeum jednego artysty jako Krykotece, albowiem jego twórczość jest kontekstualizowana przez artystów współczesnych. Będziemy na tej wystawie mogli zobaczyć różne etapy twórczości Kantora, obiekty z kolekcji Krykoteki oraz archiwalia. I o godzinie 20 oraz 21.30 odbędzie się oprowadzanie po wystawie, na które serdecznie zapraszamy. A zaraz za ścianą odbywa się wystawa czasowa zatytułowana Dzikie Harce. Jest to wystawa, na której z kolei w ogóle nie możemy zobaczyć Kantora w sposób materialny. Natomiast był on inspiracją dla twórców wystawy, którzy postanowili stworzyć taką interaktywną przestrzeń działania zabawy, gdzie jednak te odniesienia do Kantora są bardzo silne poprzez inspirację. Jest to wystawa, na której można się bawić, a jednocześnie edukować. I w związku z tą wystawą między 19 a 21 odbędzie się warsztat i dla małych dzieci, i dla osób dorosłych. Warsztat inspirowany malarstwem en forme, któremu Kantor był bardzo bliski i bardzo często wykorzystywał zarówno w malarstwie, jak i w twórczości teatralnej malarstwo gestu. Zatem na rozłożonych foliach w kombinezonach będzie można chlapać farbą i bawić się w artystę. A w oddziale Krykoteki na Małym Rynku przy ulicy Siennej 7/5 będzie można zobaczyć pokój Kantora, który jest wystawą stałą. Pokój artysty, w którym mieszkał przez ostatnie 3 lata życia z zachowanym wystrojem, a pokojowi towarzyszy zaprojektowana przez Kantora galeria, gdzie w tym roku będziemy pokazywać maszynę do kineform Andrzeja Pawłowskiego.
20: Edyta Gajewska, Muzeum Inżynierii i Techniki. Jestem kierowniczką działu promocji. Tym razem przygotowaliśmy coś specjalnego, a to dlatego, że o godzinie 18 u nas w siedzibie głównej przy ulicy Wawrzyńca, Świętego Wawrzyńca 15, odbędzie się oficjalne otwarcie z udziałem dyrektorów muzeów krakowskich. I to nas trochę zaobligowało do tego, żeby pokazać się specjalnie. To jest dla nas też wyjątkowa okazja, bo otworzyliśmy nasz drugi oddział, czyli hangar Czyżyny, gdzie jest wystawa Machiny Leonardo da Vinci. Więc w tym roku zapraszamy do siedziby głównej zajezdnia Świętego Wawrzyńca 15, do Ogrodu Doświadczeń, czyli naszego pierwszego oddziału, dobrze już Państwu znanego, i do hangaru Czyżyny.
1: Każdy z tych oddziałów ma jakiś swój indywidualny charakter. W jaką stronę idzie Muzeum Inżynierii i Techniki? Bo hangar, no właśnie, mamy Machiny Leonarda, była wystawa autobusów,

0: przeszklona, ogrzanie tego budynku to jest ogromny koszt, więc staramy się racjonalizować i też wystawy imersyjne były trochę po to, żeby mogły tam być prezentowane inne wystawy i takich możliwości po prostu szukamy, wiemy w jakiej kondycji jest miasto i no, staramy się naszym budżetem gospodarować w sposób jak najlepszy, więc zapraszamy i na różne rozrywkowe rzeczy. Z tego też wynika na przykład wystawa światełek w Ogrodzie Doświadczeń poza sezonem, kiedy nasz ogród i tak byłby zamknięty. To zapraszamy Państwa wtedy na coś, co jest no, czystą, ludyczną zabawą, efektowną, ale mniej związaną z naszą działalnością, ale no, dzięki temu nie podnosimy ceny biletów drastycznie, więc proszę docenić. A w tym roku w naszej siedzibie głównej będziemy mieli takie kilka takich rzeczy, których normalnie codziennie w muzeum Państwo nie zobaczycie, więc bardzo zwracam na to uwagę. Otworzymy pracownię konserwacji. To będzie okazja, żeby porozmawiać z naszymi konserwatorami, dowiedzieć się, w jaki sposób ratujemy zabytki techniki, jakie dylematy są z tym związane, bo każdy taki zabytkowy przedmiot to jest często kilka warstw różnej, nie wiem, emali, lakieru, farby. To jest zawsze pytanie, czy wracać do tego pierwszego wyglądu, czy zostawić te ślady narosłe przez wieki. W pracowni konserwacji pokażemy też unikat. Ci, którzy interesują się motoryzacją, będą wiedzieli auto o nazwie Meduza. Unikat w naszych zbiorach od niedawna. Będzie tylko w tę noc pokazany, ponieważ będzie poddany pewnie dwuletniej konserwacji u nas.
1: To ja dopowiem, to mikrosamochód w latach 50. Państwo pod nazwą PRL, czyli Polska Rzeczpospolita Ludowa, szukała takiego samochodu dla mas. Było kilka różnych projektów. Mikrus, Meduza, Smyk i parę jeszcze innych. Ostatecznie Mikrus z Mielca trafił do małoseryjnej produkcji. Meduza niestety nie. Bardzo ciekawa konstrukcja. Tak dopowiem tylko.
0: Tak. On pięknie wygląda, robi wrażenie i co więcej, niedawno pozyskaliśmy do zbiorów syrenkę i ona też będzie prezentowana. Jeszcze nie wiemy, czy w pracowni konserwacji, czy na zewnątrz. Dużo zależy od pogody, bo jednak podstawową naszą misją jest chronienie zabytków, nie tylko ich udostępnianie i pokazywanie, więc tu na pewno warunki pogodowe podyktują nam warunki, ale mamy też inne atrakcje. Razem z Uniwersytetem z FAPS i z takim bardzo ciekawym, artystycznym kolektywem będziemy prowadzić happening artystyczny. Będzie można u nas przynieść albo skorzystać z przedmiotów dostępnych na miejscu i zrobić portret chochli, pokrywki, garczka, miksera, co tam komu się spodoba. I co więcej, te portrety, ja widziałam takie próbne portrety, one wyglądają zupełnie kosmicznie, bo my nie zwracamy uwagi na takie sprzęty codziennego użytku, a wystarczy sobie pomyśleć, zbliża się lato i wyobraźmy sobie nasze życie bez lodówki.
2: Marek Sosenko, twórca kolekcji zabawek i Muzeum Zabawek w Krakowie.
1: Muzeum Zabawek w Krakowie, mikroskopijna, chciałoby się powiedzieć, placówka, ale z niesamowitą duszą, z niesamowitym charakterem i też udowadniająca Państwa pasję do zabawek. Co Państwo przygotowali z okazji Nocy Muzeów?
2: Ja najpierw chciałem tylko sprostować, gigantyczna kolekcja, gigantyczne magazyny, natomiast mikroskopijna ekspozycja. I na ten rok przygotowaliśmy prezentację dawnych przeźroczy z latarni magicznych, czyli takich prapradziadków kina i filmików, które będą wyświetlane i czytane przeze mnie z lat 50., 60. XX wieku. Same latarnie magiczne to jest coś, co właściwie jest tematycznie po drodze bardzo tegorocznemu hasłu, że mamy ludzi gromadzić, łączyć i na takie prezentacje

0: wyświetlania obrazów z latarni magicznych. Wszyscy, którzy tylko byli w najbliższej okolicy, zgłaszali się i oglądali to z wielkim, wielkim zainteresowaniem. Zwłaszcza, że od czasu do czasu kolekcja możliwości, czyli tych nowych przeźroczy, powiększała się, bo kolejne przeźrocza były kupowane na różnych targach, czy przede wszystkim w sklepach dawniejszych.
1: Jak państwo wpadli na to, żeby przypomnieć takie latarnie magiczne, bo to ja nie kojarzę takiego urządzenia.
0: W ogóle to jest zwiastun projektu, który będzie bardzo dużą wystawą i bardzo wszechstronną, niezwykle skomplikowaną, dlatego że będziemy chcieli pokazać, jak najróżniejsze urządzenia optyczne działają, żeby pokazać świat w innej formie, chociażby zniekształcony, bo na przykład mamy też krzywe lustra, mamy specjalne lustra, w których oglądano najwcześniejsze pocztówki czy fotografie. Także to jest jeden z takich działów, który my nazwaliśmy dział optyczny, bo wszystko się opiera właśnie o tą optykę. Natomiast w tej chwili jest to zwiastun, czyli zapowiedź wystawy, która jednak łączy się z tym, że jak popatrzymy na młodzież i dorosłych, nawet jadących w tramwaju, czy siedzących w dorożce wynajętej za ciężkie pieniądze w rynku, to okazuje się, że wszyscy trzymają w ręku telefony, które właściwie izolują ich od całej reszty towarzystwa. Natomiast te latarnie magiczne magicznie ściągały całą publiczność i nie było to wyświetlanie tylko dla jednej osoby, tylko dla dużego audytorium. I chcę pokazać, jak to audytorium reagowało, bo okazuje się, że dwa lata temu, kiedy poza normalną prezentacją wystawową było też czytanie bajek, to kiedy dzieci już udały się do spania, czyli po godzinie 22, ja poszedłem dalszą ekspozycję pokazywać. To była wystawa zupełnie niezwiązana z nocą muzeów, ale interesująca zwiedzających. W pewnym momencie ktoś przybiega i mówi: no a kiedy będzie dalsze czytanie? No i okazało się, że musiałem do prawie pierwszej w nocy czytać bajeczki dorosłym. Zastanawiałem się, skąd się wzięła taka historia. No i doszedłem do wniosku, że po pierwsze, jedni chcieli jeszcze raz usłyszeć bajeczki, a nie wypadało im samym sięgać po książeczki swoich dzieci, a drudzy nigdy pewnych bajeczek nie usłyszeli, więc to dla nich było szczególne przeżycie.
2: Renata Kosowska, zastępca kierownika Muzeum Przyrodniczego ISESPAN.
1: Muzeum Przyrodnicze, placówka bardzo mało znana. Ja państwa placówkę znam. Raz, że kiedyś studiowałem biologię, nie za długo, ale jednak i odwiedzałem was. Dwa, byłem tam z jednym z moich dzieci swego czasu. I tak, no chyba będziemy was odkrywać podczas nocy muzeów.
2: Tak, tym bardziej, że jesteśmy trochę ukryci. Trzeba przejść przez biuro paszportowe, żeby się dostać do zabytkowych łaźni, w których się mieści nasze muzeum.
1: Przypomnę, ulica Sebastiana.
2: Tak, Świętego Sebastiana 9. No i a propos odkrywania, to mamy bardzo dużo paleontologicznych wykopalisk, które można u nas zobaczyć, zarówno kości mamutów, jak i jedyny na świecie okaz nosorożca włochatego zachowany w całości, skamieniałości, najróżniejsze muszle ślimaków, małży, dużo wypreparowanych okazów. To wszystko będzie można podczas nocy muzeów u nas oczywiście zobaczyć, a oprócz tego zapraszamy też na prelekcje. Będziemy mieli prelekcję dotyczącą krakowskich łowców mamutów, a także planetę owadów pokazującą ogromną rolę owadów w przyrodzie i muszle czasu, to podróż przez pradawne morza, jaskinie aż do współczesnych, zachowanych do dzisiaj okazów muszli.
1: No właśnie, te wątki krakowskie czy pre albo prakrakowskie się u Państwa pojawiają, no bo to jak wiadomo, Kraków był stolicą nie tylko Polski, ale jeszcze wcześniej, zanim ludzie dominowali, czy zaczęli dominację swoją na świecie, no to mamuty tutaj nam dość ochoczo hasały. I tak, i to wszystko można u Państwa zobaczyć.
2: Te już nie hasają, ale mamy kości i czaszkę właściwie jednego mamuta. Mamy wystawę, która nazywa się Spadzista, bo w Krakowie mamuty były, żyły, chodziły i właśnie mamy takie największe w Europie stanowisko, które nazywa się Spadzista w Lesie Wolskim i tam właśnie była rzeźnia mamutów i można u nas zobaczyć wystawę z tym związaną.
1: W tym miejscu stawiamy kropkę, a po więcej informacji odsyłam Was tradycyjnie na stronę internetową Krakowskich Nocy.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.

0: Reklama. Niemożliwe to nie przeszkoda. To wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
1: Dzień bez śmiecenia ma już 20 lat. Świętuj razem z nami i pokaż, że troska o środowisko może być codziennym nawykiem. Zaobserwuj Dzień bez śmiecenia na Facebooku. Każdego ranka bierz udział w konkursie i wygrywaj nagrody. Dołącz do zabawy, sprawdź swoją wiedzę i odkryj, jak łatwo dać odpadom drugie życie. Baw się z nami od 12 do 19 maja. Do wspólnego świętowania 20 lat bez śmiecenia zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
2: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Co myślisz, gdy słyszysz Kraków? Wspomnienia, pasje, życie i nadzieje. Idź na referendum, bo Kraków to też twoja przyszłość i ty o niej zdecydujesz już 24 maja. To jest reklama polityczna sfinansowana przez Stowarzyszenie Kraków dla Mieszkańców w związku z referendum w sprawie odwołania prezydenta miasta Krakowa oraz Rady Miasta 24 maja 2026 roku. Ogłoszenie o przejrzystości znajduje się na stronie reklamapolityczna.grupaeurozet.pl.
6: O reklamie.

0: Kraków. Słuchaj na 101.3 FM. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
1: W krakowskim szpitalu specjalistycznym imienia Jana Pawła II powstał nowy oddział transplantologii i mechanicznego wspomagania krążenia. Dzięki nowej jednostce pacjenci po przeszczepach serca lub z ciężką niewydolnością tego narządu będą mogli leczyć się w bezpiecznych, sterylnych i nowoczesnych warunkach. To pierwszy z tematów, jakimi zajmiemy się w naszej dzisiejszej audycji. Kuba Kusy, witam i zapraszam.
2: Zdrowy Kraków.
3: Przestrzeń oczywiście cieszy, dlatego że przestrzeń pozwala na bezpieczne leczenie pacjentów, na leczenie pacjentów, które prowadzi do minimalizacji infekcji, minimalizacji innych powikłań na oddziale transplantologii. Wojciech Kłazak, jestem profesorem Uniwersytetu Jagiellońskiego, kierownikiem oddziału transplantologii i mechanicznego wspomagania krążenia. Ale to, co w tej przestrzeni się znajduje, to jest przede wszystkim zespół. Innowacją, która jest bardzo rzadko w świecie spotykana i w Polsce też, jest to, że zespół jest interdyscyplinarny, to znaczy w tym oddziale pracuje 12 lekarzy etatowych, 5 specjalizacji lekarskich, a więc nie jest tak jak na innych oddziałach, że musimy czekać na konsultacje wielospecjalistyczne. Każdy pacjent jest z definicji widziany codziennie przez wielu lekarzy, wielu specjalności, stąd też problemy wykrywane są bardzo wcześnie, pacjent jest natychmiast leczony. Mamy 24-godzinną, absolutnie codzienną dostępność do wszystkich procedur, którymi dysponujemy. Oprócz oczywiście przeszczepu serca, bo to jest problem oczekiwania na dawcę.
4: To, co otwieramy, jest szczególne. Karol Wierzbicki, jestem kardiochirurgiem, transplantologiem klinicznym, ponieważ takie oddziały, które stricte zajmują się transplantacjami i mechanicznym wspomaganiem krążenia, są bardzo unikatowe, są bardzo rzadkie. To jest takie wyjątkowe miejsce dla pacjentów z najbardziej zaawansowaną niewydolnością serca. Oddziały kardiologiczne, z którymi jesteśmy w najlepszej współpracy, zajmują się pacjentami nieco mniej chorymi. I układ jest taki, że jeżeli ci pacjenci bardzo chorzy na serce, przebywający w tych szpitalach kardiologicznych, w oddziałach kardiologicznych, zaczynają się pogarszać, to wtedy te oddziały kontaktują się z naszym oddziałem, dedykowanym już pacjentom, którzy powinni być rozważani jako kandydaci do przeszczepu serca czy do długoterminowego wspomagania krążenia.
3: Pacjenci w najcięższym stanie, czyli we wstrząsie kardiogennym, to znaczy realnie pacjenci przywiezieni do szpitala w stanie umierania, którzy mieliby 100% śmiertelność bez pomocy medycznej, to są pacjenci, którzy wychodzą stąd. 90% praktycznie takich pacjentów wychodzi stąd na własnych nogach i żyje długo. Aczkolwiek hospitalizacja jest ciężka, związana z wieloma decyzjami podejmowanymi przez pacjenta, zazwyczaj także przez rodzinę pacjenta. I to jest hospitalizacja, która średnio we wstrząsie kardiogennym to jest 71 dni. Trzeba sobie wyobrazić chorego człowieka, którego boli, który się źle czuje, któremu jest duszno, któremu inni starają się pomóc, ale też takiego, który jest w obcym dla siebie środowisku, a często jest pierwszy raz w szpitalu. W związku z tym ten szpital musi wyglądać bardziej jak dom. Nie może być pacjent skazany na widok bloku operacyjnego, narzędzi chirurgicznych oraz innych stresujących rzeczy, ponieważ tak naprawdę chcemy pomóc całemu człowiekowi, to znaczy tak, żeby on w dobrym stanie zarówno fizycznym, jak i psychicznym stąd wyszedł.
4: Jest w tej chwili tak, że jest to zamknięta przestrzeń dedykowana wyłącznie tym pacjentom, o których wspomniałem. Do tej pory my funkcjonowaliśmy jako część kardiochirurgii w ramach tak zwanego odcinka i część sal była oddzielona z kardiochirurgią. Natomiast teraz udało się powołać osobny oddział dzięki tu motywacji, determinacji pana dyrektora Grzegorza Fitasa, który szczególnie, jak daje się to odczuć, ukochał transplantologię, żeby właśnie zrobić takie miejsce bardzo, bardzo specjalne dla tych pacjentów. To miejsce pozwala na bardziej szczegółową diagnostykę, bardziej zaawansowane i długotrwałe leczenie. Niektórzy pacjenci wymagają wielomiesięcznego przygotowania, żeby móc zrobić przeszczep serca czy wszczepić układ do wspomagania mechanicznego. a wiele, wiele oddziałów po prostu nie może sobie pozwolić na tak przedłużone hospitalizacje i tak zaawansowaną diagnostykę tej bardzo wyjątkowej grupy pacjentów. W Krakowie nie ma tego, nie ma podobnych oddziałów. Jest to jeden też na cały tutaj taki szeroko zakrojony makroregion, bo i na województwie podkarpackim i w Małopolsce takiego oddziału oczywiście nie ma. To jest jeden, jedyny, tym bardziej jesteśmy szczególnie dumni. Możemy tutaj leczyć jednoczasowo kilkunastu pacjentów i myślę, że to będzie, oddział był tak projektowany, żeby stworzyć maksymalny komfort dla pacjentów zgodnie z bardzo, wyśrubowanymi zasadami pobytu tych pacjentów, z bardzo wysokim standardem i z wszelakimi kategoryzacjami. Sprzęt, określone położenie sal, wyposażenie każdej sali w łazienki, są sale jednoosobowe dla izolacji pacjentów, którzy mają różnego rodzaju infekcje. To jest bardzo rzadko spotykane.
3: Jeśli chodzi o to, czym dysponujemy, to dysponujemy oczywiście pełną farmakoterapią, tak jak na świecie, w pełnym wydaniu farmakoterapii, także presorowej, dożylnej, ale przede wszystkim mechanicznym wspomaganiem krążenia. Często jest tak, że pacjent, który do nas przyjeżdża, jest pacjentem, któremu farmakoterapia, nawet mega farmakoterapia, nie wystarcza. W związku z tym musimy funkcję serca, a często i funkcję płuc, a często i funkcję nerek wspomóc w jakiś mechaniczny sposób. A zatem tak jak nerki wspomagamy dializoterapią, tak jak respiratoroterapią możemy po części wspomóc funkcję płuc, tak samo za pomocą różnych rodzajów pomp, na przykład pomp Impella czy pomp HeartMate 3, wspomagamy pracę serca. Te pompy dają nam rzut, czyli przepływ krwi przez te pompy taki jak prawidłowe serce, a zatem nierzadko jest sytuacja taka, kiedy pacjent, u którego serce praktycznie de facto już nie działa albo działa bardzo słabo, może wędrować korytarzem po wszczepieniu takiej pompy. Mieliśmy nawet, jeżeli to jest w jakiś sposób ciekawe, choć jest to kazuistyka, pacjentów, którzy przychodzili do nas w zatrzymaniu krążenia bez własnej funkcji serca z pompami, ponieważ twierdzili, że coś się zmieniło w ich stanie i chcieli się skontrolować. Cała funkcja ich serca to była właśnie funkcja wszczepionej pompy.
4: My też regularnie odwiedzamy zaprzyjaźnione, zresztą tylko takie mamy, oddziały kardiologii w naszym makroregionie i opowiadamy o naszych możliwościach, przekazujemy szybkie łącza, numery telefonu, uczulamy kolegów kardiologów na to, żeby identyfikowali tych pacjentów, którzy powinni być skierowani właśnie do oddziału transplantologii. No a żeby mieć gdzie tych pacjentów kierować, no to musiał taki oddział transplantologii powstać.
1: Zmieniamy temat, ale pozostajemy w orbicie służby zdrowia, bo Wojewódzki Szpital Dziecięcy imienia Świętego Ludwika obchodzi 150 lat istnienia. Z tej okazji lecznica zapowiada wystawę, grę miejską i atrakcje dla najmłodszych.
5: Jest to jeden z najstarszych szpitali w Polsce, jeżeli chodzi o pediatrię. Łukasz Smuka, marszałek województwa małopolskiego. I dla nas bardzo istotny i bardzo ważny element jest to, że ten szpital leczy i pomaga dzieciom. A dla rodziców całym światem są dzieci. Stąd to jest bardzo ważny ośrodek. Województwo Małopolskie nie szczędzi środków, tylko inwestujemy po to, aby nie tylko sprzęt, ale też otoczenie, a w przyszłości nowy budynek był na bardzo wysokim poziomie. Chcemy, aby misja, która była jest stworzona 150 lat temu, była jak najbardziej aktualna, to znaczy dbamy o zdrowie, życie i uśmiech dziecka tutaj w Małopolsce. Stąd bardzo ważnym elementem jest, albo najważniejszym jest kadra medyczna. Kadra medyczna, która jest jedna z najlepiej przygotowanych, bardzo dobrze wyszkolonych, jeżeli chodzi o egzaminy rezydenckie, są to najlepsze osoby z tego szpitala i to jest dla nas bardzo ważny potencjał, w którego warto inwestować. Następnie bardzo mocno inwestujemy w nowoczesny sprzęt, nie tylko w szpitalu na ulicy Strzeleckiej, ale też jakby drugą odnogą tego szpitala jest Małopolskie Centrum Rehabilitacji w Radziszowie i tam odbywają się nowoczesne metody rehabilitacji dla dzieci i młodzieży, również realizowane w ostatnich latach nowe obiekty, ale przede wszystkim nowoczesny sprzęt, który wspiera rehabilitację i co jest również bardzo ważnym elementem, a mianowicie, że ta pomoc jest realizowana nie tylko dla dzieci z Małopolski, ale również jeżeli zachodzi taka potrzeba, to również inni pacjenci spoza naszego regionu to wsparcie otrzymują. Szpital realizuje bardzo dużo różnego rodzaju procedur. Widzimy, że z roku na rok ta ilość procedur jest większa. Nowoczesne metody leczenia są jeszcze to bardziej intensywne i chociażby w zakresie żywienia dziecka odpocząwszy pierwszych dni swojego już tutaj życia. Ten szpital opiekuje się dziećmi, ale również w zakresie pomocy z FAST, począwszy od pacjentów z Krakowa po Nowy Targ czy po Pomiechów, ten szpital realizuje to wsparcie. Dla nas istotne jest to, że warto inwestować w szpital, ale przede wszystkim warto inwestować w zespół, bo zespół liczy prawie 500 osób, które pomagają na co dzień dzieciom i młodzieży z Małopolski, a nie ma lepszej inwestycji, ważniejszej inwestycji, jak inwestowanie w zdrowie i bezpieczeństwo najmłodszych Małopolan.
6: Mamy taką dużą konferencję naukową. Stanisław Stępniewski, dyrektor Szpitala Świętego Ludwika w Krakowie, która odbędzie się tutaj niedaleko na Wielopolu. I tam będziemy przedstawiali głównie to, co robimy, a możemy się pochwalić pewnymi rzeczami w sensie medycznym, bo mamy najlepszy oddział reumatologiczny w Polsce. Jesteśmy jedyni w Małopolsce, którzy leczą dzieci psychiatryczne do 14 roku życia. Nikt takiego nie ma. Prowadzimy przesiew mukowiscydozy. Mamy w zasadzie całość diagnostyki obrazowej u nas w szpitalu. Mamy też oddział chorób rzadkich, co jest takim ewenementem na dużą skalę. Także mamy takich parę punktów, gdzie absolutnie się wyróżniamy ponad przeciętność. Wracając teraz do obchodów, tam będziemy to na tej konferencji przedstawiać. Natomiast 1 czerwca na terenie szpitala będzie duży festyn dla dzieci i dla rodziców. W międzyczasie będą tak zwane gry uliczne, które będą też, myślę, że cieszyły się dużym zainteresowaniem, jeżeli chodzi o dzieci i o osoby dorosłe również.
5: Ja potocznie nazywam, że to powstanie takie centrum dla dzieci, które potrzebują wsparcia, a bardzo często nadużywają telefonów komórkowych, tabletów. Stąd nasza determinacja samorządu województwa małopolskiego, aby taki obiekt przy ulicy Strzeleckiej powstał. Jesteśmy na takim etapie, otóż, że przed wakacjami zostanie ogłoszony przetarg na zaprojektowanie i wybudowanie tegoż obiektu. Mamy zabezpieczone środki w ramach środków europejskich budowania odporności w naszym regionie. Natomiast kluczowym elementem w tym przypadku będzie to, jak otworzymy oferty, jaka będzie wartość całej inwestycji. Niemniej jednak już do tej pory województwo małopolskie ponad 24 miliony złotych zainwestowało w ten projekt, kupując nieruchomość i przez to stał się właścicielem nieruchomości i następnie będziemy realizować. Cel jest bardzo ambitny, bo chcemy, aby w 2029 roku to centrum było oddane w ręce lekarzy, w ręce specjalistów i pomagało dzieciom i młodzieży. Ambitny plan, niemniej jednak, ja tutaj w formie żartu powiem, że chciałbym na równą, okrągłą rocznicę 153 lat funkcjonowania szpitala to centrum otworzyć.
6: To jest takie uproszczenie oczywiście, ale to jest prawda. Zresztą Państwo widzicie doskonale, co się dzieje. W zasadzie wszyscy naokoło jadący tramwajem, no z autami to różnie bywa, ale mają telefon w ręce. Niestety to samo dzieje się, jeżeli chodzi o dzieci. Ale z dziećmi jest tego typu problem, że one nie tak jak dorosły są w stanie wiedzieć, że jednak ten telefon komórkowy i tam treści w tym telefonie komórkowym to nie jest rzeczywistość. Czasami jest rzeczywistość, ale bardzo wiele wątków jest takich zupełnie irracjonalnych. I to bardzo wpływa na psychikę u dziecka, bo ta psychika się dopiero wtedy buduje. I w związku z tym, po pewnym czasie, kiedy dziecko zaczyna nadużywać telefonii komórkowej, jemu się wydaje, że ten świat tam to jest normalna rzeczywistość. I tu się zaczynają pierwsze problemy. Widząc to, chcemy w przyszłości, niedalekiej, bo w zasadzie za 3 lata, aby powstał nowoczesny szpital Małopolskie Centrum Psychiatrii Dzieci i Młodzieży, ale również z oddziałem, który się będzie zajmował tego typu uzależnieniami. A to też jest ewenement na skalę Polski w tym momencie, bo oczywiście są ośrodki, które się tym zajmują, ale to jest jakby dodatkowa rzecz, która tam jest.
1: Teraz krótka przerwa. Zostańcie z nami.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. magazyn reporterów Meloradia Kraków.
1: Powraca cykl miejskich spacerów Parkobud. Zarząd Zieleni Miejskiej zaprasza do wspólnej eksploracji krakowskich parków. W tym roku uczestnicy poznają różne oblicza rzecznych dolin. Tematy dobrano tak, by pokazać specyfikę tzw. parków rzecznych i ich wpływ na funkcjonowanie miasta. Eksperci opowiedzą o historii ukształtowania terenów podmokłych, o ptakach i owadach je zasiedlających, a także o roślinności specyficznej dla tych obszarów. Spacery będą odbywały się w wybrane soboty do końca wakacji.
2: Ekologia w Krakowie.
7: Jak co roku zapraszamy na spacery realizowane w ramach Parkobuta. Aleksandra Mikolaszek, Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie. Spotykamy się w krakowskich parkach, spacerujemy po nich, ale zawsze też spotykamy się ze specjalistą z jakiegoś tematu, który nam tą zieleń pokazuje z jakiejś określonej perspektywy. Bo rzeczywiście te spacery po parkach nigdy nie są nudne, ale mogą być bardzo różnorodne. I to w ramach tego projektu pokazujemy. W tym roku skupiamy się na parkach rzecznych. I to rzeki są tym tematem przewodnim. Kolejne spotkania, które zaplanowaliśmy od kwietnia do sierpnia, to właśnie Wilga, Białucha, Dłubnia, Rudawa. To są te miejsca, które będziemy odwiedzać i na które będziemy spoglądać pod bardzo różnym kątem. Bo zapraszamy specjalistów od historii, od geomorfologii, od entomologii, od botaniki, tak żeby te ciekawe przestrzenie wzdłuż rzek pokazać od różnych stron, ale przede wszystkim pokazać to, jak bardzo są ważne dla miasta, bo rzeki łączą różne tereny zieleni, są bardzo ważne pod kątem bioróżnorodności, pod kątem kształtowania specyficznego ekosystemu, o który w miastach musimy dbać, który musimy chronić, dlatego te tereny wzdłuż rzek są systemowo włączane w sieć parków rzecznych, które w Krakowie funkcjonują i które chcemy rozwijać, ponieważ jest to bardzo cenny zasób, jeśli chodzi o tereny zieleni.
8: No właśnie, bo ta tegoroczna edycja koncentruje się na parkach rzecznych. Dlaczego właśnie te miejsca są tak ważne dla miasta?
7: Rzeki łączą wiele terenów. Rzeka przepływa przez dany obszar, więc jest takim naturalnym korytarzem ekologicznym, który pod kątem występujących gatunków, zarówno roślin, jak i zwierząt, łączy pewne ekosystemy. Ciągnie się na długim odcinku, więc też spaja systemy zieleni w taki sposób, że tworzy takie naturalne miejsca do przemieszczania się, do tego, żeby z jednego zielonego miejsca przemieścić się do drugiego, są takimi ekologicznymi ścieżkami. I warto jest dbać o te tereny właśnie wzdłuż rzek, ponieważ one dają możliwość połączenia różnych parków, różnych miejsc, ale też ze względu na swoje wartości ekosystemowe są bardzo bioróżnorodne. To jest miejsce bytowania różnego rodzaju roślin, zwierząt, które ciężko znaleźć w innym ekosystemie. I rzeczywiście parki rzeczne mają ogromne znaczenie, sprzyjają bioróżnorodności i dlatego zachęcamy do tego, poświęciliśmy im właśnie całą edycję tego projektu po to, żeby pokazać, jak wiele kryje się w nich życia, jak duże mają znaczenie i po to, żeby pokazać, że można je oglądać z różnej perspektywy. W tym będą pomagali zaproszeni goście, specjaliści z różnych dziedzin, którzy prowadząc uczestników spaceru przez te tereny rzeczne, będą skupiali się na jakichś konkretnych aspektach funkcjonowania tej przestrzeni, ale myślę, że jako całość będzie się to składało na jedno przesłanie. Rzeki w miastach są bardzo ważne, parki rzeczne są bardzo ciekawym miejscem do tego, żeby spędzać w nich czas, ale to wszystko też mówi o tym, że są miejscami, które powinniśmy chronić i o które powinniśmy się troszczyć.
8: Czy Parkobud w zieleni w takim razie ma bardziej charakter taki edukacyjny czy rekreacyjny, a może właśnie jedno i drugie?
7: Zawsze staramy się połączyć przyjemne z pożytecznym. I ta rekreacja w mieście może być bardzo przydatna do tego, żeby pewne zjawiska rozumieć, zapoznawać się z nimi. I nawet dla tego najmłodszego pokolenia, które serdecznie zachęcamy do wszystkich naszych aktywności zawsze i do tego, żeby odwiedzać zieleń i spędzać czas nie przed ekranem telefonu, ale właśnie w krakowskich parkach. Nawet jeżeli jakaś część wiedzy może się okazać za trudna, to i tak dziecko spędza czas na zewnątrz, ciekawie i zyskuje jakiś zalążek wiedzy, którą może w formie pasji kiedyś rozwinie. Zawsze tutaj staramy się właśnie tą rekreację połączyć z czymś pożytecznym. Zieleń jest do tego idealnym miejscem, bo oprócz tego, że w niej odpoczywamy, to jeszcze poznajemy jej wartość. W mieście jest to dla nas szczególnie cenne.
8: Dobrze, że pani tutaj nawiązała do obecności dzieci, bo tak się zastanawiałam, kiedy pani wymienia ekspertów, którzy będą tutaj prelegentami. Czy te spacery właśnie są inicjatywą dla takich już pasjonatów przyrody, czy raczej właśnie dla wszystkich mieszkańców?
7: Myślę, że dla wszystkich mieszkańców. A połączenie i młodszych, i starszych jest zawsze korzystne. Zapraszamy całe rodziny, zapraszamy dziadków z wnukami, zapraszamy rodziców z dziećmi, osoby bez dzieci również, bo myślę, że to jest wiedza, która przyda się każdemu. To jest sposób spędzenia czasu, który każdego z nas relaksuje i rzeczywiście to przebywanie w zieleni, przebywanie na zewnątrz ma dla nas ogromne korzyści w ogóle, jako dla ludzi, takie psychofizyczne, więc do tego zawsze serdecznie zachęcamy, żeby w taki sposób spędzać czas aktywnie. Na Parkobud obowiązują zapisy, zawsze przed konkretnym terminem ogłaszane są one na naszej stronie, w naszych social mediach. Można się zapisać na stronie Zarządu Zieleni Miejskiej, są wszystkie dostępne informacje w tym temacie. Są już podane terminy, niektóre wstępnie, niektóre już bardzo konkretnie. Spotykamy się w soboty. Zachęcamy do tego, żeby skorzystać z tej oferty i myślę, że jest to taki sposób spędzenia czasu, który będzie odpowiadał każdemu i młodszemu i starszemu, bo rzeczywiście to przebywanie wśród zieleni dla każdego z nas ma pozytywny wpływ.
8: Tegoroczna edycja Parkobuta już się rozpoczęła, za nami jest już kilka spacerów, więc gdybyśmy miały tak zachęcić, jak wygląda typowy spacer w ramach tego projektu?
7: Taki typowy spacer, no zaczynamy od zapisu, od zarezerwowania miejsca, później dostajemy informacje, w jakim miejscu jest zbiórka, w jakim miejscu się spotykamy i w zależności od tego, z kim spacerujemy, po jakim terenie się poruszamy, to tutaj osoba, która prowadzi spacer, jest takim naszym przewodnikiem i dostosowuje tak naprawdę to, co się wydarzy na tym spacerze do grona osób, która się pojawi, bo myślę, że nawet spacery, na których było dużo dzieciaków i na których zapoznawały się z owadami, czy z pająkami. Różne mieliśmy edycje naszych spacerów i różne tematy. No to zaciekawione były najbardziej dzieci, ale myślę, że nie jeden dorosły też z ogromnym zaciekawieniem spoglądał na to wszystko. Więc musimy na pewno być odpowiednio ubrani do pogody, zadbać też o obuwie. Jeżeli to są parki rzeczne, to czasami w niektórych lokalizacjach może być to teren podmokły. Warto przygotować się na to, że w zieleni możemy się ubrudzić, jest to bardzo wskazane, zwłaszcza w przypadku osób młodszych, więc do tego zachęcamy, żeby spojrzeć w prognozę pogody, żeby dostosować ubranie i cieszyć się z tym spacerem, a prowadzący zadba o całą resztę.
8: Czyli pani, nie zachęcamy do zakładania białych jeansów, które wszystkie lubimy zakładać na wiosnę, a raczej właśnie przygotowanie może nieco gorszych ubrań i myślę, że kalosze do tych parków rzecznych mogą się przydać, ale chciałabym jeszcze nawiązać z racji tego, że w tym roku wzięliście państwo na tapet parki rzeczne. Jak to wyglądało w latach ubiegłych? Jakie parki eksplorowaliście, czy też tak grupowaliście tematycznie?
7: Różne to były spotkania. To były spotkania zarówno w formie parkobuta, wcześniej parkobusa, czyli idei, że wspólnie jeździliśmy autobusem do tych miejsc, ale to też były różnego rodzaju spacery z budżetu obywatelskiego. Zawsze w każdym miejscu, które odwiedzamy, staramy się znaleźć coś charakterystycznego. Albo spotykamy się z ornitologiem i obserwujemy ptaki, albo spotykamy się z entomologiem, który nam pokazuje świat owadów. I rzeczywiście spojrzenie na teren zieleni pod kątem pewnego wycinka przyrody jest bardzo ciekawe i wtedy dopiero orientujemy się, jak dużo ta przyroda ma nam do zaoferowania, bo rzeczywiście metr kwadratowy trawnika to jest mnóstwo życia, z którego nie zdajemy sobie sprawy, a taki spacer nam pięknie pokazuje, że to, co nad nami, to, co pod nogami, to, co wokół nas, to jest ogromna baza tematów, informacji, wiedzy, którą możemy zdobyć, a przy tym wszystkim świetnie się bawić, bo myślę, że i młodsi, i starsi są tymi spacerami bardzo zaciekawieni, ponieważ osoby, które zapraszamy do Parkobuta, to specjaliści, ale myślę, że z takim ogromnym zacięciem edukacyjnym, którzy jako pasjonaci swojego tematu są najlepszym przekaźnikiem tych informacji, bo jeżeli ktoś o czymś opowiada z pasją, to tą pasją zaraża i przez to to wszystko staje się ciekawe. Więc to nie są wykłady akademickie, to są spotkania w naturze i też bardzo naturalne i myślę w wielu miejscach spontaniczne, co służy temu, żeby była przyjazna atmosfera, żeby się dobrze bawić i miło wspominać taki spacer, chcieć zapisać się na kolejny. I tak też się dzieje, bo mamy grono stałych bywalców, fanów, myślę, że tu już nie boję się użyć tego słowa, naszego projektu, którzy są z nami, jeśli tylko mogą, praktycznie na każdym spacerze.
8: No właśnie, w związku z tym, że Państwo już obserwujecie, że jest pewna grupa osób, która ochoczo bierze rokrocznie udział w tym projekcie, czy wyszczególniacie jakieś grupy wiekowe?
7: Nie, zapraszamy i młodszych, i starszych. Myślę, że to jest taka materia, która każdego zainteresuje, a zawsze prowadzący dopasowuje tutaj treść i charakter tego, o czym mówi, do osób, które przyjdą i jest w stanie zaciekawić i osoby starsze, bo posiada bardzo szeroki zakres wiedzy z danego tematu i też ma podejście do osób młodszych, które często zadają bardzo nieoczywiste pytania, które tą przyrodę chłoną wszystkimi zmysłami i myślę, że połączenie i młodszych, i starszych jest też bardzo fajnym zabiegiem, bo my jako starsi spacerowicze często po prostu idziemy przed siebie, a to w młodych jest taki zachwyt każdym elementem, który nas otacza, więc myślę, że nawet bez specjalistów po prostu na każdym spacerze od dzieci powinniśmy się tego uczyć.
8: No właśnie, dzieci nie są łatwym odbiorcą, bo zadają rzeczywiście trudne pytania, więc osoby, które zapraszacie, eksperci, no mają twardy orzech do zgryzienia.
7: Tak, pytania maluchów są często trudne, ale są też przez to bardzo ciekawe, bo biorą pod uwagę aspekt, z którego jako dorośli byśmy sobie, nawet byśmy się nad pewną rzeczą nie zastanowili, a jednak dzięki temu pytaniu musimy i myślę, że to jest wartość ogromna dla wszystkich innych uczestników spaceru, dla samych prowadzących, a jeżeli taki maluch dostanie ciekawą, fajną odpowiedź, to może być to takim ziarenkiem, które zasiewa jakąś pasję w nim, czego i maluchom, i sobie życzymy, bo zadowolenie odbiorcy naszych spacerów. To jest to, co nas napędza do dalszej pracy i rzeczywiście frekwencja na pierwszym spacerze i pogoda pięknie dopisały, więc informacja zwrotna, którą dostaliśmy, była też bardzo budująca i to pokazuje, że fajnie jest dobrany ten temat, że mieszkańcy chcą się spotykać w krakowskich parkach i chcą o nich rozmawiać, bo czym innym jest spacer ze specjalistą, a czym innym jest takie zwykłe wyjście do parku i czas, w którym przysiądziemy na ławce. Oczywiście też jest nam to bardzo potrzebne, więc niezależnie od tego, czy chcemy wzbogacać swoją wiedzę, czy chcemy tylko odpoczywać, to krakowska zieleń jest do tego idealnym miejscem i to myślę rokrocznie powtarzamy, nie tylko w naszych projektach spacerowych, ale w ogóle mówiąc o krakowskich parkach, że są one miejscem do tego, żeby w mieście po prostu móc odpocząć.
8: A jakie to musi być zarazem relaksujące, kiedy wybieramy się na taki zorganizowany spacer, usłyszymy tutaj różne ciekawostki na temat tego parku, nie siedzimy w telefonie, tylko słuchamy, relaksujemy się, a poziom kortyzolu się obniża.
7: Tak, zieleń jest dobra na wszystko i my to rokrocznie powtarzamy, zachęcamy do tego, żeby z niej korzystać przez cały rok. I rzeczywiście te spacery częściej organizujemy w takim okresie wiosennym, letnim, jesiennym. Natomiast choćby na naszej stronie jest mnóstwo materiałów edukacyjnych czy takich pomocniczych, które pokazują, że miło czas w zieleni, w parkach, na skwerach czy w lasach można spędzić o każdej porze roku, niezależnie czy to jest jesień, czy to jest zima, czy pada deszcz. Każde też zjawisko pogodowe jest bardzo ciekawe w różnych miejscach, więc zachęcamy do tego, żeby eksplorować krakowską zieleń, czy to z nami, czy na własną rękę. Natomiast jeśli na własną rękę, to też zachęcamy, żeby na naszej stronie zajrzeć do zakładki Biblioteka ZZM. Tam znajdą Państwo różnego rodzaju materiały edukacyjne, spacerowniki, propozycje tras, ale też propozycje zabaw, które uatrakcyjnią zwykły spacer i sprawią, że będziemy mogli chociażby maluchom zaoferować coś fajnego podczas spaceru, a nie tylko odpowiedź, że idziemy przed siebie.
1: Z Aleksandrą Mikolaszek z Zarządu Zieleni Miejskiej rozmawiała Ola Wasilewska, a więcej informacji na ten temat na stronie ZZM.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
1: 6 czerwca rozpoczyna się długo wyczekiwany remont skrzyżowania przy Teatrze Bagatela. Prace obejmą wymianę zdezelowanego torowiska na samym skrzyżowaniu i na fragmencie ulicy Karmelickiej. Dla pasażerów oznacza to spore utrudnienia, o których opowiem już za chwilę. To pierwszy z tematów, jakimi zajmiemy się w dzisiejszym magazynie To jest tydzień. Kuba Kusy, witam serdecznie i zapraszam do słuchania.
2: Ważne dla mieszkańców Krakowa.
9: Siłą rzeczy, kiedy jest zamknięte skrzyżowanie czy rozjazd torów przy Teatrze Bagatela, to tramwaje tamtędy nie pojadą, więc z jednej strony te tramwaje będą mogły tak jak do tej pory wjechać w długą, a z drugiej strony, i tu jest dobra wiadomość w tej może nie najlepszej związanej z brakiem komunikacji tramwajowej do Bronowic Małych, jest taka, że wraca również 6 dokładnie tramwaj do Cichego Kącika. Krzysztof Wojtowski, Zarząd Dróg Miasta Krakowa. Czyli jadąc od strony Filharmonii Straszewskiego, tramwaj będzie mógł wjechać w Piłsudskiego i dojechać właśnie do Cichego Kącika. Natomiast no, ten remont był od dawna zapowiadany i to jest ta środkowa część tej takiej dużej triady remontowej, gdy idzie o torowiska w centrum miasta Krakowa, bo mamy już zrobioną Franciszkańską i rozjazd przy Filharmonii oraz kończy się przebudowa przy Straszewskiego. Ona, no tam w zasadzie 3/4 tego skrzyżowania jest już czynne, bo przez Straszewskiego tramwaj już może jechać. Rozpoczynamy, tak jak to mówiliśmy, rozpoczynamy przebudowę torowiska pod Bagatelą. No i kiedy zakończy się Bagatela z początkiem 2027 roku, płynnie przechodzimy na przebudowę ulicy Starowiślnej, no również wyczekiwaną.
1: Czyli koniec tak zwanej triady remontowej. Powiedzmy coś o tej przebudowie, bo w przypadku skrzyżowania przy Bagateli to także będzie no, solidna przebudowa, bo chyba też będziemy sięgać w głąb i zahaczymy też o fragment ulicy Karmelickiej do skrzyżowania chyba z Garbarską, o ile się nie mylę.
9: Do skrzyżowania z Garbarską i Rajską i tutaj jest również pewna dobra informacja, gdy idzie o funkcjonowanie tramwajów w tej części Krakowa, ponieważ właśnie do skrzyżowania Garbarska-Rajska będzie dojeżdżał tramwaj dwuprzejazdowy od strony Bronowic Małych. Tyle, że to będzie się działo od 1 września. No bo teraz przed nami no może jeszcze nie tak od razu, ale jednak wakacje, więc ten ruch jest troszeczkę mniejszy i ten czas zostanie właśnie spożytkowany przede wszystkim na to, żeby prowadzić pracę pod samą Bagatelą, czyli na skrzyżowaniu Karmelickiej Dunajskiego Podwale. No i oczywiście te prace również będą prowadzone na ulicy Karmelickiej i właśnie po tym trzecim miesiącu tych prac będzie możliwe zamontowanie już takiej zwrotnicy, również rozjazdów po to, żeby właśnie na tym odcinku od Bronowic Małych do skrzyżowania z Rajską mógł jeździć tramwaj dwukierunkowy.
1: Do tego tematu przejdziemy przy okazji utrudnień, jakie czekają na pasażerów komunikacji miejskiej, czyli tramwaj dwukierunkowy w kolejnym etapie pracy. Na początek może skupmy się na tym, co będzie się działo, co państwo będą wymieniali na tym ważnym węźle, który już od ładnych paru lat dopominał się o renowację.
9: No, mówimy tutaj przede wszystkim o wymianie torowiska i to torowisko będzie zrobione w takiej technologii płyt monolitycznych. Całe skrzyżowanie będzie w ten sposób wykonane. Zresztą podobną technologię możemy zauważyć właśnie na pobliskim skrzyżowaniu Piłsudskiego i Straszewskiego. Ta technologia pozwala na większą trwałość torowiska, po którym również jeżdżą samochody osobowe oraz autobusy komunikacji miejskiej. No i więc tak idąc od góry, ulica Karmelicka właśnie na tym odcinku do Rajskiej oraz całe to skrzyżowanie pod Bagatelą no, zostaną rozkopane, zostaną wykopane na kilka metrów w dół. dół, po to, żeby wymienić te wszystkie sieci, które tam się znajdują. Przede wszystkim kanalizację deszczową, ale też kanalizację sanitarną, wodociąg, całą teletechnikę, kable energetyczne, również te kamienice, które są zarówno wzdłuż jednej, jak i drugiej pierzei ulicy Karmelickiej na tym odcinku do Rajskiej. Tam zostaną wymienione no właśnie te przyłącza kanalizacyjne, kanalizacji deszczowej, po to, żeby ta woda no nie uciekała prosto w ziemię i degradowała nie tylko ulicy, ale i fundamenty tych kamienic, więc te wszystkie prace zostaną zrobione. No i po tym etapie no nastąpi już jakby mozolne odbudowywanie ulicy od nowa oraz oczywiście całego skrzyżowania. Przy tej okazji zostanie nieco delikatnie zmieniona korekta, czy nastąpi taka korekta osi torowiska zarówno na Karmelickiej, jak i na samym skrzyżowaniu, po to, żeby po pierwsze dowiązać się do tych wcześniejszych zmian, które miały miejsce na ulicy czy Dunajewskiego, czy na Podwalu, oraz po to, żeby no, tramwaje mogły tam mijać się właśnie na łukach. W związku z tym, że jednak często tam dochodzi do takiej oto sytuacji, w której tramwaj wyjeżdża z Karmelickiej i skręca na przykład w Dunajskiego, albo jedzie z Dunajskiego i skręca w Karmelicką, no to do tej pory tam był kłopot właśnie, gdy idzie o tą geometrię tego torowiska, żeby te tramwaje mogły się minąć. Jeden musiał czekać na drugiego, więc ten problem zostanie rozwiązany, co też oczywiście troszkę przyspieszy kursowanie tramwajów, no oraz spowoduje, że jednak ten komfort przejazdu będzie nieco wyższy. Jak mówię, tam samo to skrzyżowanie będzie w tej technologii płyt monolitycznych zrobione, natomiast sama już ulica Karmelicka jakoś specjalnie nie zmieni swojego kształtu, tyle że torowisko również będzie właśnie w takich betonowych płytach. Natomiast cała reszta pozostanie tak jak do tej pory w kostce. To oczywiście wszystko nie było uzgodnione z konserwatorem zabytków, które właśnie takie wytyczne tutaj dla tego remontu dała.
10: Skupiając się trochę na remoncie tego fragmentu Karmelickiej, macie jakoś dobrze zinwentaryzowany ten teren albo te przestrzenie pod jezdnią i nie będą na was czekały takie niespodzianki jak na przykład na Kościuszki, że okazuje się, że spora liczba kamienic w ogóle nie była podpięta do kanalizacji deszczowej i ta deszczówka sobie właśnie tak spływała i wsiąkała w wodę, no co wiadomo, rodziło problemy z jezdnią, z torowiskiem. Macie przebadany ten teren, no bo Karmelicka jednak przechodziła pewien remont parę lat temu.
9: Ulica Zwierzyniecka i Kościuszki też przechodziły remont przed tym ostatnim remontem, co nie zmienia faktu, że takie niespodzianki również na nas czekały. Przy tak głębokim, i tutaj specjalnie mówię głębokim, mówiąc, że dokładnie chodzi mi o to słowo, przy tak głębokiej przebudowie wchodzącej tak głęboko właśnie w strukturę samej ulicy, zawsze mogą się zdarzyć jakieś niespodzianki, bo po prostu przedtem nie kopano tak głęboko właśnie. Więc no, mogą się tutaj zdarzyć jakieś takie niespodzianki, natomiast no, my dołożymy wszelkich starań, żeby rzeczywiście te harmonogramy, które sobie założyliśmy, które są wypracowane z wykonawcą, no, zostaną tutaj dochowane. I no, przede wszystkim, żeby ten remont nie trwał dłużej niż to zakładamy, gdy idzie właśnie o te kłopoty w komunikacji dla mieszkańców tej części Krakowa.
10: To przechodzimy do tychże kłopotów, do utrudnień. Rozumiem, że roboty przy Bagateli będą etapowane. No i w pierwszym etapie właśnie zamykamy torowisko od Piłsudskiego aż do skrzyżowania z Długą. Tramwaje nie będą kursowały. Pojawi się za tramwaj, czyli autobusowe linie zastępcze.
9: Dokładnie tak to będzie wyglądało. Pierwszy etap tych prac jest przewidziany na te właśnie pierwsze 3 miesiące i przez te 3 miesiące tramwajem no, w ogóle nie będzie się dało dojechać do Bronowic Małych. Będzie kursowała komunikacja zastępcza, autobusy, które do Placu Inwalidów będą jeździły co 3 minuty z tego, co mi wiadomo, od placu inwalidów do Bagateli, troszkę rzadziej, ale tutaj już po szczegóły odsyłam do naszych kolegów z Zarządu Transportu Publicznego, bo tam wszelkie szczegóły można na ich na przykład stronie internetowej znaleźć. Więc przez te pierwsze 3 miesiące w ogóle tramwajem nie będzie się dało do Bronowic Małych dojechać, natomiast po tych pierwszych 3 miesiącach przechodzimy do pierwszej dobrej wiadomości, a ta pierwsza dobra wiadomość jest taka, że od 1 września tak planujemy, będzie na odcinku pomiędzy Bronowicami Małymi, a właśnie skrzyżowaniem z Retoryka, z ulicą Karmelicką jeździł tramwaj.
10: Nie Retoryka.
9: Oczywiście Rajską, ma pan redaktor rację. Między ulicą Rajską a Pętlą w Bronowicach Małych będzie jeździł tramwaj dwukierunkowy. Po prostu przebudowa ulicy Karmelickiej już będzie po tych 3 miesiącach na tak zaawansowana, że właśnie w okolicach skrzyżowania z Rajską uda się zamontować taki rozjazd, który pozwoli na kursowanie tam tramwajów dwukierunkowych. To będzie dokładnie taka sytuacja, jak w niedawno przerabialiśmy, tak mówiąc kolokwialnie, na rondzie grunwaldzkim, kiedy to podczas remontu mostu grunwaldzkiego tam właśnie taki dwukierunkowy tramwaj dojeżdżał pod centrum kongresowe AIS. I kolejna dobra wiadomość, gdy idzie o przywracanie jakby ładów w komunikacji miejskiej, to będzie jesień tego roku, ponieważ wtedy zostanie wznowiony ruch tramwajowy na pierwszej obwodnicy, czyli tramwaje pod skrzyżowaniem pod Teatrem Bagatela przejadą na linii Podwale Dunajskiego, Dunajskiego Podwale, i to rzeczywiście jest no, taka priorytetowa sytuacja, więc jakby w tym pierwszym etapie siły i środki zostaną mocno tutaj skierowane właśnie na samą tarczę skrzyżowania pod Bagatelą. Natomiast na ten pozostały czas, czyli od jesieni do początku 2027 roku, to już będą prace przy ulicy Karmelickiej, tak żeby całość tego remontu zakończyła się właśnie z początkiem 2027 roku.
10: Zastanawia mnie, jak to skrzyżowanie będzie rozkopane, jak te tramwaje pojawią się na torowisku za tym skrzyżowaniem z Rajską i Garbarską, to pewnie na jakiejś loże przyjedzie taki tramwaj i co, i będzie nocował na pętli, czy gdzieś w tamtym rejonie? Bo to jest ciekawa rzecz.
9: No tutaj zapewne ustalenia szczegółowe jeszcze przed nami oraz naszymi kolegami z Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego. Takie rzeczy już w Krakowie się działy, wspomnę tylko remont czy przebudowę, bo to tak też trzeba nazwać, ulicy Królewskiej, która kilka lat temu miała miejsce i tam również jeździł tramwaj z pętli w Bronowicach Starych właśnie na pętlę w Bronowicach Małych, więc to nie jest tutaj jakieś przedsięwzięcie, którego nie da się wykonać. Ono jak najbardziej jest wykonalne, a myślę, że to jest o tyle trafiony pomysł, no że właśnie 1 września sporo uczniów, szczególnie na przykład liceów w centrum Krakowa oraz na uczelnie, które jeszcze w centrum miasta się znajdują, z Bronowic, no wygodniej tym osobom jest dojechać właśnie tramwajem w okolice skrzyżowania z ulicą Rajską i ten fragment już do tego ścisłego centrum miasta pokonać na piechotę, niż jeździć zastępczą komunikacją autobusową, choćby ona wyśmienicie działała, bo tak pewnie będzie.
10: A tak na podsumowanie dodam jeszcze, że prace na węźle przy Teatrze Bagatela zakończą się w pierwszych miesiącach 2027 roku. Będą kosztowały około 20 milionów złotych. Teraz krótka przerwa.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
10: W
1: drugiej części magazynu To jest tydzień. Zmieniamy temat. Krakowski Alarm Smogowy stworzył specjalną platformę, która ma ułatwić zgłaszanie przez mieszkanki i mieszkańców problemów z komunikacją pieszą, rowerową i miejską. Na stronie dobrajazda.krk.pl można w bardzo prosty sposób zaznaczyć miejsca, w których codzienne poruszanie się po mieście jest mocno utrudnione.
2: Mieszkańcy Krakowa mają głos.
11: Filip Jarankowski, Polski Alarm Smogowy.
10: Jako Krakowski Alarm Smogowy stworzyliście specjalne narzędzie internetowe, strona internetowa, na której można zgłaszać problemy, ale problemy osób niezmotoryzowanych, a tych korzystających z siły własnych mięśni, czyli pieszych, rowerzystów i użytkowników komunikacji miejskiej, co ważne, nie tylko w Krakowie, ale i w całej aglomeracji krakowskiej. Co to za narzędzie? Czy to jest jakaś aplikacja? Aplikacja, czy strona, czy aplikacja webowa?
11: Można to powiedzieć aplikacja, można na to powiedzieć strona. To jest po prostu dobrze działający serwis, bardzo prosty, dostępny przez przeglądarkę, zarówno na komórce, jak i na przeglądarce stacjonarnej. Chodzi o to, żeby znaleźć łatwo rozwiązywalne problemy komunikacyjne w mieście. To znaczy, jeżeli mamy problem z dojściem do przystanku, bo zamiast iść do niego minutę, moglibyśmy iść do niego 20 sekund, bo przejście jest tak zrobione nieergonomicznie, to możemy to zgłosić na naszej stronie. Na tej stronie zgłaszamy pomysły na rozwiązanie projektów jako piesi, jako rowerzyści i jako poruszający się komunikacją miejską. Chcemy się skupić na tych problemach przede wszystkim, żeby dać jakby szansę i zwrócenie uwagi na to, że komunikacja publiczna musi być rozwijana i w mieście, i w aglomeracji, ponieważ miasto nie jest z gumy i więcej samochodów do niego nie wjedzie. W związku z czym transport indywidualny powinien być w znacznym stopniu bilansowany, komunikacją publiczną.
10: Jakieś przykłady takich utrudnień, z którymi na co dzień zmagają się mieszkanki i mieszkańcy? No, może z racji tego, że koszula ciał bliższa, to z naszego najbliższego podwórka krakowskiego.
11: Przede wszystkim zacznijmy od podstawowego elementu, czyli piesi. Piesi mają problem w wielu miejscach, żeby w szersze ulice przejść na jednych światłach. Tu typowy przykład to są Aleje Trzechwieszczy, gdzie za jednym razem w wielu miejscach tej ulicy się nie da przejść, w związku z czym stracimy ponad półtorej minuty, czasami dwie minuty na to, żeby przejść jedną ulicę.
10: O tym się mówi od 20 lat i od 20 lat no nie da się tego zrobić.
11: No to świadczy też o priorytetach miasta. Przypominamy, że jednak przemieszczanie się po mieście to nie tylko samochód, mimo że jest oczywiście ważnym, nieodłącznym elementem funkcjonowania miasta, nikt nie będzie samochodów zakazywał. No ale musimy też zwracać uwagę na to, że Kraków jest akurat tym miastem, jednym z tych miast w Polsce, które cały czas się rozwija, gdzie zwiększa się ilość mieszkańców. No i nie ma szansy na to, żeby znaleźć miejsca na samochody kolejnych przybywających tutaj ludzi.
10: No i to odbija się na naszym zdrowiu, bo takie stanie na alejach do najprzyjemniejszych ze względów oddechowych nie należy.
11: Tak, zgadza się, zwłaszcza na takich ulicach jak Aleje czy inne duże ulice w mieście, gdzie te stężenia dwutlenku azotu, który jest bardzo szkodliwym gazem, a także pyłów, które wydobywają się z diesla, jest największe. No i to jest też dowód na to, że strefa czystego transportu jest kolejnym elementem, który powinien ten problem rozwiązywać. Natomiast, żeby zmniejszyć udział ruchu samochodów w mieście, a zwiększyć

0: śluzy rowerowej na ulicy Mazowieckiej przy skrzyżowaniu z alejami. Tam ona jakby jest naturalnie robiona przez rowerzystów, którzy intuicyjnie ustawiają się przed samochodami, ale samej fizycznej śluzy namalowanej na asfalcie nie ma. Dlatego to jest chyba najłatwiejsze do rozwiązania. Po prostu tam, gdzie takie rozwiązania przychodzą intuicyjnie, wystarczy je tylko zalegalizować i zrobić fizycznie.
1: No ale to wiesz, ile papierologia będzie trwała? To jest w sumie pewnie nawet niecały dzień roboty, bo to wystarczy po prostu wziąć szablon, trochę czerwonej farby i gotowe. Ale papierologia, myślę, że z miesiąc co najmniej, bo tu i miejski inżynier ruchu, i zarząd transportu publicznego, i jeszcze zarząd dróg jako trzeci do brydża nam dochodzi.
0: Tak, fizyczne rozwiązanie tego problemu robione metodą partyzancką na pewno trwałoby znacznie krócej niż tak, jak to musi być zrobione zgodnie z prawem, no, ale zobaczymy. No, na pewno ten problem się pojawi, na pewno go zgłosimy.
1: Mówiliście też o przedeptach przy węźle przesiadkowym na Górce Narodowej. To jest kuriozum pewne, bo żeby dojść z parkingu Park and Ride na przystanek, trzeba obejść ten budynek kubaturowy, jak się to określa w inżynierii, a przedept nam załatwia sprawę w ciągu kilku sekund.
0: Tak, no to jest taki najbardziej charakterystyczny przedept w Krakowie, moim zdaniem. Natomiast są też znacznie mniejsze przedepty, które pojawiają się w wielu miejscach, przy wielu przystankach tramwajowych czy autobusowych, które można by spokojnie przystosować do poruszania się normalnego, a nie przez błoto w dni deszczowe, i które też znacznie by usprawniły takie poruszanie się, zwłaszcza na przystanki.
1: To jest rzecz dla mnie też dziwna i kolejne takie kuriozum, bo kto czytał, nie wiem, Miasto Szczęśliwe na przykład, ten wie, że w kilkunastu miastach udało się ten problem rozwiązać i naturalnie ścina się gdzieś właśnie tam te łuki, no bo ludzie siłą rzeczy będą sobie drogę skracali. U nas jakoś nie widać w ogóle chęci, mimo że narzędzia są, no to Kolumbia i parę jeszcze innych krajów skupiło się właśnie na tym. Zobaczyli, gdzie te przedepty są, i po prostu je wyasfaltowali albo wykostkowali.
0: Pewnego rodzaju intuicja komunikacyjna, no każdy ją ma w umyśle, można ją też nazwać lenistwem albo upraszczaniem przeżycia. To jest jedna z metod projektowania, abstrahując już komunikacji po mieście, jedna z metod projektowania parków, to znaczy park się otwiera i nie wyznacza się z nim ścieżek, tylko ścieżki samodzielnie pojawiają się w formie właśnie przedeptów i tam ustanawia się już, że to będą alejki parkowe.
1: Co będzie działo się z tymi waszymi zgłoszeniami? Myślisz, że serwery wytrzymają? No ja przyznam szczerze, zacieram ręce, bo zasypuję różne miejskie jednostki różnymi problemami. Czasami się da rozwiązać, czasami słychać nie da się. Nie boicie się, że wam strzelą serwery? No i co właśnie, i co będzie dalej?
0: Jako organizacja pozarządowa będziemy sobie musieli radzić z takimi problemami na bieżąco i mamy nadzieję, że sobie poradzimy nie pierwszy raz i trzeba w sytuacjach kryzysowych sobie oczywiście radzić. Natomiast chcemy to zbierać przez najbliższy miesiąc, taką pierwszą bazę danych sobie zbudować, zebrać kilkadziesiąt przykładów, które będą się powtarzały albo będą naszym zdaniem najłatwiej rozwiązywalne, najmniejszym kosztem, zebrać je w taki rodzaj białej księgi, przedstawić ją władzom miasta i władzom metropolii i pokazać, że proszę bardzo, to są rzeczy, które są dla mieszkańców ważne, a które można by rozwiązać minimalnym nakładem środków, lub są trochę trudniejsze do rozwiązania, ale rozwiązania w perspektywie kilku miesięcy czy kilku lat dadzą realne efekty.
1: Czy będziecie też monitorować albo ponaglać urzędników, by to nie da się krakowskie nie pojawiało się zbyt często? Nie wiem, pojawi się kolejna taka zakładka zrobione w trakcie albo nie da się. O.
0: Tak, taki jest plan, żeby kolejne punkty, które i problemy, które się pojawią w naszej bazie danych i na tej białej księdze, którą przedstawimy włodarzom, że można było je chociaż w jakimś stopniu uznać za wykonane i będziemy je odhaczali. Mamy nadzieję, że nie będzie zbyt wielu sytuacji, w której urzędnicy odpowiedzą, że nie da się. Ale tak, chcemy to monitorować regularnie, chcemy sprawdzać, jak takie działania sprawdzają się w rzeczywistości, czy faktycznie usprawniają poruszanie się po mieście, no i czy miasto jest w stanie jakoś bardzo sprawnie to robić.
1: Będziecie zbierać dane przez najbliższy miesiąc, czy ta strona będzie sobie tak wisiała?
0: Strona będzie dostępna cały czas, tak długo jak będzie to potrzebne oczywiście. My będziemy tą bazę na bieżąco aktualizowali, sprawdzali i będziemy też w sposób oczywiście medialny próbowali docierać do władz, ale też do mieszkańców, i będziemy regularnie publikowali albo ciekawe posty na naszym oczywiście social mediach, czy też w

0: filmików, które będą zwracały uwagę na problem, który pojawił się, a który jest bardzo ciekawy, albo na problem, który został już rozwiązany. I myślę, że to jest też dobra forma docierania do ludzi.
1: Czy wzorowaliście się na jakichś innych miastach, czy jest to wasz autorski pomysł? Mamy niby w aplikacji mKraków możliwość zgłaszania takich problemów do krakowskiego centrum kontaktu, ale raz to trwa długo, jest często skomplikowane, no i nie zawsze można uzyskać odpowiedź. No i też pytanie, czy z waszej strony, jeżeli ja jako mieszkaniec zgłoszę jakiś problem, to dostanę jakiś taki feedback, tak, zajmiemy się tą sprawą, albo została załatwiona, albo nie, czy czekać na to, aż filmik na przykład pojawi się w waszych socjalach?
0: Myślę, że najprostszą formą, najlepszą będzie to, jeżeli my takie problemy zbierzemy i pokażemy włodarzom, a potem wszystkim tym, którzy takie problemy zgłosili, damy znać w tej czy innej formie, no bo wiadomo, że możemy to robić wielokanałowo, że o proszę bardzo, ten problem został rozwiązany, albo o proszę bardzo, tym problemem zainteresowały się władze miasta i stwierdziły, że jest ważny, choć nie może być tak szybko rozwiązany.
1: A pierwsza część mojego pytania, które było bardzo rozbudowane, czyli czy wzorowaliście się na kimś, czy to jest wasze rozwiązanie?
0: Takich rozwiązań jest bardzo dużo w całej Europie i nie tylko. Miasto ma oczywiście swoją stronę internetową, na której można zgłaszać takie bieżące problemy, czy tu jakaś dewastacja była, czy należy coś zmienić. Natomiast to jest po prostu kolejny kanał dotarcia do naszych władz, żeby zwracać i podtrzymywać cały czas uwagę dotyczącą problemu tego, że miasto to nie tylko przemieszczanie się samochodem, ale też szereg innych możliwości, które można łatwo rozwiązywać.
1: Ja jestem trochę krakowsko- albo nowochódzko-centryczny, to wychodzimy poza Kraków, bo te problemy można zgłaszać też w ramach aglomeracji krakowskiej. To jest też ważne, bo jednak było, nie było, sporo osób spoza miasta dojeżdża do miasta, do pracy, do szkoły albo do szpitala.
0: Tak jest, dokładnie. Takie problemy też były nam sygnalizowane. To mogą być problemy na przykład takie, że wiata nad wyjściem z tunelu kolejowego na przystanek kolejowy zbyt krótka, w związku z czym albo brakuje takich wiat na przystanku, w związku z czym ludzie muszą chować się w przejściu podziemnym przed deszczem w takiej sytuacji. To też jest problem, który jest tak naprawdę low hanging fruit, czyli łatwy do rozwiązania. A jest bardzo, bardzo medialny w pewnym sensie, ponieważ po prostu chroni ludzi od warunków pogodowych i w związku z czym, jeżeli pada im na głowę deszcz, no to ich zniechęca na to, żeby korzystać z takiej formy przemieszczania się.
1: Mówiąc o aglomeracji krakowskiej, myślimy o czym? O Obwarzanku czy gdzieś jeszcze gminy położone nieco dalej? Na przykład, nie wiem, Krzeszowice. O.
0: Myślimy przede wszystkim o gminach, które są w Stowarzyszeniu Metropolia Krakowska, ponieważ to jest jakby sformalizowana instytucja. Możemy im pokazać takie problemy, wiemy też, do kogo się zwracać z pytaniami, czy takie problemy, które pokazaliśmy, w jaki sposób są rozwiązywane, czy zaczęliście się nimi zajmować, czy planujecie, żeby coś z tym zrobić.
1: Nie przyszło wam do głowy, by rozpocząć być może jakąś taką współpracę z miastem, byście zostali pasem transmisyjnym albo jakimś takim ogniwem łączącym mieszkanki i mieszkańców właśnie z urzędem? Nie chcę mówić, że wyręczalibyście obywatelki i obywateli z tego w tym procesie kontaktu z urzędnikami, ale czy aspirujecie też właśnie do takiej roli? Tak, słuchajcie, my będziemy takim trybunem ludowym. O, dobre sformułowanie.
0: Myślę, że alarm smogowy jest trybunem ludowym już od bardzo dawna i zajmuje się jakością powietrza. Tutaj już padały głosy, że przecież to nie ma nic wspólnego z jakością powietrza. No więc właśnie ma, ponieważ musimy pamiętać, że skoro wspomniana już strefa czystego transportu obowiązuje, no to muszą być alternatywne formy i do tego wydajne alternatywne formy przemieszczania się po mieście. I tu oczywiście mówimy o transporcie publicznym, mówimy o tym, żeby piesi mieli łatwiej właśnie przechodząc, skracając sobie możliwie drogi zarówno piesze, jak i dojścia do na przykład przystanków. No i jakby balansując i bilansując tę ilość samochodów z ilością ludzi przemieszczających się transportem publicznym na piechotę czy rowerem, powoduje, że zmniejsza się ilość emisji oraz poprawia się jakość powietrza. To się sprawdziło w wielu miastach. Najlepszym przykładem jest Londyn czy Bruksela i nie widzę powodu, dla którego Kraków miałby być wyjątkiem.
2: Przyznam szczerze, że z niecierpliwością
1: ciekawością czekam na efekty działania strony dobrajazda.krk.pl, a jeśli zainteresował Was ten temat, to odsyłam Was także na stronę internetową krakowskiego alarmu smogowego.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.

0: Reklama. Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
1: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
2: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
3: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
2: Serio? Też na wysokie kwoty?
3: Tak, na małe i duże, na co tylko chcesz.
4: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
5: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w 2 prostych ratach. Bajk. Wybór staje się prosty.
0: O reklamie. Meloradio Kraków. Słuchaj na 101.3 FM. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
6: W naszym magazynie ciekawi goście i tematy. Ola Wasilewska, zapraszam. W dzisiejszym programie odwiedzimy gabinet Sławomira Mrożka. Pamiątki tworzące kolekcję gabinetu to m.in. artefakty pochodzące z Domu Literatów przy ulicy Krupniczej, gdzie Mrożek mieszkał po wojnie, ale nie tylko. Wśród eksponatów znajdziemy liczne pamiątki z podróży pisarza i jego przedmioty osobiste. O tym niezwykłym miejscu znajdującym się w bibliotece przy ulicy Powroźniczej opowie Agnieszka Saba z Biblioteki Kraków.
7: Ciekawy Kraków.
6: Znajdujemy się w bardzo wyjątkowym miejscu, unikatowym w skali kraju, mianowicie w gabinecie Sławomira Mrożka w oddziale Biblioteki Głównej Biblioteki Kraków.
8: Bardzo mi miło gościć tutaj panią, szczególnie, że jest to miejsce rzeczywiście wyjątkowe, ponieważ to jest jedyne miejsce w Polsce, gdzie są zgromadzone autentyczne, podarowane przez wdowę po pisarzu Suzannę Osorio-Mrożek pamiątki i to niektóre z nich są bardzo osobiste, jak właśnie okulary, jak dokumenty, paszporty, książeczka wojskowa, takie przedmioty codziennego użytku, rzeźby, tutaj trochę anegdotycznie ostatnio był pan, który zapytał, czy to może są zabawki z dzieciństwa Sławomira Mrożka. Nie, to są takie rzeźby, które stały na jego biurku, rzeczywiście mu towarzyszyły, co poświadczają zdjęcia opublikowane chociażby w książce Suzanny Osorio-Mrożek Przylepka i potwór. Mamy tutaj te pamiątki, mamy coś absolutnie unikatowego, niezwykłego i zaskakującego bardzo wielu naszych gości, mianowicie pasją Sławomira Mrożka, o czym niewiele osób wie, były strategiczne gry wojenne, planszowe. On grał w nie, potrafił grać wiele godzin, rozgrywał partie sam ze sobą. To są autentyczne strategie, autentyczne bitwy, autentyczne proporcje terenu na planszach, pionki, które symbolizują jednostki wojskowe, ich liczebność. To wszystko jest dokładnym odtworzeniem wydarzeń historycznych, między innymi II wojny światowej. Sławomir Mrożek, tak jak powiedziałam, grywał w nie z wielką pasją. Z pewnością w jakiś sposób na pewno wpłynęła na to wojna, którą przeżył, kiedy ona wybuchła. Sławomir Mrożek miał 9 lat, także ta wczesna jego młodość przypadła właśnie na lata II wojny światowej.
6: Gabinet Sławomira Mrożka został otwarty w 2024 roku. Przez rok od otwarcia przewinęło się tutaj ponad 1000 osób, turystów, krakowian i nie tylko. Miejsce naprawdę wyjątkowe, jak już podkreśliłam, już kolejny raz, ale jak Pani tutaj oprowadza ich, to od czego zaczynacie?
8: Zaczynamy od czegoś również wyjątkowego. Mamy tutaj mianowicie chyba pierwsze prawdziwe biurko Sławomira Mrążka z Domu Literatów przy ulicy Krupniczej 22. To biurko podarował Bibliotece Kraków Adam Macedoński, lokator tegoż domu również. Sławomir Mrążek mieszkał tam we wczesnej młodości, kiedy zaczynał rysować w Szpilkach, w Dzienniku Polskim, później u Mariana Ajlego w Przekroju. No wiemy z pewnością, że tu przepisywał policję, że tu rysował te swoje pierwsze rysunki i że tu powstawały jego pierwsze próby i pisarskie, jeśli chodzi o opowiadania czy teksty, felietony, ale też pierwsze sztuki. Więc to jest taka rzecz, z której jesteśmy dumni i od której zaczynamy, chociaż z tym zaczynaniem jest różnie, ponieważ gości mamy przeróżnych, rzeczywiście jak Pani powiedziała, są turyści, są krakowianie, są czasem osoby o specjalnych potrzebach, które przychodzą i dla których my tu jesteśmy otwarci i każdemu staramy się sylwetkę Sławomira Mrążka maksymalnie przybliżyć. Każdemu inaczej, bo z doświadczenia widzimy, że trzeba trafiać rzeczywiście patrząc na to, jakie są potrzeby odbiorców. Uczniom na przykład zaczynamy oprowadzanie uczniów, szczególnie szkoły podstawowej, od przeczytania im opowiadania nauczyciele, co ich bardzo rozbawia i rzeczywiście oni czują, że ta szkoła, którą Sławomir Mrążek opisywał w latach 80. jest bardzo bliska tej, w której oni się uczą. Staramy się mówić o Sławomirze Mrążku jako o człowieku. Dużo tutaj rzeczywiście opowiadamy, posiłkując się głównie jego dziennikami, autobiografią Baltazar, Dziennikiem Powrotu oraz książką Suzanny Osorio Mrożek, Przylepka i Potwór. Bazujemy na tych relacjach, na tych świadectwach i tych źródłach, żeby nie odejść od tego, co Sławomir Mrożek i Suzanna Osorio Mrożek chcieli nam powiedzieć, chcieli nam przekazać, a jednocześnie, żeby nic nudzić, natomiast może zainspirować do właśnie sięgnięcia po utwory Sławomira Mrążka, zapoznanie się z nimi, sięgnięcia do sztuk, też relacji telewizyjnych, tak żeby Sławomir Mrążek rzeczywiście odzyskał tutaj byt i życie w Krakowie, bo jest troszeczkę zapomniany.
6: Tutaj można powiedzieć, czuć tego ducha Sławomira Mrążka. Oprócz tego zabytkowego biurka mamy też tutaj maszynę do pisania, mamy zeszyt z oryginalnymi zapiskami i co najbardziej mnie ujmuje, w tym gabinecie wita nas Sławomir Mrążek jak żywy.
8: To prawda. Pomysł hologramu przedstawiającego Sławomira Mrążka, ten hologram został wykonany na podstawie zdjęcia Wojciecha Plewińskiego, bardzo słynnego zdjęcia Sławomir Mrążek na Kanoniczej ze swoim znanym czarnym parasolem w czarnym prochowcu. Ten pomysł narodził się kiedy myśleliśmy o tym, jak przyciągnąć młodych ludzi tak technicznie bardzo, że tak powiem, patrzących na rzeczywistość i, no i oczekujących jakichś nowinek, jakichś niespodzianek. Rzeczywiście Sławomir Mrążek robi wrażenie i podoba się hologram. Bardzo miło mi stwierdzić to, że nikt tu nie robi sobie jakichś nieprzystojnych żartów, nie ma jakichś nieprzystojnych komentarzy. A jak tutaj sobie stoimy, bo często w trakcie oprowadzania nawiązujemy jakiś dialog, toczy się rozmowa i ten stojący obok nas Sławomir Mrążek wygląda dosłownie tak, jakby nieledwie brał udział w tych naszych tutaj rozmowach, co rzeczywiście jest bardzo atrakcyjne.
6: Otrzymaliście Państwo tutaj też takie nieoczywiste eksponaty, przepraszam za takie określenie, typowo muzealne. Mianowicie za mną znajduje się oryginalna skrzynia na węgiel.
8: Czy na węgiel? Na węgiel rzeczywiście to była skrzynia w Domu Literatów, kiedy tam się wprowadzili no właśnie pisarze, artyści w czasach powojennych, tuż powojennych. Jak wiemy, Warszawa była zrujnowana. No i oni tutaj ściągnęli między innymi do Krakowa, takim drugim ośrodkiem była Łódź, ale Kraków i rzeczywiście Krupnicze cieszyły się to miejsce, to był taki tygiel rzeczywiście niespokojnych i oryginalnych dusz. Natomiast w czasie wojny mieścił się tam dom urzędników niemieckich, oni tam mieszkali, pracowali w tych skrzyniach takich metalowych, ona rzeczywiście jest potężna, masywna, metalowa, coś było tam przewożone. Te skrzynie później służyły jako skrzynie na węgiel, ponieważ no, palono w piecach. Stacha węgiel składowano w piwnicy. I jeśli ktoś, a Sławomir Mrożek mieszkał naprawdę bardzo wysoko, chciał uniknąć biegania na przykład wczesnym rankiem do tej piwnicy, no to musiał sobie nanosić, skrzynia ma wysokość jakiegoś 1 metra, więc myślę, że jak sobie nanosił tego węgla, to miał spokój przynajmniej przez dzień, 2, 3 i mógł spokojnie pisać na przykład.
6: Ale dzisiaj Państwo nadaliście tej skrzyni drugie życie.
8: To prawda. Gabinet Sławomira Mrożka jest otwarty i czynny przez cały czas w godzinach otwarcia biblioteki. Mamy też wyznaczone godziny, kiedy oprowadzamy po gabinecie, ale kiedy nas tutaj nie ma, w skrzyni znajduje się ekran komputera z po prostu prezentacją taką też... Ona jest wykonana w taki sposób, żeby była skrótowa, nie nużąca, bardzo dużo, ponad 100 zdjęć w tej prezentacji i tam jest przedstawiona biografia, ważne punkty życia Sławomira Mrożka i jego droga twórcza, ale też jego takie trochę życie prywatne, jego przyjaciele, miejsca, w których mieszkał, miejsca, które były dla niego drogie z jakichś powodów. Także zapraszamy, niekoniecznie tutaj oprowadzająca osoba musi towarzyszyć. Można sobie tu w spokoju obejrzeć wszystkie pamiątki, które są dostępne i przeczytać te prezentacje. Myślę, że odwiedzający będą usatysfakcjonowani.
6: Tymczasem zapraszam na krótki spacer po okolicy. Kamienicę przy ulicy Barskiej 24, 26 i 30 łączy postać tego samego architekta Romana Bandurskiego. O jego fantazyjnym i nieco secesyjnym stylu wie całkiem sporo mój kolejny rozmówca, czyli Jakub Jaszczemski z Muzeum Podgórza.
7: Ciekawostki o Krakowie.
9: Roman Bandurski należy do architektów młodszego pokolenia, działających na przełomie XIX i XX wieku. Był to uczeń Teodora Talowskiego, co widać w niektórych jego projektach, ale też współpracownik Jana Zawiejskiego, z architekta miejskiego, co widać w innych projektach. Jest to osoba mało znana, a powinniśmy o Bandurskim wiedzieć zdecydowanie więcej, chociażby dlatego, że projekt osiedla Salvator i większości tych kamienic willowych, które się tam znajdują, to są właśnie dzieła Romana Bandurskiego. A możemy się też na niego natknąć w samym centrum miasta, jeżeli sobie wyjdziemy na Plac Szczepański. Jest kamienica obok Starego Teatru, czyli dom Jana Wolnego, przedsiębiorcy pogrzebowego. To również elewacja tego budynku, również jest projektu Romana Bandurskiego.
6: A co pana urzeka w tych kamienicach, jeśli możemy to tak zbiorczo ocenić, w tej dębnickiej secesji? Bo tutaj mamy sporo takich fantazyjnych dekoracji. No na przykład w przypadku 24 mamy orły, dzikie wino.
9: To jest te trzy budynki, czyli Barska 24, 26 i 30. To jest w ogóle bardzo ciekawa rzecz, bo to jest inwestycja tego samego towarzystwa, które później wybuduje Salvator. To jest pierwsza, czyli to jest towarzystwo budowy tanich domów urzędniczych. I to jest sam początek ich działania. Bandurski był z nimi związany przez większość czasu. I tutaj się zaczynają jego eksperymenty i z formą budynku, i z dekoracją budynku. Więc mamy dwa budynki, które są tak mocniej osadzone w historyzmie. Jest 30, którą on budował sam dla siebie. Ona jest tak... Oryginalnie budynek był na rzucie litery L, potem jeszcze został rozbudowany, więc mamy na przecięciu skrzydeł mamy wieżyczkę, mamy balkony, mamy lodżie, mamy wejście cofnięte w takim podcieniu. I to jest budynek bardzo mocno inspirowany architekturą Teodora Talowskiego. Natomiast czasem Bandurski postanawia go rozbudować. Od frontu mamy część, która wygląda zupełnie inaczej. Ona jest taka w jasnym kolorze, takim piaskowym. I ona wygląda prawie dokładnie tak samo, jeżeli chodzi o dekorację, jak jasny dom Jana Zawiejskiego. I bardzo ładnie widać, to jest odpowiednio 1907 i 1912, te dwie części zostały wybudowane. Widać drogę, jaką Bandurski przechodzi od takiej mocniejszej fascynacji Talowskim do fascynacji Zawiejskim. I to jest budynek, który zbudował dla siebie, natomiast już 24 i 26 były budowane na zlecenie. Tutaj w ogóle trzeba powiedzieć, że to jest bardzo specyficzny rodzaj zabudowy, który się pojawia na początku XX wieku, również w Krakowie, czyli jest to kamienica willowa. I z zewnątrz, jak na to popatrzymy, to wydaje nam się, że to jest willa, bo jest to budynek dekoracyjny, często wolno stojący, aczkolwiek właśnie tutaj na Barskiej te budynki są ze sobą sklejone jedną ścianą. Są one położone w ogrodzie, w związku z czym w zasadzie spełniają wszystkie warunki bycia willą, ale one są od początku podzielone na mieszkania. Czyli tu mamy, stąd mamy ten element kamieniczny, dlatego nazywamy to kamienicą willową. I tutaj jedna z tych, 26 była budowana dla aptekarza, a 24 była budowana dla urzędnika CK Kolei. No i tutaj już Bandurski sobie może troszeczkę też poeksperymentować ze stylem. Właśnie 24 jest taka najbardziej charakterystyczna ze względu na tą zajmującą duży kawałek ściany, właśnie przedstawienie drzewa figowego, na którym jest gniazdo, w którym siedzi jakiś ptak drapieżny, a drugi ptak drapieżny do tego gniazda leci. To jest takie syntetyzujące przedstawienie, natomiast ono przechodzi we fryz, który obiega cały budynek i ten fryz jest taki troszeczkę bardziej zgeometryzowany i on nam może troszeczkę przypomnieć dekoracje gotyckie. Bandurski w ogóle popełnił bardzo dużo projektów podobnych budynków. Widać też, jak one się zmieniały z czasem. W zbiorach Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego znajduje się cały szereg zdjęć tych projektów wykonanych na początku XX wieku przez Antoniego Pawlikowskiego. I właśnie mamy do czynienia z takimi malusieńkimi, piętrowymi właśnie willami, które właśnie albo są lekko secesyjne, albo bardzo mocno korzystają z też tej naszej lokalnej tradycji architektonicznej. Bardzo często w projektach Bandurski wykorzystuje motyw azteki sukiennic, aczkolwiek niestety nigdy nie zrobił tego w zrealizowanym projekcie.
6: Zdjęcia i opowieści o pozostałych projektach Bandurskiego można znaleźć na profilu Igraszki z czasem, którego autorem jest mój rozmówca.
5: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
6: Ponad 100 lat temu to była najnowocześniejsza kamienica w Krakowie. Mowa o tak zwanym Jasnym Domu na rogu ulic Biskupiej i Łobzowskiej. To projekt i dom własny architekta Jana Zawiejskiego. Obecnie Jasny Dom jest odrestaurowany i wpisany do rejestru zabytków, ale jego przeszłość kryje ciekawe rozdziały. Przy mikrofonie Ola Wasilewska, a moim gościem jest Jakub Jaszczemski, historyk i współtwórca profilu w mediach społecznościowych Igraszki czasem.
7: Ciekawostki o Krakowie.
9: Może powinniśmy w ogóle zacząć od tego, kim Jan Zawiejski był, bo on się nam będzie kojarzył przede wszystkim jako projektant teatru imienia Juliusza Słowackiego. To jest jego największe dzieło architektoniczne, ale musimy pamiętać, że to jest człowiek, który od 1900 roku pełnił funkcję architekta miejskiego, co oznacza, że odpowiadał za w pewnym sensie politykę budowlaną miasta i zostało po nim naprawdę bardzo dużo projektów, głównie budynków użyteczności publicznej. On się specjalizował przede wszystkim w szkołach. Kraków prowadził taką bardzo intensywną akcję budowy szkół na początku XX wieku i tutaj pojawia się bardzo dużo właśnie projektów Zawiejskiego. Natomiast obok tego oczywiście projektował też tak zwaną mieszkaniówkę, projektował kamienicę i w tym zaprojektował kamienicę dla siebie, czyli właśnie Jasny Dom. To jest budynek bardzo charakterystyczny ze względu na to, że był zbudowany w 1911 roku, w związku z czym już nam wchodzą do architektury takie prądy o charakterze modernizującym, ale dla Zawiejskiego bardzo ważna była tradycja architektoniczna. W związku z czym ten budynek łączy w sobie formy nowoczesne właśnie z elementami historycznymi i to nawet z cytatami takimi architektonicznymi z Wawelu. Bo pod wykuszem pierwszego piętra znajdziemy orła Zygmuntowskiego, tego przeplecionego literą S. Natomiast jeżeli popatrzymy na sam budynek do góry, to zobaczymy, że on ma taki wystający poza obrys okap od dachu i to jest nawiązanie oczywiście do tych okapów wawelskich.
6: To bardzo ciekawy projekt, a smaczku dodają wnętrza Jasnego Domu. Zapoznałam się ze zdjęciami z klatki schodowej, które pan publikował w mediach społecznościowych i muszę przyznać bez ogródek, że robi wrażenie. Tu mamy te mosiężne balustrady, pochwyty, kafelki, okna na klatce schodowej.
9: Wnętrze jest bardzo ciekawe. Zachowało się w całkiem dobrym stanie, ono jest też po remoncie konserwatorskim. Niestety nie wszystko się zachowało, bo ta kamienica miała kiedyś windę. Tylko nie była to tak jak w tych najstarszych budynkach winda umieszczona w duszy klatki schodowej, tylko ona była w normalnej zabudowie, czyli to tak jak mamy współcześnie, ale śladem po tym jest takie nadświetle nad drzwiami, gdzie jeszcze zostały trzy okienka, które wskazywały parter drugie i pierwsze i drugie piętro. Budynek jest bardzo ciekawy, tam jest jeszcze jeden smaczek taki, który się zachował na drzwiach prowadzących na takie ganki zewnętrzne. Są malusieńkie tabliczki z napisem nie zamikać, z takim ewidentnym błędem ortograficznym, co wynika z tego, że są to tabliczki przygotowane w Wielkiej Brytanii na rynek polski na początku XX wieku i są to tabliczki, które informowały o tym, że są zainstalowane samozamykacze do drzwi. Bo może nam się wydawać, że to taki nam współcześnie występujący element, ale nie, domykacze takie do drzwi pojawiają się pod koniec XIX wieku i w Krakowie od czasu do czasu można je było również spotkać.
6: Trzeba podkreślić, że sam właściciel i autor projektu niedługo się cieszył tym budynkiem, no i te koleje losu są bardzo interesujące, bo ta winda też nie zniknęła bez przyczyny.
9: Tak, Zawiejski umiera niedługo po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. I tutaj zaczynają się już bardzo skomplikowane koleje losu. Wielu starszym krakowianom ta kamienica może się kojarzyć przede wszystkim z milicją obywatelską, bo był to budynek, który został za poprzedniego systemu przeznaczony na mieszkania dla milicjantów. Wtedy też doszło do takich największych zmian, jeżeli chodzi o wnętrza, bo zostały one wtórnie podzielone, żeby było więcej mieszkań. Wtedy właśnie zniknęła też winda i w jej miejscu po prostu pojawiły się dodatkowe drzwi do mieszkania. Natomiast po 1989 roku tutaj znowu zaczęły się problemy, do kogo ten budynek tak naprawdę należy. Znajdowali się różni tajemniczy spadkobiercy, którzy w rzeczywistości okazali się tymi spadkobiercami nie być i powoli ten budynek przechodzi na własność miasta.
6: Ale nie możemy zapomnieć o autorze, ponieważ wychodząc na zewnątrz budynku, to w portalu umieszczono nazwę kamienicy, a między oknami pierwszego i drugiego piętra kartusze z inicjałami właścicieli. Jak pan uważa, czemu ta kamienica zawdzięcza nazwę Jasny Dom? Co tutaj autor miał na myśli? Czy to jest na przykład odwołanie do tej przestronnej klatki schodowej na przykład?
9: Jeśli mówimy o nazwie i mówimy o inicjałach właścicieli, tam się pojawiają inicjały Jana, ale również jego małżonki, jego córki, to jeszcze musimy zwrócić uwagę, że od strony biskupiej na parterze jest loggia i w jej zwieńczeniu tak troszeczkę z boku jest taka malutka nisza, w której jest ukryta twarz Jana Zawiejskiego. Jest tam taka rzeźba. Dlaczego budynek nazywa się Jasnym Domem? Jeżeli na niego sobie popatrzymy, to zwrócimy uwagę na pewną taką różnicę w stosunku na przykład do otaczającego kamienic tych XIX-wiecznych. On ma dużo szersze okna. No i tutaj oczywiście budynek ten zawdzięcza nazwę przede wszystkim tym przestronnym wnętrzom, które były dobrze oświetlone światłem słonecznym. Też budynek jest wznoszony już w czasach, kiedy jak najbardziej elektryczność w Krakowie jest, w związku z czym można się nią wspierać, oświetlając mieszkania czy w ogóle wnętrza budynku. Natomiast musimy pamiętać o tym, że to cały czas jest epoka, w której bardzo mocno myśli się o jak największym wykorzystaniu światła zewnętrznego i starają się bardzo często projektanci tak budować, zwłaszcza te domy, które budowali dla siebie, żeby one były jak najlepiej dostosowane do otoczenia.
6: Zmieniamy temat. To jedyny w Polsce profesjonalny zespół tańców dawnych, specjalizujący się w tańcu barokowym. Balet Dworski Krakowia Danza od lat pracuje nad odtwarzaniem tradycyjnych tańców i baletów dworskich różnych krajów i epok. Jego założycielką jest Romana Aniel, z którą miałam przyjemność porozmawiać.
10: Krakowianie z pasją.
6: Krakowia Danza, ta zbitka słów kojarzy się wielu z festiwalem tańca, ale przecież za tymi słowami kryje się zespół taneczny baletowy. Jaka jest jego historia?
11: Zespół baletowy jak najbardziej pod tytułem Kraków Tańczy, czyli taki zespół, który w Krakowie prezentuje repertuar unikatowy, niezwykły, bo jest to faktycznie zespół, który jest taki jedyny na świecie. W tym momencie zespół został założony przeze mnie w momencie, kiedy powróciłam z Francji po dłuższym pobycie i doświadczeniach tanecznych tam właśnie, obserwując, w jaki sposób taneczne spektakle mogą być wpisane w dziedzictwo materialne, czyli właśnie tą spuściznę, która akurat we Francji jest niezwykle bogata, wszystkich zamków, pałaców. I wracając do Krakowa, miałam taki pomysł, żeby zaprezentować taki zespół, który z jednej strony będzie nawiązywał do tradycji naszej krakowskiej tanecznej i oczywiście też polskiej, ale z drugiej strony będzie to robił w sposób na najwyższym poziomie. Więc od razu myśl była taka, że będą to zawodowi tancerze, którzy będą mogli prezentować takie tańce, takie choreografie, takie spektakle. No i tak się zaczęło. Na początku była Fundacja Ardente Sole i w 2006 roku zostaliśmy już zespołem, który był oficjalnie przyjęty przez miasto Kraków, więc jesteśmy teraz instytucją miasta Krakowa, instytucją kultury i od tego czasu, od tego momentu funkcjonujemy jako już taki zawodowy zespół, który jest dofinansowany przez środki miasta Krakowa i mamy no już też swoje miejsce, swoją markę i wspaniałych tancerzy, tak jak pani wspomniała, którzy są tancerzami z całej Polski, ale i nie tylko, bo wielu z nich też przyjeżdża z zagranicy i coraz więcej osób bierze udział w audycjach baletu.
12: Doczekali się państwo wspaniałej siedziby w samym centrum miasta przy ulicy Szlak 67, gdzie właśnie rozmawiamy. Jak wygląda państwa praca na co dzień? Treningi to przecież bardzo wymagające.
11: Tak, absolutnie. Myślę, że też ten model funkcjonowania naszego baletu jest troszeczkę takim modelem, który ja zbudowałam na bazie tego, co obserwowałam we Francji, w czym brałam udział, więc jest to taka trochę compagnie en résidence, czyli zespół, który ma służyć też różnym wydarzeniom miejskim. I w związku z tym my taki repertuar, takie programy przygotowujemy. To, co jest istotne, to to, że dbamy o to, żeby tancerze cały czas byli w formie, więc oni mają oprócz prób i jakby poznawania repertuaru mają też zajęcia stałe. To są zajęcia z tańca klasycznego, które odbywają się codziennie, prowadzone przez panią Alinę Towarnicką. Mają też takie zajęcia fizyczne, bardziej w kierunku przygotowania właśnie do takiego wysiłku fizycznego, czyli PBT, które prowadzi Florence Gaillard. No i oczywiście dużo szkoleń w różnych technikach i w dziedzinie tańca polskiego, które przeprowadza pan Leszek Rębowski, tańce właśnie renesansowe, które też tutaj przygotowywała i przeprowadzała Marie-Claire Lecor, taniec barokowy Pierre-François Dolé, pan Dariusz Brojek, który jest korepetytorem baletu, prowadzi też takie zajęcia i również lekcje dla tancerzy z różnych technik. No więc oni jak gdyby muszą poznawać nie tylko repertuar, ale też techniki i style tańca.
12: Ta złożoność tańca robi wrażenie, no jednak balet wielu kojarzy się właśnie z czymś wysublimowanym, wyrafinowanym, piękną sylwetką, smukłym ciałem, no i też ogromną, ogromną pracą.
11: Tak, absolutnie, szczególnie, że my występujemy też w kostiumach i żeby taki kostium nosić, to trzeba mieć też siłę i umiejętności, żeby w nim się odpowiednio odnaleźć, zachować. Te kostiumy renesansowe ważą po kilkanaście kilo, bo jednak te materiały są bardzo ciężkie, no do tego dochodzi jeszcze biżuteria i też różne rekwizyty, którymi tancerze się posługują, więc na pewno no tutaj wymaga to dużej siły i na pewno też te techniki, które oni prezentują, wymagają no, takich umiejętności tanecznych, a repertuar, który my prezentujemy, no jednak jest oparty na baletowym dziedzictwie, więc myślę, że ten artystyczny aspekt jest również bardzo ważny.
12: Powróćmy do Państwa flagowego projektu, jakim jest Festiwal Krakowia Dansa. Do jakich styli tanecznych, do jakich epok nawiązywaliście podczas poprzednich edycji?
11: Właściwie festiwale, które się odbywały od 2000 roku, bo taka już jest tradycja, prezentowały różne aspekty naszego repertuaru, od tych najwcześniejszych, czyli średniowiecznych, po te XIX-wieczne, czyli nawet okres Chopina, który prezentowaliśmy. Mamy taki spektakl taneczny Świat Chopina, który został zaprezentowany na naszym festiwalu, i oczywiście koniec XVIII wieku, więc to jak gdyby stanowiło taką możliwość, żeby zaprezentować te wszystkie nasze różne spektakle, wydarzenia, które produkujemy w ciągu roku.
12: A prywatnie, która epoka jest Pani najbliższa?
11: Mnie jest trudno powiedzieć, ponieważ ja lubię wszystkie epoki, a prywatnie powiem jeszcze, że moją taką wielką pasją jest taniec indyjski. Byłam przez wiele lat tancerką klasycznego tańca indyjskiego Bharatanatyam, który poznawałam w Indiach, i w związku z tym w ogóle jak gdyby taniec jest taką dziedziną, która po prostu mnie bardzo interesuje pod każdym względem.
6: Od siebie dodam jeszcze, że tematem przewodnim ostatniej edycji Festiwalu Krakowia Danza był renesans.
5: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
13: Magazyn To jest tydzień. Kuba Kusy, zapraszam. Zarząd Transportu Publicznego, MPK i krakowski magistrat szukają nowych lektorów zapowiadających w tramwajach nazwy przystanków. To w ramach konkursu Przystanek Dzień Dziecka. O szczegółach opowiada Maciej Piotrkowski z ZTP.
14: Co słychać w Krakowie?
15: Będzie kursował w 31 maja z okazji obchodów krakowskich Dnia Dziecka specjalny tramwaj. Ten tramwaj będzie oczywiście zatrzymywał się na konkretnych przystankach. I teraz chodzi o to, że nasi konkursowicze muszą wybrać sobie 5 przystanków spośród listy, która jest dostępna u nas na stronie internetowej, i po prostu nagrać ich nazwę i nam przesłać w osobnych plikach. Bo to jest o tyle ważne, że chcielibyśmy, żeby każdy miał co najmniej przez to 5 szans. To znaczy każdy przystanek na trasie będzie rozpatrywany osobno. Więc każde z dzieci, które prześle nam, no załóżmy, że wszystkie 5 nazw przystanków, będzie miało co najmniej 5 szans na to, że to akurat jego głos zabrzmi na danym przystanku jako zapowiedź tego przystanku. I 5 tak właśnie nagranych plików dźwiękowych należy przesłać do nas na konkurs @ztpkraków.pl. No i tutaj tymi nagraniami przesłanymi zajmie się już jury. Jury składające się z przedstawicieli organizatorów tego konkursu, czyli Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie, Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego i Urzędu Miasta Krakowa, i to jury właśnie, analizując jakość czy walory artystyczne każdego takiego pojedynczego nagrania, wybierze listę tych najlepszych nagrań. I to one właśnie będą emitowane na tej linii z okazji Dnia Dziecka, która będzie kursowała w takiej pętli między Borsuczą Broska, Filharmonią, Wawelem, Teatrem Słowackiego, Teatrem Bagatela, przez Rondo Matecznego, Rondo Grunwaldzkie, czy też pod Pocztą Główną. Pliki trzeba przesłać nam do 17 maja i liczymy na to, że może jakieś kolejne gwiazdy polskiego lektoringu, może w ten sposób się również narodzą.
13: Więcej na stronie ZTP, a my zmieniamy temat. Za mniej więcej tydzień Ośrodek Kultury imienia Norwida zaprasza na kolejną już odsłonę Nowa Huta Retro Fest. Wydarzenie to prawdziwy wehikuł czasu, który tym razem przeniesie nas do lat 90.
10: Co jest grane w Krakowie?
16: Julia Figura z Arcony Ośrodka Kultury Norwida.
17: Skąd w ogóle wzięła się idea Nowa Huta Retro Fest? Bo to już 5. odsłona przed nami. Dlaczego akurat taka forma zabawy? Taki skok w tunel czasoprzestrzenny i wyskakujemy w różnych miejscach czasoprzestrzeni, czy w różnych obszarach czasoprzestrzeni.
16: Przyuważyłam podobne, może niekoniecznie podobne, ale historyczne festiwale w Małopolsce i zastanawiałam się, jak można by to było stworzyć u nas. Stąd zaczęliśmy właśnie latami 50. te ponad 5 lat temu, kiedy jednak właśnie w latach 50. 49. huta powstawała i tak co roku szliśmy tymi dekadami, aby można było czerpać jak najbardziej kreatywnie z tego, co już u nas było, co mogliśmy skojarzyć i co było fajne, kreatywne.
17: Nowa Huta też sprzyja, bo Nowa Huta to nie tylko ten socrealistyczny sznyt, ale też zmieniała się na przestrzeni właśnie dekad, bo inaczej wyglądała w latach 60. i w 70. i w 80. No i lata 90. no to już sobie zostawimy na później. Ale chyba pomaga Huta sama z siebie jako taka organizować takie przedsięwzięcie.
16: Każdy róg, każdy blok ma swoją historię i to wszystko pomaga stworzyć jakąś taką właśnie tajemnicę i przesunąć się właśnie w jakiejś takim odtworzeniu tego, co było kiedyś, odnalezieniu tych mikrohistorii, zamknięcie oczy, rozmarzeniu się i wyobrażeniu sobie, jak żyli nasi dziadkowie, ciocie, wujkowie i przybliżyć nas do tych historii.
17: To w takim razie przechodzimy do wydarzeń. Ty mi opowiesz bardziej ogólnie o tym, co nas czeka, a tutaj cała jest norwidowa ekipa, która poopowiada w szczegółach o tym, co zaplanowaliście. No to zaczynamy 19 maja, bo 19 maja startuje Nowa Huta Retro Fest. Co się będzie działo?
16: Akurat trafiłeś, ja wtedy poprowadzę warsztaty psychodeliczne tie-dye. Zastanawiałam się, co się może jeszcze kojarzyć z takimi latami 90. Trochę grunge'u, więc stąd takie kreatywne koszulki, trochę takie toksyczne, z różnymi wzorami takimi wirowymi, które będziemy odtwarzać tutaj na t-shirtach.
17: 23 maja, bo Nowa Huta Retro Fest potrwa ponad tydzień. W ubiegłym roku była nieco krótsza edycja, chyba tylko weekendowa. No teraz mamy ile? 8 dni w sumie.
16: Dokładnie tak, wtedy mieliśmy skróconą wersję. Teraz możemy sobie pozwolić na pełnoprawny festiwal przez od wtorku do środy, gdzie tego 23 odbędą się aż 3 wydarzenia taneczne, 2 warsztaty, na które obowiązują zapisy, a pod wieczór odbędzie się dyskoteka, na którą szczególnie zapraszam, bo myślę, że każdy będzie się mógł tam odnaleźć, od seniorów po najmłodszych. Zapraszamy gorąco.
17: A warsztaty jakie?
16: Hip-hop. No jednak tamte czasy pozwalały na to, żeby rozkręcać sobie trochę tymi biodrami i trochę tego vibe'u przekazywano w latach 90. Ale również step disco, taki klasyczny, który poprowadzi Agata Toporek. Trzeba by rozgrzać się troszeczkę, więc stąd najpierw warsztaty i dla tych najbardziej wytrwałych wieczorem właśnie będzie dyskoteka.
17: Przechodzimy 26-27.
16: Odbędzie się 26 graffiti. Stworzymy graffiti na streczach rozciągniętych w naszej przestrzeni na polu w ogrodzie. Będzie to super możliwość w ogóle zrobienia tego legalnie, graffiti i spróbowania tego właśnie zgodnie z prawem. 27 odbędzie się wieczorynka z Kasią Kobylarczyk. Kasia poprowadzi nas przez lata 90. w Nowej Hucie, pokaże nam niesamowite historie, które tam się działy i myślę, że to będzie kompletne już zwieńczenie tego i wprowadzenie mentalne do tych lat 90.
18: Monika Fiołek, Ośrodek Kultury Norwida.
17: Warsztaty czekają nas 23, aż 2 edycje. I tak jak Julia wcześniej powiedziała, mamy i hip-hop, i disco, czyli no, można chyba powiedzieć, no, disco już trochę mniej, ale hip-hop jak najbardziej, kwintesencja lat 90. Co nas czeka podczas tych warsztatów?
18: Moda na lata 90. wraca i to widać także w ubiorze. Wystarczy popatrzeć na ulicę, na młodych ludzi, jak oni się ubierają. I niektórym rodzicom rodzicom może przypomnieć się, że no my przecież wyglądaliśmy tak samo. I chcę zwrócić uwagę, że zarówno warsztaty Viva Hip Hop, jak i warsztaty graffiti są przeznaczone też dla młodzieży, dla ludzi od 16 roku życia. Niech przyjdą, niech spróbują tak zatańczyć, jak tańczyli ich rodzice, czy wujkowie i ciocie, albo też spróbują właśnie, jak wykonać prawidłowe graffiti, bo niektórzy przychodzą na ulicę Nowej Huty i podziwiają te kolorowe rysunki, a mogą spróbować zrobić to sami. Natomiast jeśli chodzi o disco stepmanie, warsztaty taneczne z Agatą Toporek są niesamowite, z energią, z vibe'em. Kto był na Nowa Huta Retro Fest lata 80. mógł się przekonać, jak fantastycznie prowadzone były te zajęcia, jaką wniosły energię, i teraz na pewno będzie tak samo i kto przyjdzie, nie pożałuje.
17: Mateusz Pasek, Ośrodek Kultury Norwida. Graffiti, sztuka tworzenia malunków na murach, tym razem nie na murach, ale na pewnie jakichś takich wielkich płachtach. No, lata 90. to początek w zasadzie sztuki graficiarskiej, takiej sensu stricte, jak za granicą naszą, zachodnią.
19: Dokładnie, graffiti oczywiście zyskało popularność w latach 90. To jest jeden z czterech filarów hip-hopu. My właśnie tej kulturze hip-hopowej będziemy się zdecydowanie przyglądać na Nowa Huta Retro Fest. No, graffiti to jest zdecydowanie warsztaty, to są warsztaty, na które zdecydowanie ja najbardziej czekam. Będzie prowadził je Marcin Rajewski, artysta z stażem już 14-letnim w tworzeniu graffiti, więc naprawdę myślę, będziemy mogli nauczyć się od najlepszych. Zdecydowanie kwestia taka dyskusyjna przy tym rodzaju sztuki jest to, czy to jest sztuka, czy wandalizm. No my oczywiście będziemy tworzyć to u nas, na naszym terenie, więc o żadnym wandalizmie nie będzie mowy.
17: A czy wiadą też na przykład szablony? No bo lata 90., jeszcze wcześniej nawet 80. wraz z kulturą punkową, anarchistyczną wjechały właśnie szablony gdzieś w obszar street artu. Czy też na szablonach będziemy pracować, czy nie? Czy tylko sprayem malujemy?
19: To zależy od kreatywności uczestników. My nie będziemy narzucać niczego. Chcemy, żeby te warsztaty były też możliwością ekspresji siebie, realizacji własnych pomysłów, więc taka idea będzie nam przyświecać.
20: Katarzyna Kobylarczyk, Nowochódzkie Laboratorium Dziedzictwa.
17: Kasiu, ty zabierzesz nas na wycieczkę po Nowej Hucie. Wycieczka przez lata 90. i przestrzenie nowochódzkie z lat 90. Dres, transformacja i kasety wideo. Chyba w tych trzech sformułowaniach skupia się cała idea twoich spacerów.
20: No może troszkę, tak. To jest w ogóle spacer, który robimy trochę na życzenie naszych uczestników i uczestniczek, ponieważ kiedy prowadziliśmy wieczorynki poświęcone zbrodni nowochódzkiej, to zawsze padały pytania o to lata 90., które osiedla, na które, gdzie było najbardziej niebezpiecznie, a gdzie byli skinheadzi, a gdzie były punki. No, takich pytań mieliśmy sporo, no więc troszkę próbujemy odpowiedzieć na to zapotrzebowanie. Do końca tej plemiennej geografii Nowej Huty z lat 90. nie odtworzymy, ale opowiemy o różnych aspektach. Przejdziemy się takim najbardziej chyba 90. 90-sowym szlakiem, to znaczy zaczniemy oczywiście na Tomeksie. Prześledzimy trochę tych pierwszych dziko kapitalistycznych miejsc. Zobaczymy, gdzie handlowano, czym handlowano.
17: I jak handlowano, czyli szczęki, łóżka polowe, krzesełka takie wędkarskie.
20: Obiecuję, że pokażę, gdzie kupiłam moją pierwszą koszulę w kratę. Ale pokażę też jeszcze coś lepszego, bo ten spacer na początku miał mieć trochę inny tytuł, ale musieliśmy go zmienić, no bo niestety social media mają swoje wymagania. Pokażę Państwu, gdzie był pierwszy nowochódzki sex shop, obiecuję.
17: O, to jest ciekawe, to jest ciekawe. Czy to się będzie też łączyło pewnie z kasetami wideo? No bo to wypożyczalnie no też były, uginały się całe półki od filmów dla dorosłych.
20: Filmów dla dorosłych w tym czasie nie oglądałam, ponieważ jestem młoda. Natomiast o wypożyczalniach kaset wideo i w ogóle o wideo wiem wszystko, ponieważ jestem córką właściciela wypożyczalni kaset.
17: I nigdy ci się nie trafiło, że nie wiem, pożyczałaś jakiś horror i się okazało, że był horror, ale w wydaniu niemieckim?
20: Nie. Tata pilnował, co brałam. Ja mam tylko taki dojrzały głos, proszę Państwa. Ja jestem młoda duchem. Więc nie. Natomiast wszystkie te hity, po które inni ustawiali się w kolejce, myśmy z tatą oglądali jako pierwsi, więc wszystkie absolutnie przeboje wideo lat 90. mam w małym paluszku i potem będę o tym mówić.
17: Odwiedzimy też Łąki Nowochódzkie.
20: Dojdziemy na Łąki, ponieważ lata 90. to jest ten moment, kiedy Łąki się stają dostrzeżone, to znaczy one z takiej bezimiennej zupełnie Łąki, jakiegoś ugoru, gdzie każdy może robić wszystko, co chce, nagle stają się użytkiem ekologicznym, to znaczy zaczynamy dostrzegać, że ta przyroda wokół nas wymaga ochrony. Lata 90. to są w ogóle narodziny ruchów ekologicznych, także w Nowej Hucie i o tym też chcę opowiedzieć, żeby pokazać, że to właśnie wtedy się to wszystko zaczęło, te pierwsze manifestacje na Dzień Ziemi, kiedy młodzież się zaczynała interesować tym, co się dzieje z planetą, to jest słynna kwestia, że mamy dziurę ozonową, prawda, i nie można używać dezodorantów.
17: I lodówki, freony, tak.
20: Tak, tak, więc takie rzeczy. Natomiast w pobliżu Łąk Nowochódzkich jest też jeszcze, nie ma, ale jest ślad po. I też wiem dobrze, gdzie to jest, po fliperach. Tam była budka z fliperami. Ja wszystko opowiem, co to były flipery, tylko proszę się zapisać na wieczorynkę. I znam nawet mistrza nowochódzkich fliperów. Też państwu o nim opowiem.
17: Szczegóły na stronie Norwida.
1: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
17: A teraz dobra wiadomość dla rodziców. Mniejsze oddziały w przedszkolach mają rozwiązać problem niżu demograficznego. Miasto zapowiedziało zmniejszenie liczebności grupy z 25 do 22 maluchów. Mówią wiceprezydent Maria Klaman i radna Anna Bałdyga.
21: Istotne dla Krakowa.
22: Nie planujemy wygaszania przedszkoli. Ten zabieg właśnie pozwala nam na to, żeby utrzymać w całym Krakowie tę samą liczbę oddziałów. Oczywiście może tak być, że gdzieś w jednym przedszkolu ten oddział, były powiedzmy 5 oddziałów, będzie 4, ponieważ zostaną 4 maluszki i wtedy będziemy zapraszali ich do przedszkola w tej dzielnicy jak najbliżej. Natomiast całościowo nie zmieni to nam po prostu liczby oddziałów, nie zmieni to nam także w związku z tym, nie wpłynie to także negatywnie na kadrę przedszkola.
23: Ja jako radna miasta, przewodnicząca Komisji Edukacji, ale też mama jeszcze do niedawna 2 przedszkolaków, bardzo cenię sobie to rozwiązanie i nie ukrywam, że też w gronie i dyrektorów, i rodziców czekaliśmy na takie rozwiązanie, które pozwoli zmniejszyć liczbę dzieci w grupie, tak aby ten nauczyciel miał szansę poznać dziecko, miał szansę nawiązać z nim lepszy kontakt i ten okres przedszkolny, który jest tak niesamowicie istotny dla dziecka, dla jego późniejszego rozwoju, jak najpełniej wykorzystać. Dlatego chciałam tutaj powiedzieć o kolejnych rozwiązaniach, które dają komfort rodzicom, bo w centrum naszej edukacji stoją dzieci i dzieci są najważniejsze, ale tymi dziećmi zawiadują na co dzień rodzice i jeśli oni mają bezpieczeństwo i komfort tego, że dzieci są dobrze zaopiekowane, mogą lepiej funkcjonować, a przede wszystkim też planować swoje działania.
22: Rekrutacja jest prowadzona w kilku etapach. Pierwszy jest etap, w którym rodzice zapisują dzieci w systemie naszym elektronicznym. My widzimy wtedy, ile jest rzeczywiście tych dzieci, jak to się przekłada na liczbę oddziałów i wtedy oświata potrzebuje być zarządzana. I wtedy z Wydziałem Edukacji analizujemy sytuację i z dyrektorami rozmawiamy, na ile oni mają kadry, żeby rzeczywiście ten dodatkowy oddział otworzyć lub nie i jaka jest też sytuacja, żeby też ilość oddziałów nie wpływała negatywnie na jakość kształcenia dzieci.
24: Zmiany, które są przygotowywane, są bardzo dobrym rozwiązaniem przede wszystkim dla wszystkich dzieci.
25: Anna Stocka, dyrektor przedszkola 76 w Krakowie.
24: I oczywiście cała struktura organizacyjna przedszkoli też bardzo na tym zyskuje. Nauczyciele, którzy dotychczas, jak Państwo wiecie, w grupach 25-osobowych mają prawo też dostać dziecko, które przeżywa różnego rodzaju trudności, ma orzeczenie. Czasami zdarzają się grupy, w których jest 4 dzieci na przykład z orzeczeniem, prawda, i 20 dzieci innych, które też potrzebują tej opieki. To jest naprawdę bardzo duże wyzwanie. Ja nazywam moich nauczycieli kolekcją limitowaną. To są już nauczyciele, którzy naprawdę zdobywali i zdobywają cały czas niesamowite umiejętności i nauczyciele wychowania przedszkolnego są w tym naprawdę wyjątkowi. Posiadają bardzo duże kwalifikacje, dodatkowe studia, cały czas chodzą na kursy, szkolenia i oni dają siebie wszystko, starają się jak mogą, ale są pewne właśnie takie elementy, które, na które nie mają wpływu, czyli właśnie ilość dzieci. Dla nas organizacyjnie, dla nauczycieli będzie to wspaniałe rozwiązanie. Myślę też, że rodzice chętnie zapiszą do naszych przedszkoli. Oferta przedszkoli samorządowych już od dłuższego czasu jest wspaniałą ofertą. Tak naprawdę oferujemy, tak jak już pani tu prezydent wspomniała, specjalistów. Na terenie każdego przedszkola jest zatrudniony psycholog, pedagog specjalny, logopedę. Ja w tym roku na przykład zatrudniam jeszcze fizjoterapeutę, bo akurat dziecko potrzebuje takiego wsparcia i w tym momencie uzyskaliśmy zgodę, prawda, urzędu i mamy dodatkowych specjalistów. Naprawdę każde dziecko, które trafia do przedszkola, jest bardzo dobrze zaopiekowane.

0: powinny już kształtować w wieku przedszkolnym, żeby one się faktycznie zadziały, więc mamy bardzo dużo pomysłów, mamy dużo bardzo ciekawych rozwiązań w związku z nową podstawą programową, która wchodzi od 1 września tego roku.
1: Pierwszym takim elementem jest to, że po raz pierwszy uruchamiamy rekrutację dla 2,5-latków już 16 maja. Otwieramy ją dla systemu. W tej chwili jeszcze nie można ich rejestrować, ale od 16 maja każdy rodzic będzie mógł swoje 2,5-roczne dziecko już zarejestrować w systemie i zgłosić do takiej rekrutacji przedszkolnej. Te dzieci na jesień będą miały 3 lata, będą w pełni ukształtowane, gotowe i świadome, aby ze swoimi starszymi kolegami funkcjonować w przedszkolach, a dla rodziców jest to znów, tak jak mówiłam, komfort, że mogą wiele miesięcy wcześniej zaplanować, do jakiej placówki i gdzie konkretnie od dziecko będzie uczęszczało. Więc jest to pierwsza dobra wiadomość, ale nie ostatnia. Druga to taka, że również w tym roku po raz pierwszy wprowadzamy elektroniczny system rezerwacji dyżuru wakacyjnego. Do tej pory wyglądało to tak, że rodzice sami dowiadywali się, jaki przedszkolek w którym miesiącu ma dyżur. Odsiewali te, które mają dyżur w innym momencie niż im pasuje, a następnie w formie papierowej, mailowej, dzwoniąc też telefonicznie, dopytywali, sprawdzali, rejestrowali dziecko w 3-4 miejscach. Finalnie oczywiście też nie zawsze zwalniali te miejsca po podjęciu ostatecznej decyzji, do którego przedszkola dziecko wyślą, co powodowało także chaos po stronie zarządzających przedszkolami. To powodowało, że wielu nauczycieli, którzy mają prawo też do swojego wakacyjnego odpoczynku, nie mogło wziąć urlopu w wakacje, ponieważ byli dedykowani do pilnowania dzieci, których finalnie w tych przedszkolach nie było. A więc liczymy, że ten elektroniczny system uporządkuje sytuację, pozwoli na szybszy przepływ informacji, gdzie są miejsca, w jakich miesiącach w przedszkolach. Wiele przedszkoli zaczęło prowadzić rekrutacje na tygodnie wakacyjne. Wcale nie trzeba się deklarować na cały miesiąc, a możemy się rejestrować na dyżury wakacyjne, aby tam precyzyjnie określić, w jakich momentach faktycznie Państwo tej opieki dla dzieci potrzebują, a pozostałą część wakacji oczywiście mam nadzieję, że spędzą Państwo wspólnie rodzinnie na wyjazdach lub na lecie w mieście.
2: To, co też wprowadziłam do Wydziału Edukacji, to jest po prostu zarządzanie oświatą. Zarządzanie w taki sposób, żeby na pierwszym miejscu zawsze położyć jakość edukacji, dziecko, ucznia, w kolejnym pracowniku, czyli nauczycieli, dyrektorów, kadrę administracji obsługi i oczywiście w trzecim pewna racjonalność tutaj też finansowa. Natomiast nam budżetowo będziemy musieli przy minimalizacji, to jest zmniejszeniu liczby oddziałów, pewnie jakąś kwotę mamy wyliczyć, że będzie trzeba z budżetu dopłacić, natomiast nie jest ona, jest ona na tyle takiej wysokości, że jesteśmy w stanie to spokojnie udźwignąć. Nawet powiem szczerze, zdziwiło mnie to, że tę analitykę, o którą poprosiłam, że to nie są tak wysokie kwoty. I oczywiście my dzisiaj także pracujemy. To, dlaczego ja współpracuję i chcę i działam tak, żeby dyrektorzy przedszkoli, szkół podstawowych, ponadpodstawowych ze sobą współpracowali, znali się. Budujemy, mamy sieci dyrektorów właśnie po to, żeby także oni na swoim poziomie wiedzieli, co u kogo się, że tak powiem, dzieje, żebyśmy mogli wtedy także w sposób efektywny dla wszystkich tak zarządzić oświatą, żeby na końcu po prostu mieć to, o czym mówiłam, czyli wysoką jakość edukacji, bezpieczeństwo dzieci i uczniów i zadowolonych też rodziców.
1: Kolejną trzecią rzeczą jest to, że mamy takie przedszkola, które się remontują. Radni miejscy Koalicji Obywatelskiej Nowej Lewicy od 2 lat bardzo intensywnie poprawkami wspierają, czasem wręcz podwajają budżet remontowy dla placówek edukacyjnych. One mają w zasadzie tylko czas wakacyjny, żeby poważne remonty dachów, remonty podbudówek czy inne wewnętrzne sanitariaty, instalacje elektryczne, tylko wtedy można przeprowadzić. A więc te placówki, które w tym roku zdarzy się, że będą miały 2-miesięczną przerwę, chcemy i staramy się, aby miały możliwość przekierować dzieci do szkół podstawowych, najbliżej położonych i skorzystać z ich sal świetlicowych, z ich sal początkowego nauczania i gościnnie te dzieci zaopiekować, tak aby móc swój dyżur wakacyjny zrealizować w sąsiedniej lokalizacji, co również ułatwi rodzicom tą wakacyjną logistykę, organizację swojego czasu pracy i też opieki nad tym, co mają

0: najcenniejszego. I wreszcie ostatni krok już, może nie typowo wakacyjny, ale całoroczny, natomiast mający bardzo ważny wydźwięk dla rodziców, to wprowadzenie systemu mikropłatności. Systematycznie od września wprowadzamy mikropłatności, czyli indywidualne rachunki dzieci do przedszkoli. Są w tej chwili już wprowadzone we wszystkich przedszkolach samorządowych. Każdy rodzic ma swój indywidualny rachunek i nawet jak zapomni napisać, za który miesiąc płaci, albo nie napisze imienia dziecka, to wiadomo od razu, że to jest jego rachunek i te pieniądze nie są w tym wielkim worku poszukiwane, analizowane i przez wiele osób dopytywane. Do tej pory wyglądało to tak, że jedna osoba czy kilka musiało dopasować płatność z głównego konta do konkretnego dziecka. I chociaż dla jednej osoby, jak dowiedziałam się z mojej interpelacji, trwało to zaledwie kilkanaście sekund, to jeśli przemnożymy to przez blisko 20 tysięcy dzieci, robi się to kilkadziesiąt godzin takiej trochę niepotrzebnej pracy w miesiącu, w XXI wieku, możemy naszych pracowników, też taki najcenniejszy zasób organizacji, znacznie lepiej dedykować do bardziej ambitnych zadań i bardzo się cieszę, że te mikropłatności są, one bardzo dobrze się sprawdzają i będą funkcjonować w kolejnych latach. A zatem reasumując i wychodząc naprzeciw rodzicom opiece nad dziećmi, patrząc też jak mamy dobrze wyremontowane, ale też wyposażone, a przede wszystkim zaopatrzone w najlepszej jakości kadrę przedszkola, nie pozostaje nam nic innego jak brać udział w rekrutacji, do czego też serdecznie bardzo zachęcam. Cały czas trwa rekrutacja uzupełniająca, będzie jeszcze jedna rekrutacja wrześniowa, tak więc aż do połowy września jest szansa wybierać, decydować się na przedszkola. A w gronie tych przedszkoli, przedszkola samorządowe naprawdę prezentują wysoką klasę.
1: Średnio wiemy, że w naszych samorządowych przedszkolach tak mamy o 1000 dzieci mniej. Na razie nie jesteśmy w stanie tego powiedzieć. Z rekrutacji tylko część, niewielki procent przedszkoli niesamorządowych bierze udział w naszej rekrutacji elektronicznej. I tam także wiemy, że co najmniej 1000 dzieci im brakuje. W ilu jednostkach? Na razie nie mogę podać tych danych, ponieważ zakończył się dopiero pierwszy etap rekrutacji. 16 maja będziemy otwierali drugą, uzupełniającą rekrutację. Jeszcze i tak jest tak, że w ciągu wakacji ktoś dokonuje, jakiś rodzic dokonuje jakieś zmiany, są przejścia, ale pewnie myślę, że rzeczywiście po tej analizie naszej na koniec czerwca będziemy już wiedzieli, jak to generalnie wygląda. Natomiast to, co powiedziałam, dbamy o to, że samo to zmniejszenie do średnio 20 dzieci w oddziale, 20 dzieci w oddziale pozwoli na to, żeby liczba oddziałów się nie zmieniła i także w konsekwencji w konkretnych przedszkolach tych oddziałów nie będzie jakoś dużo mniej. Ale no, wiemy na przykład i to znamy tę sytuację od zawsze, że no, w Śródmieściu zawsze mamy mniej dzieci, ponieważ no, Śródmieście jest przed etapem takim naszym strategicznym miasta do tego, żeby pracować i wprowadzić takie strategiczne działania, które nam pozwolą przywrócić czy zbalansować trochę liczbę mieszkańców Krakowa pomiędzy a turystów czy wynajmem Airbnb, w czym nam bardzo dobrze i bardzo mocno, zresztą to pan prezydent Miszalski zapowiadał, pomoże nowe rozporządzenie i ustawa Ministerstwa Sportu, która ogranicza też możliwość otwierania Airbnb w mieście i daje większy wpływ w końcu samorządom właśnie na to, żebyśmy mogli jakoś współdecydować i wspólnie z biznesem rozmawiać o tym, gdzie my mamy potrzeby, żeby zadbać o tkankę miejską od mieszkańców, a gdzie oni mają potrzeby, żeby rozwijać swój biznes.
2: Więcej na stronie magistratu.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.

0: 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz męskie shorty Wrangler za jedyne 139,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 169,99.
1: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
2: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
3: To co, Marian? Rowery?
4: No, wiadomo, w Media Expert. Patrz, jak kupimy dla nas dwa, to drugi dostaniemy 30% taniej. A jak jeszcze weźmiemy dla młodego, ho, to będzie 55% rabatu na najtańszy.
3: A raty jakie mają?
4: Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
3: Jakie fajne te rowery. Patrz, Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, trekkingowe, dla dzieci i dużo elektryków mają.
4: No właśnie. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Co myślisz, gdy słyszysz Kraków? Wspomnienia, pasje, życie i nadzieje. Idź na referendum, bo Kraków to też twoja przyszłość i ty o niej zdecydujesz już 24 maja. To jest reklama polityczna sfinansowana przez Stowarzyszenie Kraków dla Mieszkańców w związku z referendum w sprawie odwołania prezydenta miasta Krakowa oraz Rady Miasta 24 maja 2026 roku. Ogłoszenie o przejrzystości znajduje się na stronie reklamapolityczna.grupaeuroz.pl.
3: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
6: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
6: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.
8: Po reklamie. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
9: Magazyn to jest tydzień. Kuba Kusy zapra. Magazyn to jest tydzień. Kuba Kusy zapraszam. Muzea łączą. To hasło tegorocznej edycji Nocy Muzeów. To wydarzenie już w piątkową noc, a na uczestniczki i uczestników czekają nie tylko ekspozycje, te stałe i czasowe, ale także cała masa warsztatów i pokazów.
8: Muzea w Krakowie.
10: Od 22 lat Noc Muzeów w jakiś sposób organizuje ten majowe wieczory w Krakowie. Paweł Szczepanik, pełnomocnik prezydenta miasta Krakowa do spraw kultury. Muzea łączą rzeczywiście, to jest chyba dobry punkt wyjścia do tego, żeby powiedzieć co szczególnego. Po pierwsze ponad pół setki instytucji, ale nie tylko instytucji, ale też organizacji czy prywatnych muzeów, które dołączyły do tej inicjatywy. Niezwykła mnogość wydarzeń dla najmłodszych odbiorców. Wydaje się, że w ogóle ta działalność edukacyjna sfery muzealnej jest nie tylko bardzo mocna, ale także i bardzo ważna. Było, nie było, to mamy nadzieję przyszła publiczność czy odbiorcy kultury. No i wreszcie to, co istotne, część wydarzeń odbędzie się także pod auspicjami czy w związku z trwającym rokiem Andrzeja Wajdy. Myślę tu choćby o inicjatywie Muzeum Etnograficznego i spotkaniu z Krystyną Zachwatowicz-Wajdą.
9: Powiedział pan, że do inicjatywy, do Nocy Muzeów dołączył też szereg mniejszych placówek, mniej znanych. Ja mam z nimi często taki problem, że w zasadzie nie wiem, czy jest to placówka muzealna, czy bardziej jakiś taki muzealny park rozrywki. Gdzieś ta granica zaczęła się chyba powoli zacierać.
10: Być może tak jest, że w dobie wszechobecnego epatowania popkulturą niektóre firmy czy organizacje podejmują taką decyzję, ale akurat tutaj chyba nie mam wyrzutu sumienia w stosunku do tych, którzy dołączyli do Nocy Muzeów. No bo choćby Muzeum Zabawek, które działa na terenie Apteki Designu, czyli w dzielnicy Wesoła, to z jednej strony echo absolutnie imponującej kolekcji artefaktów związanych z wczesnym dzieciństwem, a z drugiej też rzecz w skali Krakowa zupełnie unikatowa. Kolejnym podmiotem, o którym myślę, jest Żydowskie Muzeum Galicja. W zasadzie nie jest na jakichś takich utartych ścieżkach muzealnych. Tak zwykle myślimy o muzeach w kategoriach raczej tych dużych instytucji, które mają imponujące kolekcje, które mają w swoich zbiorach arcydzieła, a tymczasem okazuje się, że taka instytucja, która cały czas działa w jakiś sposób z żydowskim dziedzictwem miasta, też zajmuje na tej mapie bardzo ważne miejsce.
9: No i wszystko teraz jest immersyjne. To mnie drażni powoli.
10: Och, no oczywiście, że jest immersyjne, bo uwielbiamy odbierać wszystko wszystkimi zmysłami, ale pytanie, czy rzeczywiście nie jest tak, że kiedy idziemy do muzeów, to jednak oczekujemy pewnej tradycjonalności. Czym innym jest eksponowanie dzieł w niesprzyjającym świetle i rzeczywiście poprawa na tym polu jest gigantyczna, a czym innym jest epatowanie tak naprawdę nie działami sztuki wtedy, pamiętajmy o tym, tylko raczej wrażeniem. Pytanie, na ile to wrażenie rzeczywiście intensywnie w nas pozostaje. Ja muszę przyznać, że stoję po tej stronie tradycjonalistycznej. Nie ukrywam tego i prawdę powiedziawszy, nie trzeba nic więcej, aniżeli dobre dzieło sztuki, żeby rzeczywiście odczuć całą paletę emocji, zainspirować się, mieć punkt wyjścia do dyskusji. Dlatego też myślę, że najlepiej do muzeów wchodzić z kimś.
9: No i właśnie, ściana, dzieło sztuki i odpowiednio dobrane światło. To chyba wystarcza, tak jak pan powiedział.
10: Ja uważam, że nie trzeba nic więcej, ewentualnie potem jeszcze partner albo partnerka do tego, żeby porozmawiać o tym, co nas rozdrażniło, co nam się wyjątkowo podobało, a wobec czego pozostaliśmy zupełnie obojętni, bo uważam też, że sztuka, która nie budzi emocji, to żadna sztuka.
11: Andrzej Betlej, przewodniczący Forum Muzeów Krakowa, dyrektor Zamku Królewskiego na Wawelu.
9: No to nie wiadomo, o co pytać. Czy pytać o to, co będzie się działo na Wawelu podczas Nocy Muzeów, czy o ocenę Nocy Muzeów jako takiej? To nie, to może przejdziemy do drugiej z funkcji. Wawel, co państwo przygotowali dla swoich odwiedzających, bo pewnie tłumów można się będzie spodziewać?
11: Zobaczymy. Natomiast myślę, że wyjątkową atrakcją dla wszystkich uczestniczących w Nocy Muzeum na Wawelu będzie możliwość zobaczenia stałych ekspozycji, przede wszystkim prywatnych apartamentów królewskich z gabinetem porcelanowym, ale również, co jest istotne, pokazujemy wystawy czasowe, w tym niedawno otwartą wystawę arcydzieła kolekcji Lanskorońskich Sztuka Antyku z bardzo nietypową i zachwycającą scenografią. A ponieważ na Zamku Królewskim już na dobre zadomowiła się sztuka współczesna, myślę, że instalacja, przepraszam za bałagan, również przyciągnie tych, którzy poszukują właśnie sztuki współczesnej na Nocy Muzeach. Całość wieczoru uprzyjemni występ Krakowi Dancy, a przy okazji będzie można zobaczyć również ogrody królewskie z wystawą Joanny Rajkowskiej.
9: Oby tylko pogoda nam dopisywała. Wawel otworzy miejsca też na co dzień niedostępne dla zwiedzających, czy raczej ograniczamy się i do wystaw stałych, i do wystaw czasowych?
11: W tym roku, czy generalnie, Wawel pokazuje wystawy stałe. Pamiętajmy bowiem, że na Wawel przychodzi kilkanaście tysięcy osób, co jest dużym wyzwaniem logistycznym, więc myślę, że zwiedzanie zakamarków to byłoby zbyt trudne dla tak masowego wydarzenia, jakim jest Noc Muzeów.
9: Inaczej odbiera się sztukę nocą, a inaczej odbiera się sztukę za dnia. Wawel inaczej pachnie, inaczej oddziałuje na nas w dzień i w nocy?
11: Myślę, że na pewno. Myślę, że w nocy, w tych godzinach pomiędzy 19 a 1, Wawel jest miejscem podwójnie magicznym. Rzeczywiście atmosfera jest niesamowita, a przy pięknej pogodzie, miejmy nadzieję, wówczas zamek staje się miejscem wspólnym. I o to chodzi w całej Nocy Muzeów, o to, aby być razem. Tegoroczne hasło Muzea Łączą właśnie wskazuje na ten aspekt, że nie tylko jest to przestrzeń podziwiania artefaktów, co oczywiście Zamek Królewski zapewnia, ale jest to miejsce niesamowite, miejsce, w którym przeżywa się kontakt z historią, sztuką, dziedzictwem.
9: No to teraz przechodzimy właśnie do hasła tegorocznej Nocy Muzeów. Muzea łączą.
11: Muzea łączą. Hasło powstało w relacji z wciąż dyskutowaną nową definicją muzeów. Myślę, że ten wymiar wspólnotowy instytucji muzealnych, gdzie podkreśla się bardzo pozytywny przekaz, jaki płynie z muzeów, jest tutaj autentycznie uniwersalnym przekazem. To muzea tworzą ludzie. Myślę, że jeżeli byśmy tylko skupiali się na artefaktach, byśmy mówili o zwiedzaniu magazynów muzealnych, a tak naprawdę chodzi o to, aby być w muzeum, aby to muzeum przeżyć.
12: Muzeum Narodowe w Krakowie jest tą instytucją, która 22 lata temu rozpoczęła tę bardzo ciekawą i miłą tradycję w Krakowie. Tomasz Ostrowski, Muzeum Narodowe w Krakowie. Proszę koniecznie nas odwiedzić. Jesteśmy otwarci od godziny 19 do 24. Do gmachu głównego proszę przyjść na wspaniałe wystawy Gotyk w Karpatach, Młodopolska Grupa 5 i Szapocznikow osobiście. W każdym z naszych oddziałów przygotowaliśmy coś specjalnego. Można potańczyć u Wyspiańskiego, zwiedzić pracownię ikonografii Krakowa i zobaczyć, jak bada się dawne widoki Krakowa w sukiennicach oraz posłuchać muzyki w Szołajskich i w Ciołku. Wszystko na naszej stronie internetowej. Bardzo zapraszamy.
9: Czy Noc Muzeów w jakiś sposób dezorganizuje Państwa pracę? To jest takie duże wyzwanie dla muzealniczek i muzealników.
12: No, na pewno wiąże się to z przygotowaniem nowej oferty, ale wszyscy jesteśmy do tego przyzwyczajeni i z dużą sympatią podchodzimy do tej miłej tradycji. Czujemy się tego częścią, jesteśmy tego inicjatorami. No więc z roku na rok mieszkańcy i miłośnicy kultury mogą na Muzeum Narodowe w Krakowie liczyć.
9: No i kolejki się ustawiają chyba przed gmachem głównym.
12: Ustawiają się, ale lubimy kolejki. To też jest atmosfera. Zresztą nie trwa to tyle, żeby było to niemożliwe do przejścia. Wszystko jest dobrze zorganizowane, zwiedzać można w miłej atmosferze. Tak więc nie bójmy się kolejek, tylko przejdźmy do Muzeum Narodowego w Krakowie.
9: Noc jest trochę innym sposobem odczuwania sztuki w muzeach?
12: Jesteśmy zwierzętami dziennymi, ale działamy również nocą. Na pewno wpływa to na odbiór sztuki, ale Noc Muzeów jest też po to, żebyśmy się spotkali, zobaczyli i cieszyli, bo tak naprawdę jest to święto miasta i mieszkańców.
13: Izabela Rak, rzeczniczka prasowa Muzeum Narodowego w Krakowie.
9: Przy okazji Nocy Muzeów Muzeum Narodowe zadba także o zdrowie pań, które być może wybiorą się na te Nocy Muzeów. Akcja niecodzienna i ja nie pamiętam, żeby przy okazji właśnie tego wydarzenia coś takiego się działo. O czym mówimy?
13: W sobotę, dzień po Nocy Muzeów, zapraszamy wszystkie panie do gmachu głównego. Tam przed gmachem głównym właśnie w sobotę 16 maja stanie Mammobus. Jest to akcja towarzysząca wystawie Szapocznikow osobista. Artystka Alina Szapocznikow to wyjątkowa osoba. W swojej biografii, w swojej twórczości podejmowała takie tematy jak kruchość ciała, kruchość życia i przede wszystkim doświadczenia swojej choroby nowotworowej. Chorowała na raka piersi. Dzisiaj ta choroba jest już całkowicie diagnozowana i perspektywa wyleczenia i diagnozowania tej choroby jest o wiele dalej posunięta, także uczcimy tą setną rocznicę urodzin Aliny Szapocznikow. Zapraszamy wszystkie kobiety od 45 roku życia do 74 na bezpłatne badania mammograficzne od 10 do 18.
14: Alicja Szymska, dział komunikacji i publiczności MUFO.
15: Marek Sica, dyrektor MUFO.
9: Przed nami Noc Muzeów, no i co czeka na uczestników tego wydarzenia właśnie w Muzeum Fotografii w Krakowie.
14: MUFO Rawkowicka, zapraszamy na oprowadzania, także pokaz w czytelni wyjątkowych fotobooków, które już są niedostępne na rynku wydawniczym. Zapraszamy również na wyjątkową akcję fotograficzną, gdzie będzie można sobie zrobić portret aparatem wielkoformatowym i zabrać go od razu ze sobą do domu. Także doświadczenie retro. Zapraszamy też na MUFO Józefitów, gdzie będzie można zobaczyć przestrzenie na co dzień niedostępne, magazyny, pracownie. Posłuchać wyjątkowych wykładów o technice polskiej fotografii, a także wziąć udział w warsztatach dla rodzin i dla dzieci z animacji poklatkowej i monotypii.
16: Noc muzeów, kolejna już odsłona. No i co to dla MUFO oznacza? Czy to jest kolejna szansa na pokazanie się, że tak, że jesteście, że istniejecie, że działacie i to działacie bardzo prężnie, czy być może jeszcze coś innego?
15: Na pewno Noce Muzeów są dla każdej instytucji muzealnej wielkim świętem i dlatego tak wielką wagę przykładamy do tego, żeby program Noce Muzeów był bardzo atrakcyjny, bo przecież jesteśmy otwarci na co dzień, a chcemy, żeby właśnie w ten jeden wieczór to była wizyta trochę nadzwyczajna, żeby się działo coś nieco innego niż zwykle można się spodziewać po wizycie w muzeum. Ja zachęcam, mimo że prognozy na razie są nam niepomyślne, żeby skorzystać z takiego faktu, że przy MUFO Rakowicka mamy piękne przestrzenie zielone, że działa kawiarnia, pojawiły się rzeźby Kingi Nowak, które przewieźliśmy ze Strzelnicy. To są atrakcje, które mam nadzieję zagrają przy lepszej pogodzie. Jak nie będzie pogody, mamy pawilon, będzie na pewno miło, będzie przyjemnie. Zapraszamy serdecznie do MUFO.
16: Bo MUFO jest wciąż, pomimo iż działa od bardzo wielu lat, takim miejscem nie do końca odkrytym. Już ta teza zawarła się w moim poprzednim pytaniu.
14: Tak, ale to może właśnie idealna okazja, żeby je odkryć. Noc w muzeum, czy jest coś wspanialszego?
15: Zapraszamy, bo wiemy, że przez tego typu wydarzenia rozchodzą się informacje o wielu placówkach muzealnych, bo my ten problem przekuwamy na sukces i myślę, że wiele jest placówek, które żyją w cieniu Wawelu, Muzeum Narodowego, które właśnie w tym wyjątkowym wydarzeniu uczestnicząc pokazują się miastu i światu, że jesteśmy fani, jesteśmy fancy, chodźcie do nas nie tylko raz w Noc Muzeów.
9: A po krótkiej przerwie wracamy do tego tematu.
8: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
17: W tym roku będziemy udostępniać dwie przestrzenie. W głównym gmachu Krykoteki przy ulicy Nadwiślańskiej będzie można zwiedzać dwie wystawy. Małgorzata Paluch-Cyburska, kierownik Muzeum Tadeusza Kantora w Krykotece w Krakowie. Jedna wystawa poświęcona będzie twórczości Tadeusza Kantora i jest to wystawa zatytułowana Tadeusz Kantor Terapię Widzeń, gdzie tym razem Tadeusz Kantor nie występuje solo, czyli tutaj możemy mówić o odejściu od muzeum jednego artysty jako Krykotece, albowiem jego twórczość jest kontekstualizowana przez artystów współczesnych. Będziemy na tej wystawie mogli zobaczyć różne etapy twórczości Kantora, obiekty z kolekcji Krykoteki oraz archiwalia. I o godzinie 20 oraz 21.30 odbędzie się oprowadzanie po wystawie, na które serdecznie zapraszamy. A zaraz za ścianą odbywa się wystawa czasowa zatytułowana Dzikie Harce. Jest to wystawa, na której z kolei w ogóle nie możemy zobaczyć Kantora w sposób materialny. Natomiast był on inspiracją dla twórców wystawy, którzy postanowili stworzyć taką interaktywną przestrzeń działania zabawy, gdzie jednak te odniesienia do Kantora są bardzo silne poprzez inspirację. Jest to wystawa, na której można się bawić, a jednocześnie edukować. I w związku z tą wystawą między 19 a 21 odbędzie się warsztat i dla małych dzieci, i dla osób dorosłych. Warsztat inspirowany malarstwem en formel, któremu Kantor był bardzo bliski i bardzo często wykorzystywał zarówno w malarstwie, jak i w twórczości teatralnej malarstwo gestu. Zatem na rozłożonych foliach w kombinezonach będzie można chlapać farbą i bawić się w artystę. A w oddziale Krykoteki na Małym Rynku przy ulicy Siennej 7/5 będzie można zobaczyć pokój Kantora, który jest wystawą stałą. Pokój artysty, w którym mieszkał przez ostatnie 3 lata życia z zachowanym wystrojem, a pokojowi towarzyszy zaprojektowana przez Kantora galeria, gdzie w tym roku będziemy pokazywać maszynę do kineform Andrzeja Pawłowskiego.
18: Edyta Gajewska, Muzeum Inżynierii i Techniki. Jestem kierowniczką działu promocji. Tym razem przygotowaliśmy coś specjalnego, a to dlatego, że o godzinie 18 u nas w siedzibie głównej przy ulicy Wawrzyńca, Świętego Wawrzyńca 15, odbędzie się oficjalne otwarcie z udziałem dyrektorów muzeów krakowskich. I to nas trochę zobligowało do tego, żeby no, pokazać się specjalnie. To jest dla nas też wyjątkowa okazja, bo otworzyliśmy nasz drugi oddział, czyli hangar Czyżyny, gdzie jest wystawa Machiny Leonardo da Vinci. Więc w tym roku zapraszamy do siedziby głównej, zajezdnia Świętego Wawrzyńca 15, do ogrodu doświadczeń, czyli naszego pierwszego oddziału, dobrze już Państwu znanego, i do hangaru Czyżyny.
16: Każdy z tych oddziałów ma jakiś swój indywidualny charakter. W jaką stronę idzie Muzeum Inżynierii i Techniki? Bo hangar, no właśnie, mamy Machiny Leonarda, była wystawa autobusów, były też inne immersyjne wystawy. I właśnie pytanie o to zacieranie się trochę tych granic pomiędzy placówką muzealną a placówką rozrywkowo-muzealną.
18: No to jest dylemat związany z budżetem instytucji, to znaczy hangar Czyżyny robi niesamowite wrażenie, ale to jest ogromna kubatura przeszklona, ogrzanie tego budynku to jest ogromny koszt, więc staramy się racjonalizować i też wystawy imersyjne były trochę po to, żeby mogły tam być prezentowane inne wystawy i takich możliwości po prostu szukamy, wiemy w jakiej kondycji jest miasto i no, staramy się naszym budżetem gospodarować w sposób jak najlepszy, więc zapraszamy i na różne rozrywkowe rzeczy. Z tego też wynika na przykład wystawa światełek w Ogrodzie Doświadczeń poza sezonem, kiedy nasz ogród i tak byłby zamknięty. To zapraszamy Państwa wtedy na coś, co jest no, czystą, ludyczną zabawą, efektowną, ale mniej związaną z naszą działalnością, ale no, dzięki temu nie podnosimy ceny biletów drastycznie, więc proszę docenić. A w tym roku w naszej siedzibie głównej będziemy mieli takie kilka takich rzeczy, których normalnie codziennie w muzeum Państwo nie zobaczycie, więc bardzo zwracam na to uwagę. Otworzymy pracownię konserwacji. To będzie okazja, żeby porozmawiać z naszymi konserwatorami, dowiedzieć się, w jaki sposób ratujemy zabytki techniki, jakie dylematy są z tym związane, bo każdy taki zabytkowy przedmiot to jest często kilka warstw różnej, nie wiem, emali, lakieru, farby. To jest zawsze pytanie, czy wracać do tego pierwszego wyglądu, czy zostawić te ślady narosłe przez wieki. W pracowni konserwacji pokażemy też unikat. Ci, którzy interesują się motoryzacją, będą wiedzieli auto o nazwie Meduza. Unikat w naszych zbiorach od niedawna. Będzie tylko w tę noc pokazany, ponieważ będzie poddany pewnie dwuletniej konserwacji u nas.
16: To ja dopowiem, to mikrosamochód w latach 50. państwo pod nazwą PRL, czyli Polska Rzeczpospolita Ludowa, szukała takiego samochodu dla mas. Było kilka różnych projektów. Mikrus, Meduza, Smyk i parę jeszcze innych. Ostatecznie Mikrus z Mielca trafił do małoseryjnej produkcji. Meduza niestety nie. Bardzo ciekawa konstrukcja. Tak dopowiem tylko.
18: Tak. On pięknie wygląda, robi wrażenie i co więcej, niedawno pozyskaliśmy do zbiorów syrenkę i ona też będzie prezentowana. Jeszcze nie wiemy, czy w pracowni konserwacji, czy na zewnątrz. Dużo zależy od pogody, bo jednak podstawową naszą misją jest chronienie zabytków, nie tylko ich udostępnianie i pokazywanie, więc tu na pewno warunki pogodowe podyktują nam warunki, ale mamy też inne atrakcje. Razem z Uniwersytetem z FAPS i z takim bardzo ciekawym artystycznym kolektywem będziemy prowadzić happening artystyczny. Będzie można u nas przynieść albo skorzystać z przedmiotów dostępnych na miejscu i zrobić portret chochli, pokrywki, garczka, miksera, co tam komu się spodoba i co więcej, te portrety, ja widziałam takie próbne portrety, one wyglądają zupełnie kosmicznie, bo my nie zwracamy uwagi na takie sprzęty codziennego użytku, a wystarczy sobie pomyśleć, zbliża się lato i wyobraźmy sobie nasze życie bez lodówki.
19: Marek Sosenko, twórca kolekcji zabawek i Muzeum Zabawek w Krakowie.
16: Muzeum Zabawek w Krakowie, mikroskopijna, chciałoby się powiedzieć, placówka, ale z niesamowitą duszą, z niesamowitym charakterem i też udowadniająca Państwa pasję do zabawek. Co Państwo przygotowali z okazji Nocy Muzeów?
19: Ja najpierw chciałem tylko sprostować, gigantyczna kolekcja, gigantyczne magazyny, natomiast mikroskopijna ekspozycja. I na ten rok przygotowaliśmy prezentację dawnych przeźroczy z latarni magicznych, czyli takich prapradziadków kina, i filmików, które będą wyświetlane i czytane przeze mnie z lat 50., 60. XX wieku. Same latarnie magiczne to jest coś, co właściwie jest tematycznie po drodze bardzo tegorocznemu hasłu, że mamy ludzi gromadzić, łączyć i na takie prezentacje, wyświetlania obrazów z latarni magicznych wszyscy, którzy tylko byli w najbliższej okolicy, zgłaszali się i oglądali to z wielkim, wielkim zainteresowaniem, zwłaszcza, że od czasu do czasu kolekcja możliwości, czyli tych nowych przeźroczy, powiększała się, bo kolejne przeźrocza były kupowane na różnych targach, czy przede wszystkim w sklepach dawniejszych.
16: Jak Państwo wpadli na to, żeby przypomnieć takie latarnie magiczne, bo to ja nie kojarzę takiego urządzenia.
19: W ogóle to jest zwiastun projektu, który będzie bardzo dużą wystawą i bardzo wszechstronną, niezwykle skomplikowaną, dlatego, że będziemy chcieli pokazać, jak najróżniejsze urządzenia optyczne działają, żeby pokazać świat w innej formie, chociażby zniekształcony, bo na przykład mamy też krzywe lustra, mamy specjalne lustra, w których oglądano najwcześniejsze pocztówki czy fotografie. Także to jest jeden z takich działów, który my nazwaliśmy dział optyczny, bo wszystko się opiera właśnie o tą optykę. Natomiast w tej chwili jest to zwiastun, czyli zapowiedź wystawy, która jednak łączy się z tym, że jak popatrzymy na młodzież i dorosłych, nawet jadących w tramwaju, czy siedzących w dorożce wynajętej za ciężkie pieniądze w rynku, to okazuje się, że wszyscy trzymają w ręku telefony, które właściwie izolują ich od całej reszty towarzystwa. Natomiast te latarnie magiczne magicznie ściągały całą publiczność i nie było to wyświetlanie tylko dla jednej osoby, tylko dla dużego audytorium. I chcę pokazać, jak to audytorium reagowało, bo okazuje się, że dwa lata temu, kiedy poza normalną prezentacją wystawową było też czytanie bajek, to kiedy dzieci już udały się do spania, czyli po godzinie 22, ja poszedłem dalszą ekspozycję pokazywać. To była wystawa zupełnie niezwiązana z Nocą Muzeów, ale interesująca zwiedzających. I w pewnym momencie ktoś przybiega i mówi, no a kiedy będzie dalsze czytanie? No i okazało się, że musiałem do prawie pierwszej w nocy czytać bajeczki dorosłym. Zastanawiałem się, skąd się wzięła taka historia. No i doszedłem do wniosku, że po pierwsze, jedni chcieli jeszcze raz usłyszeć bajeczki, a nie wypadało im samym sięgać po książeczki swoich dzieci. dzieci, a drudzy nigdy pewnych bajeczek nie usłyszeli, więc to dla nich było szczególne przeżycie.
14: Renata Kosowska, zastępca kierownika Muzeum Przyrodniczego ISESPAN.
16: Muzeum Przyrodnicze, placówka bardzo mało znana. Ja Państwa placówkę znam. Raz, że kiedyś studiowałem biologię, nie za długo, ale jednak, i odwiedzałem Was. Dwa, byłem tam z jednym z moich dzieci swego czasu. I tak, no chyba będziemy Was odkrywać podczas nocy muzeów.
14: Tak, tym bardziej, że jesteśmy trochę ukryci. Trzeba przejść przez biuro paszportowe, żeby się dostać do zabytkowych łaźni, w których się mieści nasze muzeum.
16: Przypomnę, ulica Sebastiana.
14: Tak, Świętego Sebastiana 9. No i a propos odkrywania, to mamy bardzo dużo paleontologicznych wykopalisk, które można u nas zobaczyć, zarówno kości mamutów, jak i jedyny na świecie okaz nosorożca włochatego zachowany w całości, skamieniałości, najróżniejsze muszle ślimaków, małży, dużo wypreparowanych okazów. To wszystko będzie można podczas nocy muzeów u nas oczywiście zobaczyć, a oprócz tego zapraszamy też na prelekcje. Będziemy mieli prelekcję dotyczącą krakowskich łowców mamutów, a także planetę owadów pokazującą ogromną rolę owadów w przyrodzie, i muszle czasu, to podróż przez pradawne morza, jaskinie, aż do współczesnych, zachowanych do dzisiaj okazów muszli.
16: No właśnie, te wątki krakowskie, czy pre- albo pra-krakowskie się u Państwa pojawiają, no bo to jak wiadomo, Kraków był stolicą nie tylko Polski, ale jeszcze wcześniej, zanim ludzie dominowali, czy zaczęli dominację swoją na świecie, no to mamuty tutaj nam dość ochoczo hasały. I tak, i to wszystko można u Państwa zobaczyć.
14: Te już nie hasają, ale mamy kości i czaszkę właściwie jednego mamuta. Mamy wystawę, która nazywa się Spadzista, bo w Krakowie mamuty były, żyły, chodziły, i właśnie mamy takie największe w Europie stanowisko, które nazywa się Spadzista w Lesie Wolskim, i tam właśnie była rzeźnia mamutów i można u nas zobaczyć wystawę z tym związaną.
9: W tym miejscu stawiamy kropkę, a po więcej informacji odsyłam Was tradycyjnie na stronę internetową Krakowskich Nocy.
8: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
9: W krakowskim szpitalu specjalistycznym imienia Jana Pawła II powstał nowy oddział transplantologii i mechanicznego wspomagania krążenia. Dzięki nowej jednostce pacjenci po przeszczepach serca lub z ciężką niewydolnością tego narządu będą mogli leczyć się w bezpiecznych, sterylnych i nowoczesnych warunkach. To pierwszy z tematów, jakimi zajmiemy się w naszej dzisiejszej audycji. Kuba Kusy, witam i zapraszam.
8: Zdrowy Kraków.
20: Przestrzeń oczywiście cieszy, dlatego że przestrzeń pozwala na bezpieczne leczenie pacjentów, na leczenie pacjentów, które prowadzi do minimalizacji infekcji, minimalizacji innych powikłań na oddziale transplantologii. Wojciech Kłazak, jestem profesorem Uniwersytetu Jagiellońskiego, kierownikiem oddziału transplantologii i mechanicznego wspomagania krążenia. Ale to, co w tej przestrzeni się znajduje, to jest przede wszystkim zespół. Innowacją, która jest bardzo rzadko w świecie spotykana i w Polsce też, jest to, że zespół jest interdyscyplinarny, to znaczy w tym oddziale pracuje 12 lekarzy etatowych, 5 specjalizacji lekarskich, a więc nie jest tak jak na innych oddziałach, że musimy czekać na konsultacje wielospecjalistyczne. Każdy pacjent jest z definicji widziany codziennie przez wielu lekarzy, wielu specjalności, stąd też problemy wykrywane są bardzo wcześnie, pacjent jest natychmiast leczony. Mamy 24-godzinną, absolutnie codzienną dostępność do wszystkich procedur, którymi dysponujemy, oprócz oczywiście przeszczepu serca, bo to jest problem oczekiwania na dawcę.
21: To, co otwieramy, jest szczególne. Karol Wierzbicki, jestem kardiochirurgiem, transplantologiem klinicznym, ponieważ takie oddziały, które stricte zajmują się transplantacjami i mechanicznym wspomaganiem krążenia, są bardzo unikatowe, są bardzo rzadkie. To jest takie wyjątkowe miejsce dla pacjentów z najbardziej zaawansowaną niewydolnością serca. Oddziały kardiologiczne, z którymi jesteśmy w najlepszej współpracy, zajmują się pacjentami nieco mniej chorymi. I układ jest taki, że jeżeli ci pacjenci bardzo chorzy na serce, przebywający w tych szpitalach kardiologicznych, w oddziałach kardiologicznych, zaczynają się pogarszać, to wtedy te oddziały kontaktują się z naszym oddziałem, dedykowanym już pacjentom, którzy powinni być rozważani jako kandydaci do przeszczepu serca, czy do długoterminowego wspomagania krążenia.
20: Pacjenci w najcięższym stanie, czyli we wstrząsie kardiogennym, to znaczy realnie pacjenci przywiezieni do szpitala w stanie umierania, którzy mieliby stuprocentową śmiertelność bez pomocy medycznej, to są pacjenci, którzy wychodzą stąd. 90% praktycznie takich pacjentów wychodzi stąd na własnych nogach i żyje długo. Aczkolwiek hospitalizacja jest ciężka, związana z wieloma decyzjami podejmowanymi przez pacjenta, zazwyczaj także przez rodzinę pacjenta. I to jest hospitalizacja, która średnio we wstrząsie kardiogennym to jest 71 dni. Trzeba sobie wyobrazić chorego człowieka, którego boli, który się źle czuje, któremu jest duszno, któremu inni starają się pomóc, ale też takiego, który jest w obcym dla siebie środowisku, a często jest pierwszy raz w szpitalu. W związku z tym ten szpital musi wyglądać bardziej jak dom. Nie może być pacjent skazany na widok bloku operacyjnego, narzędzi chirurgicznych oraz innych stresujących rzeczy, ponieważ tak naprawdę chcemy pomóc całemu człowiekowi, to znaczy tak, żeby on w dobrym stanie zarówno fizycznym, jak i psychicznym stąd wyszedł.
21: Jest w tej chwili tak, że jest to zamknięta przestrzeń dedykowana wyłącznie tym pacjentom, których wspomniałem. Do tej pory my funkcjonowaliśmy jako część kardiochirurgii w ramach tak zwanego odcinka i część sal było dzielone z kardiochirurgią. Natomiast teraz udało się powołać osobny oddział dzięki tu motywacji, determinacji pana dyrektora Grzegorza Fitasa, który szczególnie, jak daje się to odczuć, ukochał transplantologię, żeby właśnie zrobić takie miejsce bardzo, bardzo specjalne dla tych pacjentów. To miejsce pozwala na bardziej szczegółową diagnostykę, bardziej zaawansowane i długotrwałe leczenie. Niektórzy pacjenci wymagają wielomiesięcznego przygotowania, żeby móc zrobić przeszczep serca czy wszczepić układ do wspomagania mechanicznego. A wiele, wiele oddziałów po prostu nie może sobie pozwolić na tak przedłużone hospitalizacje i tak zaawansowaną diagnostykę tej bardzo wyjątkowej grupy pacjentów. W Krakowie nie ma podobnych oddziałów. Jest to jeden też na cały tutaj taki szeroko zakrojony makroregion, bo i na województwie podkarpackim i w Małopolsce takiego oddziału oczywiście nie ma. To jest jedyny, tym bardziej jesteśmy szczególnie dumni. Możemy tutaj leczyć jednoczasowo kilkunastu pacjentów i myślę, że to będzie oddział był tak projektowany, żeby stworzyć maksymalny komfort dla pacjentów zgodnie z bardzo, bardzo wyśrubowanymi zasadami pobytu tych pacjentów, z bardzo wysokim standardem i z wszelakimi kategoryzacjami. Sprzęt, określone położenie sal, wyposażenie w każdej sali w łazienki, są sale jednoosobowe dla izolacji pacjentów, którzy mają różnego rodzaju infekcje. To jest bardzo rzadko spotykane.
20: Jeśli chodzi o to, czym dysponujemy, to dysponujemy oczywiście pełną farmakoterapią, tak jak na świecie, w pełnym wydaniu farmakoterapii, także presorowej, dożylnej, ale przede wszystkim mechanicznym wspomaganiem krążenia. Często jest tak, że pacjent, który do nas przyjeżdża, jest pacjentem, któremu farmakoterapia, nawet mega farmakoterapia nie wystarcza. W związku z tym musimy funkcję serca, a często i funkcję płuc, a często i funkcję nerek wspomóc w jakiś mechaniczny sposób. A zatem tak jak nerki wspomagamy dializoterapią, tak jak respiratoroterapią możemy po części wspomóc funkcję płuc, tak samo za pomocą różnych rodzajów pomp, na przykład pomp Impella czy pomp HeartMate 3, wspomagamy pracę serca. Te pompy dają nam rzut, czyli przepływ krwi przez te pompy taki jak prawidłowe serce. A zatem nierzadko jest sytuacja taka, kiedy pacjent, u którego serce praktycznie de facto już nie działa albo działa bardzo słabo, może wędrować korytarzem po wszczepieniu takiej pompy. Mieliśmy nawet, jeżeli to jest w jakiś sposób ciekawe, choć jest to kazuistyka, pacjentów, którzy przychodzili do nas w zatrzymaniu krążenia bez własnej funkcji serca z pompami, ponieważ twierdzili, że coś się zmieniło w ich stanie i chcieli się skontrolować. Cała funkcja ich serca to była właśnie funkcja wszczepionej pompy.
21: My też regularnie odwiedzamy zaprzyjaźnione, zresztą tylko takie mamy, oddziały kardiologii w naszym makroregionie i opowiadamy o naszych możliwościach, przekazujemy szybkie łącza, numery telefonu, uczulamy kolegów kardiologów na to, żeby identyfikowali tych pacjentów, którzy powinni być skierowani właśnie do oddziału transplantologii. No a żeby mieć gdzie tych pacjentów kierować, no to musiał taki oddział transplantologii powstać.
9: Zmieniamy temat, ale pozostajemy w orbicie służby zdrowia, bo Wojewódzki Szpital Dziecięcy imienia Świętego Ludwika obchodzi 150 lat istnienia. Z tej okazji lecznica zapowiada wystawę, grę miejską i atrakcje dla najmłodszych.
0: Jest to jeden z najstarszych szpitali w Polsce, jeżeli chodzi o pediatrię. Łukasz Smuka, marszałek województwa małopolskiego. I dla nas bardzo istotny i bardzo ważny element jest to, że ten szpital leczy i pomaga dzieciom, a dla rodziców całym światem są dzieci. Stąd to jest bardzo ważny ośrodek. Województwo Małopolskie nie szczędzi środków, tylko inwestujemy po to, aby nie tylko sprzęt, ale też otoczenie, a w przyszłości nowy budynek był na bardzo wysokim poziomie. Chcemy, aby misja, która była jest stworzona 150 lat temu, była jak najbardziej aktualna, to znaczy dbamy o zdrowie, życie i uśmiech dziecka tutaj w Małopolsce. Stąd bardzo ważnym elementem jest, albo najważniejszym jest kadra medyczna. Kadra medyczna, która jest jedna z najlepiej przygotowanych, bardzo dobrze wyszkolonych, jeżeli chodzi o egzaminy rezydenckie, są to najlepsze osoby z tego szpitala i to jest dla nas bardzo ważny potencjał, w którego warto inwestować. Następnie bardzo mocno inwestujemy w nowoczesny sprzęt, nie tylko w szpitalu na ulicy Strzeleckiej, ale też jakby drugą odnogą tego szpitala jest Małopolskie Centrum Rehabilitacji w Radziszowie i tam odbywają się nowoczesne metody rehabilitacji dla dzieci i młodzieży, również realizowane w ostatnich latach nowe obiekty, ale przede wszystkim nowoczesny sprzęt, sprzęt, który wspiera rehabilitację i co jest również bardzo ważnym elementem, a mianowicie, że ta pomoc jest realizowana nie tylko dla dzieci z Małopolski, ale również jeżeli zachodzi taka potrzeba, to również inni pacjenci spoza naszego regionu to wsparcie otrzymują. Szpital realizuje bardzo dużo różnego rodzaju procedur. Widzimy, że z roku na rok ta ilość procedur jest większa. Nowoczesne metody leczenia są jeszcze to bardziej intensywne i chociażby w zakresie żywienia dziecka odpocząwszy pierwszych dni swojego już tutaj życia. Ten szpital opiekuje się dziećmi, ale również w zakresie pomocy z FAST, począwszy od pacjentów z Krakowa po Nowy Targ czy po Miechów, ten szpital realizuje to wsparcie. Dla nas istotne jest to, że warto inwestować w szpital, ale przede wszystkim warto inwestować w zespół, bo zespół liczy prawie 500 osób, które pomagają na co dzień dzieciom i młodzieży z Małopolski, a nie ma lepszej inwestycji, ważniejszej inwestycji jak inwestowanie w zdrowie i bezpieczeństwo najmłodszych Małopolan.
1: Mamy taką dużą konferencję naukową. Stanisław Stępniewski, dyrektor Szpitala Świętego Ludwika w Krakowie, która odbędzie się tutaj niedaleko na Wielopolu. I tam będziemy przedstawiali głównie to, co robimy, a możemy się pochwalić pewnymi rzeczami w sensie medycznym, bo mamy najlepszy oddział reumatologiczny w Polsce. Jesteśmy jedyni w Małopolsce, którzy leczą dzieci psychiatryczne do 14 roku życia. Nikt takiego nie ma. Prowadzimy przesiew mukowiscydozy. Mamy w zasadzie całość diagnostyki obrazowej u nas w szpitalu. Mamy też oddział chorób rzadkich, co jest takim ewenementem na dużą skalę. Także mamy takich parę punktów, gdzie absolutnie się wyróżniamy ponad przeciętność. Wracając teraz do obchodów, tam będziemy to na tej konferencji przedstawiać. Natomiast 1 czerwca na terenie szpitala będzie duży festyn dla dzieci i dla rodziców. W międzyczasie będą tak zwane gry uliczne, które będą też, myślę, że cieszyły się dużym zainteresowaniem, jeżeli chodzi o dzieci i o osoby dorosłe również.
0: Ja potocznie nazywam, że to powstanie takie centrum dla dzieci, które potrzebują wsparcia, a bardzo często nadużywają telefonów komórkowych, tabletów. Stąd nasza determinacja samorządu województwa małopolskiego, aby taki obiekt przy ulicy Strzeleckiej powstał. Jesteśmy na takim etapie, otóż, że przed wakacjami zostanie ogłoszony przetarg na zaprojektowanie i wybudowanie tegoż obiektu. Mamy zabezpieczone środki w ramach środków europejskich budowania odporności w naszym regionie. Natomiast kluczowym elementem w tym przypadku będzie to, jak otworzymy oferty, jaka będzie wartość całej inwestycji. Niemniej jednak już do tej pory województwo małopolskie ponad 24 miliony złotych zainwestowało w ten projekt, kupując nieruchomość i przez to szpital stał się właścicielem nieruchomości i następnie będziemy realizować. Cel jest bardzo ambitny, bo chcemy, aby w 2029 roku to centrum było oddane w ręce lekarzy, w ręce specjalistów i pomagało dzieciom i młodzieży. Ambitny plan, niemniej jednak, ja tutaj w formie żartu powiem, że chciałbym na równą, okrągłą rocznicę 153 lat funkcjonowania szpitala to centrum otworzyć.
1: To jest takie uproszczenie oczywiście, ale to jest prawda. Zresztą Państwo widzicie doskonale, co się dzieje. W zasadzie wszyscy naokoło jadący tramwajem, no z auta by to różnie bywa, ale mają telefon w ręce. Niestety to samo dzieje się, jeżeli chodzi o dzieci. Ale z dziećmi jest tego typu problem, że one nie tak jak dorosły są w stanie wiedzieć, że jednak ten telefon komórkowy i tam treści w tym telefonie komórkowym to nie jest rzeczywistość. Czasami jest rzeczywistość, ale bardzo wiele wątków jest takich zupełnie irracjonalnych. I to bardzo wpływa na psychikę u dziecka, bo ta psychika się dopiero wtedy buduje. I w związku z tym po pewnym czasie, kiedy dziecko zaczyna nadużywać telefonii komórkowej, jemu się wydaje, że ten świat tam to jest normalna rzeczywistość. I tu się zaczynają pierwsze problemy. Widząc to, chcemy w przyszłości, niedalekiej, bo w zasadzie za 3 lata, aby powstał nowoczesny szpital Małopolskie Centrum Psychiatrii Dzieci i Młodzieży, ale również z oddziałem, który się będzie zajmował tego typu uzależnieniami. A to też jest ewenement na skalę Polski w tym momencie, bo oczywiście są ośrodki, które się tym zajmują, ale to jest jakby dodatkowa rzecz, która tam jest.
9: Teraz krótka przerwa. Zostańcie z nami.
8: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
9: Powraca cykl miejskich spacerów w Parkobud. Zarząd Zieleni Miejskiej zaprasza do wspólnej eksploracji krakowskich parków. W tym roku uczestnicy poznają różne oblicza rzecznych dolin. Tematy dobrano tak, by pokazać specyfikę tak zwanych parków rzecznych i ich wpływ na funkcjonowanie miasta. Eksperci opowiedzą o historii ukształtowania terenów podmokłych, o ptakach i owadach je zasiedlających, a także o roślinności specyficznej dla tych obszarów. Spacery będą odbywały się w wybrane soboty do końca wakacji.
8: Ekologia w Krakowie.
2: Jak co roku zapraszamy na spacery realizowane w ramach Parkobuta. Aleksandra Mikolaszek, Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie. Spotykamy się w krakowskich parkach, spacerujemy po nich, ale zawsze też spotykamy się ze specjalistą z jakiegoś tematu, który nam tą zieleń pokazuje z jakiejś określonej perspektywy. Bo rzeczywiście te spacery po parkach nigdy nie są nudne, ale mogą być bardzo różnorodne. I to w ramach tego projektu pokazujemy. W tym roku skupiamy się na parkach rzecznych. I to rzeki są tym tematem przewodnim. Kolejne spotkania, które zaplanowaliśmy od kwietnia do sierpnia, to właśnie Wilga, Białucha, Dłubnia, Rudawa. To są te miejsca, które będziemy odwiedzać i na które będziemy spoglądać pod bardzo różnym kątem. Bo zapraszamy specjalistów od historii, od geomorfologii, od entomologii, od botaniki, tak żeby te ciekawe przestrzenie wzdłuż rzek pokazać od różnych różnych stron, ale przede wszystkim pokazać to, jak bardzo są ważne dla miasta. Bo rzeki łączą różne tereny zieleni, są bardzo ważne pod kątem bioróżnorodności, pod kątem kształtowania specyficznego ekosystemu, o który w miastach musimy dbać, który musimy chronić, dlatego te tereny wzdłuż rzek są systemowo włączane w sieć parków rzecznych, które w Krakowie funkcjonują i które chcemy rozwijać, ponieważ jest to bardzo cenny zasób, jeśli chodzi o tereny zieleni.
4: No właśnie, bo ta tegoroczna edycja koncentruje się na parkach rzecznych. Dlaczego właśnie te miejsca są tak ważne dla miasta?
2: Rzeki łączą wiele terenów. Rzeka przepływa przez dany obszar, więc jest takim naturalnym korytarzem ekologicznym, który pod kątem występujących gatunków, zarówno roślin, jak i zwierząt, łączy pewne ekosystemy. Ciągnie się na długim odcinku, więc też spaja systemy zieleni w taki sposób, że tworzy takie naturalne miejsca do przemieszczania się, do tego, żeby z jednego zielonego miejsca przemieścić się do drugiego, są takimi ekologicznymi ścieżkami. I warto jest dbać o te tereny właśnie wzdłuż rzek, ponieważ one dają możliwość połączenia różnych parków, różnych miejsc, ale też ze względu na swoje wartości ekosystemowe są bardzo bioróżnorodne. To jest miejsce bytowania różnego rodzaju roślin, zwierząt, które ciężko znaleźć w innym ekosystemie. I rzeczywiście parki rzeczne mają ogromne znaczenie, sprzyjają bioróżnorodności i dlatego zachęcamy do tego, poświęciliśmy im właśnie całą edycję tego projektu po to, żeby pokazać, jak wiele kryje się w nich życia, jak duże mają znaczenie i po to, żeby pokazać, że można je oglądać z różnej perspektywy. W tym będą pomagali zaproszeni goście, specjaliści z różnych dziedzin, którzy prowadząc uczestników spaceru przez te tereny rzeczne, będą skupiali się na jakichś konkretnych aspektach funkcjonowania tej przestrzeni, ale myślę, że jako całość będzie się to składało na jedno przesłanie. Rzeki w miastach są bardzo ważne, parki rzeczne są bardzo ciekawym miejscem do tego, żeby spędzać w nich czas, ale to wszystko też mówi o tym, że są miejscami, które powinniśmy chronić i o które powinniśmy się troszczyć.
4: Czy parkobud w zieleni w takim razie ma bardziej charakter taki edukacyjny czy rekreacyjny, a może właśnie jedno i drugie?
2: Zawsze staramy się połączyć przyjemne z pożytecznym. I ta rekreacja w mieście może być bardzo przydatna do tego, żeby pewne zjawiska rozumieć, zapoznawać się z nimi. I nawet dla tego najmłodszego pokolenia, które serdecznie zachęcamy do wszystkich naszych aktywności zawsze i do tego, żeby odwiedzać zieleń, spędzać czas nie przed ekranem telefonu, ale właśnie w krakowskich parkach. Nawet jeżeli jakaś część wiedzy może się okazać za trudna, to i tak dziecko spędza czas na zewnątrz, ciekawie i zyskuje jakiś zalążek wiedzy, którą może w formie pasji kiedyś rozwinie. Zawsze tutaj staramy się właśnie tą rekreację połączyć z czymś pożytecznym. Zieleń jest

0: jest zawsze korzystne. Zapraszamy całe rodziny, zapraszamy dziadków z wnukami, zapraszamy rodziców z dziećmi, osoby bez dzieci również, bo myślę, że to jest wiedza, która przyda się każdemu. To jest sposób spędzenia czasu, który każdy z nas, każdego z nas relaksuje i rzeczywiście to przebywanie w zieleni, przebywanie na zewnątrz ma dla nas ogromne korzyści w ogóle, jako dla ludzi, takie psychofizyczne, więc do tego zawsze serdecznie zachęcamy, żeby w taki sposób spędzać czas aktywnie. Na Parkobud obowiązują zapisy, zawsze przed konkretnym terminem ogłaszane są one na naszej stronie, w naszych social mediach. Można się zapisać na stronie Zarządu Zieleni Miejskiej, są wszystkie dostępne informacje w tym temacie. Są już podane terminy, niektóre wstępnie, niektóre już bardzo konkretnie. Spotykamy się w soboty. Zachęcamy do tego, żeby skorzystać z tej oferty i myślę, że jest to taki sposób spędzenia czasu, który będzie odpowiadał każdemu, i młodszemu, i starszemu, bo rzeczywiście to przebywanie wśród zieleni dla każdego z nas ma pozytywny wpływ.
1: Tegoroczna edycja Parkobuta już się rozpoczęła, za nami jest już kilka spacerów, więc gdybyśmy miały tak zachęcić, jak wygląda typowy spacer w ramach tego projektu?
0: Taki typowy spacer, no zaczynamy od zapisu, od zarezerwowania miejsca, później dostajemy informacje, w jakim miejscu jest zbiórka, w jakim miejscu się spotykamy i w zależności od tego, z kim spacerujemy, po jakim terenie się poruszamy, to tutaj osoba, która prowadzi spacer, jest takim naszym przewodnikiem i dostosowuje tak naprawdę to, co się wydarzy na tym spacerze, do grona osób, która się pojawi, bo myślę, że nawet spacery, na których było dużo dzieciaków i na których zapoznawały się z owadami, czy z pająkami. Różne mieliśmy edycje naszych spacerów i różne tematy. No to zaciekawione były najbardziej dzieci, ale myślę, że nie jeden dorosły też z ogromnym zaciekawieniem spoglądał na to wszystko. Więc musimy na pewno być odpowiednio ubrani do pogody, zadbać też o obuwie. Jeżeli to są parki rzeczne, to czasami w niektórych lokalizacjach może być to teren podmokły. Warto przygotować się na to, że w zieleni możemy się ubrudzić, jest to bardzo wskazane, zwłaszcza w przypadku osób młodszych, więc do tego zachęcamy, żeby spojrzeć w prognozę pogody, żeby dostosować ubranie i cieszyć się z tym spacerem, a prowadzący zadba o całą resztę.
1: Czyli pani, nie zachęcamy do zakładania białych jeansów, które wszystkie lubimy zakładać na wiosnę, a raczej właśnie przygotowanie może nieco gorszych ubrań i myślę, że kalosze do tych parków rzecznych mogą się przydać, ale chciałabym jeszcze nawiązać z racji tego, że w tym roku wzięliście państwo na tapet parki rzeczne. Jak to wyglądało w latach ubiegłych? Jakie parki eksplorowaliście, czy też tak grupowaliście tematycznie?
0: Różne to były spotkania. To były spotkania zarówno w formie parkobuta, wcześniej parkobusa, czyli idei, że wspólnie jeździliśmy autobusem do tych miejsc, ale to też były różnego rodzaju spacery z budżetu obywatelskiego. Zawsze w każdym miejscu, które odwiedzamy, staramy się znaleźć coś charakterystycznego. Albo spotykamy się z ornitologiem i obserwujemy ptaki, albo spotykamy się z entomologiem, który nam pokazuje świat owadów. I rzeczywiście spojrzenie na teren zieleni pod kątem pewnego wycinka przyrody jest bardzo ciekawe i wtedy dopiero orientujemy się, jak dużo ta przyroda ma nam do zaoferowania, bo rzeczywiście metr kwadratowy trawnika to jest mnóstwo życia, z którego nie zdajemy sobie sprawy, a taki spacer nam pięknie pokazuje, że to, co nad nami, to, co pod nogami, to, co wokół nas, to jest ogromna baza tematów, informacji, wiedzy, którą możemy zdobyć, a przy tym wszystkim świetnie się bawić, bo myślę, że i młodsi, i starsi są tymi spacerami bardzo zaciekawieni, ponieważ osoby, które zapraszamy do Parkobuta, to specjaliści, ale myślę, że z takim ogromnym zacięciem edukacyjnym, którzy jako pasjonaci swojego tematu są najlepszym przekaźnikiem tych informacji, bo jeżeli ktoś o czymś odpowiada z pasją, to tą pasją zaraża i przez to to wszystko staje się ciekawe. Więc to nie są wykłady akademickie, to są spotkania w naturze i też bardzo naturalne i myślę w wielu miejscach spontaniczne, co służy temu, żeby była przyjazna atmosfera, żeby się dobrze bawić i miło wspominać taki spacer, chcieć zapisać się na kolejny i tak też się dzieje, bo mamy grono stałych bywalców, fanów, myślę, że tu już nie boję się użyć tego słowa, naszego projektu, którzy są z nami, jeśli tylko mogą, praktycznie na każdym spacerze.
1: No właśnie, w związku z tym, że państwo już obserwujecie, że jest pewna grupa osób, która ochoczo bierze rokrocznie udział w tym projekcie, czy wyszczególniacie jakieś grupy wiekowe?
0: Nie, zapraszamy i młodszych, i starszych. Myślę, że to jest taka materia, która każdego zainteresuje, a zawsze prowadzący do

0: pasowuje tutaj treść i charakter tego, o czym mówi, do osób, które przyjdą i jest w stanie zaciekawić i osoby starsze, bo posiada bardzo szeroki zakres wiedzy z danego tematu i też ma podejście do osób młodszych, które często zadają bardzo nieoczywiste pytania, które tą przyrodę chłoną wszystkimi zmysłami i myślę, że połączenie i młodszych i starszych jest też bardzo fajnym zabiegiem, bo my jako starsi spacerowicze często po prostu idziemy przed siebie, a to w młodych jest taki zachwyt każdym elementem, który nas otacza, więc myślę, że nawet bez specjalistów po prostu na każdym spacerze od dzieci powinniśmy się tego uczyć.
1: No właśnie, dzieci nie są łatwym odbiorcą, bo zadają rzeczywiście trudne pytania, więc osoby, które zapraszacie, eksperci, no mają twardy orzek do zgryzienia.
0: Tak, pytania maluchów są często trudne, ale są też przez to bardzo ciekawe, bo biorą pod uwagę aspekt, z którego jako dorośli byśmy sobie, nawet byśmy się nad pewną rzeczą nie zastanowili, a jednak dzięki temu pytaniu musimy i myślę, że to jest wartość ogromna dla wszystkich innych uczestników spaceru, dla samych prowadzących, a jeżeli taki maluch dostanie ciekawą, fajną odpowiedź, to może być to takim ziarenkiem, które zasiewa jakąś pasję w nim, czego i maluchom i sobie życzymy, bo zadowolenie odbiorcy naszych spacerów to jest to, co nas napędza do dalszej pracy i rzeczywiście frekwencja na pierwszym spacerze i pogoda pięknie dopisały, więc informacja zwrotna, którą dostaliśmy, była też bardzo budująca i to pokazuje, że fajnie jest dobrany ten temat, że mieszkańcy chcą się spotykać w krakowskich parkach i chcą o nich rozmawiać, bo czym innym jest spacer ze specjalistą, a czym innym jest takie zwykłe wyjście do parku i czas, w którym przysiądziemy na ławce, oczywiście też jest nam to bardzo potrzebne, więc niezależnie od tego, czy chcemy wzbogacać swoją wiedzę, czy chcemy tylko odpoczywać, to krakowska zieleń jest do tego idealnym miejscem i to myślę rokrocznie powtarzamy, nie tylko w naszych projektach spacerowych, ale w ogóle mówiąc o krakowskich parkach, że są one miejscem do tego, żeby w mieście po prostu móc odpocząć.
1: A jakie to musi być zarazem relaksujące, kiedy wybieramy się na taki zorganizowany spacer, usłyszymy tutaj różne ciekawostki na temat tego parku, nie siedzimy w telefonie, tylko słuchamy, relaksujemy się, a poziom kortyzolu się obniża.
0: Tak, zieleń jest dobra na wszystko i my to rokrocznie powtarzamy, zachęcamy do tego, żeby z niej korzystać przez cały rok i rzeczywiście te spacery częściej organizujemy w takim okresie wiosennym, letnim, jesiennym, natomiast choćby na naszej stronie jest mnóstwo materiałów edukacyjnych czy takich pomocniczych, które pokazują, że miło czas w zieleni, w parkach, na skwerach czy w lasach można spędzić o każdej porze roku, niezależnie czy to jest jesień, czy to jest zima, czy pada deszcz. Każde też zjawisko pogodowe jest bardzo ciekawe w różnych miejscach, więc zachęcamy do tego, żeby eksplorować krakowską zieleń, czy to z nami, czy na własną rękę. Natomiast jeśli na własną rękę, to też zachęcamy, żeby na naszej stronie zajrzeć do zakładki Biblioteka ZZM. Tam znajdą Państwo różnego rodzaju materiały edukacyjne, spacerowniki, propozycje tras, ale też propozycje zabaw, które uatrakcyjnią zwykły spacer i sprawią, że będziemy mogli chociażby maluchom zaoferować coś fajnego podczas spaceru, a nie tylko odpowiedź, że idziemy przed siebie.
2: Z Aleksandrą Mikolaszek z Zarządu Zieleni Miejskiej rozmawiała Ola Wasilewska, a więcej informacji na ten temat na stronie ZZM.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.

0: Reklama. Ale ciężko się ogarnąć przed latem.
1: No jest lipa. Ale w sumie mam sporo fajnych lifehacków, które mogą nam mega pomóc. Także czas na...
0: Get ready with me.
1: Codziennie chwilę przed 18 będziemy testować najlepsze beauty lifehacki.
0: I powiedz mi, że jeszcze będzie coś z lifestyle'u.
1: Tak, będziemy ułatwiać sobie życie na każdym kroku. Wasza bestie, Daria Kulej.
2: Sponsorem programu jest organizator akcji Wybieram olej rzepakowy, finansowanej z Funduszu Promocji Roślin Oleistych.
3: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
4: O.
3: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.
5: Marian,
6: a
5: ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
6: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
5: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
6: Wygodnie i za darmo.
5: No.
7: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
9: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
8: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
9: A w środku?
8: Ogromny bagażnik, 604 litry.
9: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
8: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko Ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
10: Kia. Movement that inspires.
0: Po reklamie.

Siemanko, wjeżdżamy w weekendowe Melo. Fajnie, że jesteście, pogoda taka se, ale my już się postaramy, żeby zaświeciło dla was słońce. I Run Haven na początek. Opoka, siema.

Gibbs, Dope House for Money i Win w Meloradiu. Polska dzisiaj pogodą podzielona. Dajcie znać, jak u was wygląda sytuacja teraz, czy słońce, bo na północy i zachodzie ponoć tak, a na południu i wschodzie ponoć nie. Jeśli mokro, to mam nadzieję, że dzisiaj my będziemy waszym słońcem, które będzie was rozpromieniało i osuszało. A jeżeli u was za ciepło, to damy wam może żywienie też naszymi numerami. Dajcie znać, jak u was wygląda to weekendowe Melo. Tiesto, Kaszmir, Secrets już teraz. Przypomnę tylko, że Tiesto oczywiście to jedna z naszych gwiazd, naszych, znaczy dobrego Melo. Sprawdźcie line-upy na player meloradio.pl.

Dobry numer, co? Jak ktoś nie lubił Justina Biebera, to pewnie zakochał się w tym numerze. Dzięki być może też Nicki Minaj, która śpiewała przed momentem Beauty and the Beat w Melo Radio. Kto jest kto w tej piosence? Dajcie znać. WhatsApp do waszej dyspozycji. A za kilka minut Loreen z numerem Euphoria.

0: Reklama.
1: Hej, poszukiwaczu designerskich skarbów! Wielkie otwarcie nowego sklepu TK Maxx w Galerii Kazimierz już 21 maja o 10. W ofercie znajdziesz tysiące markowych produktów do 60% taniej. W dniu otwarcia wygraj karty upominkowe o wartości 100, 200, a nawet 700 zł w konkursie Czerwony Wieszak. Zapraszamy do TK Maxx w Galerii Kazimierz już 21 maja o 10.
2: Cześć, siostrzyczko.
3: Gratulacje.
2: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
3: Ania, po mamie byłaby z ciebie dumna.
2: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
3: Obiecuję.
4: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Marian, a więcej się nie da?
6: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
8: Co myślisz, gdy słyszysz Kraków? Wspomnienia, pasje, życie i nadzieje. Idź na referendum, bo Kraków to też twoja przyszłość i ty o niej zdecydujesz już 24 maja. To jest reklama polityczna sfinansowana przez Stowarzyszenie Kraków dla Mieszkańców w związku z referendum w sprawie odwołania prezydenta miasta Krakowa oraz Rady Miasta 24 maja 2026 roku. Ogłoszenie o przejrzystości znajduje się na stronie reklamapolityczna.grupaeuroz.pl.
9: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów.
10: Jak tak? To Allegro.
11: Ekospalarnia Kraków z okazji 10 urodzin zaprasza na dni otwarte. Już 23 i 24 maja będzie można od środka zobaczyć, jak funkcjonuje zakład, a oprócz tradycyjnego zwiedzania czekać będzie również mnóstwo atrakcji. Świętuj z nami, zarejestruj się na www.ekospalarniakrakow.pl i przyjedź. Dni otwarte Ekospalarni 23 i 24 maja przy ulicy Giedroycia 23 w Krakowie.
5: Marian, a po całym tygodniu pracy...
6: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
12: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
13: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
14: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
15: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
14: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
16: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
17: Na dzień mamy wybieram Aldi. W tym tygodniu wszystkie czekolady Shocker 100 gramów z całymi orzechami. Druga tańsza czekolada 60% taniej. Mieszaj dowolnie. A Sega Fredo kawa ziarnista kilogram. Teraz taniej to tylko 47,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 64,99. 99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
0: Melatonina, lekam dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
18: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
19: Designer Outlet Kraków świętuje swoje pierwsze urodziny. Już 22 i 23 maja czeka na Was najbardziej stylowy weekend tej wiosny. Ponad 120 modowych marek od 30 do 70% taniej i wyjątkowe okazje zakupowe. Dołącz do programu lojalnościowego, rób zakupy i zgarnij nawet 5000 zł. Designer Outlet Kraków. Jedyny outlet w Krakowie. Ulica Galicyjska 10. Więcej na designeroutletkraków.pl.
20: Po reklamie.

Kocha, Sobel, Francis Dims w Melo Radio. Tak gramy wam w weekendowym Melo w sobotnie przedpołudnie jeszcze. Dajcie znać, gdzie jesteście dzisiaj, bo po nocy muzeów to może być tak, że jeszcze w łóżku się wylegujecie. No i koniecznie opowiedzcie, co widzieliście wczoraj, jeśli w nocy muzeów uczestniczyliście. Bo przecież nie od dziś wiadomo, że noc muzeów to nie tylko muzeów dotyczy. Różne inne ciekawe miejsca zobaczyć można. Old Jim Artie, Aleksandra Stan teraz numerem I'm My Head w Melo.

0: Florence Welch śpiewa w numerze Sweet Nothing. Gdyby ktoś pytał, a to numer Calvina Harrisa, który, panie i panowie, po raz pierwszy w tym roku pojawi się w Boom na Tomorrowland. Tak, historia zadzieje się na naszych oczach. Występował na Tomorrowland World, to jest dawna historia, w Stanach Zjednoczonych w 2013 roku. W tym roku po raz pierwszy w Boom. Czekaliśmy na to bardzo długo i bardzo się cieszymy, że Calvin dołącza do tego line-upu. Nie mogę się już doczekać, szczerze mówiąc. Tak jak w kolejnej godzinie.
1: A już o 11 zagramy.
0: Bo w kolejnej godzinie Rumors i Thomas Gray na początek.

0: Reklama. Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz męskie shorty Wrangler za jedyne 139,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 169,99.
1: Historia Audi Kraków w Balice trwa już 20 lat. Ty możesz napisać własną z nowym Audi. Zapraszamy do salonu Audi Kraków w Balice przy ulicy Profesora Adama Różańskiego 28 w Modlniczce. www.audikrakowbalice.pl.
2: Na Dzień Mamy wybieram Aldi. W tym tygodniu wszystkie czekolady Shocker 100 gramów z całymi orzechami. Druga tańsza czekolada 60% taniej. Mieszaj dowolnie. A Sega Fredo kawa ziarnista kilogram. Teraz taniej to tylko 47,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
4: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
3: A, no i merci bardzo.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
0: O reklamie.
6: Dzień dobry, cześć i czołem, siemanko. Thomas Gray, Rumors, to jest pierwszy numer ode mnie dla was. Thomas Gray to też gwiazda Tomorrowland w tym roku. Jedziemy.

John Summit na Tomorrowlanda wczoraj w Wiedniu. To się dopiero działo. Nie wiem, czy oglądaliście, czy nie, więc trochę streszczę 70. jubileuszową edycję Eurowizji, konkursu, którego chyba niewielu rozumie, a wszyscy kochają. Tak zwykło się o nim mawiać, bo jest nie do przewidzenia to, co będzie się tam działo, tym bardziej po głosowaniu widzów z całego świata. No ale wczoraj osoba, która wygrała, czyli Dara z Bułgarii, no wygrała i wśród jurorów, i wśród widzów. A ja chciałem z tego miejsca, zanim usłyszycie jej piosenkę Bangaranga, pogratulować naszej ukochanej Alicji, która zaśpiewała wspaniale, miała przepiękną piosenkę, to był genialny występ, który również został doceniony. Na 12. miejscu się uplasowaliśmy. Jak dla mnie to była najlepsza propozycja polska od wielu, wielu lat. Ale to moja opinia. Dara, przed wami.

Modelki, lubię je jak lato. Parafrazując tytuł ich piosenki. Fajnie, że jesteście u nas, dziewczyny, pozdrawiamy. A za chwilę One Kiss i Calvin Harris. W Melo Radio śpiewać będzie Dua Lipa. Taki gorący numer przygotowaliśmy dla was po 11:00 w weekendowym Melo.

0: autopromocja. Spokojnie, to tylko zły sen, to jeszcze nie poniedziałkowy budzik. Choć po sobotnim melo, ból głowy może być większy niż na myśl o robocie. Ale mam coś, co od razu postawi cię na nogi. Całą masę najlepszej muzy. Wasze wiadomości, moje gadanie i dużo grania. To wszystko w weekendowym melo. Słyszymy się w niedzielę o 15. Konrad Traczyk, zapraszam. Autopromocja. Reklama.
1: Lat

0: Chcecie wygrywać więcej?
1: Tak!
0: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
1: Ale to kręci!
0: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. A od czwartku Lawatca Kawa Mielona Qualita Oro 250 gramów. Tylko 22,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
4: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji eobuwie.pl.
5: Nie przegap fantastycznych ofert na Dni Wiosny w Jysk. Już teraz rabat do 70% na wybrane artykuły. Oferta ważna od 13 do 19 maja. Jysk.
6: Scandinavian Sleeping and Living.
7: Dołącz do André Rieu i jego orkiestry Johanna Straussa, którzy wracają do Polski w 2027 roku. Zapraszamy do Krakowa, Gdańska, Gliwic i Łodzi. Daj się porwać radosnym melodiom, romantycznym walcom i niezapomnianym chwilom. Bilety dostępne na stronie andrerie.com.
8: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
9: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
10: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
11: Zakupy w wielkim stylu. Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
12: Po reklamie. Meloradio Kraków na 101,3 FM.

Marlon Hofstad, One Night of Love. Uwielbiam takie wiadomości jak ta, którą dostaliśmy od Patrycji. Świat jest piękny, jestem padnięta, bo wczoraj najpierw wieczór muzeów, a później noc klubów we Wrocławiu, ale dzisiaj wiem i czuję, że żyję. Również dzięki temu, że boli mnie głowa. Pozdrawiamy serdecznie, kochana. Bądź razem z nami i dojdź jakoś dzisiaj do siebie, bo to dopiero początek niedzieli. Weekend trwa w najlepsze, a u nas najlepsze numery na weekend. Gordo i Renée Zonneveld z numerem Loco Loco. Teraz zróbcie głośniej.

0: R.I.O. Shine On w Melo Radio tuż przed południem. No to lecimy za chwilkę dalej, ale zanim wspomnimy co punktualnie o 12 na naszej antenie, to tylko przypomnę, że szybki hajsik na was czeka na meloradio.pl. Szybka kasa oczywiście to nasza zabawa, do której wracamy już jutro. Dzisiaj się zgłaszacie.
1: A już o 12 zagramy
0: Good Boys, They Are All Be.

0: promocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Jadę na Mazury i chciałam sobie bardzo wypożyczyć skuter wodny.
2: Możesz już wybierać się do bankomatu i wyciągać z niego za chwilę szybką kasę od Meloradio.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Autopromocja. Reklama. Ale ciężko się ogarnąć przed latem.
3: No, jest lipa.
4: Ale w sumie mam sporo fajnych lifehacków, które mogą nam mega pomóc. Także czas na...
0: Get ready with me.
4: Codziennie chwilę przed 18 będziemy testować najlepsze beauty lifehacki.
0: I powiedz mi, że jeszcze będzie coś z lifestyle'u.
4: Tak, będziemy ułatwiać sobie życie na każdym kroku. Wasza bestie, Daria Kulej.
5: Sponsorem programu jest organizator akcji Wybieram olej rzepakowy, finansowanej z Funduszu Promocji Roślin Oleistych.
6: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
7: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
8: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych, umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: Hej, poszukiwaczu designerskich skarbów. Wielkie otwarcie nowego sklepu TK Maxx w Galerii Kazimierz już 21 maja o 10. W ofercie znajdziesz tysiące markowych produktów do 60% taniej. W dniu otwarcia wygraj karty upominkowe o wartości 100, 200, a nawet 700 zł w konkursie Czerwony Wieszak. Zapraszamy do TK Maxx w Galerii Kazimierz już 21 maja od 10.
10: Historia Audi Kraków Balice trwa już 20 lat. Ty możesz napisać własną z nowym Audi. Zapraszamy do salonu Audi Kraków Balice przy ulicy Profesora Adama Różańskiego 28 w Modlniczce. www.audikrakowbalice.pl.
11: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji eobuwie.pl.
0: Po reklamie.

0: słuchaj na 101.3 FM.
1: Hello, siemanko, tu weekendowe Melo, Piotrek Opoka, fajnie, że jesteście po drugiej stronie, tylko nie wiem gdzie, więc jak możecie, to dajcie cynk na WhatsAppa albo na nasz kanał nadawczy, kliknijcie serducho, że jesteście. Good Boys, Day Albi, to jest pierwszy numer ode mnie, za chwilę tu Colors.

Lost Vintage Culture w Meloradiu. Gdybyście w wakacje gdzieś mieli zagubić, to dobrze mieć przyjaciół blisko, prawda? Warto pobrać więc naszą apkę na smartfony, żebyśmy mogli dostarczyć wam muzykę wszędzie tam, gdzie będziecie. Nawet jeśli świadomie postanowicie się zgubić, odciąć trochę od świata. Ale dobrze, jak taka muzyka jest z boku. Muzyka na przykład Afrojacka, czy Martina Garrixa, czy Davida Getty, bo to właśnie oni razem odpowiadają za ten numer Our Time. Kolejna propozycja w weekendowym Melo.

0: Waterfalls.
1: James Hype, Sam Harper, The Waterfalls. James Hype oczywiście w tym roku jednym z headlinerów na Sunrise Festival. Cieszymy się, że będziemy mogli go tam znów usłyszeć i nie możemy się już doczekać podróży nad Bałtyk do Kołobrzegu. Będziecie tam? Dajcie znać.

Reklama. Kto zwalcza ból? Kto? Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.

0: Pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
1: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
2: Co myślisz, gdy słyszysz Kraków? Wspomnienia, pasje, życie i nadzieje. Idź na referendum, bo Kraków to też Twoja przyszłość i Ty o niej zdecydujesz już 24 maja. To jest reklama polityczna sfinansowana przez Stowarzyszenie Kraków dla Mieszkańców w związku z referendum w sprawie odwołania prezydenta miasta Krakowa oraz Rady Miasta 24 maja 2026 roku. Ogłoszenie o przejrzystości znajduje się na stronie reklamapolityczna.grupaeuroz.pl.
3: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na BRW.pl.
4: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
5: Po reklamie. Meloradio Kraków. Słuchaj na 101.3 FM.
6: Strike one, your lies. I'm so tired of them feeling my head. Strike two, your vibes.

Don't Hurt Me If V i Conor Maynard w Melo Radio, a ja zaglądam do naszego WhatsAppa i widzę rozżaloną Magdę, która napisała: zgłosiłam swój termin urlopu szefowi. Niestety powiedział, że w tym terminie na urlop nie pójdę, bo już koleżanka zgłosiła go wcześniej. A ja wcześniej to sobie zarezerwowałam Ola w Egipcie. No i co teraz? Pyta biedna. Więc jak macie jakieś porady, złote strzały, to proszę bardzo, wysyłajcie do nas na WhatsAppa. Czekamy, czekamy, głosówki albo wiadomości przekażemy biednej słuchaczce. Może pomożemy. Eben, teraz dla was. Runaway, znacie już ten numer?

0: Lovers in a Past Life. Calvin Harris, Rock and Ball Man w Melo Radio. Calvin Harris w tym roku po raz pierwszy na Tomorrowland w Belgii. Nie możemy się doczekać jego seta oczywiście. A tak przy okazji, jak ktoś ma dziś urodziny, to najlepsze życzenia dla was. To jest dobry moment, żeby sięgnąć po szybką kasę. Może się przydać.
1: A już o 13 zagramy.
0: Szczegóły na meloradio.pl. A za chwilę Candy Night.

to promocja. Spokojnie, to tylko zły sen, to jeszcze nie poniedziałkowy budzik. Choć po sobotnim melo, ból głowy może być większy niż na myśl o robocie. Ale mam coś, co od razu postawi cię na nogi. Całą masę najlepszej muzy. Wasze wiadomości, moje gadania.

0: śniadanie i dużo grania. To wszystko w weekendowym Melo. Słyszymy się w niedzielę o 15. Konrad Traczyk, zapraszam.
1: Autopromocja. Reklama. Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz drewniana toaletka dla dzieci za 170 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 189 zł. Jak tak, to Allegro.
2: Hej, poszukiwaczu designerskich skarbów. Wielkie otwarcie nowego sklepu TK Maxx w Galerii Kazimierz już 21 maja o 10. W ofercie znajdziesz tysiące markowych produktów do 60% taniej. W dniu otwarcia wygraj karty upominkowe o wartości 100, 200, a nawet 700 zł w konkursie Czerwony Wieszak. Zapraszamy do TK Maxx w Galerii Kazimierz już 21 maja od 10.
3: Cześć, siostrzyczko.
4: Gratulacje.
3: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
4: Ania, po mamie byłaby z ciebie dumna.
3: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
4: Obiecuję.
5: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
6: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji eobuwie.pl.
7: Nie przegap fantastycznych ofert na Dni Wiosny w Jysk. Już teraz rabat do 70% na wybrane artykuły. Oferta ważna od 13 do 19 maja. Jysk.
8: Scandinavian Sleeping and Living.
9: Designer Outlet Kraków świętuje swoje pierwsze urodziny. Już 22 i 23 maja czeka na Was najbardziej stylowy weekend tej wiosny. Ponad 120 modowych marek od 30 do 70% taniej i wyjątkowe okazje zakupowe. Dołącz do programu lojalnościowego, rób zakupy i zgarnij nawet 5000 zł. Designer Outlet Kraków. Jedyny outlet w Krakowie. Ulica Galicyjska 10. Więcej na designeroutlet.com.

sobota czy niedziela? Niedziela dzisiaj, dobra, niedziela, ustalone. Mamy na zegarkach 13, jak ktoś musi zsynchronizować zegarek, to właśnie teraz. Jesteśmy bardzo punktualni. Bo z dobrą imprezą nie ma co czekać. Candy Night, Jazzy Spritz na początek opoka, cześć.

Oskar Metka i Sweet Nothings. Słodko i słonecznie to pozdrawia was Kasia z Kuligów. Jak niedziela to praca pełną parą, właśnie malujemy deski okapowe. Pozdrawiamy, miłej niedzieli wam życzymy. Najważniejsze, że słońce nad wami, bo nie wszędzie dzisiaj tak niestety jest. A w sprawie porad dotyczących urlopu, droga Patrycjo, dostałaś kilka od słuchaczy i słuchaczek. I od słuchaczki taka oto rada leci do ciebie. Na jej miejscu wzięłabym sobie 2 dni na żądanie, 2 dni opieki, jeśli jest taka możliwość, i 2 dni na siłę wyższą. 6 dni robi się jak nic, plus weekend, możesz lecieć.

Udało nam się z nimi spotkać w zeszłym roku na Tomorrowland. Zobaczymy, jak będzie podczas tegorocznej edycji, bo też zagrają Meduza, Don't Wanna Go Home w Melo Radio za chwilę. Mon Zelmerlo z numerem Heroes, to takie wspomnienie Eurowizji. A jak podoba wam się wczorajszy zwycięzca?

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Nastrój Direksa, żeby zaskoczyć swoją siostrzenicę na urodziny.
2: 200 już lecą do ciebie, a ty możesz lecieć do bankomatu i je wypłacać.
1: Dzięki bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio.
3: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.
0: Nie znajdziesz w nim

0: Reklama. Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX dostępny jest już od 1390 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
1: Ale ciężko się ogarnąć przed latem.
2: No, jest lipa. Ale w sumie mam sporo fajnych lifehacków, które mogą nam mega pomóc. Także czas na...
1: Get ready with me!
2: Codziennie chwilę przed 18 będziemy testować najlepsze beauty lifehacki.
1: I powiedz mi, że jeszcze będzie coś z lifestyle'u.
2: Tak, będziemy ułatwiać sobie życie na każdym kroku. Wasza bestie, Daria Kulej.
3: Sponsorem programu jest organizator akcji Wybieram Olej Rzepakowy, finansowanej z Funduszu Promocji Roślin Oleistych.
4: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
5: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
4: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
6: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta? To ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
7: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
8: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
7: Serio? Też na wysokie kwoty?
8: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
9: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
1: O reklamie. Autopromocja. Zwykły program radiowy zawiera muzykę, coś tam ktoś gada, ale to co robimy w Meloradio od 10, to jest prawdziwa moc. Podkręcamy tempo w Meloradio od 10 do 14, od poniedziałku do piątku. A ty po tej stronie, ekspert do spraw obijania się w robocie. No, to słyszymy się. Siema,
10: bakłażan.
1: Autopromocja.

I że bardziej pocieszający, czy bardziej przerażający jest ten numer? Anioły i demony, jak w filmie trochę się zrobiło. Dajcie znać, WhatsApp do waszej dyspozycji, a przy okazji to ja sobie tam spoglądam i pozdrawiam Marka, który dzisiaj, mimo że niedziela, w robocie. Chociaż taka robota, chłopie, nogi na biurko wyłożone. Nie wiem, gdzie pracujesz, czego pilnujesz, ale pozdrawiamy serdecznie. Bądź razem z nami. Fajnie, że możemy ci umilić trochę ten czas. Apkę polecamy na wasze smartfony. Wakacje przed wami. No chyba nie chcecie polecieć na nie bez nas, co?

0: Beautiful People, David Guetta, Sia w Melo Radio tuż przed godziną 14. To cały czas weekendowe Melo, w którym lecimy sobie w stronę słońca. Podobno dzisiaj tego słońca więcej na północy i północnym zachodzie. To ja tak przy okazji jeszcze chłopaków pozdrawiam, którzy jadą do Hanoweru, jeśli dobrze wyczytałem.
1: A już o 14 zagramy.
0: Bo w drodze też będziemy z wami o 14. Naiwna ja.

0: Agencja.
1: Ej, ale co się działo?
2: Cały czas tłukło.
3: Ale gdzie tłukło?
2: Ale to tak tłukło całe noce, całe dnie.
1: Ale jak to brzmiało? No i?
2: Ani spać, ani się położyć.
0: No jak to? Wstawać!
4: Codziennie rano podkręcamy tempo już od 6:30.
1: I sprawdzamy, czy jesteście gotowi na wszystko.
0: Waldek,
1: Marcin
4: i Daria.
0: I to nie było tylko pum, pum, pum.
5: Autopromocja. Reklama.
6: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
7: Historia Audi Kraków w Balice trwa.

0: już 20 lat. Ty możesz napisać własną z nowym Audi. Zapraszamy do salonu Audi Kraków Balice przy ulicy Profesora Adama Różańskiego 28 w Modlniczce. www.audikrakowbalice.pl.
1: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
2: Hej, poszukiwaczu designerskich skarbów! Wielkie otwarcie nowego sklepu TK Maxx w Galerii Kazimierz już 21 maja o 10. W ofercie znajdziesz tysiące markowych produktów do 60% taniej. W dniu otwarcia wygraj karty upominkowe o wartości 100, 200, a nawet 700 zł w konkursie Czerwony Wieszak. Zapraszamy do TK Maxx w Galerii Kazimierz już 21 maja od 10.
3: Dołącz do André Rieu i jego orkiestry Johanna Straussa, którzy wracają do Polski w 2027 roku. Zapraszamy do Krakowa, Gdańska, Gliwic i Łodzi. Daj się porwać radosnym melodiom, romantycznym walcom i niezapomnianym chwilom. Bilety dostępne na stronie andrerieu.com.

Hej, ho, już 14 wjechała na zegarki, my wjeżdżamy do was z weekendowym Melo. Tak, tak, weekend trwa w najlepsze, z nami to w ogóle można balować. Proszę bardzo, 14, świetna godzina, żeby zacząć. Wiktor Jakida, Księga Żywiołów, Naiwna, ja teraz, za chwilę Don Diablo i Emily Sanda, opoka, cześć.

Save My Love, Kygo Khalid i Griffin w Melo Radio, a na meloradio.pl dla tych, którzy żyją Eurowizją. Quiz, czy pamiętasz zwycięzców z ostatnich lat? No, kilka charakterystycznych twarzy zdecydowanie nie da się zapomnieć. A co zresztą, to już sprawdźcie sobie zresztą sami. meloradio.pl, jak już tam wbijecie, to przyłączcie się do szybkiej kasy, bo od jutra znów rozdajemy forsę. Mamy kilka stówek na co tylko chcecie. Na przykład można by sobie na bilet jakiś na wakacje kaskę przeznaczyć i zobaczyć coś ładnego. Albo na jakiś fajny koncert pójść. meloradio.pl, tam wbijacie i zostawiacie swoje propozycje.

0: Tylko z zimnym łokciem przyjaźdźka taką furą. Win, Gips i Dope House w Melo Radio. A już za kilka chwil rewelacyjna i niepowtarzalna Ariana Grande. Znacie ten głos na pewno. Z odpowiada za produkcję numeru Break Free. Mamy go i zaraz gramy.
1: Autopromocja. Spokojnie, to tylko zły sen, to jeszcze nie poniedziałkowy budzik. Choć po sobotnim melo ból głowy może być większy niż na myśl o robocie. Ale mam coś, co od razu postawi cię na nogi. Całą masę najlepszej muzy. Wasze wiadomości, moje gadanie i dużo grania. To wszystko w weekendowym melo. Słyszymy się w niedzielę o 15:00. Konrad Traczyk, zapraszam.

0: Słuchaj Melo Radia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Cześć, siostrzyczko.
2: Gratulacje.
1: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
2: Ania.
1: Po mamie byłaby z ciebie dumna.
2: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
1: Obiecuję.
3: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
5: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
4: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
6: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
7: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
8: Od poniedziałku polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. Tak, polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. A pomidory koktajlowe Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 6,99 z Kaufland Card Extra. Kaufland.
9: Melatonina, lekam, dobry, sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
10: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny lekam spółka z o.o.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
12: Co myślisz, gdy słyszysz Kraków? Wspomnienia, pasje, życie i nadzieje. Idź na referendum, bo Kraków to też twoja przyszłość i ty o niej zdecydujesz już 24 maja. To jest reklama polityczna sfinansowana przez Stowarzyszenie Kraków dla Mieszkańców w związku z referendum w sprawie odwołania prezydenta miasta Krakowa oraz Rady Miasta 24 maja 2026 roku. Ogłoszenie o przejrzystości znajduje się na stronie reklamapolityczna.grupaeuroz.pl.
13: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
14: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
15: Chcecie wygrywać więcej?
16: Tak!
15: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
16: Ale to kręci!
15: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
17: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
18: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
19: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
18: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
19: A w środku?
18: Ogromny bagażnik, 604 litry.
19: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
18: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
20: Kia. Movement that inspires.
21: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
0: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę?
16: E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji eobuwie.pl.
22: Po reklamie. Meloradio Kraków na 101.3 FM.

Aleksandra Berg, Florida Bad Boys w Melo Radio. To też nasza gwiazda, chociaż teraz chciałem wspomnieć o dwóch wspaniałych wydarzeniach, na których będziemy razem z wami. Tomorrowland w Belgii, a chwilę po nim, dosłownie weekend po Tomorrowland, Sunrise Festival w Kołobrzegu w Polsce. Część gwiazd oczywiście i na jednym i na drugim wydarzeniu się pojawi. Z wielką radością będziemy oczywiście słuchać, obserwować, jak różnią się ich sety w tych dwóch różnych miejscach, na tych dwóch różnych festiwalach. Mamy nadzieję, że będziecie tam z nami. Dajcie znać, czy chcecie w ogóle być na Tomorrowland, na Sunrise Festival. Czekam na WhatsAppie. Milki i David Guetta teraz. Just the way you are. To jest nasze weekendowe. Tyry, ty.

0: Gdybyś miał być jednym dzikim zwierzęciem, to byłbyś?
1: Lwem.
0: O, prawdziwy król puszczy. A może i król Meloradia? Dobra, zwał jak zwał, Konrad już

0: Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Na studencki czwartek na mieście z moimi przyjaciółkami, spędzony w bardzo kreatywny sposób.
2: 200 Aneta w tym momencie lecą do ciebie.
1: Dziękuję bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół, przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
2: Dołącz do André Rieu i jego orkiestry Johanna Straussa, którzy wracają do Polski w 2027 roku. Zapraszamy do Krakowa, Gdańska, Gliwic i Łodzi. Daj się porwać radosnym melodiom, romantycznym walcom i niezapomnianym chwilom.

0: bilety dostępne na stronie andreerie.com.
1: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz drewniana toaletka dla dzieci za 170 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 189 zł. Jak tak, to Allegro.
2: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
3: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.

0: Słuchaj na 101.3 FM.
1: To już 15 na zegarkach, a my w Meloradiu podkręcamy tempo. Loco Loco na dobre wejście w tę godzinę, a za chwilę też m.in. doda w przygotowanej przeze mnie playce. Konrad Straszyk, cześć, witajcie i zapraszam.

Tak, podkręcamy tempo w Melo na 14 minut po 15. Psy będą pomagały pacjentom w szpitalach. No, niewykluczone, że już niedługo się to wydarzy, bo słuchajcie, posłowie pracują nad przepisami, które by pozwalały psiakom właśnie w szpitalach i w hospicjach przebywać. Co z tego wszystkiego wyjdzie, no to się pewnie dowiemy niedługo, ale na pewno by było przyjemniej. No i psy jakby się zbliżyły do właścicieli. W końcu czasem jedzenie w niektórych szpitalach wcale się od psiej karmy mocno nie różni. Checking in for the remix. You know they had that 75 Street Brazil. Well, this year is gonna be called Calle Ocho. Que hola, gata. Que hola, omega. And this is how we gonna do it. Dale.

0: John Summit i Jet Chainsmokers, Mellow i All The Time, 26 minut po 15. Tak, podkręcamy tempo. Macie już plany na ten długi weekend, który będzie na początku czerwca? No, na wszystko potrzeba kasy, a ja za chwilę będę miał dla was patent, jak taką kasę zgarnąć. Za moment też Duke Dumont w Mellow, także nie odchodźcie za daleko.
1: Autopromocja. Wybijaj.

0: zvykły dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Masz już Modivo Club Gold?
4: Nie. A warto?
3: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
4: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
3: W Modivo e-obuwie, TTT, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
4: Brzmi super. No to jak dołączyć?
3: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
5: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
6: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
7: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
8: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
10: O.
9: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.
11: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
12: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
11: Serio? Też na wysokie kwoty?
12: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
13: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
14: Dzień bez śmiecenia ma już 20 lat. Świętuj razem z nami i pokaż, że troska o środowisko może być codziennym nawykiem. Zaobserwuj Dzień bez śmiecenia na Facebooku. Każdego ranka bierz udział w konkursie i wygrywaj nagrody. Dołącz do zabawy, sprawdź swoją wiedzę i odkryj, jak łatwo dać odpadom drugie życie. Baw się z nami od 12 do 19 maja. Do wspólnego świętowania 20 lat bez śmiecenia zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
15: Designer Outlet Kraków świętuje swoje pierwsze urodziny. Już 22 i 23 maja czeka na Was najbardziej stylowy weekend tej wiosny. Ponad 120 modowych marek od 30 do 70% taniej i wyjątkowe okazje zakupowe. Dołącz do programu lojalnościowego, rób zakupy i zgarnij nawet 5000 zł. Designer Outlet Kraków. Jedyny outlet w Krakowie. Ulica Galicyjska 10. Więcej na designeroutletkraków.pl.
16: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
17: Citroen.
0: Po reklamie. Autopromocja.
18: Panie Mikołaju, najlepsza stacja radiowa w Polsce to...
19: Meloradio.
18: Ale proszę uzasadnić.
19: Bo Meloradio podkręca tempo najlepiej w Polsce.
18: A gdyby pan miał wybrać tylko jeden program?
19: Oczywiście Freak Fight, bo tam współprowadzi taki przystojniak.
10: są też o wiele lepsze powody. Sprawdź je od poniedziałku do piątku od 14 do 18. Tylko w Meloradiu. Zapraszają
18: Iga Dudziuk
19: i Mikołaj Kujawiński.
10: Autopromocja. Meloradio Kraków. Słuchaj na 101.3 FM.

To I Like na antenie Melo Radia. A to mój ulubiony dźwięk na antenie Melo, który już jutro ktoś z was usłyszy, bo będzie oznaczało to, że jesteście bogatsi o 200. 200 na przykład na nowe siodełko do roweru, albo na kask, albo na skok na bungee, albo na przykład na jakąś fajną lekcję tańca we dwoje z drugą połówką. Napiszcie na meloradio.pl, na co potrzebujecie szybkiej kasy, a my zajmiemy się jutro resztą. Już jutro ta kasa w waszych rękach, a to Zerb i Riteora w Melo.

0: Halo Radio przed 16 w remiksie od Tiesto, tak podkręcamy tempo. Nie wiem, czy wy też tak macie, ale z kim nie gadam, to jakoś strasznie wszyscy przez ten tydzień zostali dojechani. Dzisiaj wszyscy spali też nie wiadomo ile. No, po oglądaniu Eurowizji do pierwszej to się wcale nie dziwię, ale ja mam na to wszystko rozwiązanie.
1: A już o 16 zagramy
0: Forever and a Day. No, ten numer na pewno was rozbudzi, jeżeli ktoś tam jeszcze niedobudzony. Punktualnie o 16 zagramy, bo kiedy

0: wielkie otwarcie nowego sklepu TK Maxx w Galerii Kazimierz już 21 maja o 10. W ofercie znajdziesz tysiące markowych produktów do 60% taniej. W dniu otwarcia wygraj karty upominkowe o wartości 100, 200, a nawet 700 zł w konkursie Czerwony Wieszak. Zapraszamy do TK Maxx w Galerii Kazimierz już 21 maja od 10.
1: Mam 25 lat. Znajomi planują

0: wyjazd na festiwal, a ja kupuję pierwszą polisę na życie. Po co ci to? Pytali. A ja po prostu chciałam czuć się pewnie. Kilka lat później mam już karierę, partnera, mieszkanie, dorosłe życie. Świat się zmienił. Moje ubezpieczenie w nim też. Chroniąc to, co w danej chwili najważniejsze. Dziś już wiem, to nie była tylko polisa, to spokój dla mnie i moich najbliższych. Unum życie. Ubezpieczenia na swoje życie.
1: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl. O reklamie.
2: To już 16 na zegarkach, a my w Mel Radio jak zawsze podkręcamy tempo. Forever and a Day na dobry początek tej godziny. Za chwilę też m.in. Rudimental. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

Dive Into Me w Melo, to już kwadrans po 16. A w Polsce okazuje się, że jest za dużo ziemniaków. No i nie mówię bynajmniej o waszych eks, o tych prawdziwych ziemniakach do jedzenia. No dlatego też czytam, że rusza nowa kampania ministerstwa, która ma zachęcić nas do kupowania i do jedzenia ziemniorów, żeby pomóc rolnikom. No, co można zrobić z ziemniaków? No na przykład chipsy albo frytki. Więc chyba nikogo długo nie trzeba będzie namawiać.

0: Vintage Culture i Gaps i Lost w Melo, 27 minut po 16. Podkręcamy tempo. A w kalendarzu dzisiaj dzień pieczenia, a wam co się ostatnio upiekło? Od czego wam się ostatnio udało wymigać? Dajcie znać na WhatsAppie Meloradia. Odnośnik do niego macie na meloradio.pl. Co wam się ostatnio upiekło? Czekam na wasze głosówki i wiadomości.
1: Reklama. Ale ciężko się ogarnąć przed latem.
2: No, jest lipa. Ale w sumie mam sporo fajnych lifehacków, które mogą nam mega pomóc. Także czas na...
1: Get ready with me.
2: Codziennie chwilę przed 18 będziemy testować najlepsze beauty lifehacki.
1: I powiedz mi, że jeszcze będzie coś z lifestyle'u.
2: Tak, będziemy ułatwiać sobie życie na każdym kroku. Wasza bestie, Daria Kulej.
3: Sponsorem programu jest organizator akcji Wybieram olej rzepakowy, finansowanej z Funduszu Promocji Roślin Oleistych. Masz już Modivo Club Gold?
4: Nie. A warto?
3: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
4: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
3: W Modivo e-obuwie, ETTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
4: Brzmi super. No to jak dołączyć?
3: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
8: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
9: Kto zwalcza ból?
10: Voltaren!
9: Kto?
10: Voltaren! Voltaren!
11: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
12: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
13: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
14: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
13: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
14: Ach, ci panowie z Media Expert.
13: Prawda?
15: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
16: Ten hot dog do mnie przemawia. O, w zestawie z napojem tylko za 8 zł.
17: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
16: Uuu, pachnące i cieplutkie croissant prosto z pieca.
17: A może kawa i cynamonka na śniadanie w zestawie za 10 zł?
16: O, pyszna zapiekanka.
17: A może dowolny posiłek o dowolnej porze?
16: To rozumiem.
17: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
18: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
19: Wiosna? Zadbaj o formę Twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
20: Co masz?
21: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla Ciebie coś ekstra.
20: Chips Lays? Dzięki.
21: Wziąłem specjalnie dla Ciebie.
20: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
21: Specjalnie dla Ciebie kliknąłem w aplikację.
22: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
0: Dzień bez śmiecenia ma już 20 lat. Świętuj razem z nami i pokaż, że troska o środowisko może być codziennym nawykiem. Zaobserwuj Dzień bez śmiecenia na Facebooku. Każdego ranka bierz udział w konkursie i wygrywaj nagrody. Dołącz do zabawy, sprawdź swoją wiedzę i odkryj, jak łatwo dać odpadom drugie życie. Baw się z nami od 12 do 19 maja. Do wspólnego świętowania 20 lat bez śmiecenia zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
1: Zakupy w wielkim stylu. Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
10: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
23: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
24: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
25: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
26: Bo w Media Expert.
27: O reklamie.
28: Welcome to

I jakoś ten numer mi się zawsze z latem kojarzy. Może to dzięki Arminowi, który w tym roku choćby na Tomorrowland. Tak podkręcamy tempo w Melo jeszcze przed 17. Pytałem, co wam się ostatnio upiekło. No i Karolina napisała na WhatsAppie, że ostatnio udało jej się wmówić jej facetowi, że rysa na aucie była już wcześniej, a to nie tak, że ona ją zrobiła podczas parkowania. Michał z kolei ostatnio wymigał się w pracy od deadline'u, mówiąc, że mail nie dotarł, no więc czas sobie trochę wydłużył. No to co? Jutro urlop na żądanie i może temat całkiem spadnie.

0: No palce same chodzą na kierownicy, choć podejrzewam, że u niektórych być może nawet bioderka. Mam nadzieję, że u pasażerów, a nie u tych, którzy teraz jadą. Gwarantuję wam, że po 17 też nie zabraknie numerów, przy których będzie można się poruszać.
1: A już o 17 zagramy
0: New Religion. Kto nie w furce, to będzie mógł nawet poskakać. Bibi Rexha i Faithless punktualnie o 17, bo kiedy inni gadają, my gramy.

0: Reklama.
1: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: 5-letnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801-181-181 lub na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
5: Od poniedziałku karma dla kotów Gourmet 6,49 za czteropak przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A mleko 3,2% mlekowita 6-litrowych opakowań 8,94 z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
6: Co masz?
7: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla Ciebie coś ekstra.
6: Chips Lays. Dzięki.
8: Wziąłem specjalnie dla Ciebie.
6: Ej. Przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
7: Specjalnie dla Ciebie kliknąłem w aplikację.
9: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
10: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
11: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
10: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
11: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
10: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
12: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
13: Spalarnia Kraków z okazji 10 urodzin zaprasza na dni otwarte. Już 23 i 24 maja będzie można od środka zobaczyć, jak funkcjonuje zakład, a oprócz tradycyjnego zwiedzania czekać będzie również mnóstwo atrakcji. Świętuj z nami, zarejestruj się na www.ekospalarniakrakow.pl i przyjedź. Dni otwarte Eko Spalarni 23 i 24 maja przy ulicy Giedroycia 23 w Krakowie.
14: Zakupy w wielkim stylu. Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
15: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz drewniana toaletka dla dzieci za 170 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 189 zł.
16: Jak tak, to Allegro.
17: Co myślisz, gdy słyszysz Kraków? Wspomnienia, pasje, życie i nadzieje. Idź na referendum, bo Kraków to też twoja przyszłość i ty o niej zdecydujesz już 24 maja.
18: To jest reklama polityczna sfinansowana przez Stowarzyszenie Kraków dla Mieszkańców w związku z referendum w sprawie odwołania prezydenta miasta Krakowa oraz Rady Miasta 24 maja 2026 roku. Ogłoszenie o przejrzystości znajduje się na stronie reklamapolityczna.grupa.euroz.pl.
19: Po reklamie. Meloradio Kraków na 101,3 FM.

I już za chwilę w Melo podejmij wyzwanie. Kto ma ochotę, niech dzwoni już teraz. 321-321-777 321-321-777 BB Rexa na początek 17. Konrad Straczyk, witajcie.

0: Podejmij wyzwanie. Teraz będzie gorąco na antenie Meloradia, bo podejmij wyzwanie to jest ten moment, kiedy zawsze sporo się dzieje, a sporo się będzie działo z Nikolą. Siemanko.
1: Hejka.
0: Nikola, ja mówiłem, że gorąco u ciebie, w sumie też gorąco słyszałem, bo wy już wakacje planujecie ze znajomymi.
1: Tak.
0: A gdzie planujecie wyjechać?
1: Do Chorwacji.
0: Do Chorwacji. No, czyli jednym słowem będzie bardzo, bardzo ciepło, będzie bardzo dobra zabawa. No to co, my też się trochę pobawimy. Co ty na to, żebyś podjęła wyzwanie w Melo?
1: Jestem gotowa.
0: Jesteś gotowa. Bardzo lubię takie odpowiedzi. Nikola, ja dzisiaj mam dla ciebie coś prostego, no bo co ja cię będę przy niedzieli męczył, ale trochę związane z wyjazdami, bo kasa na wyjazdy się zawsze przydaje. Nikola, wyobraź sobie, że właśnie wygrałaś 5 milionów złotych, no i chciałbym taki usłyszeć okrzyk radości z tego powodu. Nikola, no ja wierzę, że taki byłby okrzyk radości. Jak gdybym zgarnął 5 baniek, też bym tak krzyczał. Ale słuchaj, jest takie powiedzenie: fake it till you make it. Także mam nadzieję, że jak ten okrzyk teraz u ciebie był, to że takie 5 baniek też się u ciebie pojawi wkrótce na koncie. Ode mnie tymczasem i od Meloradia wysyłamy do ciebie skiety. No i jeszcze możesz kogoś pozdrowić na naszej antenie.
1: Okej, pozdrawiam moich rodziców i moją siostrę Julię.
0: I gorąco wszystkich oczywiście pozdrawiamy. No i gramy. Justin Bieber, Nicki Minaj, ten numer ostatnio znów bardzo, bardzo świeży i bardzo przyjemny. Podejmij wyzwanie.

Ale w tym numerze jest moc. Don't Wanna Go Home w Melo, 28 minut po 17. A za chwilę powiem wam o magicznych mocach głosu mamy. Zagra nam też Lanbery, to już za chwilę. Bądźcie blisko radia.

0: Autopromocja. Zwykły program radiowy zawiera muzykę, coś tam ktoś gada, ale to, co robimy w Meloradio od 10, to jest prawdziwa moc. Podkręcamy tempo w Meloradio od 10 do 14, od poniedziałku do piątku. Adi po tej stronie, ekspert do spraw obijania się w robocie. No, to słyszymy się. Siema,
1: bakłażan.

0: Słuchaj Melo Radia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Marian, a więcej się nie da?
2: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4599 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł. Bo w Media Expert
1: taniej masz. Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Dołącz do Andrerie i jego orkiestry Johanna Strauss, którzy wracają do Polski w 2027 roku. Zapraszamy do Krakowa, Gdańska, Gliwic i Łodzi. Daj się porwać radosnym melodiom, romantycznym walcom i niezapomnianym chwilom. Bilety dostępne na stronie andrerie.com.
7: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
8: Citroen.

Lucas i Steve i Perfect w Melo na 17 minut przed 18. Spokojny głos mamy pomaga obniżyć poziom stresu. Wiedzieliście o tym? No, okazuje się, że nawet nie musi to być rozmowa na żywo, a wystarczy taka na przykład przez telefon, żebyśmy się poczuli porównywalnie jak podczas przytulania. No, ciekawe, czy się to też w sytuacji, kiedy na przykład mama spokojnym głosem zapyta, ile razy ma jeszcze powtarzać o posprzątaniu pokoju, albo na przykład kiedy mówi, poczekaj, aż ojciec z roboty wróci. A to już świeżynka w naszej playlistie. Martin Garrix, Trinan i Repeat It. Ale to jest dobry kawałek. Dajcie głośniej.

0: Tak podkręcamy tempo w Meloradiu jeszcze przed 18. Jason Derulo, no on zdecydowanie zna się na rozkręcaniu Melo. No i oczywiście po 18 też nie zabraknie najlepszych kawałków, które w tę pogodę nas trochę rozgrzeją.
1: A już o 18 zagramy
0: Opalite. Taylor Swift i Ali Oaks punktualnie 18, bo kiedy inni gadają, my gramy, zatem koniecznie zostańcie z Meloradiem, po tyle kręćcie głośniki na fulla, bo będzie się działo. Spać nie idziemy jeszcze.

0: promocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Naszą inwestycję w przyszłość, którą by było przygotowanie się do programu Milionerzy.
2: Te 200 w tym momencie daje ci Meloradio.
1: O, dziękuję.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka

0: Melo Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: Niemożliwe to nie przeszkoda. To wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.

0: Ekospalarnia Kraków z okazji 10 urodzin zaprasza na dni otwarte. Już 23 i 24 maja będzie można od środka zobaczyć, jak funkcjonuje zakład, a oprócz tradycyjnego zwiedzania czekać będzie również mnóstwo atrakcji. Świętuj z nami, zarejestruj się na www.ekospalarniakrakow.pl i przyjedź. Dni otwarte Ekospalarni 23 i 24 maja przy ulicy Giedroycia 23 w Krakowie.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Bo w Media Ekspert taniej masz.
4: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
5: Oszczędzam.
4: O, a ile?
5: 200 zł w apce Media Ekspert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
6: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Ekspert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaekspert.pl.
3: Bo w Media Ekspert taniej masz.
7: Po reklamie.

Pogoda taka, że nic, tylko planować wakacje i myśleć o słońcu, może jakieś koncerty na przykład. Taylor Swift i Ellie Oaks. O, myślę, że to by było dobre połączenie. Dobre na pewno na otwarcie 18. Konrad Traczyk, cześć, witajcie.

Tomasz Gray na antenie Melo, 14 minut po 18 na zegarkach. W Hiszpanii to, słuchajcie, mają babcie. Te ostatnio wpadły na nietypowy pomysł, jak trochę ułatwić życie mieszkańcom. No i w jednej z miejscowości, słuchajcie, wydziergały ogromne kolorowe zadaszenia, takie nad uliczkami, no dzięki czemu mimo wysokich temperatur jest trochę chłodniej. No plan idealny. Jakby je tak na przykład w Polsce zatrudnić, no to może i z remontami dróg by poszło szybciej, a i od razu asfalt byłby dużo miększy.

0: Nepal. Smakowite połączenie Afrojack CI, David Guetta i Awake Tonight w Melo. 26 minut po 18. Podkręcamy tempo i korzystamy z tych ostatnich godzin niedzieli przed początkiem tygodnia. U nas za chwilę Olivia Adams się pojawi.
1: Melo Radio Kraków na 101.3 FM.

Reklama. Ekospalarnia Kraków z okazji 10. urodzin zaprasza na dni otwarte. Już 23 i 24 maja będzie można od środka zobaczyć, jak funkcjonuje zakład, a oprócz tradycyjnego zwiedzania czekać będzie również mnóstwo atrakcji. Świętuj z nami, zarejestruj się na www.ekospalarniakrakow.pl i przyjedź. Dni otwarte Ekospalarni 23 i 24 maja przy ulicy Giedroycia 23 w Krakowie.

0: 30 dni przed obniżką 189 zł. Jak tak, to Allegro.
1: Kto zwalcza ból?
2: Voltaren!
1: Kto?
2: Voltaren! Voltaren!
3: Ból szyi po pracy?
4: Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
7: Chcecie wygrywać więcej?
8: Tak!
7: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
8: Ale to kręci!
7: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
10: Co myślisz, gdy słyszysz Kraków? Wspomnienia, pasje, życie i nadzieje. Idź na referendum, bo Kraków to też twoja przyszłość i ty o niej zdecydujesz już 24 maja. To jest reklama polityczna sfinansowana przez Stowarzyszenie Kraków dla Mieszkańców w związku z referendum w sprawie odwołania prezydenta miasta Krakowa oraz Rady Miasta 24 maja 2026 roku. Ogłoszenie o przejrzystości znajduje się na stronie reklamapolityczna.grupaeurozet.pl.
11: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
12: O reklamie.
13: Meloradio Kraków. Słuchaj na 101.3 FM.

to Melo Radio, to Doriu i to jeszcze 18 minut do 19. Hardwell podkręca z nami tempo, on też już latem zagra w Polsce i to nie byle gdzie, bo na Sunrise Festival w Kołobrzegu. My w Mela już mamy plany na wakacje, będziemy tam od 31 lipca do 2 sierpnia. Będą też nasi koledzy i koleżanki, na przykład Wally Lopez, Sigala, Scooter, czy chociażby Morten. Będzie też Reinier Zonneveld i ten kawałek, w którym się zakochałem, mam nadzieję, że też będzie, czyli Loco Loco, on już teraz podkręcamy tempo.

0: Bryska i obca jeszcze przed 19:00. W Melo tak podkręcamy tempo. No ona zdecydowanie zna się na tworzeniu znakomitych numerów, ale zresztą nie tylko ona, co z przyjemnością po 19:00 wam udowodnię.
1: A już o 19:00 zagramy
0: Don't Want Your Love. Niezależnie, czy teraz jesteście w furce, bo gdzieś wracacie na przykład z weekendu, czy może siedzicie w niedzielę w robocie, albo po prostu pchacie dla każdego zagramy punktualnie o 19:00, bo kiedy inni gadają, to my już podkręcamy tempo.

0: Reklama. Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
1: Masz Allegro Smart?

0: i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Widziałeś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
2: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
1: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
2: A w środku?
1: Ogromny bagażnik, 604 litry.
2: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
1: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Designer Outlet Kraków świętuje swoje pierwsze urodziny. Już 22 i 23 maja czeka na Was najbardziej stylowy weekend tej wiosny. Ponad 120 modowych marek od 30 do 70% taniej i wyjątkowe okazje zakupowe. Dołącz do programu lojalnościowego, rób zakupy i zgarnij nawet 5000 zł. Designer Outlet Kraków. Jedyny outlet w Krakowie. Ulica Galicyjska 10. Więcej na designeroutletkraków.pl.
5: Mam 25 lat. Znajomi planują wyjazd na festiwal, a ja kupuję pierwszą polisę na życie. Po co ci to? Pytali. A ja po prostu chciałam czuć się pewnie. Kilka lat później mam już karierę, partnera, mieszkanie, dorosłe życie. Świat się zmienił. Moje ubezpieczenie w UNUM też. Chroniąc to, co w danej chwili najważniejsze. Dziś już wiem, to nie była tylko polisa. To spokój dla mnie i moich najbliższych. UNUM życie. Ubezpieczenia na swoje życie.
6: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl. Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bike. Wybór staje się prosty. Po reklamie.

0: Słuchaj na 101.3 FM. Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
1: Ale to będzie dobra godzina. Eileen i Ellie Goulding na dobry początek 19, ale w przygotowanej przeze mnie playce też polski akcent, bo Sibul się pojawi. Będzie też m.in. Sony Fodera, a ja nazywam się Konrad Traczyk. Cześć, witajcie i zapraszam. Two ships in the night.

I Run Well Radio na kwadrans po 19. Niektórzy z was, z tego co mi piszecie na WhatsAppie Melo, już szykują wakacje. No, do wakacji jeszcze chwila, ale w czerwcu na przykład się szykuje nam taki długi weekend, no może jakiś city break na przykład. Co byście powiedzieli na 200 w waszym portfelu? No to już jutro szansa na zgarnięcie takiej szybkiej kasy w Melo Radio. 200 do zgarnięcia. Już teraz zgłaszajcie się na meloradio.pl, ale to może być oczywiście na coś zupełnie innego, na jakieś dobre jedzenie. Wchodźcie i piszcie, na co potrzebujecie siana, a my pomożemy!

0: żeby w waszych furkach jeszcze całe, bo ten numer zdecydowanie miał moc. Timmy Trumpet, Frank Walker i John Martin w Melodii 27 minut po 19. Za chwilę u nas Fire, więc też będzie bardzo gorąco. Alan Walker, to już za moment.
1: Sponsorem programu był właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.

0: to promocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Mam szczeniaka, który bardzo lubi gryźć nam buty, aha, więc pomyślałam, że wydam te pieniądze na szafkę na buty.
2: Kasa leci już do ciebie, buziaki.
1: Dzięki bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Autopromocja. Reklama.
3: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz drewniana toaletka dla dzieci za 170 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 189 zł. Jak tak, to Allegro.
4: Masz już Modivo Club Gold?
5: Nie, a warto?
4: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
5: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
4: W Modivo e-obuwie, ETTT, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
5: Brzmi super, no to jak dołączyć?
4: To proste, aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
6: Ekospalarnia Kraków z okazji 10 urodzin zaprasza na dni otwarte. Już 23 i 24 maja będzie można od środka zobaczyć, jak funkcjonuje zakład, a oprócz tradycyjnego zwiedzania czekać będzie również mnóstwo atrakcji. Świętuj z nami, zarejestruj się na www.ekospalarniakrakow.pl i przyjedź. Dni otwarte Ekospalarni 23 i 24 maja przy ulicy Giedroycia 23 w Krakowie.
7: Designer Outlet Kraków świętuje swoje pierwsze urodziny. Już 22 i 23 maja czeka na Was najbardziej stylowy weekend tej wiosny. Ponad 120 modowych marek od 30 do 70% taniej i wyjątkowe okazje zakupowe. Dołącz do programu lojalnościowego, rób zakupy i zgarnij nawet 5000 zł. Designer Outlet Kraków. Jedyny outlet w Krakowie. Ulica Galicyjska 10. Więcej na designeroutletkraków.pl.
8: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
9: Citroen.
10: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: nowych hitów w Melo.
1: Podkręcamy tempo w Melo Radio, a jak weekend, to oczywiście nie może zabraknąć świeżynek w naszej playce. Kiedy zajrzałem w komentarze pod tym numerem, to na przykład natrafiłem na taki, że oficjalnie otwieramy lato. Trudno się z tym nie zgodzić, słuchając tego numeru, ale też taki, że to idealne połączenie i taki balans między chillem i energią. To też zresztą usłyszycie. Ale w jakim numerze? W numerze Be The One. To dzieło, które stworzyli razem Adam Port, Kaina Music i SG Lewis. I ten kawałek przed nami już teraz to świeżynka w naszej playce.
0: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
1: A wydajcie głośniej.

Jeszcze takie mewy w tle. Carla Fernandez i co jeśli jeszcze przed 20 na antenie Meloradia. Wy zostańcie z nami, bo u nas oczywiście cały czas podkręcamy tempo. Ja tymczasem się odmeldowuję, wracam w sobotę po 15. Dobrego tygodnia. Hej!

0: Kraków.
1: 6 czerwca rozpoczyna się długo wyczekiwany remont skrzyżowania przy Teatrze Bagatela. Prace obejmą wymianę zdezelowanego torowiska na samym skrzyżowaniu i na fragmencie ulicy Karmelickiej. Dla pasażerów oznacza to spore utrudnienia, o których opowiem już za chwilę. To pierwszy z tematów, jakimi zajmiemy się w dzisiejszym magazynie To jest tydzień. Kuba Kusy, witam serdecznie i zapraszam do słuchania.
0: Ważne dla mieszkańców Krakowa.
2: Siłą rzeczy, kiedy jest zamknięte skrzyżowanie czy rozjazd torów przy Teatrze Bagatela, to tramwaje tamtędy nie pojadą, więc z jednej strony te tramwaje będą mogły tak jak do tej pory wjechać w długą, a z drugiej strony, i tu jest dobra wiadomość w tej może nie najlepszej związanej z brakiem komunikacji tramwajowej do Bronowic Małych, jest taka, że wraca również 6 dokładnie tramwaj do Cichego Kącika. Krzysztof Wojdowski, Zarząd Dróg Miasta Krakowa. Czyli jadąc od strony Filharmonii Straszewskiego, tramwaj będzie mógł wjechać w Piłsudskiego i dojechać właśnie do Cichego Kącika. Natomiast no, ten remont był od dawna zapowiadany i to jest ta środkowa część tej takiej dużej triady remontowej, gdy idzie o torowiska w centrum miasta Krakowa, bo mamy już zrobioną Franciszkańską i rozjazd przy Filharmonii.

0: oraz kończy się przebudowa przy Straszewskiego. No tam w zasadzie 3/4 tego skrzyżowania jest już czynne, bo przez Straszewskiego tramwaj już może jechać. Rozpoczynamy, tak jak to mówiliśmy, rozpoczynamy przebudowę torowiska pod Bagatelą. No i kiedy zakończy się Bagatela z początkiem 2027 roku, płynnie przechodzimy na przebudowę ulicy Starowiślnej, no również wyczekiwaną.
1: Czyli koniec tak zwanej triady remontowej. Powiedzmy coś o tej przebudowie, bo w przypadku skrzyżowania przy Bagateli to także będzie solidna przebudowa, bo chyba też będziemy sięgać w głąb i zahaczymy też o fragment ulicy Karmelickiej do skrzyżowania chyba z Garbarską, o ile się nie mylę.
0: Do skrzyżowania z Garbarską i Rajską i tutaj jest również pewna dobra informacja, gdy idzie o funkcjonowanie tramwajów w tej części Krakowa, ponieważ właśnie do skrzyżowania Garbarska-Rajska będzie dojeżdżał tramwaj dwuprzejazdowy od strony Bronowic Małych. Tyle, że to będzie się działo od 1 września, no bo teraz przed nami no może jeszcze nie tak od razu, ale jednak wakacje, więc ten ruch jest troszeczkę mniejszy i ten czas zostanie właśnie spożytkowany przede wszystkim na to, żeby prowadzić pracę pod samą Bagatelą, czyli na skrzyżowaniu Karmelickiej Dunajskiego Podwale. No i oczywiście te prace również będą prowadzone na ulicy Karmelickiej i właśnie po tym trzecim miesiącu tych prac będzie możliwe zamontowanie już takiej zwrotnicy, również rozjazdów po to, żeby właśnie na tym odcinku od Bronowic Małych do skrzyżowania z Rajską mógł jeździć tramwaj dwukierunkowy.
1: Do tego tematu przejdziemy przy okazji utrudnień, jakie czekają na pasażerów komunikacji miejskiej, czyli tramwaj dwukierunkowy w kolejnym etapie pracy. Na początek może skupmy się na tym, co będzie się działo, co państwo będą wymieniali na tym ważnym węźle, który już od ładnych paru lat dopominał się o renowację.
0: No, mówimy tutaj przede wszystkim o wymianie torowiska i to torowisko będzie zrobione w takiej technologii płyt monolitycznych. Całe skrzyżowanie będzie w ten sposób wykonane. Zresztą podobną technologię możemy zauważyć właśnie na pobliskim skrzyżowaniu Piłsudskiego i Straszewskiego. Ta technologia pozwala na większą trwałość torowiska, po którym również jeżdżą samochody osobowe oraz autobusy komunikacji miejskiej. No i więc tak idąc od góry, ulica Karmelicka właśnie na tym odcinku do Rajskiej oraz całe to skrzyżowanie pod Bagatelą zostaną rozkopane, zostaną wykopane na kilka metrów w dół, po to, żeby wymienić te wszystkie sieci, które tam się znajdują, przede wszystkim kanalizację deszczową, ale też kanalizację sanitarną, wodociąg, całą teletechnikę, kable energetyczne, również te kamienice, które są zarówno wzdłuż jednej, jak i drugiej pierzei ulicy Karmelickiej na tym odcinku do Rajskiej. Tam zostaną wymienione no właśnie te przyłącza kanalizacyjne, kanalizacji deszczowej, po to, żeby ta woda nie uciekała prosto w ziemię i degradowała nie tylko ulicy, ale i fundamenty tych kamienic, więc te wszystkie prace zostaną zrobione. No i po tym etapie nastąpi już jakby mozolne odbudowywanie ulicy od nowa oraz oczywiście całego skrzyżowania. Przy tej okazji zostanie nieco delikatnie zmieniona korekta, czy nastąpi taka korekta osi torowiska zarówno na Karmelickiej, jak i na samym skrzyżowaniu, po to, żeby po pierwsze dowiązać się do tych wcześniejszych zmian, które miały miejsce na ulicy czy Dunajewskiego, czy na Podwalu, oraz po to, żeby tramwaje mogły tam mijać rozwijać się właśnie na łukach. W związku z tym, że jednak często tam dochodzi do takiej oto sytuacji, w której tramwaj wyjeżdża z Karmelickiej i skręca na przykład w Dunajskiego, albo jedzie z Dunajskiego i skręca w Karmelicką, no to do tej pory tam był kłopot właśnie, gdy idzie o tą geometrię tego torowiska, żeby te tramwaje mogły się minąć. Jeden musiał czekać na drugiego, więc ten problem zostanie rozwiązany, co też oczywiście troszkę przyspieszy kursowanie tramwajów, no oraz spowoduje, że jednak ten komfort przejazdu będzie nieco wyższy. Jak mówię, tam samo to skrzyżowanie będzie w tej technologii płyt monolitycznych zrobione, natomiast sama już ulica Karmelicka jakoś specjalnie nie zmieni swojego kształtu, tyle że torowisko również będzie właśnie w takich betonowych płytach. Natomiast cała reszta pozostanie tak jak do tej pory w kostce. To oczywiście wszystko było uzgodnione z konserwatorem zabytków, które właśnie takie wytyczne tutaj dla tego remontu dała.
1: Skupiając się trochę na remoncie tego fragmentu Karmelickiej, macie jakoś dobrze zinwentaryzowany ten teren albo te przestrzenie pod jezdnią i nie będą na was czekały takie niespodzianki jak na przykład na Kościuszki, że okazuje się, że spora liczba kamienic w ogóle nie była podpięta do kanalizacji deszczowej i ta deszczówka sobie właśnie tak spływała i wsiąkała w wodę, no co wiadomo, rodziło problemy z jezdnią, z torowiskiem. Macie przebadany ten teren, no bo Karmelicka jednak przechodziła pewien remont parę lat temu.
0: Ulica Zwierzyniecka i Kościuszki też przechodziły remont przed tym ostatnim remontem, co nie zmienia faktu, że takie niespodzianki również na nas czekały. Przy tak głębokim, i tutaj specjalnie mówię głębokim, mówiąc, że dokładnie chodzi mi o to słowo, przy tak głębokiej przebudowie wchodzącej tak głęboko właśnie w strukturę samej ulicy, zawsze mogą się zdarzyć jakieś niespodzianki, bo po prostu przedtem nie kopano tak głęboko właśnie. Więc no, mogą się tutaj zdarzyć jakieś takie niespodzianki, natomiast no, my dołożymy wszelkich starań, żeby rzeczywiście te harmonogramy, które sobie założyliśmy, które są wypracowane z wykonawcą, no, zostaną tutaj dochowane. I no, przede wszystkim, żeby ten remont nie trwał dłużej niż to zakładamy, gdy idzie właśnie o te kłopoty w komunikacji dla mieszkańców tej części Krakowa.
1: To przechodzimy do tychże kłopotów, do utrudnień. Rozumiem, że roboty przy Bagateli będą etapowane. No i w pierwszym etapie właśnie zamykamy torowisko od Piłsudskiego aż do skrzyżowania z Długą. Tramwaje nie będą kursowały. Pojawi się zatramwaj, czyli autobusowe linie zastępcze.
0: Dokładnie tak to będzie wyglądało. Pierwszy etap tych prac jest przewidziany na te właśnie pierwsze 3 miesiące i przez te 3 miesiące tramwajem no, w ogóle nie będzie się dało dojechać do Bronowic Małych. Będzie kursowała komunikacja zastępcza, autobusy, które do Placu Inwalidów będą jeździły co 3 minuty. Z tego, co mi wiadomo, od Placu Inwalidów do Bagateli troszkę rzadziej, ale tutaj już po szczegóły odsyłam do naszych kolegów Zarządu Transportu Publicznego, bo tam wszelkie szczegóły można na ich na przykład stronie internetowej znaleźć. Więc przez te pierwsze 3 miesiące w ogóle tramwajem nie będzie się dało do Bronowic Małych dojechać. Natomiast po tych pierwszych 3 miesiącach przechodzimy do pierwszej dobrej wiadomości. A ta pierwsza dobra wiadomość jest taka, że od 1 września tak planujemy, będzie na odcinku pomiędzy Bronowicami Małymi, a właśnie skrzyżowaniem z Retoryka, z ulicą Karmelicką jeździł tramwaj.
1: Nie Retoryka.
0: Oczywiście Rajską. Ma pan redaktor rację. Między ulicą Rajską a Wędlą w Bronowicach Małych będzie jeździł tramwaj dwukierunkowy. Po prostu przebudowa ulicy Karmelickiej już będzie po tych 3 miesiącach na tak zaawansowana, że właśnie w okolicach skrzyżowania z Rajską uda się zamontować taki rozjazd, który pozwoli na kursowanie tam tramwajów dwukierunkowych. To będzie dokładnie taka sytuacja, jak w niedawno przerabialiśmy, tak mówiąc kolokwialnie, na rondzie grunwaldzkim, kiedy to podczas remontu mostu grunwaldzkiego tam właśnie taki dwukierunkowy tramwaj dojeżdżał pod centrum kongresowe ICE. I kolejna dobra wiadomość, gdy idzie o przywracanie jakby ładów komunikacji miejskiej, to będzie jesień tego roku, ponieważ wtedy zostanie wznowiony ruch tramwajowy na pierwszej obwodnicy, czyli tramwaje pod skrzyżowaniem pod Teatrem Bagatela przejadą na linii Podwale Dunajskiego, Dunajskiego Podwale, i to rzeczywiście jest no, taka priorytetowa sytuacja, więc jakby w tym pierwszym etapie siły i środki zostaną mocno tutaj skierowane właśnie na samą tarczę skrzyżowania pod Bagatelą. Natomiast na ten pozostały czas, czyli od jesieni do początku 2027 roku, to już będą prace przy ulicy Karmelickiej, tak żeby całość tego remontu zakończyła się właśnie z początkiem 2027 roku.
1: Zastanawia mnie, jak to skrzyżowanie będzie rozkopane, jak te tramwaje pojawią się na torowisku za tym skrzyżowaniem z Rajską i Garbarską. To pewnie na jakieś loże przyjedzie taki tramwaj i co, i będzie nocował na pętli, czy gdzieś w tamtym rejonie? Bo to jest ciekawa rzecz.
0: No tutaj zapewne ustalenia szczegółowe jeszcze przed nami oraz naszymi kolegami z Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego. Takie rzeczy już w Krakowie się działy. Wspomnę tylko remont czy przebudowę, bo to tak też trzeba nazwać, ulicy Królewskiej, która kilka lat temu miała miejsce i tam również jeździł tramwaj z pętli w Bronowicach Starych właśnie na pętle w Bronowicach Małych, więc to nie jest tutaj jakieś przedsięwzięcie, którego nie da się wykonać. Ono jak najbardziej jest wykonalne, a myślę, że to jest o tyle trafiony pomysł, no że właśnie 1 września sporo uczniów, szczególnie na przykład liceów w centrum Krakowa oraz na uczelnie, które jeszcze w centrum miasta się znajdują z Bronowic, no wygodniej tym osobom jest dojechać właśnie tramwajem w okolice skrzyżowania z ulicą Rajską i ten fragment już do tego ścisłego centrum miasta pokonać na piechotę, niż jeździć zastępczą komunikacją autobusową, choćby ona wyśmienicie działała, bo tak pewnie będzie.
1: A tak na podsumowanie dodam jeszcze, że prace na węźle przy Teatrze Bagatela zakończą się w pierwszych miesiącach 2027 roku. Będą kosztowały około 20 milionów złotych. Teraz krótka przerwa.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
1: W drugiej części magazynu To jest tydzień zmieniamy temat. Krakowski Alarm Smogowy stworzył specjalną platformę, która ma ułatwić zgłaszanie przez mieszkanki i mieszkańców problemów z komunikacją pieszą, rowerową i miejską. Na stronie dobrajazda.krk.pl można w bardzo prosty sposób zaznaczyć miejsca, w których codzienne poruszanie się po mieście jest mocno utrudnione.
2: Mieszkańcy Krakowa mają głos.
3: Filip Jarankowski, Polski Alarm Smogowy.
1: Jako Krakowski Alarm Smogowy stworzyliście specjalne narzędzie internetowe, strona internetowa, na której można zgłaszać problemy, ale problemy osób niezmotoryzowanych, a tych korzystających z siły własnych mięśni, czyli pieszych, rowerzystów i użytkowników komunikacji miejskiej. Co ważne, nie tylko w Krakowie, ale i w całej aglomeracji krakowskiej. Co to za narzędzie? Czy to jest jakaś aplikacja? Aplikacja, czy strona, czy aplikacja webowa?
3: Można to powiedzieć aplikacja, można na to powiedzieć strona. To jest po prostu dobrze działający serwis, bardzo prosty, dostępny przez przeglądarkę, zarówno na komórce, jak i na przeglądarce stacjonarnej. Chodzi o to, żeby znaleźć łatwo rozwiązywalne problemy komunikacyjne w mieście. To znaczy, jeżeli mamy problem z dojściem do przystanku, bo zamiast iść do niego minutę, moglibyśmy iść do niego 20 sekund, bo przejście jest tak zrobione nieergonomicznie, to możemy to zgłosić na naszej stronie. Na tej stronie zgłaszamy pomysły na rozwiązanie projektów jako piesi, jako rowerzyści i jako poruszający się komunikacją miejską. Chcemy się skupić na tych problemach przede wszystkim, żeby dać jakby szansę i zwrócenie uwagi na to, że komunikacja publiczna musi być rozwijana i w mieście, i w aglomeracji, ponieważ miasto nie jest z gumy i więcej samochodów do niego nie wjedzie, w związku z czym transport indywidualny powinien być w znacznym stopniu bilansowany, komunikacją publiczną.
1: Jakieś przykłady takich utrudnień, z którymi na co dzień zmagają się mieszkanki i mieszkańcy? No, może z racji tego, że koszula ciału bliższa, to z naszego najbliższego podwórka krakowskiego.
3: Przede wszystkim zacznijmy od podstawowego elementu, czyli piesi. Piesi mają problem w wielu miejscach, żeby w szersze ulice przejść na jednych światłach. Tu typowy przykład to są Aleje Trzech Wieszczy, gdzie za jednym razem w wielu miejscach tej ulicy się nie da przejść, w związku z czym stracimy ponad półtorej minuty, czasami dwie minuty na to, żeby przejść jedną ulicę.
1: O tym się mówi od 20 lat i od 20 lat no nie da się tego zrobić.
3: No to świadczy też o priorytetach miasta. Przypominamy, że jednak przemieszczanie się po mieście to nie tylko samochód, mimo że jest oczywiście ważnym, nieodłącznym elementem funkcjonowania miasta, nikt nie będzie samochodów zakazywał. No ale musimy też zwracać uwagę na to, że Kraków jest akurat tym miastem, jednym z tych miast w Polsce, które cały czas się rozwija, gdzie zwiększa się ilość mieszkańców. No i nie ma szansy na to, żeby znaleźć miejsca na samochody kolejnych przybywających tutaj ludzi.
1: No i to odbija się na naszym zdrowiu, bo takie stanie na alejach do najprzyjemniejszych ze względów oddechowych nie należy.
3: Tak, zgadza się, zwłaszcza na takich ulicach jak Aleje czy inne duże ulice w mieście, gdzie te stężenia dwutlenku azotu, który jest bardzo szkodliwym gazem, a także pyłów, które wydobywają się z diesla, jest największe. No i to jest też dowód na to, że strefa czystego transportu jest kolejnym elementem, który powinien ten problem rozwiązywać. Natomiast żeby zmniejszyć udział ruchu samochodów w mieście, a zwiększyć przyjazność transportu publicznego, to właśnie potrzebne są rozwiązania, które będą przyjaźniejsze dla ludzi poruszających się transportem.
1: Jeszcze jakieś kolejne przykłady podczas prezentacji, kilka z nich podaliście.
3: Tak, no to też jest kwestia jeśli ruchu rowerowego. No widzimy na skrzyżowaniu, to też na prezentacji właśnie pokazywaliśmy, śluzy rowerowej na ulicy Mazowieckiej przy skrzyżowaniu z alejami. Tam ona jakby jest naturalnie robiona przez rowerzystów, którzy intuicyjnie ustawiają się przed samochodami, ale samej fizycznej śluzy namalowanej na asfalcie nie ma. Dlatego to jest chyba najłatwiejsze do rozwiązania. Po prostu tam, gdzie takie rozwiązania przychodzą intuicyjnie, wystarczy je tylko zalegalizować i zrobić fizycznie.
1: No ale to wiesz, ile papierologia będzie trwała? To jest w sumie pewnie nawet nie cały dzień roboty, bo to wystarczy po prostu wziąć szablon, trochę czerwonej farby i gotowe. Ale papierologia myślę, że z miesiąc co najmniej, bo tu i miejski inżynier ruchu, i zarząd transportu publicznego, i jeszcze zarząd dróg jako trzeci do brydża nam dochodzi.
3: Tak, fizyczne rozwiązanie tego problemu robione metodą partyzancką na pewno trwałoby znacznie krócej niż tak, jak to musi być zrobione zgodnie z prawem, no ale zobaczymy. No, na pewno ten problem się pojawi, na pewno go zgłosimy.
1: Mówiliście też o przedeptach przy węźle przesiadkowym na Górce Narodowej. To jest kuriozum pewne, bo żeby dojść z parkingu Park and Ride na przystanek, trzeba obejść ten budynek kubaturowy, jak się to określa w inżynierii, a przedept nam załatwia sprawę w ciągu kilku sekund.
3: Tak, no to jest taki najbardziej charakterystyczny przedept w Krakowie moim zdaniem. Natomiast są też znacznie mniejsze przedepty, które pojawiają się w wielu miejscach, przy wielu przystankach tramwajowych czy autobusowych, które można by spokojnie przystosować do poruszania się normalnego, a nie przez błoto w dni deszczowe, i które też znacznie by usprawniły takie poruszanie się, zwłaszcza na przystanki.
1: To jest rzecz dla mnie też dziwna i kolejne takie kuriozum, bo kto czytał, nie wiem, Miasto Szczęśliwe na przykład, ten wie, że w kilkunastu miastach udało się ten problem rozwiązać i naturalnie ścina się gdzieś właśnie tam te łuki, no bo ludzie no, siłą rzeczy będą sobie drogę skracali. U nas jakoś nie widać w ogóle chęci, mimo że narzędzia są, no to Kolumbia i parę jeszcze innych krajów skupiło się właśnie na tym. Zobaczyli, gdzie te przedepty są i po prostu je wyasfaltowali albo wykostkowali.
3: Pewnego rodzaju intuicja komunikacyjna, no każdy ją ma w umyśle, można ją też nazwać lenistwem albo upraszczaniem przeżycia. To jest jedna z metod projektowania, abstrahując od komunikacji po mieście, jedna z metod projektowania parków, to znaczy park się otwiera i nie wyznacza się z nim ścieżek, tylko ścieżki samodzielnie pojawiają się w formie właśnie przedeptów i tam ustanawia się już, że to będą alejki parkowe.
1: Co będzie działo się z tymi waszymi zgłoszeniami? Myślisz, że serwery wytrzymają? No ja przyznam szczerze, zacieram ręce, bo zasypuję różne miejskie jednostki różnymi problemami. Czasami się da rozwiązać, czasami słychać nie da się. Nie boicie się, że wam strzelą serwery? No i co właśnie, i co będzie dalej?
3: Jako organizacja pozarządowa będziemy sobie musieli radzić z takimi problemami na bieżąco i mamy nadzieję, że sobie poradzimy nie pierwszy raz i trzeba w sytuacjach kryzysowych sobie oczywiście radzić. Natomiast chcemy to zbierać przez najbliższy miesiąc, taką pierwszą bazę danych sobie zbudować, zebrać kilkadziesiąt przykładów, które będą się powtarzały albo będą naszym zdaniem najłatwiej rozwiązywalne, najmniejszym kosztem, zebrać je w taki rodzaj białej księgi, przedstawić ją władzom miasta i władzom metropolii i pokazać, że proszę bardzo, to są rzeczy, które są dla mieszkańców ważne, a które można by rozwiązać minimalnym nakładem środków lub są trochę trudniejsze do rozwiązania, ale rozwiązania w perspektywie kilku miesięcy czy kilku lat dadzą realne efekty.
1: Czy będziecie też monitorować albo ponaglać urzędników, by to nie da się krakowskie nie pojawiało się zbyt często? Nie wiem, pojawi się kolejna taka zakładka zrobione w trakcie albo nie da się. O.
3: Tak, taki jest plan, żeby kolejne punkty, które i problemy, które się pojawią w naszej bazie danych i na tej białej księdze, którą przedstawimy włodarzom, żeby można było je chociaż w jakimś stopniu uznać za wykonane i będziemy je odhaczali. Mamy nadzieję, że nie będzie zbyt wielu sytuacji, w której urzędnicy odpowiedzą, że nie da się. Ale tak, chcemy to monitorować regularnie, chcemy sprawdzać, jak takie działania sprawdzają się w rzeczywistości, czy faktycznie usprawniają poruszanie się po mieście, no i czy miasto jest w stanie jakoś bardzo sprawnie to robić.
1: Będziecie zbierać dane przez najbliższy miesiąc, czy ta strona będzie sobie tak wisiała?
3: Strona będzie dostępna cały czas, tak długo jak będzie to potrzebne oczywiście. My będziemy tą bazę na bieżąco aktualizowali, sprawdzali i będziemy też w sposób oczywiście medialny próbowali docierać do władz, ale też do mieszkańców i będziemy regularnie publikowali albo ciekawe posty na naszym oczywiście social mediach, czy też w formie filmików, które będą zwracały uwagę na problem, który pojawił się, a który jest bardzo ciekawy, albo na problem, który został już rozwiązany. I myślę, że to jest też dobra forma docierania do ludzi.
1: Czy wzorowaliście się na jakichś innych miastach, czy jest to wasz autorski pomysł? Mamy niby w aplikacji mKraków możliwość zgłaszania takich problemów do krakowskiego centrum kontaktu, ale raz to trwa długo, jest często skomplikowane, no i nie zawsze można uzyskać odpowiedź. No i też pytanie, czy z waszej strony, jeżeli ja jako mieszkaniec zgłoszę jakiś problem, to dostanę jakiś taki feedback, tak, zajmiemy się tą sprawą, albo została załatwiona, albo nie, czy czekać na to, aż filmik na przykład pojawi się w waszych socjalach?
3: Myślę, że najprostszą formą, najlepszą będzie to, jeżeli my takie problemy zbierzemy i pokażemy włodarzom, a potem wszystkim tym, którzy takie problemy zgłosili, damy znać w tej czy innej formie, no bo wiadomo, że możemy to robić wielokanałowo, że o proszę bardzo, ten problem został rozwiązany, albo o proszę bardzo, tym problemem zainteresowały się władze miasta i stwierdziły, że jest ważny, choć nie może być tak szybko rozwiązany.
1: A pierwsza część mojego pytania, które było bardzo rozbudowane, czyli czy wzorowaliście się na kimś, czy to jest wasze rozwiązanie?
3: Takich rozwiązań jest bardzo dużo w całej Europie i nie tylko. Miasto ma oczywiście swoją stronę internetową, na której można zgłaszać takie bieżące problemy, czy tu jakaś dewastacja była, czy należy coś zmienić. Natomiast to jest po prostu kolejny kanał dotarcia do naszych władz, żeby zwracać i podtrzymywać cały czas uwagę dotyczącą problemu tego, że miasto to nie tylko przemieszczanie się samochodem, ale też szereg innych możliwości, które można łatwo rozwiązywać.
1: Ja jestem trochę krakowsko- albo nowochódzko-centryczny, to wychodzimy poza Kraków, bo te problemy można zgłaszać też w ramach aglomeracji krakowskiej. To jest też ważne, bo jednak było, nie było, sporo osób spoza miasta dojeżdża do miasta, do pracy, do szkoły albo do szpitala.
3: Tak jest, dokładnie. Takie problemy też były nam sygnalizowane. To mogą być problemy na przykład takie, że wiata nad wyjściem z tunelu kolejowego na przystanek kolejowy zbyt krótka, w związku z czym albo brakuje takich wiat na przystanku, w związku z czym ludzie muszą chować się w przejściu podziemnym przed deszczem w takiej sytuacji. To też jest problem, który jest tak naprawdę low hanging fruit, czyli łatwy do rozwiązania. A jest bardzo, bardzo medialny w pewnym sensie, ponieważ po prostu chroni ludzi od warunków pogodowych i w związku z czym, jeżeli pada im na głowę deszcz, no to ich zniechęca na to, żeby korzystać z takiej formy przemieszczania się.
1: Mówiąc o aglomeracji krakowskiej, myślimy o czym? O Obwarzanku czy gdzieś jeszcze gminy położone nieco dalej? Na przykład, nie wiem, Krzeszowice. O.
3: Myślimy przede wszystkim o gminach, które są w Stowarzyszeniu Metropolia Krakowska, ponieważ to jest jakby sformalizowana instytucja. Możemy im pokazać takie problemy, wiemy też, do kogo się zwracać z pytaniami, czy takie problemy, które pokazaliśmy, w jaki sposób są rozwiązywane, czy zaczęliście się nimi zajmować, czy planujecie, żeby coś z tym zrobić.
1: Nie przyszło wam do głowy, by rozpocząć być może jakąś taką współpracę z miastem, byście zostali pasem transmisyjnym albo jakimś takim ogniwem łączącym mieszkanki i mieszkańców właśnie z urzędem? Nie chcę mówić, że wyręczalibyście obywatelki i obywateli z tego w tym procesie kontaktu z urzędnikami, ale czy aspirujecie też właśnie do takiej roli? Tak, słuchajcie, my będziemy takim trybunem ludowym. O, dobre sformułowanie.
3: Myślę, że alarm smogowy jest trybunem ludowym już od bardzo dawna i zajmuje się jakością powietrza. Tutaj już padały głosy, że przecież to nie ma nic wspólnego z jakością powietrza. No więc właśnie ma, ponieważ musimy pamiętać, że skoro wspomniana już strefa czystego transportu obowiązuje, no to muszą być alternatywne formy i do tego wydajne alternatywne formy przemieszczania się po mieście. I tu oczywiście mówimy o transporcie publicznym, mówimy o tym, żeby piesi mieli łatwiej właśnie przechodząc, skracając sobie możliwie drogi zarówno piesze, jak i dojścia do na przykład przystanków. No i jakby balansując i bilansując tę ilość samochodów z ilością ludzi przemieszczających się transportem publicznym na piechotę czy rowerem, powoduje, że zmniejsza się ilość emisji oraz poprawia się jakość powietrza. To się sprawdziło w wielu miastach. Najlepszym przykładem jest Londyn czy Bruksela i nie widzę powodu, dla którego Kraków miałby być wyjątkiem.
1: Ja przyznam szczerze, że z niecierpliwością czekam na efekty działania strony dobrajazda.krk.pl, a jeśli zainteresował Was ten temat, to odsyłam Was także na stronę internetową krakowskiego alarmu smogowego.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
4: W naszym magazynie ciekawi goście i tematy. Ola Wasilewska, zapraszam. W dzisiejszym programie odwiedzimy gabinet Sławomira Mrożka. Pamiątki tworzące kolekcję gabinetu to m.in. artefakty pochodzące z Domu Literatów przy ulicy Krupniczej, gdzie Mrożek mieszkał po wojnie, ale nie tylko. Wśród eksponatów znajdziemy liczne pamiątki z podróży pisarza i jego przedmioty osobiste. O tym niezwykłym miejscu znajdującym się w bibliotece przy ulicy Powroźniczej opowie Agnieszka Sabak z Biblioteki Kraków.
2: Ciekawy Kraków.
4: Znajdujemy się w bardzo wyjątkowym miejscu, unikatowym w skali kraju, mianowicie w gabinecie Sławomira Mrożka w oddziale Biblioteki Głównej Biblioteki Kraków.
5: Bardzo mi miło gościć tutaj panią, szczególnie, że jest to miejsce rzeczywiście wyjątkowe, ponieważ to jest jedyne miejsce w Polsce, gdzie są zgromadzone autentyczne, podarowane przez wdowę po pisarzu Suzannę Osorio-Mrożek pamiątki i to niektóre z nich są bardzo osobiste, jak właśnie okulary, jak dokumenty, paszporty, książeczka wojskowa, takie przedmioty codziennego użytku, rzeźby, tutaj trochę anegdotycznie ostatnio ostatnio był pan, który zapytał, czy to może są zabawki z dzieciństwa Sławomira Mrożka. Nie, to są takie rzeźby, które stały na jego biurku, rzeczywiście mu towarzyszyły, co poświadczają zdjęcia opublikowane chociażby w książce Suzanny Osorio Mrożek Przylepka i potwór. Mamy tutaj te pamiątki, mamy coś absolutnie unikatowego, niezwykłego i zaskakującego bardzo wielu naszych gości, mianowicie pasją Sławomira Mrożka, o czym niewiele osób wie, były strategiczne gry wojenne, planszowe. On grał w nie, potrafił grać wiele godzin, rozgrywał partie sam ze sobą. To są autentyczne strategie, autentyczne bitwy, autentyczne proporcje terenu na planszach, pionki, które symbolizują jednostki wojskowe, ich liczebność. To wszystko jest dokładnym odtworzeniem wydarzeń historycznych, między innymi II wojny światowej. Sławomir Mrożek, tak jak powiedziałam, grywał w nie z wielką pasją. Z pewnością w jakiś sposób na pewno wpłynęła na to wojna, którą przeżył, kiedy ona wybuchła. Sławomir Mrożek miał 9 lat, także ta wczesna jego młodość przypadła właśnie na lata II wojny światowej.
6: Gabinet Sławomira Mrożka został otwarty w 2024 roku. Przez rok od otwarcia przewinęło się tutaj ponad 1000 osób, turystów, krakowian i nie tylko. Miejsce naprawdę wyjątkowe, jak już podkreśliłam już kolejny raz. Ale jak pani tutaj oprowadza ich, to od czego zaczynacie?
5: Zaczynamy od czegoś również wyjątkowego. Mamy tutaj mianowicie chyba pierwsze prawdziwe biurko Sławomira Mrożka z Domu Literatów przy ulicy Krupniczej 22. To biurko podarował Bibliotece Kraków Adam Macedoński, lokator tegoż domu również. Sławomir Mrożek mieszkał tam we wczesnej młodości, kiedy zaczynał rysować w Szpilkach, w Dzienniku Polskim, później u Mariana Ajlego w Przekroju. No wiemy z pewnością, że tu przepisywał policję, że tu rysował te swoje pierwsze rysunki i że tu powstawały jego pierwsze próby i pisarskie, jeśli chodzi o opowiadania czy teksty, felietony, ale też pierwsze sztuki. Więc to jest taka rzecz, z której jesteśmy dumni i od której zaczynamy, chociaż z tym zaczynaniem jest różnie, ponieważ gości mamy przeróżnych, rzeczywiście, jak pani powiedziała, są turyści, są krakowianie, są czasem osoby o specjalnych potrzebach, które przychodzą i dla których my tu jesteśmy otwarci i każdemu staramy się sylwetkę Sławomira Mrożka maksymalnie przybliżyć. Każdemu inaczej, bo z doświadczenia widzimy, że trzeba trafiać rzeczywiście patrząc na to, jakie są potrzeby odbiorców. Uczniom na przykład zaczynamy oprowadzanie uczniów, szczególnie szkoły podstawowej, od przeczytania im opowiadania nauczyciele, co ich bardzo rozbawia i rzeczywiście oni czują, że ta szkoła, którą Sławomir Mrożek opisywał w latach 80. jest bardzo bliska tej, w której oni się uczą. Staramy się mówić o Sławomirze Mrożku jako o człowieku. Dużo tutaj rzeczywiście opowiadamy, posiłkując się głównie jego dziennikami, autobiografią Baltazar, Dziennikiem Powrotu oraz książką Suzanny Osorio Mrożek, Przylepka i potwór. Bazujemy na tych relacjach, na tych świadectwach i tych źródłach, żeby nie odejść od tego, co Sławomir Mrożek i Suzanna Osorio Mrożek chcieli nam powiedzieć, chcieli nam przekazać, a jednocześnie, żeby nic nudzić, natomiast może zainspirować do właśnie sięgnięcia po utwory Sławomira Mrożka, zapoznanie się z nimi, sięgnięcia do sztuk, też relacji telewizyjnych, tak żeby Sławomir Mrożek rzeczywiście odzyskał tutaj byt i życie w Krakowie, bo jest troszeczkę zapomniany.
6: Tutaj można powiedzieć, czuć tego ducha Sławomira Mrożka. Oprócz tego zabytkowego biurka mamy też tutaj maszynę do pisania, mamy zeszyt z oryginalnymi zapiskami i co najbardziej mnie ujmuje, w tym gabinecie wita nas Sławomir Mrożek jak żywy.
5: To prawda. Pomysł hologramu przedstawiającego Sławomira Mrożka, ten hologram został wykonany na podstawie zdjęcia Wojciecha Plewińskiego, bardzo słynnego zdjęcia Sławomir Mrożek na Kanoniczej ze swoim znanym czarnym parasolem w czarnym prochowcu. Ten pomysł narodził się Kiedy myśleliśmy o tym, jak przyciągnąć młodych ludzi tak technicznie bardzo, że tak powiem, patrzących na rzeczywistość i, no i oczekujących jakichś nowinek, jakichś niespodzianek. Rzeczywiście Sławomir Mrożek robi wrażenie i podoba się hologram. Bardzo miło mi stwierdzić to, że nikt tu nie robi sobie jakichś nieprzystojnych żartów, nie ma jakichś nieprzystojnych komentarzy. A jak tutaj sobie stoimy, bo często w trakcie oprowadzania nawiązujemy jakiś dialog, toczy się rozmowa i ten stojący obok nas Sławomir Mrożek wygląda dosłownie tak, jakby nieledwie brał udział w tych naszych tutaj rozmowach, co rzeczywiście jest bardzo atrakcyjne.
4: Otrzymaliście Państwo tutaj też takie nieoczywiste eksponaty, przepraszam za takie określenie, typowo muzealne. Mianowicie za mną znajduje się oryginalna skrzynia na węgiel.
5: Czy na węgiel? Na węgiel rzeczywiście to była skrzynia w Domu Literatów, kiedy tam się wprowadzili, no właśnie, pisarze, artyści w czasach powojennych, tuż powojennych. Jak wiemy, Warszawa była zrujnowana. No i oni tutaj ściągnęli między innymi do Krakowa, takim drugim ośrodkiem była Łódź, ale Kraków i rzeczywiście Krupnicze cieszyły się. To miejsce to był taki tygiel rzeczywiście niespokojnych i oryginalnych dusz. Natomiast w czasie wojny mieścił się tam dom urzędników niemieckich. Oni tam mieszkali, pracowali w tych skrzyniach takich metalowych. Ona rzeczywiście jest potężna, masywna, metalowa. Coś było tam przewożone. Te skrzynie później służyły jako skrzynie na węgiel, ponieważ no, palono w piecach. A węgiel składowano w piwnicy. I jeśli ktoś, a Sławomir Mrożek mieszkał naprawdę bardzo wysoko, chciał uniknąć biegania na przykład wczesnym rankiem do tej piwnicy, no to musiał sobie nanosić, skrzynia ma wysokość jakiegoś jednego metra, więc myślę, że jak sobie nanosił tego węgla, to miał spokój przynajmniej przez dzień, dwa, trzy i mógł spokojnie pisać na przykład.
4: Ale dzisiaj Państwo nadaliście tej skrzyni drugie życie.
5: To prawda. Gabinet Sławomira Mrożka jest otwarty i czynny przez cały czas w godzinach otwarcia biblioteki. Mamy też wyznaczone godziny, kiedy oprowadzamy po gabinecie, ale kiedy nas tutaj nie ma, w skrzyni znajduje się ekran komputera z po prostu prezentacją taką też. Ona jest wykonana w taki sposób, żeby była skrótowa, nie nużąca, bardzo dużo, ponad 100 zdjęć w tej prezentacji i tam jest przedstawiona biografia, ważne punkty życia Sławomira Mrożka i jego droga twórcza, ale też jego takie trochę życie prywatne, jego przyjaciele, miejsca, w których mieszkał, miejsca, które były dla niego drogie z jakichś powodów, także zapraszamy, niekoniecznie tutaj oprowadzająca osoba musi towarzyszyć, można sobie tu w spokoju obejrzeć wszystkie pamiątki, które są dostępne i przeczytać te prezentacje. Myślę, że odwiedzający będą usatysfakcjonowani.
4: Tymczasem zapraszam na krótki spacer po okolicy. Kamienice przy ulicy Barskiej 24, 26 i 30 łączy postać tego samego architekta Romana Bandurskiego. O jego fantazyjnym i nieco secesyjnym stylu wie całkiem sporo mój kolejny rozmówca, czyli Jakub Jaszczemski z Muzeum Podgórza.
2: Ciekawostki o Krakowie.
7: Roman Bandurski należy do architektów młodszego pokolenia, działających na przełomie XIX i XX wieku. Był to uczeń Teodora Talowskiego, co widać w niektórych jego projektach, ale też współpracownik Jana Zawiejskiego, z architekta miejskiego, co widać w innych projektach. Jest to osoba mało znana, a powinniśmy o Bandurskim wiedzieć zdecydowanie więcej, chociażby dlatego, że projekt osiedla Salvator i większości tych kamienic willowych, które się tam znajdują, to są właśnie dzieła Romana Bandurskiego. A możemy się też na niego natknąć w samym centrum miasta, jeżeli sobie wyjdziemy na Plac Szczepański. Jest kamienica obok Starego Teatru, czyli dom Jana Wolnego, przedsiębiorcy pogrzebowego. To również elewacja tego budynku, również jest projektu Romana Bandurskiego.
4: A co pana urzeka w tych kamienicach, jeśli możemy to tak zbiorczo ocenić, w tej dębnickiej secesji? Bo tutaj mamy sporo takich fantazyjnych dekoracji. No na przykład w przypadku 24 mamy orły, dzikie wino.
7: To jest te trzy budynki, czyli Barska 24, 26 i 30. To jest w ogóle bardzo ciekawa rzecz, bo to jest inwestycja tego samego towarzystwa, które później wybuduje Salvator. To jest pierwsza, czyli to jest towarzystwo budowy tanich domów urzędniczych. I to jest sam początek ich działania. Bandurski był z nimi związany przez większość czasu i tutaj się zaczynają jego eksperymenty i z formą budynku, i z dekoracją budynku. Więc mamy dwa budynki, które są tak mocniej osadzone w historyzmie. Jest 30, którą on budował sam dla siebie. Ona jest tak, oryginalnie budynek był na rzucie litery L, potem jeszcze został rozbudowany, więc mamy na przecięciu skrzydeł, mamy wieżyczkę, mamy balkony, mamy lodżie, mamy wejście cofnięte w takim podcieniu. I to jest budynek bardzo mocno inspirowany architekturą Teodora Talowskiego. Natomiast z czasem Bandurski postanawia go rozbudować. Od frontu mamy część, która wygląda zupełnie inaczej. Ona jest taka w jasnym kolorze, takim piaskowym. I ona wygląda prawie dokładnie tak samo, jeżeli chodzi o dekorację, jak jasny dom Jana Zawiejskiego. I bardzo ładnie widać, to jest odpowiednio 1907 i 1912, te dwie części zostały wybudowane i widać drogę, jaką Bandurski przechodzi od takiej mocniejszej fascynacji Talowskim do fascynacji Zawiejskim. I to jest budynek, który zbudował dla siebie, natomiast już 24 i 26 były budowane na zlecenie. Tutaj w ogóle trzeba powiedzieć, że to jest bardzo specyficzny rodzaj zabudowy, który się pojawia na początku XX wieku, również w Krakowie, czyli jest to kamienica willowa. I z zewnątrz, jak na to popatrzymy, to wydaje nam się, że to jest willa, bo jest to budynek dekoracyjny, często wolno stojący, aczkolwiek właśnie tutaj na Barskiej te budynki są ze sobą sklejone jedną ścianą. Są one położone w ogrodzie, w związku z czym w zasadzie spełniają wszystkie warunki bycia willą, ale one są od początku podzielone na mieszkania. Czyli tu mamy, stąd mamy ten element kamieniczny, dlatego nazywamy to kamienicą willową. I tutaj jedna z tych, 26 była budowana dla aptekarza, a 24 była budowana dla urzędnika CK Kolei. No i tutaj już Bandurski sobie może troszeczkę też poeksperymentować ze stylem. Właśnie 24 jest taka najbardziej charakterystyczna ze względu na tą zajmującą duży kawałek ściany, właśnie przedstawienie drzewa figowego, na którym jest gniazdo, w którym siedzi jakiś ptak drapieżny, a drugi ptak drapieżny do tego gniazda leci. To jest takie syntetyzujące przedstawienie, natomiast ono przechodzi we fryz, który obiega cały budynek i ten fryz jest taki troszeczkę bardziej zgeometryzowany i on nam może troszeczkę przypomnieć dekoracje gotyckie. Bandurski w ogóle popełnił bardzo dużo projektów podobnych budynków. Widać też, jak one się zmieniały z czasem. W zbiorach Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego znajduje się cały szereg zdjęć tych projektów wykonanych na początku XX wieku przez Antoniego Pawlikowskiego. I właśnie mamy do czynienia z takimi malusieńkimi, piętrowymi właśnie willami, które właśnie albo są lekko secesyjne, albo bardzo mocno korzystają z też tej naszej lokalnej tradycji architektonicznej. Bardzo często w projektach Bandurski wykorzystuje motyw astyki sukiennic, aczkolwiek niestety nigdy nie zrobił tego w zrealizowanym projekcie.
4: Zdjęcia i opowieści o pozostałych projektach Bandurskiego można znaleźć na profilu Igraszki z czasem, którego autorem jest mój rozmówca.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
4: Ponad 100 lat temu to była najnowocześniejsza kamienica w Krakowie. Mowa o tak zwanym Jasnym Domu na rogu ulic Biskupiej i Łobzowskiej. To projekt i dom własny architekta Jana Zawiejskiego. Obecnie Jasny Dom jest odrestaurowany i wpisany do rejestru zabytków, ale jego przeszłość kryje ciekawe rozdziały. Przy mikrofonie Ola Wasilewska, a moim gościem jest Jakub Jaszczemski, historyk i współtwórca profilu w mediach społecznościowych Igraszki czasem.
2: Ciekawostki o Krakowie.
7: Może powinniśmy w ogóle zacząć od tego, kim Jan Zawiejski był, bo on się nam będzie kojarzył przede wszystkim jako projektant teatru imienia Juliusza Słowackiego. To jest jego największe dzieło architektoniczne, ale musimy pamiętać, że to jest człowiek, który od 1900 roku pełnił funkcję architekta miejskiego, co oznacza, że odpowiadał za pewnym sensie politykę budowlaną miasta i zostało po nim naprawdę bardzo dużo projektów, głównie budynków użyteczności publicznej. On się specjalizował przede wszystkim w szkołach. Kraków prowadził taką bardzo intensywną akcję budowy szkół na początku XX wieku i tutaj pojawia się bardzo dużo właśnie projektów Zawijskiego. Natomiast obok tego oczywiście projektował też tak zwaną mieszkaniówkę, projektował kamienicę i w tym zaprojektował kamienicę dla siebie, czyli właśnie Jasny Dom. To jest budynek bardzo charakterystyczny ze względu na to, że zbudowany w 1911 roku, w związku z czym już nam wchodzą do architektury takie prądy o charakterze modernizującym, ale dla Zawiejskiego bardzo ważna była tradycja architektoniczna. W związku z czym ten budynek łączy w sobie formy nowoczesne właśnie z elementami historycznymi i to nawet z cytatami takimi architektonicznymi z Wawelu. Bo pod wykuszem pierwszego piętra znajdziemy orła Zygmuntowskiego, tego przeplecionego literą S. Natomiast jeżeli popatrzymy na sam budynek do góry, to zobaczymy, że on ma taki wystający poza obrys okap od dachu i to jest nawiązanie oczywiście do tych okapów wawelskich.
4: To bardzo ciekawy projekt, a smaczku dodają wnętrza Jasnego Domu. Zapoznałam się ze zdjęciami z klatki schodowej, które pan publikował w mediach społecznościowych i muszę przyznać bez ogródek, że robi wrażenie. Tu mamy te mosiężne balustrady, pochwyty, kafelki, okna na klatce schodowej.
7: Wnętrze jest bardzo ciekawe. Zachowało się w całkiem dobrym stanie. Ono jest też po remoncie konserwatorskim. Niestety nie wszystko się zachowało, bo ta kamienica miała kiedyś windę. Tylko nie była to tak jak w tych najstarszych budynkach winda umieszczona w duszy klatki schodowej, tylko ona była w normalnej zabudowie, czyli to tak jak mamy współcześnie, ale śladem po tym jest takie nadświetle nad drzwiami, gdzie jeszcze zostały trzy okienka, które wskazywały parter pierwsze i drugie piętro. Budynek jest bardzo ciekawy, tam jest jeszcze jeden smaczek taki, który się zachował na drzwiach prowadzących na takie ganki zewnętrzne. Są malusieńkie tabliczki z napisem nie zamikać, z takim ewidentnym błędem ortograficznym, co wynika z tego, że są to tabliczki przygotowane w Wielkiej Brytanii na rynek polski na początku XX wieku i są to tabliczki, które informowały o tym, że są zainstalowane samozamykacze do drzwi. Bo może nam się wydawać, że to taki nam współcześnie występujący element, ale nie, domykacze takie do drzwi pojawiają się pod koniec XIX wieku i w Krakowie od czasu do czasu można je było również spotkać.
4: Trzeba podkreślić, że sam właściciel i autor projektu niedługo się cieszył tym budynkiem, no i te koleje losu są bardzo interesujące, bo ta winda też nie zniknęła bez przyczyny.
7: Tak, Zawiejski umiera niedługo po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. I tutaj zaczynają się już bardzo skomplikowane koleje losu. Wielu starszym krakowianom ta kamienica może się kojarzyć przede wszystkim z milicją obywatelską, bo był to budynek, który został za poprzedniego systemu przeznaczony na mieszkania dla milicjantów. Wtedy też doszło do takich największych zmian, jeżeli chodzi o wnętrza, bo zostały one wtórnie podzielone, żeby było więcej mieszkań. Wtedy właśnie zniknęła też winda i w jej miejscu po prostu pojawiły się dodatkowe drzwi do mieszkania. Natomiast po 1989 roku tutaj znowu zaczęły się problemy, do kogo ten budynek tak naprawdę należy. Znajdowali się różni tajemniczy spadkobiercy, którzy w rzeczywistości okazali się tymi spadkobiercami nie być i powoli, powoli ten budynek przechodzi na własność miasta.
4: Ale nie możemy zapomnieć o autorze, ponieważ wychodząc na zewnątrz budynku, to w portalu umieszczono nazwę kamienicy, a między oknami pierwszego i drugiego piętra kartusze z inicjałami właścicieli. Jak pan uważa, czemu ta kamienica zawdzięcza nazwę Jasny Dom? Co tutaj autor miał na myśli? Czy to jest na przykład odwołanie do tej przestronnej klatki schodowej na przykład?
7: Jeśli mówimy o nazwie i mówimy o inicjałach właścicieli, tam się pojawiają inicjały Jana, ale również jego małżonki, jego córki, to jeszcze musimy zwrócić uwagę, że od strony biskupiej na parterze jest loggia i w jej zwieńczeniu tak troszeczkę z boku jest taka malutka nisza, w której jest ukryta twarz Jana Zawiejskiego. Jest tam taka rzeźba. Dlaczego budynek nazywa się Jasnym Domem? Jeżeli na niego sobie popatrzymy, to zwrócimy uwagę na pewną taką różnicę w stosunku na przykład do otaczających go kamienic tych XIX-wiecznych. On ma dużo szersze okna. No i tutaj oczywiście budynek ten zawdzięcza nazwę przede wszystkim tym przestronnym wnętrzom, które były dobrze oświetlone światłem słonecznym. Też budynek jest wznoszony już w czasach, kiedy jak najbardziej elektryczność w Krakowie jest, w związku z czym można się nią wspierać, oświetlając mieszkania czy w ogóle wnętrza budynku. Natomiast musimy pamiętać o tym, że to cały czas jest epoka, w której bardzo mocno myśli się o jak największym wykorzystaniu światła zewnętrznego i starają się bardzo często projektanci tak budować, zwłaszcza te domy, które budowali dla siebie, żeby one były jak najlepiej dostosowane do otoczenia.
4: Zmieniamy temat. To jedyny w Polsce profesjonalny zespół tańców dawnych specjalizujący się w tańcu barokowym. Balet Dworski Krakowia Danza od lat pracuje nad odtwarzaniem tradycyjnych tańców i baletów dworskich różnych krajów i epok. Jego założycielką jest Romana Aniel, z którą miałam przyjemność porozmawiać.
2: Krakowianie z pasją.
4: Krakowia Danza, ta zwitka słów kojarzy się wielu z festiwalem tańca, ale przecież za tymi słowami kryje się zespół taneczny baletowy. Jaka jest jego historia?
8: Zespół baletowy jak najbardziej pod tytułem Kraków Tańczy, czyli taki zespół, który w Krakowie prezentuje repertuar unikatowy, niezwykły, bo jest to faktycznie zespół, który jest taki jedyny na świecie. W tym momencie zespół został założony przeze mnie w momencie, kiedy powróciłam z Francji po dłuższym pobycie i doświadczeniach tanecznych tam właśnie, obserwując, w jaki sposób taneczne spektakle mogą być wpisane w dziedzictwo materialne, czyli właśnie tą spuściznę, która akurat we Francji jest niezwykle bogata, wszystkich zamków, pałaców. I wracając do Krakowa, miałam taki pomysł, żeby zaprezentować taki zespół, który z jednej strony będzie nawiązywał do tradycji naszej krakowskiej tanecznej i oczywiście też polskiej, ale z drugiej strony będzie to robił w sposób na najwyższym poziomie, więc od razu myśl była taka, że będą to zawodowi tancerze, którzy będą mogli prezentować takie tańce, takie choreografie, takie spektakle. No i tak się zaczęło. Na początku była Fundacja Ardente Sole i w 2006 roku zostaliśmy już zespołem, który był oficjalnie przyjęty przez miasto Kraków, więc jesteśmy teraz instytucją miasta Krakowa, instytucją kultury i od tego czasu, od tego momentu funkcjonujemy jako już taki zawodowy zespół, który jest dofinansowany przez środki miasta Krakowa i mamy no już też swoje miejsce, swoją markę i wspaniałych tancerzy, tak jak pani wspomniała, którzy są tancerzami z całej Polski, ale i nie tylko, bo wielu z nich też przyjeżdża z zagranicy i coraz więcej osób bierze udział w audycjach baletu.
4: Doczekali się państwo wspaniałej siedziby w samym centrum miasta przy ulicy Szlak 67, gdzie właśnie rozmawiamy. Jak wygląda państwa praca na co dzień? Treningi to przecież bardzo wymagające.
8: Tak, absolutnie. Myślę, że też ten model funkcjonowania naszego baletu jest troszeczkę takim modelem, który ja zbudowałam na bazie tego, co obserwowałam we Francji, w czym brałam udział, więc jest to taka trochę compagnie en résidence, czyli zespół, który ma służyć też różnym wydarzeniom miejskim. I w związku z tym my taki repertuar, takie programy przygotowujemy. To, co jest istotne, to to, że dbamy o to, żeby tancerze cały czas byli w formie, więc oni mają oprócz prób i jakby poznawania repertuaru mają też zajęcia stałe. To są zajęcia z tańca klasycznego, które odbywają się codziennie, prowadzone przez panią Alinę Towarnicką. Mają też takie zajęcia fizyczne, bardziej w kierunku przygotowania właśnie do takiego wysiłku fizycznego, czyli PBT, które prowadzi Florence Gaillard. No i oczywiście dużo szkoleń w różnych technikach i w dziedzinie tańca polskiego, które przeprowadza pan Leszek Rębowski, tańce właśnie renesansowe, które też tutaj przygotowywała i przeprowadzała Marie-Claire Lecor, taniec barokowy Pierre François Dolé, pan Dariusz Brojek, który jest korepetytorem baletu, prowadzi też takie zajęcia i również lekcje dla tancerzy z różnych technik. No więc oni jak gdyby muszą poznawać nie tylko repertuar, ale też techniki i style tańca.
4: Ta złożoność tańca robi wrażenie, no jednak balet wielu kojarzy się właśnie z czymś wysublimowanym, wyrafinowanym, piękną sylwetką, smukłym ciałem, no i też ogromną, ogromną pracą.
8: Tak, absolutnie, szczególnie, że my występujemy też w kostiumach i żeby taki kostium nosić, to trzeba mieć też siłę i umiejętności, żeby w nim się odpowiednio odnaleźć, zachować. Te kostiumy renesansowe ważą po kilkanaście kilo, bo jednak te materiały są bardzo ciężkie, no do tego dochodzi jeszcze biżuteria i też różne rekwizyty, którymi tancerze się posługują, więc na pewno tutaj wymaga to dużej siły i na pewno też te techniki, które oni prezentują, wymagają no, takich umiejętności tanecznych, a repertuar, który my prezentujemy, no jednak jest oparty na baletowym dziedzictwie, więc myślę, że ten artystyczny aspekt jest również bardzo ważny.
4: Powróćmy do Państwa flagowego projektu, jakim jest Festiwal Krakowia Dansa. Do jakich styli tanecznych, do jakich epok nawiązywaliście podczas poprzednich edycji?
8: Właściwie festiwale, które się odbywały od 2000 roku, bo taka już jest tradycja, prezentowały różne aspekty naszego repertuaru od tych najwcześniejszych, czyli średniowiecznych, po te XIX-wieczne, czyli nawet okres Chopina, który prezentowaliśmy. Mamy taki spektakl taneczny Świat Chopina, który został zaprezentowany na naszym festiwalu i oczywiście koniec XVIII wieku, więc to jak gdyby stanowiło taką możliwość, żeby zaprezentować te wszystkie nasze różne spektakle, wydarzenia, które produkujemy w ciągu roku.

0: ogóle jak gdyby taniec jest taką dziedziną, która po prostu mnie bardzo interesuje pod każdym względem.
1: Od siebie dodam jeszcze, że tematem przewodnim ostatniej edycji festiwalu Cracovia Danza był renesans.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.

0: promocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Na studencki czwartek na mieście z moimi przyjaciółkami, spędzony w bardzo kreatywny sposób.
2: 200 Aneta w tym momencie lecą do ciebie.
1: Dziękuję bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio.
3: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.
0: Nie znajdziesz w nim

0: i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Dzień bez śmiecenia ma już 20 lat. Świętuj razem z nami i pokaż, że troska o środowisko może być codziennym nawykiem. Zaobserwuj Dzień bez śmiecenia na Facebooku. Każdego ranka bierz udział w konkursie i wygrywaj nagrody. Dołącz do zabawy, sprawdź swoją wiedzę i odkryj, jak łatwo dać odpadom drugie życie. Baw się z nami od 12 do 19 maja. Do wspólnego świętowania 20 lat bez śmiecenia zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
2: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
1: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
3: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu. Po reklamie.
4: Meloradio Kraków. Słuchaj na 101.3 FM. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
5: Magazyn To jest tydzień. Kuba Kusy, zapraszam. Zarząd Transportu Publicznego, MPK i krakowski magistrat szukają nowych lektorów zapowiadających w tramwajach nazwy przystanków. To w ramach konkursu Przystanek Dzień Dziecka. O szczegółach opowiada Maciej Piotrkowski z ZTP.
6: Co słychać w Krakowie?
7: Będzie kursował 31 maja z okazji obchodów krakowskich Dnia Dziecka specjalny tramwaj. Ten tramwaj będzie oczywiście zatrzymywał się na konkretnych przystankach. I teraz chodzi o to, że nasi konkursowicze muszą wybrać sobie 5 przystanków spośród listy, która jest dostępna u nas na stronie internetowej, i po prostu nagrać ich nazwę i nam przesłać w osobnych plikach. Bo to jest o tyle ważne, że chcielibyśmy, żeby każdy miał co najmniej przez to 5 szans. To znaczy każdy przystanek na trasie będzie rozpatrywany osobno. Więc każde z dzieci, które prześle nam, no załóżmy, że wszystkie 5 nazw przystanków, będzie miało co najmniej 5 szans na to, że to akurat jego głos zabrzmi na danym przystanku jako zapowiedź tego przystanku. I 5 tak właśnie nagranych plików dźwiękowych należy przesłać do nas na konkurs @ztp.kraków.pl. No i tutaj tymi nagraniami przesłanymi zajmie się już jury. Jury składające się z przedstawicieli organizatorów tego konkursu, czyli Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie, Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego i Urzędu Miasta Krakowa, i to jury właśnie, analizując jakość czy walory artystyczne każdego takiego pojedynczego nagrania, wybierze listę tych najlepszych nagrań. I to one właśnie będą emitowane na tej linii z okazji Dnia Dziecka, która będzie kursowała w takiej pętli.

0: między Borsuczą, Broska, Filharmonią, Wawelem, Teatrem Słowackiego, Teatrem Bagatela, przez Rondo Matecznego, Rondo Grunwaldzkie, czy też pod Pocztą Główną. Pliki trzeba przesłać nam do 17 maja i liczymy na to, że może jakieś kolejne gwiazdy polskiego lektoringu może w ten sposób się również narodzą.
1: Więcej na stronie ZTP, a my zmieniamy temat. Za mniej więcej tydzień Ośrodek Kultury imienia Norwida zaprasza na kolejną już odsłonę Nowa Huta Retrofest. Wydarzenie to prawdziwy wehikuł czasu, który tym razem przeniesie nas do lat 90.
2: Co jest grane w Krakowie?
3: Julia Figura z Arcony Ośrodka Kultury Norwida.
1: Skąd w ogóle wzięła się idea Nowa Huta Retrofest? Bo to już piąta odsłona przed nami. Dlaczego akurat taka forma zabawy? Taki skok w tunel czasoprzestrzenny i wyskakujemy w różnych miejscach czasoprzestrzeni, czy w różnych obszarach czasoprzestrzeni.
3: Przyuważyłam podobne, może niekoniecznie podobne, ale historyczne festiwale w Małopolsce i zastanawiałam się, jak można by to było stworzyć u nas. Stąd zaczęliśmy właśnie latami 50. te ponad 5 lat temu, kiedy jednak właśnie w latach 50. 49. huta powstawała i tak co roku szliśmy tymi dekadami, aby można było czerpać jak najbardziej kreatywnie z tego, co już u nas było, co mogliśmy skojarzyć i co było fajne, kreatywne.
1: Nowa Huta też sprzyja, bo Nowa Huta to nie tylko ten socrealistyczny sznyt, ale też zmieniała się na przestrzeni właśnie dekad, bo inaczej wyglądała w latach 60. i w 70. i w 80. no i lata 90. no to już sobie zostawimy na później. Ale chyba pomaga Huta sama z siebie jako taka organizować takie przedsięwzięcie.
3: Każdy róg, każdy blok ma swoją historię i to wszystko pomaga stworzyć jakąś taką właśnie tajemnicę i przesunąć się właśnie w jakimś takim odtworzeniu tego, co było kiedyś, odnalezieniu tych mikrohistorii, zamknięciu oczy, rozmarzeniu się i wyobrażeniu sobie, jak żyli nasi dziadkowie, ciocie, wujkowie i przybliżyć nas do tych historii.
1: To w takim razie przechodzimy do wydarzeń. Ty mi opowiesz bardziej ogólnie o tym, co nas czeka, a tutaj cała jest norwidowa ekipa, która poopowiada w szczegółach o tym, co zaplanowaliście. No to zaczynamy 19 maja, bo 19 maja startuje Nowa Huta Retro Fest. Co się będzie działo?
3: Akurat ja wtedy poprowadzę warsztaty psychodeliczne tie-dye. Zastanawiałam się, co się może jeszcze kojarzyć z takimi latami 90. Trochę grunge'u, więc stąd takie kreatywne koszulki, trochę takie toksyczne, z różnymi wzorami takimi wirowymi, które będziemy odtwarzać tutaj na t-shirtach.
1: 23 maja, bo Nowa Huta Retrofest potrwa ponad tydzień. W ubiegłym roku była nieco krótsza edycja, chyba tylko weekendowa. No teraz mamy ile? 8 dni w sumie.
3: Dokładnie tak, wtedy mieliśmy skróconą wersję. Teraz możemy sobie pozwolić na pełnoprawny festiwal przez od wtorku do środy, gdzie tego 23 odbędą się aż 3 wydarzenia taneczne, 2 warsztaty, na które obowiązują zapisy, a pod wieczór odbędzie się dyskoteka, na którą szczególnie zapraszam, bo myślę, że każdy będzie się mógł tam odnaleźć, od seniorów po najmłodszych. Zapraszamy gorąco.
1: A warsztaty jakie?
3: Hip-hop. No jednak tamte czasy pozwalały na to, żeby rozkręcać sobie trochę tymi biodrami i trochę tego vibe'u przekazywano w latach 90. Ale również step disco, taki klasyczny, który poprowadzi Agata Toporek. Trzeba by rozgrzać się troszeczkę, więc stąd najpierw warsztaty i dla tych najbardziej wytrwałych wieczorem właśnie będzie dyskoteka.
1: Przechodzimy 26-27.
3: Odbędzie się 26 graffiti. Stworzymy graffiti na streczach rozciągniętych w naszej przestrzeni na polu w ogrodzie. Będzie to super możliwość w ogóle zrobienia tego legalnie graffiti i i spróbowania tego właśnie zgodnie z prawem. 27 odbędzie się wieczorynka z Kasią Kobylarczyk. Kasia poprowadzi nas przez lata 90. w Nowej Hucie, pokaże nam niesamowite historie, które tam się działy i myślę, że to będzie kompletne już zwieńczenie tego i wprowadzenie mentalne do tych lat 90.
4: Monika Fiołek, Ośrodek Kultury Norwida.
1: Warsztaty czekają nas 23, aż dwie edycje i tak jak Julia wcześniej powiedziała, mamy i hip-hop, i disco, czyli no, można chyba powiedzieć, no, disco już trochę mniej, ale hip-hop jak najbardziej, kwintesencja lat 90. Co nas czeka podczas tych warsztatów?
4: Moda na lata 90. wraca i to widać także w ubiorze. Wystarczy popatrzeć na ulicę, na młodych ludzi, jak oni się ubierają i niektórym rodzicom może przypomnieć się, że no my przecież wyglądaliśmy tak samo. I chcę zwrócić uwagę, że zarówno warsztaty Viva Hip Hop, jak i warsztaty graffiti są przeznaczone też dla młodzieży, dla ludzi od 16 roku życia. Niech przyjdą, niech spróbują tak zatańczyć, jak tańczyli ich rodzice, czy wujkowie i ciocie, albo też spróbują właśnie, jak wykonać prawidłowe graffiti, bo niektórzy przychodzą na ulicę Nowej Huty i podziwiają te kolorowe rysunki, a mogą spróbować zrobić to sami. Natomiast jeśli chodzi o disco stepmanie, warsztaty taneczne z Agatą Toporek są niesamowite, z energią, z vibe'em. Kto był na Nowa Huta Retrofest lata 80. mógł się przekonać, jak fantastycznie prowadzone były te zajęcia, jaką wniosły energię i teraz na pewno będzie tak samo i kto przyjdzie, nie pożałuje.
5: Mateusz Pasek, Ośrodek Kultury Norwida.
1: Graffiti, sztuka tworzenia malunków na murach, tym razem nie na murach, ale na pewnie jakichś takich wielkich płachtach. No, lata 90. to początek w zasadzie sztuki graficiarskiej, takiej sensu stricte, jak za granicą naszą, zachodnią.
5: Dokładnie, graffiti oczywiście zyskało popularność w latach 90. To jest jeden z czterech filarów hip-hopu. My właśnie tej kulturze hip-hopowej będziemy się zdecydowanie przyglądać na Nowa Huta Retrofest. No, graffiti to jest zdecydowanie warsztaty, to są warsztaty, na które zdecydowanie ja najbardziej czekam. Będzie prowadził je Marcin Rajewski, artysta z stażem już 14-letnim w tworzeniu graffiti, więc naprawdę myślę, będziemy mogli nauczyć się od najlepszych. Zdecydowanie kwestia taka dyskusyjna przy tym rodzaju sztuki jest to, czy to jest sztuka, czy wandalizm. No my oczywiście będziemy tworzyć to u nas, na naszym terenie, więc o żadnym wandalizmie nie będzie mowy.
1: A czy wiadą też na przykład szablony? No bo lata 90., jeszcze wcześniej nawet 80. wraz z kulturą punkową, anarchistyczną wjechały właśnie szablony gdzieś w obszar street artu. Czy też na szablonach będziemy pracować, czy nie? Czy tylko sprayem malujemy?
5: To zależy od kreatywności uczestników. My nie będziemy narzucać niczego. Chcemy, żeby te warsztaty były też możliwością ekspresji siebie, realizacji własnych pomysłów, więc taka idea będzie nam przyświecać.
6: Katarzyna Kobylarczyk, Nowochódzkie Laboratorium Dziedzictwa.
1: Kasiu, ty zabierzesz nas na wycieczkę po Nowej Hucie. Wycieczka przez lata 90. i przestrzenie nowochódzkie z lat 90. Dres, transformacja i kasety wideo. Chyba w tych trzech sformułowaniach skupia się cała idea twoich spacerów.
6: No może troszkę, tak. To jest w ogóle spacer, który robimy trochę na życzenie naszych uczestników i uczestniczek, ponieważ kiedy prowadziliśmy wieczorynki poświęcone zbrodni nowochódzkiej, to zawsze padały pytania o to lata 90., które osiedla, na które, gdzie było najbardziej niebezpiecznie, a gdzie byli skinheadzi, a gdzie były punki. No, takich pytań mieliśmy sporo, no więc troszkę próbujemy odpowiedzieć na to zapotrzebowanie. Do końca tej plemiennej geografii Nowej Huty z lat 90. nie odtworzymy, ale opowiemy o różnych aspektach. Przejdziemy się takim najbardziej chyba 90. 90-sowym szlakiem, to znaczy zaczniemy oczywiście na Tomeksie. Prześledzimy trochę tych pierwszych dziko kapitalistycznych miejsc. Zobaczymy, gdzie handlowano, czym handlowano.
1: I jak handlowano, czyli szczęki, łóżka, polowe. krzesełka takie wędkarskie.
6: Obiecuję, że pokażę, gdzie kupiłam moją pierwszą koszulę w kratę. Ale pokażę też jeszcze coś lepszego, bo ten spacer na początku miał mieć trochę inny tytuł, ale musieliśmy go zmienić, no bo niestety social media mają swoje wymagania. Pokażę Państwu, gdzie był pierwszy nowochódzki sex shop, obiecuję.
1: O, to jest ciekawe, to jest ciekawe, czy to się będzie też łączyło pewnie z kasetami wideo, no bo to wypożyczalnie, no też były, uginały się całe półki od filmów dla dorosłych.
6: Filmów dla dorosłych w tym czasie nie oglądałam, ponieważ jestem młoda. Natomiast o wypożyczalniach kaset wideo i w ogóle o wideo wiem wszystko, ponieważ jestem córką właściciela wypożyczalni kaset.
1: I nigdy ci się nie trafiło, że nie wiem, kupowałaś, pożyczałaś jakiś horror i się okazało, że był horror, ale w wydaniu niemieckim?
6: Nie. Tata pilnował, co brałam. Ja mam tylko taki dojrzały głos, proszę Państwa, ja jestem młoda duchem, więc nie, natomiast wszystkie te hity, po które inni ustawiali się w kolejce, myśmy z tatą oglądali jako pierwsi, więc wszystkie absolutnie przeboje wideo lat 90. mam w małym paluszku i potem będę o tym mówić.
1: Odwiedzimy też Łąki Nowochódzkie.
6: Dojdziemy na Łąki, ponieważ lata 90. to jest ten moment, kiedy Łąki się stają dostrzeżone, to znaczy one z takiej bezimiennej zupełnie Łąki, jakiegoś ugody, gdzie każdy może robić wszystko, co chce, nagle stają się użytkiem ekologicznym. To znaczy, zaczynamy dostrzegać, że ta przyroda wokół nas wymaga ochrony. Lata 90. to są w ogóle narodziny ruchów ekologicznych, także w Nowej Hucie. I o tym też chcę opowiedzieć, żeby pokazać, że to właśnie wtedy się to wszystko zaczęło. Te pierwsze manifestacje na Dzień Ziemi, kiedy młodzież się zaczynała interesować tym, co się dzieje z planetą. To jest słynna kwestia, że mamy dziurę ozonową, prawda? I nie można używać dezodorantów.
1: I lodówki, freony, tak.
6: Tak, tak, więc takie rzeczy. Natomiast w pobliżu Łąk Nowochódzkich jest też jeszcze, no nie ma, ale jest ślad po. I też wiem dobrze, gdzie to jest, po fliperach. Tam była budka z fliperami. Ja wszystko opowiem, co to były flipery, tylko proszę się zapisać na wieczorynkę. I znam nawet mistrza nowochódzkich fliperów. Też Państwu o nim opowiem.
2: Szczegóły na stronie Norwida. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
1: A teraz dobra wiadomość dla rodziców. Mniejsze oddziały w przedszkolach mają rozwiązać problem niżu demograficznego. Miasto zapowiedziało zmniejszenie liczebności grupy z 25 do 22 maluchów. Mówią wiceprezydent Maria Klaman i radna Anna Bałdyga.
2: Istotne dla Krakowa.
7: Nie planujemy wygaszania przedszkoli. Ten zabieg właśnie pozwala nam na to, żeby utrzymać w całym Krakowie tę samą liczbę oddziałów. Oczywiście może tak być, że gdzieś w jednym przedszkolu ten oddział, były powiedzmy 5 oddziałów, będzie 4, ponieważ zostaną 4 maluszki i wtedy będziemy zapraszali ich do przedszkola w tej dzielnicy jak najbliżej. Natomiast całościowo nie zmieni to nam po prostu liczby oddziałów, nie zmieni to nam także w związku z tym, nie wpłynie to także negatywnie na kadrę przedszkola.
8: Ja jako radna miasta, przewodnicząca Komisji Edukacji, ale też mama jeszcze do niedawna 2 przedszkolaków, bardzo cenię sobie to rozwiązanie i nie ukrywam, że też w gronie i dyrektorów, i rodziców czekaliśmy na takie rozwiązanie, które pozwoli zmniejszyć liczbę dzieci w grupie, tak aby ten nauczyciel miał szansę poznać dziecko, miał szansę nawiązać z nim lepszy kontakt i ten okres przedszkolny, który jest tak niesamowicie istotny dla dziecka, dla jego późniejszego rozwoju, jak najpełniej wykorzystać. Dlatego chciałam tutaj powiedzieć o kolejnych rozwiązaniach, które dają komfort rodzicom, bo w centrum naszej edukacji stoją dzieci i dzieci są najważniejsze, ale tymi dziećmi zawiadują na co dzień rodzice i jeśli oni mają bezpieczeństwo i komfort tego, że dzieci są dobrze zaopiekowane, mogą lepiej funkcjonować, a przede wszystkim też planować swoje działania.
7: Rekrutacja jest prowadzona w kilku etapach. Pierwszy jest etap, w którym rekrutują, rodzice zapisują dzieci w systemie naszym elektronicznym. My widzimy wtedy, ile jest rzeczywiście tych dzieci, jak to się przekłada na liczbę oddziałów i wtedy żebym oświata potrzebuje być zarządzana. I wtedy z Wydziałem Edukacji analizujemy sytuację i z dyrektorami rozmawiamy, na ile oni mają kadry, żeby rzeczywiście ten dodatkowy oddział otworzyć lub nie, i jaka jest też sytuacja, żeby jakość, żeby też ilość oddziałów nie wpływała negatywnie na jakość kształcenia dzieci.
9: Zmiany, które są przygotowywane, są bardzo dobrym rozwiązaniem przede wszystkim dla wszystkich dzieci.
10: Anna Stocka, dyrektor przedszkola 76 w Krakowie.
9: Oczywiście cała struktura organizacyjna przedszkoli też bardzo na tym zyskuje. Nauczyciele, którzy dotychczas, jak Państwo wiecie, w grupach 25-osobowych mają prawo też dostać dziecko, które przeżywa różnego rodzaju trudności, ma orzeczenie. Czasami zdarzają się grupy, w których jest czwórka dzieci na przykład z orzeczeniem, prawda, i 20 dzieci innych, które też potrzebują tej opieki. To jest naprawdę bardzo duże wyzwanie. Ja nazywam moich nauczycieli kolekcją limitowaną. To są już nauczyciele, którzy naprawdę zdobywali i zdobywają cały czas niesamowite umiejętności, i nauczyciele wychowania przedszkolnego są w tym naprawdę wyjątkowi. Posiadają bardzo duże kwalifikacje, dodatkowe studia, cały czas chodzą na kursy, szkolenia, i oni dają siebie wszystko, starają się jak mogą, ale są pewne właśnie takie elementy, na które nie mają wpływu, czyli właśnie ilość dzieci. Dla nas organizacyjnie, dla nauczycieli będzie to wspaniałe rozwiązanie. Myślę też, że rodzice chętnie zapiszą do naszych przedszkoli. Oferta przedszkoli samorządowych już od dłuższego czasu jest wspaniałą ofertą. Tak naprawdę oferujemy, tak jak już pani tu prezydent wspomniała, specjalistów. Na terenie każdego przedszkola jest zatrudniony psycholog, pedagog specjalny, logopedę. Ja w tym roku na przykład zatrudniam jeszcze fizjoterapeutę, bo akurat dziecko potrzebuje takiego wsparcia, i w tym momencie uzyskaliśmy zgodę, prawda, urzędu, i mamy dodatkowych specjalistów. Naprawdę każde dziecko, które trafia do przedszkola, jest bardzo dobrze zaopiekowane. To, że będzie mniej, pozwoli na taką większą indywidualizację pracy z dzieckiem. Pozwoli na to, że pochylimy się nad potrzebami każdego dziecka. Natomiast oferta przedszkoli jest wspaniała, ale też za chwilę pojawia się nowa podstawa programowa, w której mamy jeszcze więcej możliwości. Już z dyrektorami pochylamy się, zastanawiamy się też nad tym, w jaki sposób wzbogacić, w jaki sposób podjąć pewne działania, żeby te kompetencje przyszłości, które dzieci powinny już kształtować w wieku przedszkolnym, żeby one się faktycznie zadziały. Więc mamy bardzo dużo pomysłów, mamy dużo bardzo ciekawych rozwiązań w związku z nową podstawą programową, która wchodzi od 1 września tego roku.
8: Pierwszym takim elementem jest to, że po raz pierwszy uruchamiamy rekrutację dla 2,5-latków już 16 maja. Otwieramy ją dla systemu. W tej chwili jeszcze nie można ich rejestrować, ale od 16 maja każdy rodzic będzie mógł swoje 2,5-roczne dziecko już zarejestrować w systemie i zgłosić do takiej rekrutacji przedszkolnej. Te dzieci na jesień będą miały 3 lata, będą w pełni ukształtowane, gotowe i świadome, aby ze swoimi starszymi kolegami funkcjonować w przedszkolach, a dla rodziców jest to znów, tak jak mówiłam, komfort, że mogą wiele miesięcy wcześniej zaplanować, do jakiej placówki i gdzie konkretnie od dziecko będzie uczęszczało. Więc jest to pierwsza dobra wiadomość, ale nie ostatnia. Druga to taka, że również w tym roku po raz pierwszy wprowadzamy elektroniczny system rezerwacji dyżuru wakacyjnego. Do tej pory wyglądało to tak, że rodzice sami dowiadywali się, jaki przedszkolek w którym miesiącu ma dyżur. Odsiewali te, które mają dyżur w innym momencie niż im pasuje, a następnie w formie papierowej, mailowej, dzwoniąc też telefonicznie, dopytywali, sprawdzali, rejestrowali dziecko w 3-4 miejscach. Finalnie oczywiście też nie zawsze zwalniali te miejsca po podjęciu ostatecznej decyzji, do którego przedszkola dziecko wyślą, co powodowało także chaos po stronie zarządzających przedszkolami. To powodowało, że wielu nauczycieli, którzy mają prawo też do swojego wakacyjnego odpoczynku, nie mogło wziąć urlopu w wakacje, ponieważ byli dedykowani do pilnowania dzieci, których finalnie w tych przedszkolach nie było. A więc liczymy, że ten elektroniczny system uporządkuje sytuację, pozwoli na szybszy przepływ informacji, gdzie są miejsca, w jakich jakich miesiącach w przedszkolach. Wiele przedszkoli zaczęło prowadzić rekrutacje na tygodnie wakacyjne. Wcale nie trzeba się deklarować na cały miesiąc, a możemy się rejestrować na dyżury wakacyjne, aby tam precyzyjnie określić, w jakich momentach faktycznie Państwo tej opieki dla dzieci potrzebują, a pozostałą część wakacji oczywiście mam nadzieję, że spędzą Państwo wspólnie rodzinnie na wyjazdach lub na lecie w mieście.
7: To, co też wprowadziłam do Wydziału Edukacji, to jest po prostu zarządzanie oświatą. Zarządzanie w taki sposób, żeby na pierwszym miejscu zawsze położyć jakość edukacji, dziecko, ucznia, w kolejnym pracowniku, czyli nauczycieli, dyrektorów, kadrę administracji obsługi i oczywiście w trzecim pewna racjonalność tutaj też finansowa. Natomiast nam budżetowo będziemy musieli przy minimalizacji, to jest zmniejszeniu liczby oddziałów, pewnie jakąś kwotę mamy wyliczyć, że będzie trzeba z budżetu dopłacić, natomiast nie jest ona, jest ona na tyle takiej wysokości, że jesteśmy w stanie to spokojnie udźwignąć. Nawet powiem szczerze, zdziwiło mnie to, że tę analitykę, o którą poprosiłam, że to nie są tak wysokie kwoty. I oczywiście my dzisiaj także pracujemy. To, dlaczego ja współpracuję i chcę i działam tak, żeby dyrektorzy przedszkoli, szkół podstawowych, ponadpodstawowych ze sobą współpracowali, znali się. Budujemy, mamy sieci dyrektorów właśnie po to, żeby także oni na swoim poziomie wiedzieli, co u kogo się, że tak powiem, dzieje, żebyśmy mogli wtedy także w sposób efektywny dla wszystkich tak zarządzić oświatą, żeby na końcu po prostu mieć to, o czym mówiłam, czyli wysoką jakość edukacji, bezpieczeństwo dzieci i uczniów i zadowolonych też rodziców.
8: Kolejną trzecią rzeczą jest to, że mamy takie przedszkola, które się remontują. Radni miejscy Koalicji Obywatelskiej Nowej Lewicy od 2 lat bardzo intensywnie poprawkami wspierają, czasem wręcz podwajają budżet remontowy dla placówek edukacyjnych. One mają w zasadzie tylko czas wakacyjny, żeby poważne remonty dachów, remonty podbudówek czy inne wewnętrzne sanitariaty, instalacje elektryczne, tylko wtedy można przeprowadzić. A więc te placówki, które w tym roku zdarzy się, że będą miały 2-miesięczną przerwę, chcemy i staramy się, aby miały możliwość przekierować dzieci do szkół podstawowych, najbliżej położonych i skorzystać z ich sal świetlicowych, z ich sal początkowego nauczania i gościnnie te dzieci zaopiekować, tak aby móc swój dyżur wakacyjny zrealizować w sąsiedniej lokalizacji, co również ułatwi rodzicom tą wakacyjną logistykę, organizację swojego czasu pracy i też opieki nad tym, co mają najcenniejszego. I wreszcie ostatni krok już, może nie typowo wakacyjny, ale całoroczny, natomiast mający bardzo ważny wydźwięk dla rodziców, to wprowadzenie systemu mikropłatności. Systematycznie od września wprowadzamy mikropłatności, czyli indywidualne rachunki dzieci do przedszkoli. Są w tej chwili już prowadzone we wszystkich przedszkolach samorządowych. Każdy rodzic ma swój indywidualny rachunek i nawet jak zapomni napisać, za który miesiąc płaci, albo nie napisze imienia dziecka, to wiadomo od razu, że to jest jego rachunek i te pieniądze nie są w tym wielkim worku poszukiwane, analizowane i przez wiele osób dopytywane. Do tej pory wyglądało to tak, że jedna osoba czy kilka musiało dopasować płatność z głównego konta do konkretnego dziecka. I chociaż dla jednej osoby, jak dowiedziałam się z mojej interpelacji, trwało to zaledwie kilkanaście sekund, to jeśli przemnożymy to przez blisko 20 tysięcy dzieci, robi się to kilkadziesiąt godzin takiej trochę niepotrzebnej pracy w miesiącu, w XXI wieku. Możemy naszych pracowników, też taki najcenniejszy zasób organizacji, znacznie lepiej dedykować do bardziej ambitnych zadań i bardzo się cieszę, że te mikropłatności są, one bardzo dobrze się sprawdzają i będą funkcjonować w kolejnych latach. A zatem reasumując i wychodząc naprzeciw rodzicom i opiece nad dziećmi, patrząc też, jak mamy dobrze wyremontowane, ale też wyposażone, a przede wszystkim zaopatrzone w najlepszej jakości kadrę przedszkola, nie pozostaje nam nic innego, jak brać udział w rekrutacji, do czego też serdecznie bardzo zachęcam. Cały czas trwa rekrutacja uzupełniająca, będzie jeszcze jedna rekrutacja wrześniowa, tak więc aż do połowy września jest szansa wybierać, decydować się na przedszkola
11: a w gronie tych przedszkoli przedszkola samorządowe naprawdę prezentują wysoką klasę.
12: Średnio wiemy, że w naszych samorządowych przedszkolach tak mamy o 1000 dzieci mniej. Na razie nie jesteśmy w stanie tego powiedzieć z rekrutacji, bo tylko część, niewielki procent przedszkoli niesamorządowych bierze udział w naszej rekrutacji elektronicznej i tam także wiemy, że co najmniej 1000 dzieci im brakuje. W ilu jednostkach? Na razie nie mogę podać tych danych, ponieważ zakończył się dopiero pierwszy etap rekrutacji. 16 maja będziemy otwierali drugą, uzupełniającą rekrutację. Jeszcze i tak jest tak, że w ciągu wakacji ktoś dokonuje, jakiś rodzic dokonuje jakieś zmiany, są przejścia, ale pewnie myślę, że rzeczywiście po tej analizie naszej na koniec czerwca będziemy już wiedzieli, jak to generalnie wygląda. Natomiast to, co powiedziałam, dbamy o to, że samo to zmniejszenie do średnio 20 dzieci w oddziale, 20 dzieci w oddziale pozwoli na to, żeby liczba oddziałów się nie zmieniła i także w konsekwencji w konkretnych przedszkolach tych oddziałów nie będzie jakoś dużo mniej. Ale no, wiemy na przykład i to znamy tę sytuację od zawsze, że no, w Śródmieściu zawsze mamy mniej dzieci, ponieważ no, Śródmieście jest przed etapem takim naszym strategicznym miasta do tego, żeby pracować i wprowadzić takie strategiczne działania, które nam pozwolą przywrócić czy zbalansować trochę liczbę mieszkańców Krakowa pomiędzy a turystów czy wynajmem Airbnb, w czym nam bardzo dobrze i bardzo mocno, zresztą to pan prezydent Miszalski zapowiadał, pomoże nowe rozporządzenie i ustawa Ministerstwa Sportu, która ogranicza też możliwość otwierania Airbnb w mieście i daje większy wpływ w końcu samorządom właśnie na to, żebyśmy mogli jakoś współdecydować i wspólnie z biznesem rozmawiać o tym, gdzie my mamy potrzeby, żeby zadbać o tkankę miejską od mieszkańców, a gdzie oni mają potrzeby, żeby rozwijać swój biznes.
2: Więcej na stronie magistratu. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
1: Magazyn to jest tydzień. Kuba Kusy Magazyn to jest tydzień. Kuba Kusy, zapraszam. Muzea łączą. To hasło tegorocznej edycji Nocy Muzeów. To wydarzenie już w piątkową noc, a na uczestniczki i uczestników czekają nie tylko ekspozycje, te stałe i czasowe, ale także cała masa warsztatów i pokazów.
13: Muzea w Krakowie.
14: Od 22 lat Noc Muzeów w jakiś sposób organizuje ten majowe wieczory w Krakowie. Paweł Szczepanik, pełnomocnik prezydenta miasta Krakowa do spraw kultury. Muzea łączą rzeczywiście, to jest chyba dobry punkt wyjścia do tego, żeby powiedzieć co szczególnego. Po pierwsze, ponad pół setki instytucji, ale nie tylko instytucji, ale też organizacji czy prywatnych muzeów, które dołączyły do tej inicjatywy. Niezwykła mnogość wydarzeń dla najmłodszych odbiorców. Wydaje się, że w ogóle ta działalność edukacyjna sfery muzealnej jest nie tylko bardzo mocna, ale także i bardzo ważna. Było, nie było, to mamy nadzieję przyszła publiczność czy odbiorcy kultury. No i wreszcie to, co istotne, część wydarzeń odbędzie się także pod auspicjami czy w związku z trwającym rokiem Andrzeja Wajdy. Myślę tu choćby o inicjatywie Muzeum Etnograficznego i spotkaniu z Krystyną Zachwatowicz-Wajdą.
1: Powiedział pan, że do inicjatywy, do Nocy Muzeów dołączył też szereg mniejszych placówek, mniej znanych. Ja mam z nimi często taki problem, że w zasadzie nie wiem, czy jest to placówka muzealna, czy bardziej jakiś taki muzealny park rozrywki. Gdzieś ta granica zaczęła się chyba powoli zacierać.
14: Być może tak jest, że w dobie wszechobecnego epatowania popkulturą niektóre firmy czy organizacje pod podejmują taką decyzję, ale akurat tutaj chyba nie mam wyrzutu sumienia w stosunku do tych, którzy dołączyli do Nocy Muzeów, no bo choćby Muzeum Zabawek, które działa na terenie Apteki Designu, czyli w dzielnicy Wesoła, to z jednej strony echo absolutnie imponującej kolekcji artefaktów związanych z wczesnym dzieciństwem, a z drugiej też rzecz w skali Krakowa zupełnie unikatowa. Kolejnym podmiotem, o którym myślę, jest Żydowskie Muzeum Galicja. W zasadzie nie jest na jakichś takich utartych ścieżkach muzealnych. Tak zwykle myślimy o muzeach w kategoriach raczej tych dużych instytucji, które mają imponujące kolekcje, które mają w swoich zbiorach arcydzieła, a tymczasem okazuje się, że taka instytucja, która cały czas działa w jakiś sposób z żydowskim dziedzictwem miasta, też zajmuje na tej mapie bardzo ważne miejsce.
1: No i wszystko teraz jest immersyjne. To mnie drażni powoli.
14: Och, no oczywiście, że jest immersyjne, bo uwielbiamy odbierać wszystko wszystkimi zmysłami, ale pytanie, czy rzeczywiście nie jest tak, że kiedy idziemy do muzeów, to jednak oczekujemy pewnej tradycjonalności. Czym innym jest eksponowanie dzieł w niesprzyjającym świetle i rzeczywiście poprawa na tym polu jest gigantyczna, a czym innym jest epatowanie tak naprawdę nie działami sztuki wtedy, pamiętajmy o tym, tylko raczej wrażeniem. Pytanie, na ile to wrażenie rzeczywiście intensywnie w nas pozostaje. Ja muszę przyznać, że stoję po tej stronie tradycjonalistycznej. Nie ukrywam tego i prawdę powiedziawszy, nie trzeba nic więcej, aniżeli dobre dzieło sztuki, żeby rzeczywiście odczuć całą paletę emocji, zainspirować się, mieć punkt wyjścia do dyskusji. Dlatego też myślę, że najlepiej do muzeów wchodzić z kimś.
1: No i właśnie, ściana, dzieło sztuki i odpowiednio dobrane światło. To chyba wystarcza, tak jak pan powiedział.
14: Ja uważam, że nie trzeba nic więcej, ewentualnie potem jeszcze partner albo partnerka do tego, żeby porozmawiać o tym, co nas rozdrażniło, co nam się wyjątkowo podobało, a wobec czego pozostaliśmy zupełnie obojętni, bo uważam też, że sztuka, która nie budzi emocji, to żadna sztuka.
15: Andrzej Betlej, przewodniczący Forum Muzeów Krakowa, dyrektor Zamku Królewskiego na Wawelu.
1: No to nie wiadomo, o co pytać. Czy pytać o to, co będzie się działo na Wawelu podczas Nocy Muzeów, czy o ocenę Nocy Muzeów jako takiej? To nie, to może przejdziemy do drugiej z funkcji. Wawel, co państwo przygotowali dla swoich odwiedzających, bo pewnie tłumów można się będzie spodziewać?
15: Zobaczymy. Natomiast myślę, że wyjątkową atrakcją dla wszystkich uczestniczących w Nocy Muzeum na Wawelu będzie możliwość zobaczenia stałych ekspozycji, przede wszystkim prywatnych apartamentów królewskich z gabinetem porcelanowym, ale również, co jest istotne, pokazujemy wystawy czasowe, w tym niedawno otwartą wystawę arcydzieła kolekcji Lanskorońskich Sztuka Antyku z bardzo nietypową i zachwycającą scenografią. A ponieważ na Zamku Królewskim już na dobre zadomowiła się sztuka współczesna, myślę, że instalacja, przepraszam, za bałagan, również przyciągnie tych, którzy poszukują właśnie sztuki współczesnej na Nocy Muzeach. Całość wieczoru uprzyjemni występ Krakowi Dancy, a przy okazji będzie można zobaczyć również ogrody królewskie z wystawą Joanny Rajkowskiej.
1: Oby tylko pogoda nam dopisywała. Wawel otworzy miejsca też na co dzień niedostępne dla zwiedzających, czy raczej ograniczamy się i do wystaw stałych, i do wystaw czasowych?
15: W tym roku, czy generalnie, Wawel pokazuje wystawy stałe. Pamiętajmy bowiem, że na Wawel przychodzi kilkanaście tysięcy osób, co jest dużym wyzwaniem logistycznym, więc myślę, że zwiedzanie zakamarków to byłoby zbyt trudne dla tak masowego wydarzenia, jakim jest Noc Muzeów.
1: Inaczej odbiera się sztukę nocą, a inaczej odbiera się sztukę za dnia. Wawel inaczej pachnie, inaczej oddziałuje na nas w dzień i w nocy?
15: No myślę, że na pewno. Myślę, że w nocy, w tych godzinach pomiędzy 19 a 1, Wawel jest miejscem podwójnie magicznym. Rzeczywiście atmosfera jest niesamowita, a przy pięknej pogodzie, miejmy nadzieję, wówczas zamek staje się miejscem wspólnym. I o to chodzi w całej Nocy Muzeów, o to, aby być razem. Tegoroczne hasło Muzea Łączą właśnie wskazuje na ten aspekt, że nie tylko jest to przestrzeń podziwiania artefaktów, co oczywiście Zamek Królewski zapewnia, ale jest to miejsce niesamowite, miejsce, w którym przeżywa się kontakt z historią, sztuką, dziedzictwem.
1: No to teraz przechodzimy właśnie do hasła tegorocznej Nocy Muzeów. Muzea łączą.
15: Muzea łączą. Hasło powstało w relacji z wciąż dyskutowaną nową definicją muzeów. Myślę, że ten wymiar wspólnotowy instytucji muzealnych, gdzie podkreśla się bardzo pozytywny przekaz, jaki płynie z muzeów, jest tutaj autentycznie uniwersalnym przekazem. To muzea tworzą ludzie. Myślę, że jeżeli byśmy tylko skupiali się na artefaktach, byśmy mówili o zwiedzaniu magazynów muzealnych, a tak naprawdę chodzi o to, aby być w muzeum, aby to muzeum przeżyć.
16: Muzeum Narodowe w Krakowie jest tą instytucją, która 22 lata temu rozpoczęła tę bardzo ciekawą i miłą tradycję w Krakowie. Tomasz Ostrowski, Muzeum Narodowe w Krakowie. Proszę koniecznie nas odwiedzić. Jesteśmy otwarci od godziny 19 do 24. Do gmachu głównego proszę przyjść na wspaniałe wystawy Gotyk w Karpatach, Młodopolska Grupa 5 i Szapocznikow osobiście. W każdym z naszych oddziałów przygotowaliśmy coś specjalnego. Można potańczyć u Wyspiańskiego, zwiedzić pracownię ikonografii Krakowa i zobaczyć, jak bada się dawne widoki Krakowa w sukiennicach oraz posłuchać muzyki w Szołajskich i w Ciołku. Wszystko na naszej stronie internetowej. Bardzo zapraszamy.
1: Czy Noc Muzeów w jakiś sposób dezorganizuje Państwa pracę? To jest takie duże wyzwanie dla muzealniczek i muzealników?
16: No, na pewno wiąże się to z przygotowaniem nowej oferty, ale wszyscy jesteśmy do tego przyzwyczajeni i z dużą sympatią podchodzimy do tej miłej tradycji. Czujemy się tego częścią, jesteśmy tego inicjatorami. Więc z roku na rok mieszkańcy i miłośnicy kultury mogą na Muzeum Narodowe w Krakowie liczyć.
1: No i kolejki się ustawiają chyba przed gmachem głównym.
16: Ustawiają się, ale lubimy kolejki. To też jest atmosfera. Zresztą nie trwa to tyle, żeby było to niemożliwe do przejścia. Wszystko jest dobrze zorganizowane, zwiedzać można w miłej atmosferze. Tak więc nie bójmy się kolejek, tylko przejdźmy do Muzeum Narodowego w Krakowie.
1: Noc jest trochę innym sposobem odczuwania sztuki w muzeach?
16: Jesteśmy zwierzętami dziennymi, ale działamy również nocą. Na pewno wpływa to na odbiór sztuki, ale Noc Muzeów jest też po to, żebyśmy się spotkali, zobaczyli i cieszyli, bo tak naprawdę jest to święto miasta i mieszkańców.
17: Izabela Rak, rzeczniczka prasowa Muzeum Narodowego w Krakowie.
1: Przy okazji Nocy Muzeów Muzeum Narodowe zadba także o zdrowie pań, które być może wybiorą się na te Nocy Muzeów. Akcja niecodzienna i ja nie pamiętam, żeby przy okazji właśnie tego wydarzenia coś takiego się działo. O czym mówimy?
17: W sobotę, dzień po Nocy Muzeów, zapraszamy wszystkie panie do gmachu głównego. Tam przed gmachem głównym właśnie w sobotę 16 maja stanie Mammobus. Jest to akcja towarzysząca wystawie Szapocznikow osobista. Artystka Alina Szapocznikow to wyjątkowa osoba. W swojej biografii, w swojej twórczości podejmowała takie tematy jak kruchość ciała, kruchość życia i przede wszystkim doświadczenia swojej choroby nowotworowej. Chorowała na raka piersi. Dzisiaj ta choroba jest już całkowicie diagnozowana i perspektywa wyleczenia i diagnozowania tej choroby jest o wiele dalej posunięta. Także uczcimy tą setną rocznicę urodzin Aliny Szapocznikow. Zapraszamy wszystkie kobiety od 45 roku życia do 74 na bezpłatne badania mammograficzne od 10 do 18.
18: Alicja Szymska, dział komunikacji i publiczności MUFO.
19: Marek Sica, dyrektor MUFO.
1: Przed nami Noc Muzeów, no i co czeka na uczestników tego wydarzenia właśnie w Muzeum Fotografii w Krakowie?
18: MUFO Rawkowicka zapraszamy na oprowadzania, także pokaz w czytelni wyjątkowych fotobooków, które już są niedostępne na rynku wydawniczym. Zapraszamy również na wyjątkową akcję fotograficzną, gdzie będzie można sobie zrobić portret aparatem wielkoformatowym i zabrać go od razu ze sobą do domu. Także doświadczenie retro. Zapraszamy też na MUFOR Józefitów, gdzie będzie można zobaczyć przestrzenie na co dzień niedostępne, magazyny, pracownie, posłuchać wyjątkowych wykładów o technice polskiej fotografii, a także wziąć udział w warsztatach dla rodzin i dla dzieci z animacji poklatkowej i monotypii.
1: Noc muzeów, kolejna już odsłona. No i co to dla MUFO oznacza? Czy to jest kolejna szansa na pokazanie się, że tak, że jesteście, że istniejecie, że działacie i to działacie bardzo prężnie, czy być może jeszcze coś innego?
20: Na pewno Noce Muzeów są dla każdej instytucji muzealnej wielkim świętem i dlatego tak wielką wagę przykładamy do tego, żeby program Noce Muzeów był bardzo atrakcyjny, bo przecież jesteśmy otwarci na co dzień, a chcemy, żeby właśnie w ten jeden wieczór to była wizyta trochę nadzwyczajna, żeby się działo coś nieco innego niż zwykle można się spodziewać po wizycie w muzeum. Ja zachęcam, mimo że prognozy na razie są nam niepomyślne, żeby skorzystać z takiego faktu, że przy MUFO Rakowicka mamy piękne przestrzenie zielone, że działa kawiarnia, pojawiły się rzeźby Kingi Nowak, które przewieźliśmy ze Strzelnicy. To są atrakcje, które mam nadzieję zagrają przy lepszej pogodzie. Jak nie będzie pogody, mamy pawilon, będzie na pewno miło, będzie przyjemnie. Zapraszamy serdecznie do MUFO.
1: Bo MUFO jest wciąż, pomimo iż działa od bardzo wielu lat, takim miejscem nie do końca odkrytym. Już ta teza zawarła się w moim poprzednim pytaniu.
18: Tak, ale to może właśnie idealna okazja, żeby je odkryć. Noc w muzeum, czy jest coś wspanialszego?
20: Zapraszamy, bo wiemy, że przez tego typu wydarzenia rozchodzą się informacje o wielu placówkach muzealnych, bo my ten problem przekuwamy na sukces i myślę, że wiele jest placówek, które żyją w cieniu Wawelu, Muzeum Narodowego, które właśnie w tym wyjątkowym wydarzeniu uczestnicząc pokazują się miastu i światu, że jesteśmy fani, jesteśmy fancy. Chodźcie do nas nie tylko raz w Noc Muzeów.
1: A po krótkiej przerwie wracamy do tego tematu.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
21: W tym roku będziemy udostępniać dwie przestrzenie. W głównym gmachu Krykoteki przy ulicy Nadwiślańskiej będzie można zwiedzać dwie wystawy. Małgorzata Paluch-Cyburska, kierownik Muzeum Tadeusza Kantora w Krykotece w Krakowie. Jedna wystawa poświęcona będzie twórczości Tadeusza Kantora i jest to wystawa zatytułowana Tadeusz Kantor Terapię Widzeń, gdzie tym razem Tadeusz Kantor nie występuje solo, czyli tutaj możemy mówić o odejściu od muzeum jednego artysty jako Krykotece, albowiem jego twórczość jest kontekstualizowana przez artystów współczesnych. Będziemy na tej wystawie mogli zobaczyć różne etapy twórczości Kantora, obiekty z kolekcji Krykoteki oraz archiwalia. I o godzinie 20 oraz 21.30 odbędzie się oprowadzanie po wystawie, na które serdecznie zapraszamy. A zaraz za ścianą odbywa się wystawa czasowa zatytułowana Dzikie Harce. Jest to wystawa, na której z kolei w ogóle nie możemy zobaczyć Kantora w sposób materialny. Natomiast był on inspiracją dla twórców wystawy, którzy postanowili stworzyć taką interaktywną przestrzeń działania zabawy, gdzie jednak te odniesienia do Kantora są bardzo silne poprzez inspirację. Jest to wystawa, na której można się bawić, a jednocześnie edukować. I w związku z tą wystawą między 19 a 21 odbędzie się warsztat i dla małych dzieci, i dla osób dorosłych. Warsztat inspirowany malarstwem en forme, któremu Kantor był bardzo bliski i bardzo często wykorzystywał zarówno w malarstwie, jak i w twórczości teatralnej malarstwo gestu. Zatem na rozłożonych foliach w kombinezonach będzie można chlapać farbą i bawić się w artystę. A w oddziale Krykoteki na Małym Rynku przy ulicy Siennej 7/5 będzie można zobaczyć pokój Kantora, który jest wystawą stałą. Pokój artysty, w którym mieszkał przez ostatnie 3 lata życia z zachowanym wystrojem, a pokojowi towarzyszy zaprojektowana przez kantora galeria, gdzie w tym roku będziemy pokazywać maszynę do kineform Andrzeja Pawłowskiego.
0: Edyta Gajewska, Muzeum Inżynierii i Techniki. Jestem kierowniczką działu promocji. Tym razem przygotowaliśmy coś specjalnego, a to dlatego, że o godzinie 18 u nas w siedzibie głównej przy ulicy Wawrzyńca, Świętego Wawrzyńca 15, odbędzie się oficjalne otwarcie z udziałem dyrektorów muzeów krakowskich. I to nas trochę zobligowało do tego, żeby pokazać się specjalnie. To jest dla nas też wyjątkowa okazja, bo otworzyliśmy nasz drugi oddział, czyli hangar Czyżyny, gdzie jest wystawa Machiny Leonardo da Vinci. Więc w tym roku zapraszamy do siedziby głównej, zajezdnia Świętego Wawrzyńca 15, do ogrodu doświadczeń, czyli naszego pierwszego oddziału, dobrze już Państwu znanego, i do hangaru Czyżyny.
1: Każdy z tych oddziałów ma jakiś swój indywidualny charakter. W jaką stronę idzie Muzeum Inżynierii i Techniki? Bo hangar, no właśnie, mamy machiny Leonarda, była wystawa autobusów, były też inne immersyjne wystawy. I właśnie pytanie o to zacieranie się trochę tych granic pomiędzy placówką muzealną a placówką rozrywkowo-muzealną.
0: No, to jest dylemat związany z budżetem instytucji, to znaczy hangar Czyżyny robi niesamowite wrażenie, ale to jest ogromna kubatura przeszklona. Ogrzanie tego budynku to jest ogromny koszt, więc staramy się racjonalizować i też wystawy imersyjne były trochę po to, żeby mogły tam być prezentowane inne wystawy, i takich możliwości po prostu szukamy, wiemy, w jakiej kondycji jest miasto, i staramy się naszym budżetem gospodarować w sposób jak najlepszy, więc zapraszamy i na różne rozrywkowe rzeczy. Z tego też wynika na przykład wystawa światełek w Ogrodzie Doświadczeń poza sezonem, kiedy nasz ogród i tak byłby zamknięty. To zapraszamy Państwa wtedy na coś, co jest czystą, ludyczną zabawą, efektowną, ale mniej związaną z naszą działalnością, ale dzięki temu nie podnosimy ceny biletów drastycznie, więc proszę docenić. A w tym roku w naszej siedzibie głównej będziemy mieli kilka takich rzeczy, których normalnie, codziennie w muzeum Państwo nie zobaczycie, więc bardzo zwracam na to uwagę. Otworzymy pracownię konserwacji. To będzie okazja, żeby porozmawiać z naszymi konserwatorami, dowiedzieć się, w jaki sposób ratujemy zabytki techniki, jakie dylematy są z tym związane, bo każdy taki zabytkowy przedmiot to jest często kilka warstw różnej, nie wiem, emali, lakieru, farby. To jest zawsze pytanie, czy wracać do tego pierwszego wyglądu, czy zostawić te ślady narosłe przez wieki. W pracowni konserwacji pokażemy też unikat. Ci, którzy interesują się motoryzacją, będą wiedzieli auto o nazwie Meduza. Unikat w naszych zbiorach od niedawna będzie tylko w tę noc pokazany, ponieważ będzie poddany pewnie dwuletniej konserwacji u nas.
1: To ja dopowiem, to mikrosamochód w latach 50. Państwo pod nazwą PRL, czyli Polska Rzeczpospolita Ludowa, szukała takiego samochodu dla mas. Było kilka różnych projektów. Mikrus, Meduza, Smyk i parę jeszcze innych. Ostatecznie Mikrus z Mielca trafił do mało seryjnej produkcji. Meduza niestety nie. A bardzo ciekawa konstrukcja. Tak dopowiem tylko.
0: Tak. On pięknie wygląda, robi wrażenie, i co więcej, niedawno pozyskaliśmy do zbiorów syrenkę i ona też będzie prezentowana. Jeszcze nie wiemy, czy w pracowni konserwacji, czy na zewnątrz. Dużo zależy od pogody, bo jednak podstawową naszą misją jest chronienie zabytków, nie tylko ich udostępnianie i pokazywanie, więc tu na pewno warunki pogodowe podyktują nam warunki, ale mamy też inne atrakcje. Razem z Uniwersytetem z FAPS i z takim bardzo ciekawym artystycznym kolektywem będziemy prowadzić happening artystyczny. Będzie można u nas przynieść albo skorzystać z przedmiotów dostępnych na miejscu i zrobić portret chochli, pokrywki, garczka, miksera, co tam komu się spodoba. I co więcej, te portrety, ja widziałam takie próbne portrety, one wyglądają zupełnie kosmicznie, bo my nie zwracamy uwagi na takie sprzęty codziennego użytku, a wystarczy sobie pomyśleć, zbliża się lato i wyobraźmy sobie nasze życie bez lodówki.
3: Marek Sosenko, twórca kolekcji zabawek i Muzeum Zabawek w Krakowie.
1: Muzeum Zabawek w Krakowie, mikroskopijna, chciałoby się powiedzieć, placówka, ale z niesamowitą duszą, z niesamowitym charakterem i też udowadniająca Państwa pasję do zabawek. Co Państwo przygotowali z okazji Nocy Muzeów?
3: Ja najpierw chciałem tylko sprostować, gigantyczna kolekcja, gigantyczne magazyny, natomiast mikroskopijna ekspozycja. I na ten rok przygotowaliśmy prezentację dawnych przeźroczy z latarni magicznych, czyli takich pradziadków kina i filmików, które będą wyświetlane i czytane przeze mnie z lat 50., 60. XX wieku. Same latarnie magiczne to jest coś, co właściwie jest tematycznie po drodze bardzo tegorocznemu hasłu, że mamy ludzi gromadzić, łączyć i na takie prezentacje, wyświetlania obrazów z latarni magicznych wszyscy, którzy tylko byli w najbliższej okolicy, zgłaszali się i oglądali to z wielkim, wielkim zainteresowaniem, zwłaszcza, że od czasu do czasu kolekcja możliwości, czyli tych nowych przeźroczy, powiększała się, bo kolejne przeźrocza były kupowane na różnych targach, czy przede wszystkim w sklepach dawniejszych.
1: Jak Państwo wpadli na to, żeby przypomnieć takie latarnie magiczne, bo to ja nie kojarzę takiego urządzenia.
3: W ogóle to jest zwiastun projektu, który będzie bardzo dużą wystawą i bardzo wszechstronną, niezwykle skomplikowaną, dlatego że będziemy chcieli pokazać, jak najróżniejsze urządzenia optyczne działają, żeby pokazać świat w innej formie, chociażby zniekształcony, bo na przykład mamy też krzywe lustra, mamy specjalne lustra, w których oglądano najwcześniejsze pocztówki czy fotografie. Także to jest jeden z takich działów, który my nazwaliśmy dział optyczny, bo wszystko się opiera właśnie o tą optykę. Natomiast w tej chwili jest to zwiastun, czyli zapowiedź wystawy, która jednak łączy się z tym, że jak popatrzymy na młodzież i dorosłych, nawet jadących w tramwaju, czy siedzących w dorożce wynajętej za ciężkie pieniądze w rynku, to okazuje się, że wszyscy trzymają w ręku telefony, które właściwie izolują ich od całej reszty towarzystwa. Natomiast te latarnie magiczne magicznie ściągały całą publiczność i nie było to wyświetlanie tylko dla jednej osoby, tylko dla dużego audytorium. I chcę pokazać, jak to audytorium reagowało, bo okazuje się, że dwa lata temu, kiedy poza normalną prezentacją wystawową było też czytanie bajek, to kiedy dzieci już udały się do spania, czyli po godzinie 22, ja poszedłem dalszą ekspozycję pokazywać. To była wystawa zupełnie niezwiązana z Nocą Muzeów, ale interesująca zwiedzających. W pewnym momencie ktoś przybiega i mówi: no a kiedy będzie dalsze czytanie? No i okazało się, że musiałem do prawie pierwszej w nocy czytać bajeczki dorosłym. Zastanawiałem się, skąd się wzięła taka historia. No i doszedłem do wniosku, że po pierwsze, jedni chcieli jeszcze raz usłyszeć bajeczki, a nie wypadało im samym sięgać po książeczki swoich dzieci. dzieci, a drudzy nigdy pewnych bajeczek nie usłyszeli, więc to dla nich było szczególne przeżycie.
4: Renata Kosowska, zastępca kierownika Muzeum Przyrodniczego ISESPAN.
1: Muzeum Przyrodnicze, placówka bardzo mało znana. Ja Państwa placówkę znam. Raz, że kiedyś studiowałem biologię, nie za długo, ale jednak i odwiedzałem Was. Dwa, byłem tam z jednym z moich dzieci swego czasu. I tak, no chyba będziemy Was odkrywać podczas nocy muzeów.
4: Tak, tym bardziej, że jesteśmy trochę ukryci. Trzeba przejść przez biuro paszportowe, żeby się dostać do zabytkowych łaźni, w których się mieści nasze muzeum.
1: Przypomnę, ulica Sebastiana.
4: Tak, Świętego Sebastiana 9. No i a propos odkrywania, to mamy bardzo dużo paleontologicznych wykopalisk, które można u nas zobaczyć, zarówno kości mamutów, jak i jedyny na świecie okaz nosorożca włochatego zachowany w całości, skamieniałości, najróżniejsze muszle ślimaków, małży, dużo wypreparowanych okazów. To wszystko będzie można podczas nocy muzeów u nas oczywiście zobaczyć, a oprócz tego zapraszamy też na prelekcję. Będziemy mieli prelekcję dotyczącą krakowskich łowców mamutów, a także planetę owadów pokazującą ogromną rolę owadów w przyrodzie i muszle czasu, to podróż przez pradawne morza, jaskinie aż do współczesnych, zachowanych do dzisiaj okazów muszli.
1: No właśnie, te wątki krakowskie czy pre albo pra-krakowskie się u Państwa pojawiają, no bo to jak wiadomo, Kraków był stolicą nie tylko Polski, ale jeszcze wcześniej, zanim ludzie dominowali, czy zaczęli dominację swoją na świecie, no to mamuty tutaj nam dość ochoczo hasały. I tak, i to wszystko można u Państwa zobaczyć.
4: Te już nie hasają, ale mamy kości i czaszkę właściwie jednego mamuta. Mamy wystawę, która nazywa się Spadista, bo w Krakowie mamuty były, żyły, chodziły i właśnie mamy takie największe w Europie stanowisko, które nazywa się Spadista w Lesie Wolskim i tam właśnie była rzeźnia mamutów i można u nas zobaczyć wystawę z tym związaną.
1: W tym miejscu stawiamy kropkę, a po więcej informacji odsyłam Was tradycyjnie na stronę internetową krakowskich

0: głosówkę na naszym WhatsAppie.
1: Akurat jadę autem, droga szybko mi mija, bo jadę oczywiście z Meloradiem, także miłego dzionka wam życzę wszystkim.
0: Meloradio, podkręcamy tempo, na socialach też. Rano.

0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
1: W krakowskim szpitalu specjalistycznym imienia Jana Pawła II powstał nowy oddział transplantologii i mechanicznego wspomagania krążenia. Dzięki nowej jednostce pacjenci po przeszczepach serca lub z ciężką niewydolnością tego narządu będą mogli leczyć się w bezpiecznych, sterylnych i nowoczesnych warunkach. To pierwszy z tematów, jakimi zajmiemy się w naszej dzisiejszej audycji. Kuba Kusy, witam i zapraszam.
2: Zdrowy Kraków.
3: Przestrzeń oczywiście cieszy, dlatego że przestrzeń pozwala na bezpieczne leczenie pacjentów, na leczenie pacjentów, które prowadzi do minimalizacji infekcji, minimalizacji innych powikłań na oddziale transplantologii. Wojciech Płazak, jestem profesorem Uniwersytetu Jagiellońskiego, kierownikiem oddziału transplantologii i mechanicznego wspomagania krążenia. Ale to, co w tej przestrzeni się znajduje, to jest przede wszystkim zespół. Innowacją, która jest bardzo rzadko w świecie spotykana i w Polsce też, jest to, że zespół jest interdyscyplinarny, to znaczy w tym oddziale pracuje 12 lekarzy etatowych, 5 specjalizacji lekarskich, a więc nie jest tak jak na innych oddziałach, że musimy czekać na konsultacje wielospecjalistyczne. Każdy pacjent jest z definicji widziany codziennie przez wielu lekarzy, wielu specjalności, stąd też problemy wykrywane są bardzo wcześnie, pacjent jest natychmiast leczony. Mamy 24-godzinną, absolutnie codzienną dostępność do wszystkich procedur, którymi dysponujemy, oprócz oczywiście przeszczepu serca, bo to jest problem oczekiwania na dawcę.
4: To, co otwieramy, jest szczególne. Karol Wierzbicki, jestem kardiochirurgiem, transplantologiem klinicznym, ponieważ takie oddziały, które stricte zajmują się transplantacjami i mechanicznym wspomaganiem krążenia, są bardzo unikatowe, są bardzo rzadkie. To jest takie wyjątkowe miejsce dla pacjentów z najbardziej zaawansowaną niewydolnością serca. Oddziały kardiologiczne, z którymi jesteśmy w najlepszej współpracy, zajmują się pacjentami nieco mniej chorymi. I układ jest taki, że jeżeli ci pacjenci bardzo chorzy na serce, przebywający w tych szpitalach kardiologicznych, oddziałach kardiologicznych, zaczynają się pogarszać, to wtedy te oddziały kontaktują się z naszym oddziałem, dedykowanym już pacjentom, którzy powinni być rozważani jako kandydaci do przeszczepu serca czy do długoterminowego wspomagania krążenia.
3: Pacjenci w najcięższym stanie, czyli we wstrząsie kardiogennym, to znaczy realnie pacjenci przywiezieni do szpitala w stanie umierania, którzy mieliby 100% śmiertelność bez pomocy medycznej, to są pacjenci, którzy

0: wychodzą stąd. 90% praktycznie takich pacjentów wychodzi stąd na własnych nogach i żyje długo. Aczkolwiek hospitalizacja jest ciężka, związana z wieloma decyzjami podejmowanymi przez pacjenta, zazwyczaj także przez rodzinę pacjenta. I to jest hospitalizacja, która średnio we wstrząsie kardiogennym to jest 71 dni. Trzeba sobie wyobrazić chorego człowieka, którego boli, który się źle czuje, któremu jest duszno, któremu inni starają się pomóc, ale też takiego, który jest w obcym dla siebie środowisku, a często jest pierwszy raz w szpitalu. W związku z tym ten szpital musi wyglądać bardziej jak dom. Nie może być pacjent skazany na widok bloku operacyjnego, narzędzi chirurgicznych oraz innych stresujących rzeczy, ponieważ tak naprawdę chcemy pomóc całemu człowiekowi, to znaczy tak, żeby on w dobrym stanie zarówno fizycznym, jak i psychicznym stąd wyszedł.
1: Jest w tej chwili tak, że jest to zamknięta przestrzeń dedykowana wyłącznie tym pacjentom, których wspomniałem. Do tej pory my funkcjonowaliśmy jako część kardiochirurgii w ramach tak zwanego odcinka i część sal była dzielona z kardiochirurgią. Natomiast teraz udało się powołać osobny oddział dzięki tu motywacji, determinacji pana dyrektora Grzegorza Fitasa, który no szczególnie, jak daje się to odczuć, ukochał transplantologię, żeby właśnie zrobić takie miejsce bardzo, bardzo specjalne dla tych pacjentów. To miejsce pozwala na bardziej szczegółową diagnostykę, bardziej zaawansowane i długotrwałe leczenie. Niektórzy pacjenci wymagają wielomiesięcznego przygotowania, żeby móc zrobić przeszczep serca czy wszczepić układ do wspomagania mechanicznego. A wiele, wiele oddziałów po prostu nie może sobie pozwolić na tak przedłużone hospitalizacje i tak zaawansowaną diagnostykę tej bardzo wyjątkowej grupy pacjentów. W Krakowie nie ma podobnych oddziałów. Jest to jeden też na cały tutaj taki szeroko zakrojony makroregion, bo i na województwie podkarpackim i w Małopolsce takiego oddziału oczywiście nie ma. To jest jeden, jedyny, tym bardziej jesteśmy szczególnie dumni. Możemy tutaj leczyć jednoczasowo kilkunastu pacjentów i myślę, że to będzie, oddział był tak projektowany, żeby stworzyć maksymalny komfort dla pacjentów zgodnie z bardzo wyśrubowanymi zasadami pobytu tych pacjentów, z bardzo wysokim standardem i z wszelakimi kategoryzacjami. Sprzęt, określone położenie sal, wyposażenie w każdej sali w łazienki, są sale jednoosobowe dla izolacji pacjentów, którzy mają różnego rodzaju infekcje. To jest bardzo rzadko spotykane.
0: Jeśli chodzi o to, czym dysponujemy, to dysponujemy oczywiście pełną farmakoterapią, tak jak na świecie, w pełnym wydaniu farmakoterapii, także presorowej, dożylnej, ale przede wszystkim mechanicznym wspomaganiem krążenia. Często jest tak, że pacjent, który do nas przyjeżdża, jest pacjentem, któremu farmakoterapia, nawet mega farmakoterapia nie wystarcza. W związku z tym musimy funkcję serca, a często i funkcję płuc, a często i funkcję nerek wspomóc w jakiś mechaniczny sposób. A zatem tak jak nerki wspomagamy dializoterapią, tak jak respiratoroterapią możemy po części wspomóc funkcję płuc, tak samo za pomocą różnych rodzajów pomp, na przykład pomp Impella czy pomp HeartMate 3, wspomagamy pracę serca. Te pompy dają nam rzut, czyli przepływ krwi przez te pompy taki jak prawidłowe serce, a zatem nierzadko jest sytuacja taka, kiedy pacjent, u którego serce praktycznie de facto już nie działa albo działa bardzo słabo, może wędrować korytarzem po wszczepieniu takiej pompy. Mieliśmy nawet, jeżeli to jest w jakiś sposób ciekawe, choć jest to kazuistyka, pacjentów, którzy przychodzili do nas w zatrzymaniu krążenia bez własnej funkcji serca z pompami, ponieważ twierdzili, że coś się zmieniło w ich stanie i chcieli się skontrolować. Cała funkcja ich serca to była właśnie funkcja wszczepionej pompy.
1: My też regularnie odwiedzamy zaprzyjaźnione zaprzyjaźnione, zresztą tylko takie mamy oddziały kardiologii w naszym makroregionie i opowiadamy o naszych możliwościach, przekazujemy szybkie łącza, numery telefonu, uczulamy kolegów kardiologów na to, żeby identyfikowali tych pacjentów, którzy powinni być skierowani właśnie do oddziału transplantologii. No a żeby mieć gdzie tych pacjentów kierować, no to musiał taki oddział transplantologii powstać.
2: Zmieniamy temat, ale pozostajemy w orbicie służby zdrowia, bo Wojewódzki Szpital Dziecięcy imienia Świętego Ludwika obchodzi 150 lat istnienia. Z tej okazji lecznica zapowiada wystawę, grę miejską i atrakcje dla najmłodszych.
3: Jest to jeden z najstarszych szpitali w Polsce, jeżeli chodzi o pediatrię. Łukasz Smuka, marszałek województwa małopolskiego. I dla nas bardzo istotny i bardzo ważny element jest to, że ten szpital leczy i pomaga dzieciom, a dla rodziców całym światem są dzieci. Stąd to jest bardzo ważny ośrodek. Województwo Małopolskie nie szczędzi środków, tylko inwestujemy po to, aby nie tylko sprzęt, ale też otoczenie, a w przyszłości nowy budynek był na bardzo wysokim poziomie. Chcemy, aby misja, która była jest stworzona 150 lat temu, była jak najbardziej aktualna, to znaczy dbamy o zdrowie, życie i uśmiech dziecka tutaj w Małopolsce. Stąd bardzo ważnym elementem jest, albo najważniejszym jest kadra medyczna. Kadra medyczna, która jest jedna z najlepiej przygotowanych, bardzo dobrze wyszkolonych, jeżeli chodzi o egzaminy rezydenckie, są to najlepsze osoby z tego szpitala i to jest dla nas bardzo ważny potencjał, w którego warto inwestować. Następnie bardzo mocno inwestujemy w nowoczesny sprzęt, nie tylko w szpitalu na ulicy Strzeleckiej, ale też jakby drugą odnogą tego szpitala jest Małopolskie Centrum Rehabilitacji w Radziszowie i tam odbywają się nowoczesne metody rehabilitacji dla dzieci i młodzieży, również realizowane w ostatnich latach nowe obiekty, ale przede wszystkim nowoczesny sprzęt, sprzęt, który wspiera rehabilitację i co jest również bardzo ważnym elementem, a mianowicie, że ta pomoc jest realizowana nie tylko dla dzieci z Małopolski, ale również, jeżeli zachodzi taka potrzeba, to również inni pacjenci spoza naszego regionu to wsparcie otrzymują. Szpital realizuje bardzo dużo różnego rodzaju procedur. Widzimy, że z roku na rok ta ilość procedur jest większa. Nowoczesne metody leczenia są jeszcze to bardziej intensywne i chociażby w zakresie żywienia dziecka odpocząwszy pierwszy dni swojego już tutaj życia. Ten szpital opiekuje się dziećmi, ale również w zakresie pomocy z FAST, począwszy od pacjentów z Krakowa, po Nowy Targ czy po Pomiechów, ten szpital realizuje to wsparcie. Dla nas istotne jest to, że warto inwestować w szpital, ale przede wszystkim warto inwestować w zespół, bo zespół liczy prawie 500 osób, które pomagają na co dzień dzieciom i młodzieży z Małopolski, a nie ma lepszej inwestycji, ważniejszej inwestycji, jak inwestowanie w zdrowie i bezpieczeństwo najmłodszych Małopolan.
4: Mamy taką dużą konferencję naukową. Stanisław Stępniewski, dyrektor Szpitala Świętego Ludwika w Krakowie, która odbędzie się tutaj niedaleko na Wielopolu. I tam będziemy przedstawiali głównie to, co robimy, a możemy się pochwalić pewnymi rzeczami w sensie medycznym, bo mamy najlepszy oddział reumatologiczny w Polsce. Jesteśmy jedyni w Małopolsce, którzy leczą dzieci psychiatryczne do 14 roku życia. Nikt takiego nie ma. Prowadzimy przesiew mukowiscydozy. Mamy w zasadzie całość diagnostyki obrazowej u nas w szpitalu. Mamy też oddział chorób rzadkich, co jest takim ewenementem na dużą skalę. Także mamy takich parę punktów, gdzie absolutnie się wyróżniamy ponad przeciętność. Wracając teraz do obchodów, tam będziemy to na tej konferencji przedstawiać. Natomiast 1 czerwca na terenie szpitala będzie duży festyn dla dzieci i dla rodziców. W międzyczasie będą tak zwane gry uliczne, które będą też, myślę, że cieszyły się dużym zainteresowaniem, jeżeli chodzi o dzieci i o osoby dorosłe również.
3: Ja potocznie nazywam, że to powstanie takie centrum dla dzieci, które potrzebują wsparcia, a bardzo często nadużywają telefonów komórkowych, tabletów. Stąd nasza determinacja samorządu województwa małopolskiego, aby taki obiekt przy ulicy Strzeleckiej powstał. Jesteśmy na takim etapie, otóż, że przed wakacjami zostanie ogłoszony przetarg na zaprojektowanie i wybudowanie tegoż obiektu. Mamy zabezpieczone środki w ramach środków europejskich budowania odporności w naszym regionie. Natomiast kluczowym elementem w tym przypadku będzie to, jak otworzymy oferty, jaka będzie wartość całej inwestycji. Niemniej jednak już do tej pory województwo małopolskie ponad 24 miliony złotych zainwestowało w ten projekt, kupując nieruchomość i przez to staliśmy szpital stał się właścicielem nieruchomości i następnie będziemy realizować. Cel jest bardzo ambitny, bo chcemy, aby w 2029 roku to centrum było oddane w ręce lekarzy, w ręce specjalistów i pomagało dzieciom i młodzieży. Ambitny plan, niemniej jednak ja tutaj w formie żartu powiem, że chciałbym na równą, okrągłą rocznicę 153 lat funkcjonowania szpitala to centrum otworzyć.
4: To jest takie uproszczenie oczywiście, ale to jest prawda. Zresztą Państwo widzicie doskonale, co się dzieje. W zasadzie wszyscy naokoło jadący tramwajem, no z auta by to różnie bywa, ale mają telefon w ręce. Niestety to samo dzieje się, jeżeli chodzi o dzieci. Ale z dziećmi jest tego typu problem, że one nie tak jak dorosły są w stanie wiedzieć, że jednak ten telefon komórkowy i tam treści w tym telefonie komórkowym to nie jest rzeczywistość. Czasami jest rzeczywistość, ale bardzo wiele wątków jest takich zupełnie irracjonalnych. I to bardzo wpływa na psychikę u dziecka, bo ta psychika się dopiero wtedy buduje. I w związku z tym po pewnym czasie, kiedy dziecko zaczyna nadużywać telefonii komórkowej, jemu się wydaje, że ten świat tam to jest normalna rzeczywistość. I tu się zaczynają pierwsze problemy. Widząc to, chcemy w przyszłości, niedalekiej, bo w zasadzie za 3 lata, aby powstał nowoczesny szpital Małopolskie Centrum Psychiatrii Dzieci i Młodzieży, ale również z oddziałem, który się będzie zajmował tego typu uzależnieniami, a to też jest ewenement na skalę Polski w tym momencie, bo oczywiście są ośrodki, które się tym zajmują, ale to jest jakby dodatkowa rzecz, która tam jest.
2: Teraz krótka przerwa, zostańcie z nami.
5: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
2: Powraca cykl miejskich spacerów Parkobud. Zarząd Zieleni Miejskiej zaprasza do wspólnej eksploracji krakowskich parków. W tym roku uczestnicy poznają różne oblicza rzecznych dolin. Tematy dobrano tak, by pokazać specyfikę tak zwanych parków rzecznych i ich wpływ na funkcjonowanie miasta. Eksperci opowiedzą o historii ukształtowania terenów podmokłych, o ptakach i owadach je zasiedlających, a także o roślinności specyficznej dla tych obszarów. Spacery będą odbywały się w wybrane soboty do końca wakacji.
5: Ekologia w Krakowie.
6: Jak co roku zapraszamy na spacery realizowane w ramach Parkobuta. Aleksandra Mikolaszek, Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie. Spotykamy się w krakowskich parkach, spacerujemy po nich, ale zawsze też spotykamy się ze specjalistą z jakiegoś tematu, który nam tą zieleń pokazuje z jakiejś określonej perspektywy. Bo rzeczywiście te spacery po parkach nigdy nie są nudne, ale mogą być bardzo różnorodne. I to w ramach tego projektu pokazujemy. W tym roku skupiamy się na parkach rzecznych. I to rzeki są tym tematem przewodnim. Kolejne spotkania, które zaplanowaliśmy od kwietnia do sierpnia, to właśnie Wilga, Białucha, Dłubnia, Rudawa. To są te miejsca, które będziemy odwiedzać i na które będziemy spoglądać pod bardzo różnym kątem. Bo zapraszamy specjalistów od historii, od geomorfologii, od entomologii, od botaniki, tak żeby te ciekawe przestrzenie wzdłuż rzek pokazać od różnych stron, ale przede wszystkim pokazać to, jak bardzo są ważne dla miasta. Bo rzeki łączą różne tereny zieleni, są bardzo ważne pod kątem bioróżnorodności, pod kątem kształtowania specyficznego ekosystemu, o który w miastach musimy dbać, który musimy chronić, dlatego te tereny wzdłuż rzek są systemowo włączane w sieć parków rzecznych, które w Krakowie funkcjonują i które chcemy rozwijać, ponieważ jest to bardzo cenny zasób, jeśli chodzi o tereny zieleni.
7: No właśnie, bo ta tegoroczna edycja koncentruje się na parkach rzecznych. Dlaczego właśnie te miejsca są tak ważne dla miasta?
6: Rzeki łączą wiele terenów. Rzeka przepływa przez dany obszar, więc jest takim naturalnym korytarzem ekologicznym, który pod kątem występujących gatunków, zarówno roślin, jak i zwierząt, łączy pewne ekosystemy. Ciągnie się na długim odcinku, więc też spaja systemy zieleni w taki sposób, że tworzy takie naturalne miejsca do przemieszczania się, do tego, żeby z jednego zielonego miejsca przemieścić się do drugiego, są takimi ekologicznymi ścieżkami. I warto jest dbać o te tereny właśnie wzdłuż rzek, ponieważ one dają możliwość połączenia różnych parków, różnych miejsc, ale też ze względu na swoje wartości ekosystemowe są bardzo bioróżnorodne. To jest miejsce bytowania różnego rodzaju roślin, zwierząt, które ciężko znaleźć w innym ekosystemie. I rzeczywiście parki rzeczne mają ogromne znaczenie, sprzyjają bioróżnorodności i dlatego zachęcamy do tego, poświęciliśmy im właśnie całą edycję tego projektu po to, żeby pokazać, jak wiele kryje się w nich życia, jak duże mają znaczenie i po to, żeby pokazać, że można je oglądać z różnej perspektywy. W tym będą pomagali zaproszeni goście, specjaliści z różnych dziedzin, którzy prowadząc uczestników spaceru przez te tereny rzeczne, będą skupiali się na jakichś konkretnych aspektach funkcjonowania tej przestrzeni, ale myślę, że jako całość będzie się to składało na jedno przesłanie. Rzeki w miastach są bardzo ważne, parki rzeczne są bardzo ciekawym miejscem do tego, żeby spędzać w nich czas, ale to wszystko też mówi o tym, że są miejscami, które powinniśmy chronić i o które powinniśmy się troszczyć.
7: Czy Park Obuty w zieleni w takim razie ma bardziej charakter taki edukacyjny czy rekreacyjny, a może właśnie jedno i drugie?
6: Zawsze staramy się połączyć przyjemne z pożytecznym. I ta rekreacja w mieście może być bardzo przydatna do tego, żeby pewne zjawiska rozumieć, zapoznawać się z nimi. I nawet dla tego najmłodszego pokolenia, które serdecznie zachęcamy do wszystkich naszych aktywności zawsze i do tego, żeby odwiedzać zieleń i spędzać czas nie przed ekranem telefonu, ale właśnie w krakowskich parkach. Nawet jeżeli jakaś część wiedzy może się okazać za trudna, to i tak dziecko spędza czas na zewnątrz, ciekawie i zyskuje jakiś zalążek wiedzy, którą może w formie pasji kiedyś rozwinie. Zawsze tutaj staramy się właśnie tą rekreację połączyć z czymś pożytecznym. Zieleń jest do tego idealnym miejscem, bo oprócz tego, że w niej odpoczywamy, to jeszcze poznajemy jej wartość. W mieście jest to dla nas szczególnie cenne.
7: Dobrze, że Pani tutaj nawiązała do obecności dzieci, bo tak się zastanawiałam, kiedy Pani wymienia ekspertów, którzy będą tutaj prelegentami. Czy te spacery właśnie są inicjatywą dla takich już pasjonatów przyrody, czy raczej właśnie dla wszystkich mieszkańców?
6: Myślę, że dla wszystkich mieszkańców, a połączenie i młodszych, i starszych jest zawsze korzystne. Zapraszamy całe rodziny, zapraszamy dziadków z wnukami, zapraszamy rodziców z dziećmi, osoby bez dzieci również, bo myślę, że to jest wiedza, która przyda się każdemu. To jest sposób spędzenia czasu, który każdego z nas relaksuje i rzeczywiście to przebywanie w zieleni, przebywanie na zewnątrz ma dla nas ogromne korzyści w ogóle, jako dla ludzi, takie psychofizyczne, więc do tego zawsze serdecznie zachęcamy, żeby w taki sposób spędzać czas aktywnie. Na Park Obut obowiązują zapisy, zawsze przed konkretnym terminem ogłaszane są one na naszej stronie, w naszych social mediach. Można się zapisać na stronie Zarządu Zieleni Miejskiej. Są wszystkie dostępne informacje w tym temacie. Są już podane terminy, niektóre wstępnie, niektóre już bardzo konkretnie. Spotykamy się w soboty. Zachęcamy do tego, żeby skorzystać z tej oferty i myślę, że jest to taki sposób spędzenia czasu, który będzie odpowiadał każdemu i młodszemu, i starszemu, bo rzeczywiście to przebywanie wśród zieleni dla każdego z nas ma pozytywny wpływ.
7: Tegoroczna edycja Park Obuta już się rozpoczęła, za nami jest już kilka spacerów, więc gdybyśmy miały tak zachęcić, jak wygląda typowy spacer w ramach tego projektu?
6: Taki typowy spacer, no zaczynamy od zapisu, od zarezerwowania miejsca, później dostajemy informacje, w jakim miejscu jest zbiórka, w jakim miejscu się spotykamy i w zależności od tego, z kim spacerujemy, po jakim terenie się poruszamy, to tutaj osoba, która prowadzi spacer, jest takim naszym przewodnikiem i dostosowuje tak naprawdę to, co się wydarzy na tym spacerze do grona osób, która się pojawi, bo myślę, że nawet spacery, na których było dużo dzieciaków i na których zapoznawały się z owadami, czy z pająkami. Różne mieliśmy edycje naszych spacerów i różne tematy. No to zaciekawione były najbardziej dzieci, ale myślę, że nie jeden dorosły też z ogromnym zaciekawieniem spoglądał na to wszystko. Więc musimy na pewno być odpowiednio ubrani do pogody, zadbać też o obuwie. Jeżeli to są parki rzeczne, to czasami w niektórych lokalizacjach może być to teren podmokły. Warto przygotować się na to, że w zieleni możemy się ubrudzić. Jest to bardzo wskazane, zwłaszcza w przypadku osób młodszych. Więc do tego zachęcamy, żeby spojrzeć w prognozę pogody, żeby dostosować ubranie i cieszyć się z tym spacerem, a prowadzący zadba o całą resztę.
7: Czyli pani, nie zachęcamy do zakładania białych dżinsów, które wszystkie lubimy zakładać na wiosnę, a raczej właśnie przygotowanie może nieco gorszych ubrań i myślę, że kalosze do tych parków rzecznych mogą się przydać. Ale chciałabym jeszcze nawiązać z racji tego, że w tym roku wzięliście państwo na tapet parki rzeczne. Jak to wyglądało w latach ubiegłych? Jakie parki eksplorowaliście, czy też tak grupowaliście tematycznie?
6: Różne to były spotkania. To były spotkania zarówno w formie parkobuta, wcześniej parkobusa, czyli idei, że wspólnie jeździliśmy autobusem do tych miejsc, ale to też były różnego rodzaju spacery z budżetu obywatelskiego. Zawsze w każdym miejscu, które odwiedzamy, staramy się znaleźć coś charakterystycznego. Albo spotykamy się z ornitologiem i obserwujemy ptaki, albo spotykamy się z entomologiem, który nam pokazuje świat owadów. I rzeczywiście spojrzenie na teren zieleni pod kątem pewnego wycinka przyrody jest bardzo ciekawe i wtedy dopiero orientujemy się, jak dużo ta przyroda ma nam do zaoferowania, bo rzeczywiście metr kwadratowy trawnika to jest mnóstwo życia, z którego nie zdajemy sobie sprawy, a taki spacer nam pięknie pokazuje, że to, co nad nami, to, co pod nogami, to, co wokół nas, to jest ogromna baza tematów, informacji, wiedzy, którą możemy zdobyć, a przy tym wszystkim świetnie się bawić, bo myślę, że i młodsi, i starsi są tymi spacerami bardzo zaciekawieni, ponieważ osoby, które zapraszamy do parkobuta, to specjaliści, ale myślę, że z takim ogromnym zacięciem edukacyjnym, którzy jako pasjonaci swojego tematu są najlepszym przekaźnikiem tych informacji, bo jeżeli ktoś o czymś odpowiada z pasją, to tą pasją zaraża i przez to to wszystko staje się ciekawe. Więc to nie są wykłady akademickie, to są spotkania w naturze i też bardzo naturalne i myślę w wielu miejscach spontaniczne, co służy temu, żeby była przyjazna atmosfera, żeby się dobrze bawić i miło wspominać taki spacer, chcieć zapisać się na kolejny. I tak też się dzieje, bo mamy grono stałych bywalców, fanów, myślę, że tu już nie boję się użyć tego słowa, naszego projektu, którzy są z nami, jeśli tylko mogą, praktycznie na każdym spacerze.
7: No właśnie, w związku z tym, że państwo już obserwujecie, że jest pewna grupa osób, która ochoczo bierze rokrocznie udział w tym projekcie, czy wyszczególniacie jakieś grupy wiekowe?
6: Nie, zapraszamy i młodszych, i starszych. Myślę, że to jest taka materia, która każdego zainteresuje, a zawsze prowadzący dopasowuje tutaj treść i charakter tego, o czym mówi, do osób, które przyjdą i jest w stanie zaciekawić i osoby starsze, bo posiada bardzo szeroki zakres wiedzy z danego tematu i też ma podejście do osób młodszych, które często zadają bardzo nieoczywiste pytania, które tą przyrodę chłoną wszystkimi zmysłami i myślę, że połączenie i młodszych, i starszych jest też bardzo fajnym zabiegiem, bo my jako starsi spacerowicze często po prostu idziemy przed siebie, a to w młodych jest taki zachwyt każdym elementem, który nas otacza, więc myślę, że nawet bez specjalistów po prostu na każdym spacerze od dzieci powinniśmy się tego uczyć.
7: No właśnie, dzieci nie są łatwym odbiorcą, bo zadają rzeczywiście trudne pytania, więc osoby, które zapraszacie, eksperci, no mają twardy orzech do zgryzienia.
6: Tak, pytania maluchów są często trudne, ale są też przez to bardzo ciekawe, bo biorą pod uwagę aspekt, z którego jako dorośli byśmy sobie nawet byśmy się nad pewną rzeczą nie zastanowili, a jednak dzięki temu pytaniu musimy i myślę, że to jest wartość ogromna dla wszystkich innych uczestników spaceru, dla samych prowadzących, a jeżeli taki maluch dostanie ciekawą, fajną odpowiedź, to może być to takim ziarenkiem, które zasiewa jakąś pasję w nim, czego i maluchom, i sobie życzymy, bo zadowolenie odbiorcy naszych spacerów spacerów. To jest to, co nas napędza do dalszej pracy i rzeczywiście frekwencja na pierwszym spacerze i pogoda pięknie dopisały, więc informacja zwrotna, którą dostaliśmy, była też bardzo budująca i to pokazuje, że fajnie jest dobrany ten temat, że mieszkańcy chcą się spotykać w krakowskich parkach i chcą o nich rozmawiać, bo czym innym jest spacer ze specjalistą, a czym innym jest takie zwykłe wyjście do parku i czas, w którym przysiądziemy na ławce. Oczywiście też jest nam to bardzo potrzebne, więc niezależnie od tego, czy chcemy wzbogacać swoją wiedzę, czy chcemy tylko odpoczywać, to krakowska zieleń jest do tego idealnym miejscem i to myślę rokrocznie powtarzamy, nie tylko w naszych projektach spacerowych, ale w ogóle mówiąc o krakowskich parkach, że są one miejscem do tego, żeby w mieście po prostu móc odpocząć.
7: A jakie to musi być zarazem relaksujące, kiedy wybieramy się na taki zorganizowany spacer, usłyszymy tutaj różne ciekawostki na temat tego parku, nie siedzimy w telefonie, tylko słuchamy, relaksujemy się, a poziom kortyzolu się obniża.
6: Tak, zieleń jest dobra na wszystko i my to rokrocznie powtarzamy, zachęcamy do tego, żeby z niej korzystać przez cały rok i rzeczywiście te spacery częściej organizujemy w takim okresie wiosennym, letnim, jesiennym, natomiast choćby na naszej stronie jest mnóstwo materiałów edukacyjnych czy takich pomocniczych, które pokazują, że miło czas w zieleni, w parkach, na skwerach czy w lasach można spędzić o każdej porze roku, niezależnie czy to jest jesień, czy to jest zima, czy pada deszcz. Każde też zjawisko pogodowe jest bardzo ciekawe w różnych miejscach, więc zachęcamy do tego, żeby eksplorować krakowską zieleń, czy to z nami, czy na własną rękę. Natomiast jeśli na własną rękę, to też zachęcamy, żeby na naszej stronie zajrzeć do zakładki Biblioteka ZZM. Tam znajdą Państwo różnego rodzaju materiały edukacyjne, spacerowniki, propozycje tras, ale też propozycje zabaw, które uatrakcyjnią zwykły spacer i sprawią, że będziemy mogli chociażby maluchom zaoferować coś fajnego podczas spaceru, a nie tylko odpowiedź, że idziemy przed siebie.
2: Z Aleksandrą Mikolaszek z Zarządu Zieleni Miejskiej rozmawiała Ola Wasilewska, a więcej informacji na ten temat na stronie ZZM.
5: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
2: 6 czerwca rozpoczyna się długo wyczekiwany remont skrzyżowania przy Teatrze Bagatela. Prace obejmą wymianę zdezelowanego torowiska na samym skrzyżowaniu i na fragmencie ulicy Karmelickiej. Dla pasażerów oznacza to spore utrudnienia, o których opowiem już za chwilę. To pierwszy z tematów, jakimi zajmiemy się w dzisiejszym magazynie To jest tydzień. Kuba Kusy, witam serdecznie i zapraszam do słuchania.
5: Ważne dla mieszkańców Krakowa.
8: Siłą rzeczy, kiedy jest zamknięte skrzyżowanie czy rozjazd torów przy Teatrze Bagatela, to tramwaje tamtędy nie pojadą, więc z jednej strony te tramwaje będą mogły tak jak do tej pory wjechać w długą, a z drugiej strony, i tu jest dobra wiadomość w tej może nie najlepszej związanej z brakiem komunikacji tramwajowej do Bronowic Małych, jest taka, że wraca również 6 dokładnie tramwaj do Cichego Kącika. Krzysztof Wojtowski, Zarząd Dróg Miasta Krakowa. Czyli jadąc od strony Filharmonii Straszewskiego, tramwaj będzie mógł wjechać w Piłsudskiego i dojechać właśnie do Cichego Kącika. Natomiast no, ten remont był od dawna zapowiadany i to jest ta środkowa część tej takiej dużej triady remontowej, gdy idzie o torowiska w centrum miasta Krakowa, bo mamy już zrobioną Franciszkańską i rozjazd przy Filharmonii oraz kończy się przebudowa przy Straszewskiego. No tam w zasadzie 3/4 tego skrzyżowania jest już czynne, bo przez Straszewskiego tramwaj już może jechać. Rozpoczynamy, tak jak to mówiliśmy, rozpoczynamy przebudowę torowiska pod Bagatelą. No i kiedy zakończy się Bagatela, z początkiem 2027 roku płynnie przechodzimy na przebudowę ulicy Starowiślnej, no również wyczekiwaną.
2: Czyli koniec tak zwanej triady remontowej. Powiedzmy coś o tej przebudowie, bo w przypadku skrzyżowania przy Bagateli to także będzie no, solidna przebudowa, bo chyba też będziemy sięgać w głąb i zahaczymy też o fragment ulicy Karmelickiej do skrzyżowania chyba z Garbarską, o ile się nie mylę.
8: Do skrzyżowania z Garbarską i Rajską i tutaj jest również pewna dobra informacja, gdy idzie o funkcjonowanie tramwajów w tej części Krakowa, ponieważ właśnie do skrzyżowania Garbarska-Rajska będzie dojeżdżał tramwaj dwuprzejazdowy od strony Bronowic Małych. Tyle, że to będzie się działo od 1 września. No bo teraz przed nami, no może jeszcze nie tak od razu, ale jednak wakacje, więc ten ruch jest troszeczkę mniejszy i ten czas zostanie właśnie spożytkowany przede wszystkim na to, żeby prowadzić pracę pod samą Bagatelą, czyli na skrzyżowaniu Karmelickiej Dunajskiego Podwale. No i oczywiście te prace również będą prowadzone na ulicy Karmelickiej i właśnie po tym trzecim miesiącu tych prac będzie możliwe zamontowanie już takiej zwrotnicy, również rozjazdów po to, żeby właśnie na tym odcinku od Bronowic Małych do skrzyżowania z Rajską mógł jeździć tramwaj dwukierunkowy.
2: Do tego tematu przejdziemy przy okazji utrudnień, jakie czekają na pasażerów komunikacji miejskiej, czyli tramwaj dwukierunkowy w kolejnym etapie pracy. Na początek może skupmy się na tym, co będzie się działo, co państwo będą wymieniali na tym ważnym węźle, który już od ładnych paru lat dopominał się o renowację.
8: No, mówimy tutaj przede wszystkim o wymianie torowiska i to torowisko będzie zrobione w takiej technologii płyt monolitycznych. Całe skrzyżowanie będzie w ten sposób wykonane. Zresztą podobną technologię możemy zauważyć właśnie na pobliskim skrzyżowaniu Piłsudskiego i Straszewskiego. Ta technologia pozwala na większą trwałość torowiska, po którym również jeżdżą samochody osobowe oraz autobusy komunikacji miejskiej. No i więc tak idąc od góry, ulica Karmelicka właśnie na tym odcinku do Rajskiej oraz całe to skrzyżowanie pod Bagatelą, no, zostaną rozkopane, zostaną wykopane na kilka metrów w dół, po to, żeby wymienić te wszystkie sieci, które tam się znajdują, przede wszystkim kanalizację deszczową, ale też kanalizację sanitarną, wodociąg, całą teletechnikę, kable energetyczne, również te kamienice, które są zarówno wzdłuż jednej, jak i drugiej pierzei ulicy Karmelickiej na tym odcinku do Rajskiej. Tam zostaną wymienione, no właśnie, te przyłącza kanalizacyjne, kanalizacji deszczowej, po to, żeby ta woda, no, nie uciekała prosto w ziemię i degradowała nie tylko ulicy, ale i fundamenty tych kamienic, więc te wszystkie prace zostaną zrobione. No i po tym etapie, no, nastąpi już jakby mozolne odbudowywanie ulicy od nowa oraz oczywiście całego skrzyżowania. Przy tej okazji zostanie nieco delikatnie zmieniona korekta, czy nastąpi taka korekta osi torowiska zarówno na Karmelickiej, jak i na samym skrzyżowaniu, po to, żeby po pierwsze dowiązać się do tych wcześniejszych zmian, które miały miejsce na ulicy czy Dunajskiego, czy na Podwalu, oraz po to, żeby tramwaje mogły tam mijać się właśnie na łukach. W związku z tym, że jednak często tam dochodzi do takiej oto sytuacji, w której tramwaj wyjeżdża z Karmelickiej i skręca na przykład w Dunajskiego, albo jedzie z Dunajskiego i skręca w Karmelicką, no to do tej pory tam był kłopot właśnie, gdy idzie o tą geometrię tego torowiska, żeby te tramwaje mogły się minąć. Jeden musiał czekać na drugiego, więc ten problem zostanie rozwiązany, co też oczywiście troszkę przyspieszy kursowanie tramwajów, no oraz spowoduje, że jednak ten komfort przejazdu będzie nieco wyższy. Jak mówię, tam samo to skrzyżowanie będzie w tej technologii płyt monolitycznych zrobione, natomiast sama już ulica Karmelicka jakoś specjalnie nie zmieni swojego kształtu, tyle że torowisko również będzie właśnie w takich betonowych płytach, natomiast cała reszta pozostanie tak jak do tej pory w kostce. To oczywiście wszystko nie było uzgodnione z konserwatorem zabytków, które właśnie takie wytyczne tutaj dlatego remontu dała.
2: Skupiając się trochę na remoncie tego fragmentu karmelickiej, macie jakoś dobrze zinwentaryzowany ten teren albo te przestrzenie pod jezdnią i nie będą was, na was czekały takie niespodzianki jak na przykład na Kościuszki, że okazuje się, że spora liczba kamienic w ogóle nie była podpięta do kanalizacji deszczowej i ta deszczówka sobie właśnie tak spływała i wsiąkała w wodę, no co wiadomo, rodziło problemy z jezdnią, z torowiskiem. Macie przebadany ten teren, no bo Karmelicka jednak przechodziła pewien remont parę lat temu.
8: Ulica Zwierzyniecka i Kościuszki też przechodziły remont przed tym ostatnim remontem, co nie zmienia faktu, że takie niespodzianki również na nas czekały. Przy tak głębokim, i tutaj specjalnie mówię głębokim, mówiąc, że dokładnie chodzi mi o to słowo, przy tak głębokiej przebudowie wchodzącej tak głęboko właśnie w strukturę samej ulicy, zawsze mogą się zdarzyć jakieś niespodzianki, bo po prostu przedtem nie kopano tak głęboko właśnie. Więc no, mogą się tutaj zdarzyć jakieś takie niespodzianki, natomiast no, my dołożymy wszelkich starań, żeby rzeczywiście te harmonogramy, które sobie założyliśmy, które są wypracowane z wykonawcą, no, zostaną tutaj dochowane i no, przede wszystkim, żeby ten remont nie trwał dłużej niż to zakładamy, gdy idzie właśnie o te kłopoty w komunikacji dla mieszkańców tej części Krakowa.
2: To przechodzimy do tychże kłopotów, do utrudnień. Rozumiem, że roboty przy Bagateli będą etapowane. No i w pierwszym etapie właśnie zamykamy torowisko od Piłsudskiego aż do skrzyżowania z Długą. Tramwaje nie będą kursowały. Pojawi się za tramwaj, czyli autobusowe linie zastępcze.
8: Dokładnie tak to będzie wyglądało. Pierwszy etap tych prac jest przewidziany na te właśnie pierwsze 3 miesiące i przez te 3 miesiące tramwajem no, w ogóle nie będzie się dało dojechać do Brunowic Małych. Będzie kursowała komunikacja zastępcza, autobusy, które do Placu Inwalidów będą jeździły co 3 minuty. Z tego, co mi wiadomo, od Placu Inwalidów do Bagateli troszkę rzadziej, ale tutaj już po szczegóły odsyłam do naszych kolegów Zarządu Transportu Publicznego, bo tam wszelkie szczegóły można na ich na przykład stronie internetowej znaleźć. Więc przez te pierwsze 3 miesiące w ogóle tramwajem nie będzie się dało do Brunowic Małych dojechać. Natomiast po tych pierwszych 3 miesiącach przechodzimy do pierwszej dobrej wiadomości. A ta pierwsza dobra wiadomość jest taka, że od 1 września tak planujemy, będzie na odcinku pomiędzy Brunowicami Małymi, a właśnie skrzyżowaniem z Retoryka, z ulicą Karmelicką jeździł tramwaj.
2: Nie Retoryka.
8: Oczywiście Rajską. Ma pan redaktor rację. Między ulicą Rajską a pętlą w Brunowicach Małych będzie jeździł tramwaj dwukierunkowy. Po prostu przebudowa ulicy Karmelickiej już będzie po tych 3 miesiącach na tak zaawansowana, że właśnie w okolicach skrzyżowania z Rajską uda się zamontować taki rozjazd, który pozwoli na kursowanie tam tramwajów dwukierunkowych. To będzie dokładnie taka sytuacja, jak niedawno przerabialiśmy, tak mówiąc kolokwialnie, na rondzie grunwaldzkim, kiedy to podczas remontu mostu grunwaldzkiego tam właśnie taki dwukierunkowy tramwaj dojeżdżał pod centrum kongresowe ICE. I kolejna dobra wiadomość, gdy idzie o przywracanie jakby ładów w komunikacji miejskiej, to będzie jesień tego roku, ponieważ wtedy zostanie wznowiony ruch tramwajowy na pierwszej obwodnicy, czyli tramwaje pod skrzyżowaniem pod Teatrem Bagatela przejadą na linii Podwale Dunajskiego, Dunajskiego Podwale i to rzeczywiście jest no, taka priorytetowa sytuacja, więc jakby w tym pierwszym etapie siły i środki zostaną no, mocno tutaj skierowane właśnie na samą tarczy skrzyżowania pod Bagatelą. Natomiast na ten pozostały czas, czyli od jesieni do początku 2027 roku, to już będą prace przy ulicy Karmelickiej, tak żeby całość tego remontu zakończyła się właśnie z początkiem 2027 roku.
2: Zastanawia mnie, jak to skrzyżowanie będzie rozkopane, jak te tramwaje pojawią się na torowisku za tym skrzyżowaniem z Rajską i Garbarską, to pewnie na jakieś loże przyjedzie taki tramwaj i co, i będzie nocował na pętli, czy gdzieś w tamtym rejonie? Bo to jest ciekawa rzecz.
8: No tutaj zapewne ustalenia szczegółowe jeszcze przed nami oraz naszymi kolegami z Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego. Takie rzeczy już w Krakowie się działy. Wspomnę tylko remont czy przebudowę, bo to tak też trzeba nazwać, ulicy Królewskiej, która kilka lat temu miała miejsce i tam również jeździł tramwaj z pętli w Bronowicach Starych właśnie na pętlę w Bronowicach Małych, więc to nie jest tutaj jakieś przedsięwzięcie, którego nie da się wykonać. Ono jak najbardziej jest wykonalne, a myślę, że to jest o tyle trafiony pomysł, no, że właśnie 1 września sporo uczniów, szczególnie na przykład liceów w centrum Krakowa oraz na uczelnie, które jeszcze w centrum miasta się znajdują, z Bronowic, no wygodniej tym osobom jest dojechać właśnie tramwajem w okolice skrzyżowania z ulicą Rajską i ten fragment już do tego ścisłego centrum miasta pokonać na piechotę, niż jeździć zastępczą komunikacją autobusową, choćby ona wyśmienicie działała, bo tak pewnie będzie.
2: A tak na podsumowanie dodam jeszcze, że prace na węźle przy Teatrze Bagatela zakończą się w pierwszych miesiącach 2027 roku. Będą kosztowały około 20 milionów złotych. Teraz krótka przerwa.
5: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
2: W drugiej części magazynu To jest tydzień zmieniamy temat. Krakowski Alarm Smogowy stworzył specjalną platformę, która ma ułatwić zgłaszanie przez mieszkanki i mieszkańców problemów z komunikacją pieszą, rowerową i miejską. Na stronie dobrajazda.krk.pl można w bardzo prosty sposób zaznaczyć miejsca, w których codzienne poruszanie się po mieście jest mocno utrudnione.
5: Mieszkańcy Krakowa mają głos.
9: Filip Jarankowski, Polski Alarm Smogowy.
2: Jako Krakowski Alarm Smogowy stworzyliście specjalne narzędzie internetowe, strona internetowa, na której można zgłaszać problemy, ale problemy osób niezmotoryzowanych, a tych korzystających z siły własnych mięśni, czyli pieszych, rowerzystów i użytkowników komunikacji miejskiej. Co ważne, nie tylko w Krakowie, ale i w całej aglomeracji krakowskiej. Co to za narzędzie? Czy to jest jakaś aplikacja? Aplikacja, czy strona, czy aplikacja webowa?
9: Można to powiedzieć aplikacja, można to powiedzieć strona. To jest po prostu dobrze działający serwis, bardzo prosty, dostępny przez przeglądarkę, zarówno na komórce, jak i na przeglądarce stacjonarnej. Chodzi o to, żeby znaleźć łatwo rozwiązywalne problemy komunikacyjne w mieście. To znaczy, jeżeli mamy problem z dojściem do przystanku, bo zamiast iść do niego minutę, moglibyśmy iść do niego 20 sekund, bo przejście jest tak zrobione nieergonomicznie, to możemy to zgłosić na naszej stronie. Na tej stronie zgłaszamy pomysły na rozwiązanie projektów jako piesi, jako rowerzyści i jako poruszający się komunikacją miejską. Chcemy się skupić na tych problemach przede wszystkim, żeby dać jakby szansę i zwrócenie uwagi na to, że komunikacja publiczna musi być rozwijana i w mieście, i w aglomeracji, ponieważ miasto nie jest z gumy i więcej samochodów do niego nie wjedzie. W związku z czym transport indywidualny powinien być w znacznym stopniu bilansowany komunikacją publiczną.
2: Jakieś przykłady takich utrudnień, z którymi na co dzień zmagają się mieszkanki i mieszkańcy? No, może z racji tego, że koszula ciału bliższa, to z naszego najbliższego podwórka krakowskiego.
9: Przede wszystkim zacznijmy od podstawowego elementu, czyli piesi. Piesi mają problem w wielu miejscach, żeby w szersze ulice przejść na jednych światłach. Tu typowy przykład to są Aleje Trzech Wieszczy, gdzie za jednym razem w wielu miejscach tej ulicy się nie da przejść, w związku z czym stracimy ponad półtorej minuty, czasami dwie minuty na to, żeby przejść jedną ulicę.
2: O tym się mówi od 20 lat i od 20 lat no nie da się tego zrobić.
9: No to świadczy też o priorytetach miasta. Przypominamy, że jednak przemieszczanie się po mieście to nie tylko samochód, mimo że jest oczywiście ważnym i odłącznym elementem funkcjonowania miasta, nikt nie będzie samochodów zakazywał. No ale musimy też zwracać uwagę na to, że Kraków jest akurat tym miastem, jednym z tych miast w Polsce, które cały czas się rozwija, gdzie zwiększa się ilość mieszkańców. No i nie ma szansy na to, żeby znaleźć miejsca na samochody kolejnych przybywających tutaj ludzi.
2: No i to odbija się na naszym zdrowiu, bo takie stanie na alejach do najprzyjemniejszych ze względów oddechowych nie należy.
9: Tak, zgadza się, zwłaszcza na takich ulicach jak aleje czy inne duże ulice w mieście, gdzie te stężenia dwutlenku azotu, który jest bardzo szkodliwym gazem, a także pyłów, które wydobywają się z diesla, jest największe. No i to jest też dowód na to, że strefa czystego transportu jest kolejnym elementem, który powinien ten problem rozwiązywać. Natomiast żeby zmniejszyć udział ruchu samochodów w mieście, a zwiększyć przyjazność transportu publicznego, to właśnie potrzebne są rozwiązania, które będą przyjaźniejsze dla ludzi poruszających się transportem.
2: I jeszcze jakieś kolejne przykłady podczas prezentacji, kilka z nich podaliście.
9: Tak, no to też jest kwestia ruchu rowerowego. No widzimy na skrzyżowaniu, to też na prezentacji właśnie pokazywaliśmy, śluzy rowerowej na ulicy Mazowieckiej przy skrzyżowaniu z alejami. Tam ona jakby jest naturalnie robiona przez rowerzystów, którzy intuicyjnie ustawiają się przed samochodami, ale samej fizycznej śluzy namalowanej na asfalcie nie ma. Dlatego to jest chyba najłatwiejsze do rozwiązania. Po prostu tam, gdzie takie rozwiązania przychodzą intuicyjnie, wystarczy je tylko zalegalizować i zrobić fizycznie.
2: No ale to... Wiesz, ile papierologia będzie trwała? To jest w sumie pewnie nawet niecały dzień roboty, bo to wystarczy po prostu wziąć szablon, trochę czerwonej farby i gotowe. Ale papierologia myślę, że z miesiąc co najmniej, bo tu i miejski inżynier ruchu, i zarząd transportu publicznego, i jeszcze zarząd dróg jako trzeci do brydża nam dochodzi.
9: Tak, fizyczne rozwiązanie tego problemu robione metodą partyzancką na pewno trwałoby znacznie krócej niż tak, jak to musi być zrobione zgodnie z prawem, no ale zobaczymy. No, na pewno ten problem się pojawi, na pewno go zgłosimy.
2: Mówiliście też o przedeptach przy węźle przesiadkowym na Górce Narodowej. To jest kuriozum pewne, bo żeby dojść z parkingu Park and Ride na przystanek, trzeba obejść ten budynek kubaturowy, jak się to określa w inżynierii, a przedept nam załatwia sprawę w ciągu kilku sekund.
9: Tak, no to jest taki najbardziej charakterystyczny przedept w Krakowie moim zdaniem. Natomiast są też znacznie mniejsze przedepty, które pojawiają się w wielu miejscach, przy wielu przystankach tramwajowych czy autobusowych, które można by spokojnie przystosować do poruszania się normalnego, a nie przez błoto w dni deszczowe, i które też znacznie by usprawniły takie poruszanie się, zwłaszcza na przystanki.
2: To jest rzecz dla mnie też dziwna i kolejne takie kuriozum, bo kto czytał, nie wiem, Miasto Szczęśliwe na przykład, ten wie, że w kilkunastu miastach udało się ten problem rozwiązać i naturalnie ścina się gdzieś właśnie tam te łuki, no bo ludzie siłą rzeczy będą sobie drogę skracali. U nas jakoś nie widać w ogóle chęci, mimo że narzędzia są, no to Kolumbia i parę jeszcze innych krajów skupiło się właśnie na tym. Zobaczyli, gdzie te przedepty są i po prostu je wyasfaltowali albo wykostkowali.
9: Pewnego rodzaju intuicja komunikacyjna, no każdy ją ma w umyśle, można ją też nazwać lenistwem albo upraszczaniem przeżycia. To jest jedna z metod projektowania, abstrahując już komunikacji po mieście, jedna z metod projektowania parków, to znaczy park się otwiera i nie wyznacza się z nim ścieżek, tylko ścieżki samodzielnie pojawiają się w formie właśnie przedeptów i tam ustanawia się już, że to będą alejki parkowe.
2: Co będzie działo się z tymi waszymi zgłoszeniami? Myślisz, że serwery wytrzymają? No ja przyznam szczerze, zacieram ręce, bo zasypuję różne miejskie jednostki różnymi problemami. Czasami się da rozwiązać, czasami słychać nie da się. Nie boicie się, że wam strzelą serwery? No i co właśnie, i co będzie dalej?
9: Jako organizacja pozarządowa będziemy sobie musieli radzić z takimi problemami na bieżąco i mamy nadzieję, że sobie poradzimy nie pierwszy raz i trzeba w sytuacjach kryzysowych sobie oczywiście radzić. Natomiast chcemy to zbierać przez najbliższy miesiąc, taką pierwszą bazę danych sobie zbudować. zebrać kilkadziesiąt przykładów, które będą się powtarzały albo będą naszym zdaniem najłatwiej rozwiązywalne, najmniejszym kosztem, zebrać je w taki rodzaj białej księgi, przedstawić ją władzom miasta i władzom metropolii i pokazać, że proszę bardzo, to są rzeczy, które są dla mieszkańców ważne, a które można by rozwiązać minimalnym nakładem środków lub są trochę trudniejsze do rozwiązania, ale rozwiązania w perspektywie kilku miesięcy czy kilku lat dadzą realne efekty.
2: Czy będziecie też monitorować albo ponaglać urzędników, by to nie da się krakowskie nie pojawiało się zbyt często? Nie wiem, pojawi się kolejna taka zakładka zrobione w trakcie albo nie da się. O.
9: Tak, taki jest plan, żeby kolejne punkty, które i problemy, które się pojawią w naszej bazie danych i na tej białej księdze, którą przedstawimy włodarzom, że można było je chociaż w jakimś stopniu uznać za wykonane i będziemy je odhaczali. Mamy nadzieję, że nie będzie zbyt wielu sytuacji, w której urzędnicy odpowiedzą, że nie da się. Ale tak, chcemy to monitorować regularnie, chcemy sprawdzać, jak takie działania sprawdzają się w rzeczywistości, czy faktycznie usprawniają poruszanie się po mieście, no i czy miasto jest w stanie jakoś bardzo sprawnie to robić.
2: Będziecie zbierać dane przez najbliższy miesiąc, czy ta strona będzie sobie tak wisiała?
9: Strona będzie dostępna cały czas, tak długo, jak będzie to potrzebne oczywiście. My będziemy tą bazę na bieżąco aktualizowali, sprawdzali i będziemy też w sposób oczywiście medialny próbowali docierać do władz, ale też do mieszkańców i będziemy regularnie publikowali albo ciekawe posty na naszym oczywiście social mediach, czy też w formie filmików, które będą zwracały uwagę na problem, który pojawił się, a który jest bardzo ciekawy, albo na problem, który został już rozwiązany. I myślę, że to jest też dobra forma docierania do ludzi.
2: Czy wzorowaliście się na jakichś innych miastach, czy jest to wasz autorski pomysł? Mamy niby w aplikacji mKraków możliwość zgłaszania takich problemów do krakowskiego centrum kontaktu, ale raz to trwa długo, jest często skomplikowane, no i nie zawsze można uzyskać odpowiedź. No i też pytanie, czy z waszej strony, jeżeli ja jako mieszkaniec zgłoszę jakiś problem, to dostanę jakiś taki feedback, tak, zajmiemy się tą sprawą, albo została załatwiona, albo nie, czy czekać na to, aż filmik na przykład pojawi się w waszych socjalach?
9: Myślę, że najprostszą formą, najlepszą będzie to, jeżeli my takie problemy zbierzemy i pokażemy włodarzom, a potem wszystkim tym, którzy takie problemy zgłosili, damy znać w tej czy innej formie, no bo wiadomo, że możemy to robić wielokanałowo, że o proszę bardzo, ten problem został rozwiązany, albo o proszę bardzo, tym problemem zainteresowały się władze miasta i stwierdziły, że jest ważny, choć nie może być tak szybko rozwiązany.
2: A pierwsza część mojego pytania, które było bardzo rozbudowane, czyli czy wzorowaliście się na kimś, czy to jest wasze rozwiązanie?
9: Takich rozwiązań jest bardzo dużo w całej Europie i nie tylko. Miasto ma oczywiście swoją stronę internetową, na której można zgłaszać takie bieżące problemy, czy tu jakaś dewastacja była, czy należy coś zmienić. Natomiast to jest po prostu kolejny kanał dotarcia do naszych władz, żeby zwracać i podtrzymywać cały czas uwagę dotyczącą problemu tego, że miasto to nie tylko przemieszczanie się samochodem, ale też szereg innych możliwości, które można łatwo rozwiązywać.
2: Ja jestem trochę krakowsko- albo nowochódzko-centryczny, to wychodzimy poza Kraków, bo te problemy można zgłaszać też w ramach aglomeracji krakowskiej. To jest też ważne, bo jednak było nie było, sporo osób spoza miasta dojeżdża do miasta, do pracy, do szkoły albo do szpitala.
9: Tak jest, dokładnie. Takie problemy też były nam sygnalizowane. To mogą być problemy na przykład takie, że wiata nad wyjściem z tunelu kolejowego na przystanek kolejowy zbyt krótka, w związku z czym albo brakuje takich wiat na przystanku, w związku z czym ludzie muszą chować się w przejściu podziemnym przed deszczem w takiej sytuacji. To też jest problem, który jest tak naprawdę low hanging fruit, czyli łatwy do rozwiązania, a jest bardzo, bardzo medialny w pewnym sensie, ponieważ po prostu chroni ludzi od warunków pogodowych i w związku z czym, jeżeli pada im na głowę deszcz, no to ich zniechęca na to, żeby korzystać z takiej formy przemieszczania się.
2: Mówiąc o aglomeracji krakowskiej, myślimy o czym? O Obwarzanku czy gdzieś jeszcze gminy położone nieco dalej? Na przykład, nie wiem, Krzeszowice. O.
9: Myślimy przede wszystkim o gminach, które są w Stowarzyszeniu Metropolia Krakowska, ponieważ to jest jakby sformalizowana instytucja, możemy im pokazać takie problemy, wiemy też do kogo się zwracać z pytaniami, czy takie problemy, które pokazaliśmy, w jaki sposób są rozwiązywane, czy zaczęliście się nimi zajmować, czy planujecie, żeby coś z tym zrobić.
2: Nie przyszło wam do głowy, by rozpocząć być może jakąś taką współpracę z miastem, byście zostali pasem transmisyjnym albo jakimś takim ogniwem łączącym mieszkanki i mieszkańców właśnie z urzędem? Nie chcę mówić, że wyręczalibyście obywatelki i obywateli z tego w tym procesie kontaktu z urzędnikami, ale czy aspirujecie też właśnie do takiej roli? Tak, słuchajcie, my będziemy takim trybunem ludowym. O, dobre sformułowanie.
9: Myślę, że alarm smogowy jest trybunem ludowym już od bardzo dawna i zajmuje się jakością powietrza. Tutaj już padały głosy, że przecież to nie ma nic wspólnego z jakością powietrza. No więc właśnie ma, ponieważ musimy pamiętać, że skoro wspomniana już strefa czystego transportu obowiązuje, no to muszą być alternatywne formy i do tego wydajne alternatywne formy przemieszczania się po mieście. I tu oczywiście mówimy o transporcie publicznym, mówimy o tym, żeby piesi mieli łatwiej właśnie przechodząc, skracając sobie możliwie drogi zarówno piesze, jak i dojścia do na przykład przystanków. No i jakby balansując i bilansując tę ilość samochodów z ilością ludzi przemieszczających się transportem publicznym na piechotę czy rowerem powoduje, że zmniejsza się ilość emisji oraz poprawia się jakość powietrza. To się sprawdziło w wielu miastach. Najlepszym przykładem jest Londyn czy Bruksela i nie widzę powodu, dla którego Kraków miałby być wyjątkiem.
2: Przyznam szczerze, że z niecierpliwością czekam na efekty działania strony dobrajazda.krk.pl, a jeśli zainteresował Was ten temat, to odsyłam Was także na stronę internetową krakowskiego alarmu smogowego.
5: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.

0: și le aștept cum casa de Meloradio.
1: Zgoși se na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio. Kiedy potrzebujesz

bodies like a spring.

0: Autopromocja. Zwykły program radiowy zawiera muzykę, coś tam ktoś gada, ale to, co robimy w Melo Radio od 10, to jest prawdziwa moc. Podkręcamy tempo w Melo Radio od 10 do 14, od poniedziałku do piątku. A i po tej stronie ekspert do spraw obijania się w robocie. No, to słyszymy się. Siema, bakłażan.
1: Rano obudzi największego śpiocha.

To jest Meloradio.